0: czyli wydrążenie w ziemi tego wykopu. No i w Polsce, to tam nie ma, w Kanadzie jest skała, w Polsce są iły, piaski, więc tego no, zabezpieczenie tego wykopu.
1: Będzie się odsypywać.
0: No będzie się odsypywać, żeby się nie odsypywał.
2: To technika budowlana rozwiązuje.
0: Tak, no, no tak, ale no, 2-4 lata to musi potrwać i to jest po prostu z natury rzeczy. Tu przypomina mi się...
1: No, ale tu pisze, słuchać, a co z Choczewem w takim razie? To co, wtedy to zamykamy tam?
0: Nie, nie, Choczewo, a w Choczewie też się bardzo ważna rzecz wydarzyła.
1: No ale to albo, przecież nie, czy będziemy budować 50 tych reaktorów?
0: No właśnie tej floty reaktorów, których nie ma, no lepiej, żebyśmy w ogóle nie budowali. Natomiast Choczewo najlepiej, jakbyśmy jak najszybciej i jak najlepiej podpisali umowy z Amerykanami i budowali. No w tym tygodniu bardzo ważna rzecz się wydarzyła. No przestaliśmy żyć w świecie schizofrenii, że wszyscy politycy mówią, że data 2036 jest uruchomienia pierwszego bloku. Wszyscy ministrowie, urzędnicy, a w dokumencie PPJ, czyli Polskiego Programu Energetyki Jądrowej, ciągle był rok 2033. Jak się pytał dziennikarzy ministrów o rozbieżność, nie, nie, to zaraz będzie aktualizacja. No 2 lata rząd pracował, czy coś koło tego. No i w tym tygodniu podpisana została aktualizacja i już teraz jest 2036 jako jedyna data na uruchomienie Choczewa.
1: To może tam była ta dwójka się zamieniła.
0: Trójka z szóstką, nie no. Przestawianie tych cyferek.
1: 10 lat w te, przecież to...
2: No właśnie, z tymi 10 latami.
0: To... Nie, nie, ale 2036 to... było od wielu lat już uznawane, tak, jako to, tak, mówiło. Natomiast to, że ten program nie był aktualizowany, no to trudno powiedzieć, dlaczego nie był aktualizowany. Dobrze, że został oficjalnie dokument rządowy przyjęty. A tu no, jest jakaś rozbieżność. Stanowisko Orlenu, no, porozumienie zawarte z Sołowowem, ale stanowisko Orlenu jest bardzo nieczytelne, niejasne. Bo nie wiadomo, czy Orlen nadal będzie chciał wspierać budowę całej floty, ponieważ jest powiedziane, to co zostało powiedziane, to to, że będzie zogniskowany na budowie jedynie 2 reaktorów, możliwe, że 6 we Włocławku. No i ta nerwowa reakcja Michała Sołowowa, który mówi, a to wobec tego pierwszy blok nie będzie we Włocławku, tylko we Stawach Monowskich i że on żałuje, że w ogóle rozmawiał z Orlenem.
1: Ale to, no to... Ja rozumiałem, że on żałował, że rozmawiał z tym Orlenem pisowskim, a teraz...
0: No a może tak.
1: Inny Orlen, tak lepszy, nie, taki no, prawdziwy, może... taki nasz.
0: No właśnie też nie wiadomo, którego Orlenu bardziej mu żal.
1: Tak?
0: To nie jest
1: można
0: tak.
1: Tego wykombinować.
0: Także jak tutaj nie,
1: bo to,
0: zawsze...
1: Ja rozumiałem, bo teraz ten Orlen Obajtka to był zły, ale teraz to na pewno, tak? To już mamy to podpisane, zagwarantowane i,
2: nie, to jeszcze
1: i policja ściga. Tak?
0: Nie, ale to, że Orlen Obajtka podpisał tą umowę z Sołowowem, do której ABW miało...
1: A to żałuje teraz.
0: No ja nie wiem, czy żałuje, ale
1: powiedział.
0: To jest... Kto żałuje?
1: Sołowow powiedział, że żałuje, że pracował z nimi. No to tak, znaczy, że żałuje.
0: Ale nie to, że prezes Obajtek podpisał tę umowę.
1: To nie,
0: no to nie. To sądzę, że coś było tam bardzo źle, skoro ABW to zakwestionowało. Natomiast to, czy, że teraz prezes Fąfara no, robi jakieś kroki, które możliwe, że wycofają Orlen z tego szaleństwa budowy całej floty, podczas gdy nie istnieje żaden wybudowany reaktor, no to powiało optymizmem. Chwała
1: no
0: za to nowemu prezesowi Orlenu.
1: Orlen, bo ma inne problemy. Teraz musi obniżyć do 5,19 benzynę. To on zbankrutuje może też.
0: Nie wiem. No tutaj powiało jakąś nadzieją, ale może to złudna nadzieja, bo komunikaty Orlenu są bardzo niejasne. To, co w tym programie BWRX 300 w Polsce było zawsze największe jego bolączko, to brak transparentności. Uważam, że całkowity brak transparentności. Oczywiście kwantyfikator może za wielki, może niedostateczna transparentność, powinienem powiedzieć, ale nie kłóćmy się o słowa. Te wzajemnie sprzeczne, niejednoznaczne komunikaty no, powodują duży zamęt i to musi być jak najszybciej wyjaśnione.
1: No ale to są mądre sentencje.
0: No mądre, no. Głupstwa mądre... bogacza uchodzą na świecie za mądre sentencje.
1: No właśnie, no to...
2: No tak, no, czy to, jeśli chodzi o te terminy, no to trochę to zamieszanie, bo tak, mamy no Choczewo, którym powinniśmy się naprawdę koncentrować, a to tam takie pierepałki między podwykonawcami, wykonawcami kolejnych elektrowni, bo teraz mówi się o drugiej, trzeciej, teraz w tej flocie, no to powiedzmy sobie szczerze, jest mało prawdopodobne. Więc tutaj trochę takie zamieszanie jest. Natomiast ja bym tutaj jeszcze tak wspomnieć chciał, że się w ostatnich dniach odbyła taka konferencja, gdzie radio było patronem medialnym, to jest Energy and Resilience Europe for Central Europe, Central and Eastern Europe.
1: Instytut Sobieskiego to organizował.
2: Tak, Instytut Sobieskiego to organizował. No i generalnie taką podstawową konkluzją tej konferencji, tego spotkania, no to jest transformacja energetyczna. Ona po prostu musi iść i to było kluczowe zagadnienie, czyli w zasadzie jakby niewiele się zmienia. Jednocześnie w tym samym czasie...
1: Ale to jak się niewiele zmienia, to co?
2: No właśnie, bo teraz to jest właśnie...
1: Ale to wszystko wiemy, to
2: tak, ale chodzi o to, że są kolejne konferencje, bo w tym roku... Tak, w tym roku było już kilka i teraz jest Energy Days w Katowicach, który dokładnie to samo powtarza właśnie, że musi być transformacja, że będziemy mieli problem z stabilnością, że trzeba o to zadbać. No i wszystko można powiedzieć, żeby to miało jakby ludzki wyraz, ta transformacja. To jest podstawowe. No, polityka klimatyczna, która się też w tym przejawia. I obie te konferencje w zasadzie, no, można by tak powiedzieć, w tym samym kierunku jak pozostałe inne. Więc ja tutaj tak nie bardzo widzę na szansę energetyki atomowej, bo my nie zdążymy tej energetyki wybudować, kiedy tam zabraknie prądu. No po 36 rok to już będzie po węglu, po wszystkim i właściwie...
1: No, ale przecież to już ostatnio rozmawialiśmy w audycji, że węgiel wraca do łask. Już właściwie wszystkie gremia mówią, że jednak musimy... Ja widziałem ostatnio jakiś artykuł taki nawet na tą stronę, że jednak musimy się przeprosić z węglem. No i to, jak to zrobić do końca, to jeszcze nie wiadomo, a my wiemy, tak? Bo Lublin, Lubelskie i tak dalej, także są ścieżki do przejścia.
2: Ratunku, ale Górny Śląsk też nie zapominajmy, dlatego że zamykane kopalnie Górnego Śląska są chętnie kupowane przez zagranicznych kontrahentów, więc ten Górny Śląsk też jakiś potencjał ma.
1: A ten, ale przez NRD? Czy...
2: No jakby po z drugiej strony NRD nie, a raczej z drugiej strony, to znaczy z ukraińskiej firmy tam chcą kupować. Jakoś widocznie im się ten stan tych kopalń nie jest taki. Poza tym jest bardzo dobry węgiel kamienny, jest węgiel koksujący, JSW, Jastrzębska Spółka Węglowa upada.
0: No ale więc... jedna rzecz... Węgiel koksujący nie ma nic wspólnego z energetyką. Węgiel koksujący to jest zupełnie co, to jest do hut. To jest zupełnie inny węgiel.
2: Znaczy, no hut już nie mamy, więc profesor ma rację, po co nam węgiel koksujący?
0: Nie mówię, że nie ma. Węgiel koksujący jest do hut. To, że hut nie mamy, no to proszę nie mówić, że jestem za tym, żebyśmy nie mieli hut.
2: No to tak zabrzmiało, że skoro to jest węgiel koksujący,
1: ale to nie ma nic wspólnego z energetyką. Wygaszono huty?
0: No w Polsce wygaszono tak. Wielkie piece.
1: Ale nie tak, że teraz można...
0: Nie da się ich
1: nie, to tak jak z tymi elektrowniami jądrowymi w Niemczech, to... tak? To tak samo? Zalali na skutecznie?
0: Wydaje mi się, że nie ma już w Polsce żadnego wielkiego pieca, który działa. Tak, w Krakowie został wygaszony.
2: Znaczy w Nowej Hucie, tak? Tak, powiedzmy to... sobie, tak.
1: A to teraz o tym kontekście tych zbrojeń coś tu nie przydałoby się coś?
0: Przydałoby się, ale... Nie,
2: to jest dobre pytanie, po prostu będziemy importować. No to podobnie sytuacja wygląda z peletem. Teraz w Wałbrzychu uruchomiono elektrociepłownię na gaz. To jest wielki sukces. 30 milionów złotych, 20 megawatów mocy cieplnej. No i w ogóle jest bardzo fajnie wszystko, tylko pod koniec tego opisu, no, rysuje się zagrożenie braku paliwa.
1: Gazu.
2: Nie, bo to jest na biomasę. Przepraszam, ale to jest na biomasę, czyli na zrębki drewna i takie gałęzie, coś tam tak napisane.
1: Po chrust będziemy chodzić. Po chrust.
2: Okazuje się, że...
1: Jak
2: że
1: do mamy... dawnych dobrych czasów właśnie, i taka...
2: Nie, to jest niemożliwe, ponieważ to i mamy ten plan odbudowy naturalnych środowisk, który jest bardzo ostry. Bardzo taki, no...
1: Ale chrust to już spadnie, to już nie ten.
2: Właśnie on musi tam leżeć i 20% powierzchni naszego kraju musi być przywrócone do stanu naturalnego, to też okres lasów. W związku z czym ministerstwo tam odpowiednie klimatu czy środowiska, już tam trudno wyczuć, bo one się mieszają, zakazało eksploatacji 20% powierzchni lasu. W związku z czym nie ma peletu, a pelet produkuje się właśnie z gałęzi, tam również z tartaków, no ale tartaków też nie ma, no skoro nie ma pozyskiwania drewna. I pelet, no to prosta sprawa, będzie importowany, natomiast ta elektrociepłownia opalana biomasą, czyli właśnie drewnem.
1: Ale skąd będzie, bo gdzie można chrust zbierać w Europie?
2: Wydaje mi się, że trzeba będzie importować po prostu.
1: Ale dobra, ale skąd?
2: No może z Rosji, no już nie wiem skąd. No.
1: Z Rosji chrust będzie importować?
2: Albo z Ukrainy, no kto wie, no tam są lasy, może Litwa, tam Skandynawia,
1: Lasy u nas też są, no
2: nie, ale zamknięte są lasy, panie prezesie, no są to lasy.
1: To otworzymy.
0: Popłynęliśmy bardzo daleko, bo jeżeli wojna się zakończy, to wiadomo, że Niemcy, jestem przekonany, że doprowadzą do wznowienia importu olbrzymich ilości gazu, setek, ponad 100 miliardów metrów sześciennych z Rosji i zostanie odtworzony ten konglomerat niemiecko-rosyjski, który będzie dominował w Europie. Także jeżeli myślimy o zakończeniu wojny, którą najlepiej jakby była zakończona jak najszybciej, to musimy też patrzeć o jeden krok dalej, jaka będzie gospodarka Europy później. Jak zabezpieczyć, żeby znowu
2: to
0: imadło właśnie rosyjsko-niemieckie nie ścisnęło nas energetycznie. I teraz jest ten czas, żeby na przykład skończyć z blokadą polskich banków, które nie mogą finansować energetyki węglowej.
2: Ale to nawet mają w statutach napisane. To nawet nie jest zalecenie jakichś przepisów. Po prostu Unia zabrania. One sobie wpisują, że im nie wolno i
0: nie wolno tego. Tak.
2: To nie jest to, że jest jakieś rozporządzenie.
1: Ale to dobrze, ale jak się zbiorą, czy tam akcjonariusze i tak dalej, nie mogą zmienić tego statusu.
0: No mogą zmienić, ale
1: nie chcą.
2: Na razie nie zmieniają. No, były jakieś badania opinii społecznej w kraju, że Polacy, bo obywatele są za transformacją energetyczną, ponieważ ona
1: zapewnia... Ale to wszyscy są za transformacją, transformacją, ale za kretyńską transformacją.
2: Transformacja każda jest kretyńska, bo tu chodzi po prostu o zmiany. No, zmienia się technika, zmieniają się czasy. No, to są zmiany, natomiast transformacja jest samym sobie, jest procesem złym, bo jest na siłę wykonywana.
0: Ale na siłę transformacja nie może być, ale nie można zaprzeczyć, że wiatraki istnieją, więc ale one same zmiana w energetyce.
2: Ale chyba, że jest, no tak. No ale dobrze, no to wróćmy do tego w G20. Profesor miał takie wystąpienie na G20, a tam podeszedł.
0: 4 lata temu. Tak.
2: I to było bardzo interesujące, bo tam było też, po co w ogóle zajmuje się energetyką atomową. Nie wyszło tak, że ponieważ transformacja jest niezbędna, bo są zmiany klimatu, o czym wszyscy wiemy, i wojna na Ukrainie spowodowała braki gazu. Którego gazu? No rosyjskiego gazu. A ten gaz miał być motorem tej transformacji, czyli zamykania kopalń, no bo klimat trzeba ratować, jak profesor powiedział, więc tego gazu zabrakło, bo okazało się, że transformacja w Polsce i w Europie była oparta na rosyjskim gazie, ta ekologiczna. No i gazu zabrakło, w związku z czym zaczęliśmy szukać energetyki atomowej. No ale w tej chwili szukamy tej energetyki atomowej.
1: Ale jak ja byłem dzieckiem, to też szukaliśmy.
2: No właśnie, ale teraz od nowa.
0: Ale tu nastąpiło pomieszanie, ale naprawdę. Nie, to jest koszmarne pomieszanie pojęć. Tutaj kolega przywołuje moje wystąpienie sprzed 4 lat, akurat 100 dni po rozpoczęciu, napaści Ukrainy, na Ukrainę Rosji. I wtedy problemem podstawowym było to, że Europa została odcięta od jakiegokolwiek gazu. Polska miała wtedy gazoport. Nie miała jeszcze Baltic Pipe, o ile pamiętam, który był właśnie kończony. Niemcy nie miały też żadnych gazoportów. I była dyskusja akurat o tamtej ówczesnej sytuacji. I była debata o tym, jak to było, że to imadło rosyjsko-niemieckie ściskało Europę. Rosja i Niemcy na tym najwięcej miały zysków. Ten Nord Stream 1, Nord Stream 2 napędzał gospodarkę niemiecką, która mówiła, że to napędza nie rosyjski gaz, tylko właśnie te wiatraki, fotowoltaika. Było to przedstawiane jako właśnie ta ichniejsza transformacja, niemiecka transformacja energetyczna. Ta wojna brutalnie to zmieniła i przywoływanie tutaj tamtego wystąpienia sprzed 4 lat jest nie na miejscu, bo dzisiaj mamy sytuację taką, że Niemcy mają gazoporty, my mamy gazoporty, mamy Baltic Pipe. I dzisiaj sytuacja jest taka, że jest takie okienko czasowe, żebyśmy ten przejściowy czas, kiedy chwilowo nie ma wielkiego importu gazu z Rosji do Europy, bo jestem przekonany, że on wróci po zakończeniu wojny. Do dziś jest to krótkie okienko czasowe, kiedy mamy szansę przywrócić możliwość działania energetyki węglowej, zabezpieczyć się przed tym imadłem na przyszłość. I dlatego to jest takie ważne tu i teraz.
1: A teraz wykorzystamy okienko czasowe i puścimy zespół AC/DC i będzie TNT.
2: Pan trójnitrotoluen.
1: Tutaj za chwilę pan wiceprezes tutaj będzie mógł się ustosunkować do wystąpienia pana profesora.

0: trochę a propos tej reklamy, co była, jest kolejna wystawa. Wczoraj było otwarcie w Muzeum Archidiecezji poświęcone świętemu Franciszkowi. Wspaniałe prace przyjechały z Krakowa, z Zakopanego. Wypożyczony został Malczewski ze świętym Franciszkiem, Jacka Malczewskiego z Muzeum Narodowego w Warszawie, Antoni Rząsa. No wspaniała wystawa, ale to tylko tak a propos. A teraz wracamy do naszych wiatraków, które no, dzisiaj wieje, więc dobrze jest. Cały czas funkcjonują, ja cały czas śledzę, monitoruję te turbiny, które nam będą metro napędzać. No, dzisiaj to by po prostu jeździły szybko, nie? Te nasze wagoniki, no, i dostaniemy dostęp do morza. To już, ale szkoda, że jeszcze go nie mamy, no to za wolno. No dobra.
1: Też wracając do tego gazu, to zgodnie z tym, co profesor opowiedział, to w zasadzie się generalnie to realizuje teraz, że poprzednio gaz, importowany gaz miał być tym motorem naszej transformacji, czyli tej klimatycznej. Teraz, kiedy opieramy się w zasadzie na imporcie gazu, więc ten problem gazu rosyjskiego został rozwiązany. Mamy ten gaz. No on jest droższy, to można powiedzieć, że nawet jest lepiej, ponieważ się zadłużamy. Transformacja zachodzi szybciej, a
0: czyli jak się zadłużamy, to jest lepiej.
1: Tak, bo transformacja szybciej zachodzi. Domański
0: jest królem.
1: W tym sensie transformacji tak. Ponieważ ta konferencja była ten G2 forum, G2, czy tam G2 forum, to było poświęcone, że transformacja energetyczna jest kluczem transformacji gospodarczej. Po prostu jak uwalamy energetykę, no to wtedy mamy naturalną transformację całej gospodarki. I to dlatego zadłużanie też działa w tym pozytywnym kierunku. Więc w tej chwili mamy sytuację taką, jaka powinna być, czyli mamy gaz, likwidujemy węgiel i pewne mrzonki o tym, że będziemy wydobywali węgiel, no byłoby bardzo fajnie zwalczyć i pokonać to. Natomiast działania naszych spółek Skarbu Państwa, ponieważ wszystkie te węglowe bloki są zarządzane przez spółki Skarbu Państwa, no są sukcesywnie zamykane. Więc w tym roku teraz były zamknięte dwa bloki w Dolnej Odrze. Ale to nie jest tak, że tego prądu zabraknie, bo mają być zastąpione za 2 czy 3 lata blokami gazowymi. Gazy oczywiście z importu, bo my nie mamy gazu. Co prawda jakieś są problemy z turbinami, ponieważ ta gazowanie energetyki na świecie się rozwija bardzo mocno, w związku z czym tam będą opóźnienia. No i tego pelletu też mamy, te elektrociepłownie opędzane, opalane biomasą, bo takie słowo biomasa to tak naprawdę jest, należy rozumieć, drewno.
0: No ja myślałem, że dzik, bo to jest właśnie taka biomasa, nie? Biegnie tak dużo, można ma energii,
1: to biegać, ale
0: ma dużo masy. No.
1: Ale już kiedyś ten, jeszcze przed transformacjami, ten problem zaistniał, że Unia domagała się, żeby elektrownie ograniczały zużycie tego paliwa kopalnego i to opalano wtedy drewnem w Polsce część elektrowni, a drewno jest generalnie mniej wydajne energetycznie od węgla i to spowodowało takie dziwaczne rzeczy jak problemy przemysłu naszego meblarskiego, ponieważ zabrakło dla niego drewna. No innymi słowy, ja tutaj trzymam kciuki za ten postęp.
0: My tak wszyscy kupujemy w Ikei, to nie ma problemu.
1: No więc właśnie, w Ikei tam póki co jest, prawda? Więc można powiedzieć, że jest dobrze. No, także no, ja oczekuję rzeczywiście jakiejś zmiany tej energetyki węglowej, natomiast no, w najbliższym czasie, no to trudno sobie wyobrazić, żeby to było,
0: no to
1: zwłaszcza.
0: Co,
1: ale w świetle tego również energetyka atomowa już nam nie jest potrzebna, no bo mamy gaz. No, importowany wprawdzie, ale jest.
2: Znaczy, to popatrzmy na tą sprawę gospodarki, no jednak globalnie. Ja wiem, że najlepiej, najważniejsze jest to, co się dzieje w Polsce. Po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, tak jak mówi prezydent.
1: Ja nie szydźmy z tego, natomiast, bo należy nie, tak patrzeć.
2: To należy tak patrzeć.
1: Amerykanie natomiast tak patrzą. Najpierw Ameryka.
0: No dobra, spokojnie.
2: Natomiast jeżeli popatrzymy na sprawę, no jednak z lotu ptaka, no to jeżeli było to imadło rosyjsko-niemieckie na gazie i o krzykach, że Niemcy ratują planetę, to w tamtym czasie no, gospodarka Niemiec no, była bardzo w dużym rozkwicie. No, była potężnym walcem, który no, zmiażdżył tam Grecję po drodze, czy też tam Portugalię, czy Hiszpanię. Tak, no ale generalnie takie rzeczy się wydarzały. Ale z punktu widzenia Europy, no to, że Polska ma jakieś kłopoty, no ma. Ale z punktu widzenia Europy jako obiektu, który jest większy, no było to korzystne zjawisko. Europa się rozwijała. No, pytanie było, co Polska mogła wtedy zrobić? No mogła, będąc bardzo powiązana z gospodarką niemiecką, mogła jechać za tą gospodarką niemiecką, wiedząc, że to ponosi no, duże straty, bo Niemcy jednak kontrolowały ten gaz z Rosji. Natomiast to, co się wydarzyło, o czym no, dzisiaj z perspektywy tych 4 lat możemy powiedzieć, to jest katastrofa gospodarki niemieckiej. No i z jednej strony to bardzo osłabia gospodarkę polską, która przecież jest powiązana z gospodarką niemiecką. A z drugiej strony, no właśnie dzisiaj no pokazuje, że mamy to okno czasowe do czasu zakończenia wojny. Nie wiadomo, czym się zakończy ta wojna, czy będzie w ogóle jakaś Rosja, jakaś Ukraina, czy cokolwiek nowego powstanie, ale gaz na Syberii zawsze będzie i zawsze będzie możliwość jego sprowadzenia do Europy. No i teraz pytanie, jak to zrobić, żeby się zabezpieczyć? No po pierwsze, na pewno najlepiej byłoby, gdybyśmy my przejęli kontrolę nad tym
0: nad
2: gazem.
0: Nad Syberią.
2: Tak, nad Syberią, to bardzo dobry plan. Natomiast dużo pewniejszym planem jest właśnie dzisiaj pokazać, że no nie może na Europa wisieć jako ten obiekt większy tutaj niż tylko Polska na gazie z Syberii. Musi być niezależna, musi być w pewnym sensie suwerenna energetycznie. Dlatego Polska ma krótki czas, nie wiem, czy wojna się zakończy za rok, czy za 10 lat, czy mamy rok, czy 10 lat, na odbudowę naszej strategii energetycznej, która musi być oparta na węglu i na atomie. Tylko wiadomo, że na atomie no, będzie to wiele lat musiało potrwać, no bo pierwsza elektrownia powstanie w Choczewie w 1936 roku, pierwszy blok, 1937-1938 następne i to będzie raptem 3 gigawaty. No duże otrzeźwienie nastąpiło w sprawie tego Beveridge 300, no mimo, że pan Michał Sołowo krzyczy, że to są, krzyczy, mówi, że to jest wielki sukces, no ale to bardzo niejasne stanowisko Orlenu, które mam nadzieję, że się wyjaśni. Mam nadzieję, że wyjaśni się w dobrą stronę, że nie będzie żadnej budowy floty, tylko w sumie dosyć korzystna sytuacja, kiedy jeden taki reaktor w Polsce może być budowany. I no jeden, żeby sprawdzić.
1: Ale który
2: po pierwszym,
1: jeden?
2: No jeden, czy w, nie. No nie, jeden, aha, ten Beveridge 300, no bo Choczewo to jest program rządowy, to jest nasz program energetyki, to są gigawaty. Jeżeli prywatny biznes widzi interes w rozwijaniu reaktora o mocy 300 megawatów, to państwo powinno to też wspierać, ale jeden, żeby nauczyć się, zobaczyć, co tam jest. Także dzisiejsza sytuacja jest zupełnie inna niż ta przywołana sprzed 4 lat. Te 4 lata dają nam perspektywę na zobaczenie zagadnienia i taka jest moja dzisiaj ocena.
1: No tak, ale my to okienko czasowe nie wykorzystujemy, ponieważ nie potrafimy się dogadać z wykonawcami w Choczewie. Więc nie jeżeli, wiem, czy... to, jeżeli to okienko jest i tam to się przyciąga, no to znaczy, że tak z tym okienkiem jest niewykorzystane. A...
0: No ale to właśnie... No,
2: zawsze można wszystko lepiej
0: wszystko,
2: zrobić.
0: Wszystko krzyczymy, no, żeby wykorzystać.
1: Zrobić po prostu.
0: No ale jednak po tutaj lepiej, pewne, że tak powiem, nastąpiły procesy myślowe nawet. I wydaje myślowe, się, że zaczynają otwierać niektóre się umysły nawet tych
2: no
0: bogaczy.
2: To, że europejska gospodarka, która zależna jest od Niemiec, popadła w bardzo duży kryzys, że Niemcy mają olbrzymi kłopot w związku z tym, że nie potrafią dostosować się do sytuacji, kiedy energia jest droga. A sami to zrobili, no bo mieli tanią, ale gaz przestał płynąć z Rosji, mają drogą i nie mogą zrozumieć, nie mogą podjąć żadnych racjonalnych działań. Polityka niemiecka gospodarcza.
0: A jak to jeszcze? Bo tam niedługo już będzie większość muzułmanów w Niemczech, jak będą kalifat, to jak muzułmanie no podchodzą do energetyki jądrowej i do gazu z Rosji?
2: Wydaje mi się, że nie ma tam dyskusji na ten temat.
1: Nie znaczy ma. Nie ma energetyki, czy jest sobie? Powinna być.
0: Nie, bo to ciekawe.
2: To jest bardzo ciekawe, tak, no co tam będzie.
0: Już znaczy, wiadomo, że mniej więcej jest, tak.
2: I oczywiście najlepiej byłoby przekonać elity niemieckie, żebyś traktowały Polskę jako partnerów. partnera, a nie Rosję. I
1: ale
2: w ten sposób.
1: Po...
2: Nie są w stanie tego zrobić.
0: Jako taka raczej. Prowincja niemiecka do tak. dostarczania do tego. No ja tak. pamiętam, to jest mój ulubiony przykład, że byliśmy z Małgosią Kleszcz w Chełmie, tam jest jedna z największych spalarni śmieci w Polsce. I co? I Niemcy przywożą pociągami przez całą Polskę śmieci, żeby spalić tutaj.
2: Niemcy nie mogą zrozumieć, dlaczego Polacy przestali marzyć o tym, że najlepszym zajęciem to jest zbieranie szparagów.
1: Ale tam oni doskonale rozumieją, natomiast problem jest taki, że Chińczycy mogą zastąpić nas.
0: Będą u nas zbierać truskawki, zobaczycie tak. państwo jeszcze.
2: I czereśnie.
0: Czyli czereśnie. To co
1: kto jak nie my. Tak? Kończymy, że kto jak nie my, czyli antywiatrakowcy.
0: Pamiętajmy, nie zdążyliśmy o świętym Franciszku, o pieśni słonecznej, która być może można ją zinterpretować ekologicznie w kwestii, że tak powiem,
1: znaczy
0: święty Franciszek jako prekursor na przykład fotowoltaiki. To by się dało chyba zrobić, ale to nie wiem, to może następnym razem, a tak to ja chciałem już podziękować. Pan profesor Ludwik Pienikowski, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Trzymam kciuki za środę, ale nie powiem, o co chodzi. Pan wiceprezes Zbigniew Zieliński, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo, dziękujemy, żegnamy naszych
0: słuchaczy. Jakub Duszak już jest, na pewno zaraz powie nam, że na wszystkich stacjach Polska po 5,19 benzyna, bo przecież już wszystko tak jak trzeba. No, to pa!
3: Nie będzie wiatrak pluł nam w twarz i ptaków nam tumanił.
4: Stowarzyszenie Antywiatrakowców imienia Don Kiszota zaprasza. Nocne powtórki w net.

0: for you. Came here with my funk in my hand. I came here with my funk in my hand.
1: I love it. I love it. I think it's good.
2: Nocne powtórki w net.
3: Ważni ministrowie siedzą i radzą, cóż zrobić z Polską. Radzili i uradzili wczoraj orędzie prezydenta. No i podpis pod ustawą wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków, od sprzedaży paliw płynnych. Decyzja zmieniona i teraz dlaczego tak się wydarzyło, to nam wytłumaczy nasz pierwszy gość, Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta, zajmujący się energetyką. Dzień dobry, panie ministrze.
4: Dzień dobry.
3: To co się wydarzyło, że jednak wszystkie te wątpliwości, które podnosił bez tej ustawy uprzednio pan prezydent, przestały być tak ważne?
4: Nie przestały być tak ważne, bo pan prezydent, jak poprzednio, nie zawetował, tylko skierował tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Z tą różnicą,
3: delikatną różnicą.
4: Tak, oczywiście, ale to nie powoduje w żaden sposób zniknięcia tych wątpliwości. Te wątpliwości zostają i za te wątpliwości i ewentualne konsekwencje odpowiedzialność bierze strona rządowa, bo te wątpliwości nie zniknęły. Poprzednio decyzja pana prezydenta była taka, żeby nie podpisywać i sprawdzić tą ustawę w Trybunale Konstytucyjnym wcześniej. Jakby znając i rozumiejąc sytuację polityczną, która została wytworzona przez, a w zasadzie ten szantaż polityczny Donalda Tuska wobec Polaków, pan prezydent zmienił zdanie i odesłał tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, wcześniej ją podpisując, zastrzegając, że te wątpliwości wszystkie, o których mówiliśmy wcześniej, zostają, bo one zostają, bo ta ustawa dalej działa wstecz, to są te wątpliwości konstytucyjne, obejmuje w nierównym stopniu duże podmioty i małe podmioty, jakby to wszystko zostaje, tylko nie może być w Polsce taka sytuacja, że Donald Tusk, żeby uprawiać swoją brudną politykę, będzie brał za zakładników Polaków, a swoje niepowodzenia w polityce gospodarczej, w polityce społecznej. W ogóle wiemy, że ten rząd jest bardzo nisko oceniany przez Polaków i zalicza szereg wtop i afer. Przerzucał koszty tej polityki, przerzucał na Polaków, a odpowiedzialność polityczną na prezydenta, bo inaczej nie potrafią funkcjonować.
3: No dobrze, ale były też wątpliwości, że chce się zmusić prezydenta do złamania prawa. Prezydent wczoraj złamał prawo, czy nie?
4: Nie, no oczywiście, że nie. Tak jak wspomniałem wcześniej, ta ustawa została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego, żeby określił jej zgodność z konstytucją. Jeśli Trybunał orzeknie, że któreś zapisy są niekonstytucyjne, to one przestaną obowiązywać i tłumaczył się z tego będzie pan Donald Tusk i konsekwencje będzie ponosił rząd. Ale jeśli Donald Tusk, mając wszystkie narzędzia, bo jeśli chodzi o obniżkę cen paliw, wszystkie narzędzia były i są, tu się w zasadzie nic nie zmienia, po stronie rządowej, mówi, że nie obniży ani o grosz cen paliw, bo on chce podpisu pana prezydenta, to pan prezydent zawsze staje po stronie Polaków i w tej brudnej, w tej cwaniackiej polityce Donalda Tuska nie będzie brał udziału. I proszę zwrócić uwagę, co zrobił dzisiaj rząd Donalda Tuska. Obniża VAT, który mógł obniżyć wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu, dwa miesiące temu, kwartał temu. Zawsze to jest możliwość, z której poprzednie rządy też korzystały i te zapowiadane, nie 5,19, tylko te zapowiadane przez pana Domańskiego obniżki w wysokości 1,30 zł, to jest efekt obniżki VAT-u, czyli tego, co Donald Tusk mógł zrobić zawsze. No, my też musimy mieć świadomość, że w tych 9 zł, które teraz widzimy na stacjach benzynowych, to ponad 3 zł to są wprost podatki. To jest właśnie VAT, akcyza, opłata dystrybucyjna i inne opłaty. A kolejna złotówka, 2 zł, zależy jak liczyć i w jakim okresie, to są marże Orlenu, który jest pod władzą, jest spółką Skarbu Państwa, który też jest pod władzą rządzących. Także w każdych 9 zł, które płacimy za litr benzyny, prawie połowa czy około połowy, to są zyski Skarbu Państwa i państwowego Orlenu. No to kto ma narzędzia? Te narzędzia do obniżki paliw ma prezydent czy premier?
3: To teraz zobaczmy, co na to mówi pan Andrzej Domański. Wczoraj już po decyzji pana prezydenta napisał tak na Platformie X minister finansów i rozwoju i gospodarki. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych właśnie wpłynęła do RCL. Jeszcze dziś będzie ogłoszona. Oznacza to, że już w weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe, szacunkowo o około złoty 20, złoty 30 na litrze. I po co były te gierki, panie prezydencie? To ostatnie zdanie sobie zostało, że chyba że teraz pan minister
4: te gierki, no to są właśnie po stronie rządzących. Dzisiaj wyszło rozporządzenie, do którego nie potrzeba żadnej zgody prezydenta, obniżający VAT właśnie o te złoty 30. Te złoty 30 to minister finansów i Donald Tusk mogli to zrobić w każdej chwili. No to takiej propagandy, takiej chamskiej, takich chamskich kłamstw to dawno nie było w polskiej polityce.
3: No dobrze, będzie niżej, będzie taniej już w sobotę, już jutro, zamiast płacić 8, 19 czy ponad 9 zł za olej napędowy zapłacimy odpowiednio 7 poniżej 7 zł za paliwo 95 i gdzieś około 8 zł za olej napędowy.
4: Rządzący zmniejszyli podatek VAT, to co mogli zrobić zawsze, i te ceny spadną, ale to nie jest wszystko, no bo dalej zostaje podatek akcyzowy, inne opłaty. Nie zmienia się

0: żeby za niego nie płacili Polacy. Dzisiaj ta sytuacja wygląda tak, że z jednej strony minister obniża podatki, Orlen będzie dalej miał wysoką marżę rafineryjną, a później minister finansów będzie ścigał Orlen, który jest pod wpływem Skarbu Państwa, żeby ściągać nadmiarowe zyski. No to jest sytuacja absurdalna i to nie jest rozwiązanie systemowe. To jest działanie ad hocem. To też mam wrażenie, że rządzący są niewolnikami swojej propagandy, bo tak się zafiksowali na tej ustawie o zyskach nadzwyczajnych, że żadnej propozycji systemowej przez te miesiące nie wymyślili i nie zaproponowali.
1: Panie ministrze, to będzie mechanizm na stałe, na długo, czy to jest kwestia kilku tygodni czy miesięcy? Na ile te nadmiarowe zyski wystarczą, żeby obniżać ceny paliw, żeby bilansować budżet? To bo sam pan minister Domański mówi, sytuacja budżetowa jest krytyczna, stąd nie ma środków, aby...
0: Ale to żali się pan Domański, że doprowadził stan finansów państwa do takiej sytuacji. No politycznie, bo znaczy Polska jeszcze nie jest w tak tragicznej sytuacji, chociaż widzimy, że te symptomy osłabienia gospodarczego, a zwłaszcza finansowego, no spadają ratingi, zadłużenie jest gigantyczne, dużo większe niż za czasów Gierka, no może doprowadzić do pewnej spirali, do pewnego zagrożenia stanu finansów publicznych. No, pan Domański, pan Tusk opowiadali jakieś bzdury, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, a dzisiaj doprowadzają budżet do takich napięć, że może to po prostu nie wytrzymać i to mogą być po prostu w następnych latach problemy strukturalne, bo jeśli ratingi Polski będą spadały, to kolejne zadłużanie Polaków, to budżety państw współcześnie wyglądają tak, że w zasadzie ten dług się ciągle z roku na rok roluje, a odsetki, które się płaci za dług, zależą od ratingów. Jeśli ratingi będą spadać, to kolejne lata polski rząd będzie zadłużał Polaków na wyższe stopy procentowe, a to się wiąże z wyższym zadłużeniem i z tego się ciężko wychodzi. Ja mam wrażenie, że rząd nie ma na to pomysłu i tego nie chce naprawić, bo poszukiwanie pieniędzy w kieszeniach podatników to nie jest rozwiązanie. Tutaj potrzeba działań systemowych, a rządzący tego nie chcą robić. Ale wracając do tej ustawy, no ta ustawa w OSR-ze no przewiduje, że to będzie około 4 miliardów dodatkowych dochodów do budżetu państwa, z czego chyba 2,7 to będzie pochodziło z Orlenu. No ta absurdalna sytuacja, o której mówiłem wcześniej, reszta to ma być od innych podmiotów. Jak znamy, przeważnie optymistyczne, bo jeśli jest to projekt rządowy, to te wyliczenia skutków finansowych dla budżetu państwa, one zawsze są optymistyczne. Będzie to jakieś 3,5, może 3 miliardy dochodów, to się pewnie okaże w przyszłym roku. To przy tych cenach paliwa, no to obniżając o złoty 20, to wystarczy może na półtora miesiąca. Jeśli rząd by chciał obniżyć to do poziomów, no powiedzmy, bardziej akceptowalnych przez społeczeństwo, nie mówię już o tych 5,19, no ale do jakichś 6 zł, no to te pieniądze wystarczą na jakieś, nie wiem, może 3-4 tygodnie, a dalej trzeba będzie poszukiwać tych pieniędzy w budżecie, w który jest dziury jak ser szwajcarski, który, z którego cieknie jak przez sito, a rządzący nie mają pomysłu, jak to naprawić.
1: To jeszcze zobaczmy, jak to ta decyzja rezonuje w polityce. Przemysław Wipler tak to skomentował. Złamał deklarację toruńską, złamał pisemną obietnicę złożoną Polakom w obecności Sławomira Mentzena, dał się obić przez Donalda Tuska i zmienił zdanie, pozwolił okraść Polaków oszczędzających na starość, inwestujących w akcje Orlenu. Wielki zawód. Przemysław Wipler na platformie X komentujący decyzję prezydenta.
0: No nie używałbym słowa obić. No jeśli chodzi o politykę, no to często mamy, jeśli mówimy o odpowiedzialnej polityce, to musimy zbadać przy decyzji wiele aspektów. No ja wiem, że zbliża się kampania partyjna wyborcza, zresztą chyba ten program taki jest trochę wyborczy, no ale to nie jest kampania wyborcza pana prezydenta.
1: Pan prezydent wyborcza funkcjonuje u nas permanentnie.
0: Ale pan prezydent funkcjonuje w swojej kadencji, w zasadzie nie bierze udziału w tej kampanii, no a partie muszą się jakoś odróżniać. Prawo i Sprawiedliwość musi się jakoś odróżniać od Konfederacji. Konfederacja próbuje się odróżnić jakoś od PiS-u, to jest zrozumiałe. Nie wiem, odróżnianie się czy konfliktowanie się z Pałacem Prezydenckim czy z panem prezydentem przez Konfederację nie wydaje mi się, żeby to było najlepsze rozwiązanie. No, Nie będę, znaczy ciężko komentować decyzję polityków, czy ona jest słuszna, czy nie. No to jest polityka partyjna.

0: Ona, no powiedzmy wprost, no ona pana prezydenta mniej obchodzi niż to, ile Polacy będą płacić za paliwo na stacji.
1: No dobrze, naszym gościem Karol Rabenda, minister w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego, zajmujący się energetyką, minister, który całkiem niedawno w Pałacu Prezydenckim ogłaszał prezydencki projekt ustawy, który miał być lepszy niż to, co podpisał i odesłał do Trybunału Karol Nawrocki. Co z waszą ustawą w związku z tym? Ona już jest niepotrzebna?
0: Nie, ona dalej jest potrzebna i ona dalej jest rozwiązaniem systemowym, bo my zaproponowaliśmy rozwiązanie, gdzie w czasie takiego kryzysu, no kryzysu, który jest podobny do tego kryzysu, który był po wybuchu wojny, chociaż on tam miał inne aspekty, bardziej jeśli chodzi o energetykę niż o paliwa, ale to też jest sytuacja kryzysowa. Projekt ustawy przewiduje zamrożenie marż właśnie rafineryjnej, importowej, na nazwijmy to godziwej, na godziwym zysku, tak żeby te pieniądze z portfeli Polaków nie trafiały przez stacje benzynowe do Orlenu, który później jakby jest, znaczy rządzący próbują na różne sposoby wyciągnąć te pieniądze z Orlenu, żeby się nie dzielić dywidendą. Jeśli by Orlen był w 100% spółką Skarbu Państwa, rządzący by sobie wypłacili dywidendę i nie byłoby problemu. Teraz mamy, no nie wiem, ustawę o zyskach nadzwyczajnych, czy próbuje się robić jakieś manewry z wykupieniem udziału w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, żeby Orlen, który w tym roku będzie miał gigantyczne zyski, bo ceny paliwa są tak wysokie, bo marża rafineryjna jest tak wysoka, zarabia krocie. My chcemy tą sytuację na czas kryzysu zamrozić, ustabilizować tak, żeby Polacy mieli z jednej strony niższe ceny paliwa, a z drugiej strony, żeby to nie było kłopotliwe dla budżetu, bo to rozwiązanie, jeśli nie będzie decyzji dodatkowych właśnie w postaci obniżki VAT-u, jest neutralne dla budżetu państwa. Także to rozwiązanie jest bardzo dobre, jest systemowe i rozwiązuje szereg problemów, z którymi teraz rządzący próbują sobie...
1: Pan marszałek Czarzasty rozpatrzy w jakimś terminie tę ustawę?
0: My oczekujemy, że rządzący wreszcie zaczną podchodzić do polityki poważnie. Przestaną rysować pieski, biegać w maratonach, nie wiem, brać udział w pokazach mody, tylko zajmą się sprawami finansów państwa, zajmą się gospodarką, zajmą się sprawami Polaków, bo naprawdę, to nie jest sytuacja ciekawa, jeśli chodzi o gospodarkę światową i gospodarkę polską, i bez takich zdecydowanych działań, no, Polskę czekają trudne lata i ja rozumiem, że rząd chce dojechać do przyszłego roku do wyborów jako tako, ale Polacy w Polsce zostaną dłużej niż Donald Tusk na stanowisku premiera i Polacy będą musieli ponosić konsekwencje za decyzję tego rządu. No, szanowni państwo, no, 1 000 000 000 złotych nowego zadłużenia w 4 lata, no to Gierek na tyle nie zadłużył Polskę i tego nie będzie spłacał Domański, tego nie będą spłacać ministrowie rządu Donalda Tuska, tylko to będą spłacać Polacy przez pokolenia, a bez równoczesnej dbałości o inwestycje, o rynek pracy, o to, żeby Polska się rozwijała, to możemy być w takiej sytuacji, że po następnych wyborach no, będzie kryzys finansów publicznych, no i te możliwości z jednej strony inwestowania no, w takie projekty jak CPK czy energetyka jądrowa będą ograniczone. Ja nie wiem, czy to jest specjalne działanie Donalda Tuska, żeby późniejszy rząd miał trudniej, no, ale to jest igranie z ogniem i to jest igranie z bezpieczeństwem ekonomicznym Polaków.
1: To poproszę bardzo o dygresję a propos atomu, bo mamy ciekawą wypowiedź osoby z rządu, która się atomem zajmuje. O negocjacjach w sprawie atomu nie jesteśmy jako strona polska w dobrej pozycji negocjacyjnej, przyznał podczas Energy Days minister Wojciech Wrochna. Powód, jak podaje pan minister, najpierw wybrano partnera inwestycji, a potem zaczęto z nim negocjacje. Jak to jest z tą Polską? No to domem, czy pan jest Wrochna, który mówi, że nie jesteśmy w dobrej pozycji negocjacyjnej, w trakcie negocjacji, co ujawnia i co się dzieje z tą pierwszą polską elektrownią atomową?
0: No to jeśli rządzący mówią, że są w złej sytuacji negocjacyjnej z partnerem, który ma wybudować wspólnie z polskim rządem pierwszą elektrownię jądrową, no to jest pełna kapitulacja rządzących i przyznanie się nie do nieporadności. No, z tego, co my wiemy, bo jakby monitorujemy tą sytuację na bieżąco, no to jest duży problem, jeśli chodzi o różne pozwolenia, często lokalne, które później mogą skutkować opóźnieniami. Wiemy, że jest problem w administracji samorządowej i rządowej z różnego rodzaju certyfikatami i pozwoleniami, tylko tutaj no, trochę tak jak w tej sytuacji paliw, no, rządzący nie robią nic, rządzący nie skupiają się na tym, żeby ten projekt prowadzić do celu, tylko skupiają się na tym, żeby przerzucać odpowiedzialność. Zaraz będą winni Amerykanie za to, że w Polsce są opóźnienia za przybudowie atomu, a tak jak mówiliśmy wielokrotnie na różnych forach, no, czy ten projekt musi być przygotowany i realizowany priorytetowo. Nie może być tak, że pan minister sobie chodzi po telewizji, drugi pan minister chodzi sobie po konferencjach, a ten proces będzie przebiegał sam. No mówimy o bezpieczeństwie energetycznym Polski, a pan wiceminister mówi, że on jest bezsilny wobec partnerów. No to jeśli oni nie potrafią tego procesu prowadzić, no to niech podadzą się do dymisji i niech zajmie się tym ktoś inny.
1: Że pałac prezydencki nie zajmuje się kształtowaniem rządu, inna jest jego rola, ale tak też na jednej z konferencji, na jednej z wypowiedzi i na konferencji prasowej właściwie, jeszcze na Półwyspie Helskim pod sam koniec wakacji, pan prezydent powiedział, że będzie inna większość, że będzie w jakiś sposób ją współkształtował. Tak zasugerował pan prezydent. Jeżeli taka większość będzie, która będzie bardziej harmonijnie współpracować z panem prezydentem niż obecna większość rządząca, to co wy zrobicie z cenami paliw, ale też z cenami energii? Sam pan przyznał, że sytuacja budżetowa jest trudna i łatwa nie będzie w najbliższym czasie, na to nic nie wskazuje. To co zrobić, żeby i kryzys paliwowy, ale też kryzys energetyczny okiełznać?
0: Do rozwiązania tej sytuacji służą konkretne ustawy i konkretne propozycje. To nie jest tak, że strona rządowa, no też mając więcej narzędzi do tego, ale też więcej informacji, jest jedynym ośrodkiem, który jest w stanie zapobiec różnego rodzaju kryzysom. Oczywiście to wszystko trzeba będzie zweryfikować po zmianie rządu, bo mówię, do niektórych informacji, no jakby poza ministrami konkretnymi, no to nikt inny nie ma dostępu, ale takie rozwiązania systemowe i takie zarządzanie kryzysem, no to wiemy, że poprzedni rząd realizował. Znaczy narzędzia do tego strona rządowa ma. Ja mam wrażenie, że nie ma tam albo woli politycznej, albo odpowiednich umiejętności. Po prostu w rządzie muszą się znaleźć osoby, które będą umiały podołać takim wyzwaniom. No tutaj też jest kwestia decyzyjna, bo to też często do nas dociera z kręgów, nazwijmy to rządowych albo urzędniczych rządowych, że proces decyzyjny w obecnym rządzie jest tragiczny. No często nawet dobre propozycje czy dobre rozwiązania, które są proponowane w konkretnych resortach, no czekają miesiącami na decyzję Donalda Tuska czy pana Domańskiego, bo pan Domański nie ma pieniędzy, a pan Donald Tusk teraz jest zajęty czymś innym, czyli robieniem polityki czy nagrywaniem filmików. No bez sterowności rządowej, no żadnej reformy, żadnej naprawy, czy to finansów publicznych, czy sytuacji takiej, jak mamy do czynienia z budową dużych inwestycji, no to ten proces nie będzie, mówiąc kolokwialnie, szedł do przodu. Znaczy propozycje, które nawet jeśli się politycznie nie, jakby strony nie zgadzają, ale propozycje, które zostały po poprzednim rządzie, które były dobrymi propozycjami, no zostały albo zarzucone, albo sobie gdzieś obrastają trawą w kącie, bo nikt się nie chce nimi zająć, a propozycji nowych nie ma. Nie ma żadnego planu od 2023 roku, nie ma żadnego planu na rządzenie, nie ma żadnego planu na rozwój Polski, a jak się pojawiają jakieś propozycje, to nie ma decyzji politycznej, żeby stawić czoło takim wyzwaniom. I to jest chyba największy problem po stronie rządzących. Jeśli nie będzie rządu, który będzie zdecydowany, odważny i który będzie zdeterminowany do tego, żeby poprawić sytuację Polski, no to ciężko sobie wyobrażać, że w Polsce będzie lepiej.
1: Z ETS-em co się stanie? Przyszły rząd będzie w stanie wyjść z ETS-u, czy to nie będzie potrzebne?
0: Dzisiaj mamy dyskusję
1: na... Poza chwilę idzie ETS-2, od tego nie ma żadnych zwolnień.
0: Tak, który Donald Tusk powiedział, że on tam wszystko obronił, a w zasadzie to przedłużył to o rok, chociaż te mechanizmy giełdowe, które z ETS-em drugim już weszły w życie, to Donald Tusk się na nie zgodził, tylko o tym zapomniał powiedzieć obywatelom. Jeśli chodzi o reformę czy zmianę systemu ETS, no to najlepszym rozwiązaniem będzie zmiana na poziomie europejskim, no bo oczywiście w Polsce my mamy swoje prawo, mamy swoje kompetencje, oczywiście tutaj powinniśmy działać, ale lekiem na całe zło, jeśli można tak się odwołać, no to by była zmiana polityki europejskiej. Dzisiaj widać, że ten układ rządzący w Unii Europejskiej, to właśnie ta Europejska Platforma Obywatelska, czyli Europejska Partia Ludowa, socjaliści, liberałowie i zieloni nie są zainteresowani tą reformą, mimo tego, że mówią, że dyskutują, to w tym układzie chyba konsensusu nie będzie. No, cała nadzieja jest w zmianach rządu. Jeśli zmieni się rząd w Polsce, jeśli się zmieni się rząd we Francji, w innych państwach europejskich, które na rządy takie, które są bardziej krytyczne do tego systemu polityki klimatycznej, wszystkich tych obciążeń energetyki i przemysłu, bo finalnie to się kończy na upadku przemysłu europejskiego. Jeśli dojdzie do zmian politycznych w tych danych krajach, myślę, że będziemy w stanie zbudować konsensus w Unii Europejskiej, żeby od tego odejść i jakby skończyć ten temat. Jeśli takiego konsensusu nie będzie, no to trzeba podjąć działania rządowe. Oczywiście to będzie trudne, wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, bo te...
1: Trudne, ale możliwe, to już na koniec.
0: Trudne, ale możliwe, bo wiemy, że Unia Europejska, czy nazwijmy to umownie, ta brukselska administracja, urzędnica wprowadziła te przepisy bardzo cwanie, tak, żeby nie dało się ich ani zastopować, ani nie dało się ich wyłączyć z systemu prawnego kraju. Ja mówię o szeroko pojętej polityce klimatycznej, ale to nie znaczy, że jest to niemożliwe. My będziemy podejmować wszystkie działania. Stanowisko pana prezydenta jest w tej sprawie jasno. Polski przedsiębiorca, polski podatnik, polski pracownik nie może być obciążony dodatkowymi kosztami polityki klimatycznej, bo tak się komuś tam w Brukseli wydaje. Pan prezydent stanowczo się temu sprzeciwia. I jeśli będzie rząd w Polsce, który będzie chciał w tym uczestniczyć, to będzie miał pełne wsparcie pana prezydenta.
1: O czym mówił Karol Rabenda, minister prezydencki. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, miłego dnia życzę.
1: Godzina 10.34. My za chwilę będziemy w Chełmie. Już, jak nie ma, to nie ma Jaśminy Nowak, a jak jest, to jest. Jest, jak
0: to
1: jest.
0: To do zobaczenia w Chełmie.
1: To do zobaczenia, bo pan minister do Chełma idzie.
2: Nocne powtórki w net.
3: Kraków 95.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Teraz naszym gościem Robert Winnicki na koniec Odysei Wyborczej. Trochę o obronności porozmawiamy. No i decyzja, deklaracja Sołomira Mentzena, że czas na powszechny pobór do wojska. To wzbudziło pewne wątpliwości i chyba jest pewną zmianą, nawet wyraźną zmianą w podejściu do polityki obronnościowej lidera Nowej Nadziei, współlidera Konfederacji. Z czego to może wynikać, jakie to będzie miało konsekwencje? Na to pytanie będzie odpowiadał nasz gość Robert Winnicki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, to znaczy ja zmian nie zauważyłem. Może zauważyłem mocniejsze zaakcentowanie tego problemu przez Sołomira Mentzena.
1: Jakby pogrzebać jeszcze lat temu, 3 czy 4, to hasło pobór było krytykowane, a Sołomir Mentzen mówił o armii zawodowej jako tej podstawowej.
2: Może i tak, chociaż o powszechnym szkoleniu wydaje mi się, że ja też powiedzmy współpracując ze Sołomirem Mentzenem robię to dopiero od 2019 roku, ale wydaje mi się, że jego pogląd od co najmniej od tego momentu na to, że potrzebne jest powszechne przeszkolenie wojskowe, zresztą pogląd ustalony zasadniczo w Konfederacji był, nie?
1: No to skąd teraz, te różnice zdań, na przykład takie, że teraz pan Mentzen z Wawer, poseł z Ruchu Narodowego, mówi, no nie do końca zgadzamy się z tym wystąpieniem o potrzebie powszechnych szkoleń, które zaprezentował Sołomir Mentzen.
2: I znowu trochę inaczej. Poseł Wawer powiedział o tym, że nie jest możliwe przywrócenie w tym momencie poboru takiego, jaki był w momencie, kiedy został zawieszano. Czyli, że cały rocznik poboru, kilkaset tysięcy ludzi, załóżmy, tak, po prostu państwo polskie, Wojsko Polskie jest na to niegotowe. To jest jedna rzecz, że jest niegotowe na tego typu działania, chociaż tam się chyba wkradł jakiś błąd, bo tam było powiedziane o tym, że w roczniku jest 400 tysięcy osób, natomiast no to pytanie, czy pobór miałby obejmować również kobiety, bo są jeszcze takie roczniki, które chociaż obecne roczniki też mają poniżej 300 tysięcy, co które się rodzą, no ale załóżmy, że są jeszcze w obiegu te roczniki, które mają po 400 tysięcy. No ale to połowa plus minus to są mężczyźni, tak? Niemniej jednak faktem jest, że przeszkolenie wojskowe masowe, na masową skalę, to jeszcze na etapie licealnym, to jest coś, co Ruch Narodowy 10 lat temu już pisał do swojego programu. Ja wtedy jeszcze będąc czynnym politykiem, zresztą odpowiadałem za tą część programu i pisałem hasło pod tytułem militaryzacja narodu. To znaczy militaryzacja narodu jest integralną częścią programu Ruchu Narodowego. W tej militaryzacji narodu mowa była o obronie terytorialnej w innej wizji niż jest ona obecnie, dużo bardziej związanej z lokalną społecznością i wizji obrony terytorialnej również, która między innymi zajmuje się w dużym stopniu masowym przeszkoleniem młodzieży w wieku licealnym do służby wojskowej, tak, czy przynajmniej podstawowych elementów służby wojskowej. Dyskusja o tym, jak ma przeszkolenie wyglądać i faktu, że nie da się obyć bez jakiegoś okresu spędzonego bezpośrednio w formie skoszarowanej jednostki wojskowej, to jest inna rzecz, tak? Bo to, że pobór, tak jak on wyglądał te 15, muszę przypomnieć w tym roku, no 20 lat temu, to już nie 15, 20 lat temu, kiedy został zawieszony, bardziej 20 niż 15, to on wielkiego sensu nie miał i kształt. I nawet dzisiaj szkolenia rezerwy, które są robione w Wojsku Polskim, są szkoleniami robionymi często bardzo marnie. To te dwie rzeczy należy rozdzielić. Zdolności państwa polskiego, po pierwsze. Po drugie, sposób, w jaki byłyby te szkolenia robione. A po trzecie, niezaprzeczalny fakt, że szkolenie wojskowe i przeszkolenie w tym zakresie powinny przychodzić wszyscy. Kobiety i mężczyźni. Oczywiście o tyle zgadzam się ze Sołomirem Mentzenem, że masowy pobór kobiet do wojska nie ma chyba sensu, chociaż w Izraelu to ćwiczą, praktykują i nie wychodzi to źle, więc to jest być może jakiś mój element polemiczny wobec Sławomira Mentzena. Natomiast niewątpliwie wszyscy powinni przechodzić podstawowe przeszkolenie i kobiety, jeśli nawet zakładamy, że nie będą w dużej liczbie służyć w jakikolwiek sposób w Wojsku Polskim, to jeśli chodzi o zaplecze, kwestie sanitariatów, kwestie logistyczne, to jak najbardziej powinny w tym zakresie też być przeszkolone, tak? Także w tym zakresie przeszkolenie wojskowe powinno mieć charakter masowy. To nie ulega wątpliwości. To jest w drugiej części składowej Konfederacji element integralnego programu od 10 lat, od właściwie kiedy ten program został sformułowany pod hasłem militaryzacja narodu.
1: No ale jak się patrzy na recepcję tych pomysłów wśród wyborców, to oczywiście to jest kwestia mediów społecznościowych, oczywiście kwestia wątpliwa, no ale powiedzmy, że to jest jakaś miara, no to tam ten pomysł się nie spodobał. Nagle odkryliśmy, no to nie jest żadne wielkie odkrycie, no ale się okazało, że jest bardzo duża, istotna część młodych Polaków, którzy no nie widzą siebie, jeżeli chodzi o służbę wojskową, że uważają, że płacą podatki i to wystarcza. Że opłacanie podatków to jest to, co trzeba robić, a wszystko, co ponad to jakaś służba wojskowa, to jest coś, na co państwo nie zasługuje.
2: Znaczy, powiem tak, można o tym mówić na trzech poziomach. Po pierwsze, na poziomie takim w ogóle idei tego, co to znaczy mieć obywatelstwo. Z czym związane jest obywatelstwo, że ktoś jest obywatelem, a nie poddanym w państwie. No z tym, że ma prawa wyborcze i wolność osobistą, tak? To jest obywatelem, a nie poddanym. Co przez całą historię ludzkości było przepustką do uzyskania obywatelstwa, przepustką było to, że ktoś jest wojownikiem, tak? Warstwy wojujące były zawsze warstwami panującymi, a ci, którzy wyłącznie mieli płacić jakieś dobra materialne, to byli ci, którzy byli poddanymi. Od starożytności po tak naprawdę ideę armii obywatelskich już w XIX wieku, tak, które się ukształtowały, powiedzmy, mniejszymi czy większymi zmianami w takim formule do dzisiaj funkcjonujemy. Więc to, że ktoś ma prawa polityczne, w pierwszej Rzeczpospolitej tylko szlachta wojowała, w związku z czym tylko szlachta miała prawa polityczne. No to jest jakby nie...
1: Ale to jest jakiś system, to musimy iść, to tak jak w starożytnej Grecji, w Atenach chociażby, ale też wsparcie, no Sparta monarchia, co prawda, ale też każdy Spartiata, będąc wolnym, był de facto, chociaż w monarchii, ale był obywatelem.
2: Był żołnierzem.
1: Był tak, żołnierzem i miał obowiązek walczyć. W Atenach można było być metoikiem tak zwanym, czyli płacić podatki.
2: Który pracował na wojującą warstwę, tak. No to po prostu.
1: Helloci, ale rzeczywiście i to tylko trzeba wrócić we współczesnym świecie masowych demokracji, które się ukształtowały w końcu XIX
2: wieku. Ja nie wiem, czy do tego trzeba wrócić. To w dużej mierze zależy od tego, jak będą wyglądały przyszłe wojny. No, póki co wojna jest oparta, widzimy jak przebiega wojna rosyjsko-ukraińska, jest to wojna oparta o masową mobilizację żołnierzy po prostu ze społeczeństwa. I póki co wobec ryzyka takiej konfrontacji potencjalnej za jakiś czas, powiedzmy w perspektywie kilku lat, stajemy, tak? I to trzeba mieć powiedzieć. Ale to nie chodzi tylko o wojnę, bo przeszkolone wojskowo społeczeństwo jest wartością samą w sobie do wszelkiego rodzaju sytuacji zagrożeń i ryzyka. Co więcej, ja też przypominam zawsze taką wypowiedź jednego izraelskiego biznesmena na forum w Karpacie czy w Krynicy. On mówił o sukcesach, o źródłach sukcesu gospodarczego Izraela. To są kwestie kulturowe. I mówił, że wskazał na wojsko jako jeden, nie tylko jak wojsko dostarcza technologii, z których potem korzysta sektor cywilny, ale wojsko, przez które przychodzi znakomita większość Izraelczyków, obojga płci, to jest doświadczenie, w którym oni potrafią słuchać rozkazów, potrafią wydawać rozkazy, potrafią zachowywać dyscyplinę, pracować w grupie. Niesamowite zdolności takie, wojsko jest, te same, czy bardzo podobne właściwości, które daje wojsko, są potrzebne potem w biznesie, w administracji, w zarządzaniu, w organizacji najróżniejszych rzeczy, nawet w organizacji własnego życia. W związku z tym jest to po prostu wielka wartość kulturowa, jedno ze źródeł takiej siły nie tylko militarnej, ale gospodarczej Izraela, czy takiej żywotności społecznej jest to wojsko. Więc to jest też wartość, tak? Pewnej odporności, pewnego pewności tego. Dzisiaj mamy brak przeszkolenia jakiegokolwiek wojskowego. Mamy brak ćwiczeń z ludnością cywilną, w związku z czym bezpieczeństwo państwa w zasadniczej formie istnieje na papierze. Ja dzisiaj czytam, że MON znowu będzie nową ustawę opracowywał, dostosowującą do bieżących zagrożeń stan prawny. No i dobrze, może jest potrzebna taka ustawa, ale mamy broszury, mamy SMS-y. Mamy mnóstwo papierologii, dyskusji, debat, deklaracji, pomysłów i tak dalej. Tylko do cholery jasnej nikt nie ćwiczy z tymi żołnierzami, którzy są dzisiaj w systemie rezerwy mobilizacji. Nikt nie ćwiczy z cywilami, którzy mieliby podlegać tam, nie wiem, ewakuacji, mieliby podlegać tego, żeby do schronów, których nie ma, gdzieś się schronić. Albo to jest ta sytuacja z tymi alertami RCB, które przychodzą we wschodniej Polsce, jak ktoś się zbliża do polskiej granicy, tak? No dostaje alert RCB. I co ja mam, albo słyszę syrenę. I co ja mam zrobić w tym momencie w swoim domu? Czy obywatel wie, co on ma zrobić w tym momencie? Otóż nie wie, a nawet jak będzie wiedział, to nie ma to, na przykład w miejscowości jest takie zagrożenie. To zostało przećwiczone. Przećwiczone z żywymi ludźmi, nie na papierze, że wójt, sołtys albo burmistrz dostali jakieś rozporządzenie i tam jest. Jeśli tego nie przećwiczysz, to po prostu ludzie nie będą mieli pojęcia, jak się zachować, a my nie będziemy, w sensie my jako państwo polskie, nie będziemy mieli żadnego pojęcia, co może wyjść nie tak. Co może wyjść nie tak w danej sytuacji. Zatem te rzeczy są zupełnie nieprzećwiczone, społeczeństwo jest zupełnie niegotowe na żadne zagrożenie. Co to oznacza? Panie redaktorze, mówiąc brutalnie, to w sytuacji zagrożenia, to nawet niewojennego, zagrożenia katastrofą, zagrożenia blackoutem, nie wiem, jakimi rzeczami innymi, to oznacza konkretne trupy, mówiąc bardzo brutalnie. To znaczy, wskutek niećwiczenia mobilizacji, wskutek niećwiczenia, nieprzeszkolenia ludności cywilnej, wskutek masowej beztroski, w jakiej żyjemy, to nawet w sytuacji katastrofy naturalnej typu powódź, to oznacza konkretne zagrożenie zdrowia i życia ludzkiego. I o czymś takim dzisiaj rozmawiamy. O ogólnej odporności, przygotowaniu, która nie jest, której nie można przegadać, zagadać i zasypać tonami papierów, dokumentów, analiz i mądrych dyskusji, albo głupich dyskusji. I to jest to, do czego moim zdaniem wzywa słowo Winmenten. I oczywiście, że jest bunt przeciwko temu. Jest bunt, ponieważ najmłodsze pokolenie, a nawet to średnie pokolenie, no, zakładają, że już jestem ze średniego pokolenia, to są pokolenia, które nie znają sytuacji zagrożenia. Nikt z nas, w sensie z mojego pokolenia, nie doświadczył stanu wojennego, nie doświadczył groźby interwencji radzieckiej, nie doświadczył tego typu rzeczy. My żyjemy w pewnym stanie, takim błogostanie. Jesteśmy przyzwyczajeni, jesteśmy egoistycznie wypieszczeni, że to jest coś, co nam się po prostu należy. I nie trzeba o to walczyć, tak? No więc należy zrewidować to myślenie, należy zmienić to myślenie. Trzeba po prostu swoje państwo zabiegać, walczyć, trzeba pod tym kątem przygotowywać się. Też dlaczego? Dlatego, że im bardziej przygotowane jest państwo, im bardziej przygotowane jest społeczeństwo, im bardziej naród jest zmilitaryzowany, znaczy przeszkolony, potrafiący się zachować, potrafiący reagować, tym mniejsze jest ryzyko, że zostaniemy zaatakowani, proszę państwa.
1: I tym większe, że będziemy bezpieczni, a to, co się mówi, jeżeli chodzi o te relacje między wojskiem, co Winmenten także podkreśla, i tu jego spór z kolei z generałem Kukułą, że także polska armia jest niegotowa, że rzeczywiście nie przeprowadza się na przykład badań związanych, czy ćwiczeń, przepraszam, związanych z mobilizacją całej, chociażby jednej, ale jednak brygady.
2: No nie ma czegoś takiego. Tajne raporty NIK-u, o których mogę powiedzieć tyle, bo wiem, co tam się znajduje, mówią o tym, że mobilizacja jest fikcją. Po prostu. Są na papierze jakieś plany, że dana ilość osób ma się stawić w tym miejscu. No i ja mam kategorię tam A z paragrafem na oczy. Tylko, że WKU od 20 lat nie ma ze mną, ponad 20 lat ze mną żadnego kontaktu. To WKU, czy Wojskowa Komenda Uzupełnień, regionalna, nie ma pojęcia, gdzie ja mieszkam. Nie ma pojęcia, że ja w grudniu przyszedłem operację, że w lutym, od lutego mam niesprawne kolano i uczę się chodzić poprawnie, a nie potrafię biegać, tak? WKU nie ma o tym pojęcia. Szkolenia rezerwy odbywają się rzadko, słabo i źle. Próbna mobilizacja nie jest przeprowadzona. Stany magazynowe są zupełną fikcją tego, co są zakładane. Znaczy, jest tak, ten plan mobilizacyjny zakłada, że gdzieś tam w magazynie ma być tyle i tyle, nie wiem, koców, śpiworów, pożywienia, butów i tego. Nie ma tego. Fizycznie tego nie ma. Fizycznie tego nie ma. Ukraina w momencie, kiedy Rosjanie napadali, miała ponad 500 000 żołnierzy gotowych. Teraz ma 1 000 000 żołnierzy w sumie we wszystkich, tam na froncie, poza frontem i tak dalej, i tak dalej. To jest grubo ponad 5 razy więcej, niż my obecnie mamy wojska. Mimo, że mamy, dzisiaj to już jest około 10 milionów ludności więcej niż Ukraina, tak? Tam im bardzo drastycznie spadło. Finlandia jest, 5-milionowa Finlandia jest gotowa do tego, żeby wystawić nawet do 1 000 000 żołnierzy. To jest oczywiście liczba teoretyczna, ale na szybko z 20 tysięcy są w stanie zwiększyć swój potencjał do 200 tysięcy. 5-milionowa Finlandia. Mają przećwiczone zejścia do schronów, mają społeczeństwo, które jest przeszkolone, przygotowane do tego, żeby na zagrożenie odpowiednio zareagować. A my mamy gadające głowy w mundurach, gadające głowy w urzędach. To nie jest przygotowane państwo. I niestety i MONUZA, i polskie wojsko na najwyższych swoich szczeblach jest dotknięte MONUZą. Czyli przypodobywaniem się politykom, czyli, to politycy oczywiście w największym stopniu psują, ale przypodobanie się politykom, procedury, papierologia i jeszcze jedna rzecz, panie redaktorze, która obowiązuje wciąż w Wojsku Polskim, malowanie trawy na zielono w raportach. Obowiązuje kultura nieraportowania problemów, ponieważ oficer niższego szczebla, czy dowódca niższego szczebla, który raportuje problemy, sam staje się problemem. Więc najlepiej nie raportować problemów, bo wtedy i tak idzie ten system kaskadowo od góry do dołu nieraportowania problemów, bo jak raportujesz problemy, to znaczy ty stworzyłeś problem. I mamy po prostu systemową fikcję. Tego się nie da, nie da się tego naprawić, kupując coraz droższe czołgi i tak dalej. Bo czołg jest nic nie warty bez ludzi, którzy mają do niego wsiąść, pokierować i tak dalej.
1: I to są kłopoty z armią. Prawica po tej deklaracji, także o tych szkoleniach, jest jakby bliżej wspólnego frontu, jeżeli chodzi o sprawy wojskowe, że ta deklaracja, że potrzebna jest ta mobilizacja, łączy ruch narodowy, nową nadzieję, rozwój plus i Prawo i Sprawiedliwość, a może nawet Grzegorza Brauna, chociaż tutaj ta dyskusja jest pewnie co nieco inna, bo są pytania i pewne wątpliwości.
2: Pewnie tak, chociaż diabeł na pewno tkwi w szczegółach, tak? Znaczy, przede wszystkim pytanie jest nie to, co kto sobie myśli, tylko czy ma odwagę, czy nie. Bo dzisiaj to są rzeczy oczywiście niepopularne. To są rzeczy, których ludzie nie chcą słyszeć. Ludzie chcą słyszeć, jak mają dostać kolejne 800+, 15 emeryturę i że będzie ciepłełko i benzyna po 5,19.
1: Teraz ludzie to nawet nie chcą o tych 13 emeryturach słyszeć, że nawet takie elementy polityki prospołecznej to już są niepopularne.
2: No dobra, no ale generalnie ludzie nie chcą słyszeć nieprzyjemnych rzeczy od polityków. A na koniec dnia się pojawia pytanie, po co ktoś jest w polityce? Czy jest po to, żeby opowiadać przyjemne rzeczy? Czy jest po to, żeby zmieniać w jakimś kierunku państwo, żeby ono było silniejsze, żeby ono było lepiej rozwinięte i tak dalej, nie? Więc moim zdaniem to jest trochę na temat tego, jaka jest wizja poszczególnych tam ugrupowań, poszczególnych liderów, ale przede wszystkim to jest dyskusja o tym, czy ci liderzy mają odwagę cywilną, żeby sprawować przywództwo. A przywództwo sprawuje się nie poprzez to, że za wszelką cenę obłaskawia się nastroje i się za wszelką cenę nadskakuje opinii społecznej. Przywództwo się poznaje po tym, że przywódca stara się jednak pewien kierunek nadawać, pewien horyzont wyznaczać, tak? I w tym sensie Polska od, moim zdaniem, wielu dekad cierpi na chroniczny brak przywództwa odważnego, tak? Takiego, które by się nie bało oglądać na sondaże w danym momencie. No i to jest moim zdaniem kluczowa rzecz.
1: No to na koniec Sławomir Mentzen pokazał, że jest takim politykiem, który jest gotów działać niezależnie od słupków sondażowych?
2: No myślę, że tak. Myślę, że to są właśnie takie bardzo trudne oczywiście, bo oprócz pokazywania przywództwa trzeba pokazywać skuteczność, a skuteczność bierze się z poparcia, które się udaje wygenerować, tak? I to jest napięcie, które na pewno Konfederacji nie przysporzy poparcia, ta jednoznaczna deklaracja. Ale po prostu polityka to jest taka gra, gdzie trzeba wyważyć te dwie wartości. Tak? Znaczy kwestie właśnie sprawowania realnego przywództwa od kwestii zabiegania o poparcie. Nie? To są sprzeczne wartości i politycy cały czas są trochę rozpięci na tej przestrzeni, prawda? Większość zdecydowana skupia się na generowaniu poparcia czy utrzymywaniu poparcia, bo to jest takie bezpieczne. No, tylko że w niebezpiecznych czasach zbytnia ostrożność może być zagrożeniem.
1: O czym mówił Robert Winnicki, który był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Tomasz Grodecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl. Dzień dobry, panie redaktorze.
2: Dzień dobry państwu.
1: No i cóż, nie tylko młodzi się spotykają, ale i, przepraszam, chciałem powiedzieć, osoby już doświadczone w polityce. Beata Szydło podobno ma wrócić jako twarz Prawa i Sprawiedliwości. I to nie tylko twarz polityczna, jako osoba, jednostka, ale jako wyraz powrotu do pewnych kierunków w polityce społecznej i gospodarczej partii Prawo i Sprawiedliwość.
2: No tak, ma być wzmocniona zarówno tak, że tak powiem, medialnie i być bardziej wykorzystywana, jeżeli chodzi właśnie szczególnie o tą stronę społeczną. Będzie duża kampania dotycząca właśnie nierówności, tego, że pogłębia się podział między Polską A i B. I jedną z tych twarzy, taką no, najbardziej znaną, to ma być premier Beata Szydło. Tak, żebym to zestawiał z tym, co portal niezależna.pl napisał wczoraj, konkretnie ja, że profesor Mariusz Andrzejewski będzie nową też twarzą ekonomiczną PiS-u. Świeża postać, naukowiec z Krakowa. Jutro będzie duża konwencja gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości, gdzie będzie przedstawiony plan tutaj na wyjście no, z dość kryzysowej sytuacji gospodarczej, w jaką wpędził nas tutaj rząd Donalda Tuska. I autorem tego programu, współautorem, ale no, który ma firmować ten program, będzie profesor Mariusz Andrzejewski, czyli postać, która szerzej póki co nie na opinii publicznej. To jest w miarę taki młody, no zależy jak na młodość pojmujemy, na rocznik 70 coś, w miarę młody, jak na profesora. I pan profesor Andrzejewski będzie firmował ten program razem z innymi posłami PiS. Tak samo Beata Szydło no, będzie taką frontmentką tej części społecznej, a tutaj frontmanem będzie profesor Andrzejewski. Więc można powiedzieć, że były dwa płuca, one się tam trochę nie domagały i teraz są dwa nowe płuce, przynajmniej programowe Prawa i Sprawiedliwości, gospodarcza z profesorem Andrzejewskim na czele i społeczna w przyszłości z panią Beatą Szydło był premier też na czele. Więc no widać, że w partii jest jakiś ferment, ty mówiłeś przed chwilą o tych dzisiejszych wydarzeniach, tak, i chyba też jutro to trwa, o ile dobrze.
1: Tak jest, forum EKR-u, które łączy...
2: Więc młodzi też są, tak. No więc Prawo i Sprawiedliwość po tym rozłamie, końcu, no mamy wrzesień już się kończy, już październik, w końcu przechodzi do jakichś działań ofensywnych, rozmowy o programie, a nie o rozłamie. Bardziej się koncentruje niż na wzajemnych oskarżeniach, choć jak widzimy różne programy, to jednak to cały czas ta zadra tkwi. No i będzie tkwić, to jest nieuniknione. No ale no, zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości no, mogą przynajmniej się cieszyć, że coś się rusza, także

0: że jest życie w partii poza Mateuszem.
1: O czym mówił już kilkukrotnie na konferencjach sam Jarosław Kaczyński, ja się podkreślając, że no, było trzy zespoły, to dosłownie cytuję pana prezesa Kaczyńskiego, które zajmują się ekonomią w PiS-ie. No właśnie jeden odszedł, ten związany z Mateuszem Morawieckim, ale właśnie pozostałe są, no i będą działać dalej. Beata Szydło, to ma być tylko ten element społeczny, czy jakiś też wymiar polityczny, no bo jeżeli jest tak, że ma
0: wrócić... Nie chcę przydać faktu, słyszałem, że politycznie też ma się wzmocnić.
1: Politycznie również ma to mieć znaczenie, a na ile to wynika z jakiejś, nie wiem, czy kalkulacji, czy oceny już eksperckiej w ramach Prawa i Sprawiedliwości, że podobno, no właśnie, podobno jest tak, że ta sytuacja gospodarcza nie jest najlepsza i że gdzieś zdiagnozowano taki element, że obecna polityka rządu doprowadza no do właśnie większych nierówności, polaryzacji i w związku z tym pojawia się szansa czy potrzeba takiej bardziej prospołecznej polityki.
0: To znaczy, to są fakty, bo rzeczywiście... Ja też dotarłem do tych dokumentów, też je zresztą je opisywałem w zeszłym tygodniu. Nowa perspektywa budżetowa unijna od 2028 roku. W Polsce zakładany jest nowy podział środków unijnych na województwa, na samorządy województw. Marszałkowie spotkali się z panią Pełczyńską na Łęczy, minister odpowiedzialną za to. No i usłyszeli rzecz, która ich zbulwersowała, no przynajmniej część marszałków. Już powiem, te środki będą podzielone tak, według planów ministerstwa, że mniejsze albo takie same pieniądze dostaną województwa ściany wschodniej, czyli takie same pieniądze albo niewiele większe otrzymają takie województwa jak podlaskie, lubelskie czy podkarpackie, a mniejsze pieniądze ma otrzymać plany przedstawione marszałkom, takie województwa jak łódzkie na przykład, czy świętokrzyskie, no to, a większe pieniądze, największym beneficjentem tych tutaj zmian miało być województwo w sumie najbogatsze, znaczy w sumie tylko tak to pokazują statystyki wszystkie polskie i unijne, czyli na przykład mazowieckie. No więc no to wzbudziło konsternację i sprzeciw wielu marszałków. No rzeczywiście, no to gdyby to się miało zrealizować, no a takie plany zostały przedstawione, to jest pogłębianie tej luki między tymi województwami, no jednak biedniejszymi, takimi jak jest Świętokrzyskie na przykład, czy województwa wschodnie, a tymi województwami jak Mazowieckie, które i tak już jest bogate, a ma być jeszcze bogatsze i ma dostać proporcjonalnie dużo więcej środków. No to jest ciekawy zabieg koalicji rządzącej, no bo no, jest to odejście od równomiernego rozwoju i to się po prostu dzieje. To nie są jakieś wymysły, tylko to jest propozycja ministerstwa, z którego to ministerstwo powinno się gęsto wytłumaczyć, dlaczego taką koncepcję rozwoju, nazwijmy to, przyjęło. Ale to ma być jeden z aspektów tych, gdzie Beata Szydło ma się zajmować, bo to polityka społeczna to jest szerzej. No. Przypatrzmy się twardym statystykom, jeżeli chodzi o biedę w Polsce, o bezrobocie, no to wszystko wygląda coraz gorzej i to gwałtownie. O rosnącą inflację, która prawdopodobnie będzie jeszcze wzrastać, no po prostu rośnie w Polsce bieda. I tego się nie da nie zauważyć i dobrze, że Prawo i Sprawiedliwość jakoś próbuje przynajmniej się na to pochylić. No jaki to będzie efekt, no zobaczymy. No ale przynajmniej partia nie pozostaje, przynajmniej w fazie takiej deklaratywnej, ślepa na to, no to dobrze.
1: Ale to jeszcze zapytam, no bo wydaje się w takim wypadku, że Prawo i Sprawiedliwość szykuje się do starcia z Konfederacją i to nie do starcia na podobne programy, tylko na różne, że Konfederacja będzie iść, no najprawdopodobniej chyba jakoś bardzo zmieni swój program w liberalną narrację, a PiS który chyba próbował z tą liberalną narracją trochę gdzieś tam flirtować, uznając, że zmienił się klimat społeczny, teraz będzie bardziej stawać na te swoje tradycyjne, bardziej wspólnotowe, bardziej społeczne, bardziej rodzinne aspekty prowadzenia gospodarki, takiej antyliberalnej, antybalcerowiczowskiej.
0: To znaczy, no to oczywiście coś, gospodarka ma swoje prawidła, no więc też nie można, że tak powiem, odchodzić też od prawideł gospodarczych, no ale no, Prawo i Sprawiedliwość no nie może upodobnić się do Konfederacji, nie wiem, być jakąś, udawać, że jest jakąś konfederacją, nie wiem, lepszą, czy nawet konfederacją, tylko że bardziej prospołeczną. No nie, no to jest akurat, też mi się wydaje, że dobry

0: ruch, żeby tak jak w Muzeum Beata Szydło z tego symbolem, no powrót, że tak powiem, ad fontes do korzeni, do tego, czym ta partia była, czym zdobyła zaufanie wyborców. I to jest moim zdaniem bardzo racjonalne działanie, jeżeli to się uda przekuć w realne propozycje, w realne działania i przekonanie wyborców, że rzeczywiście jesteśmy tym, czym byliśmy, że nie straciliśmy na tej tożsamości właśnie społecznej, bo na tym wyrosła Prawo i Sprawiedliwość. No, na podkreślaniu tego, jak bardzo potrzebne są programy społeczne, że są możliwe do realizacji mimo no, oczywistych tam braków finansowych i niedomagań polskiego państwa i że to się da zrobić. No, i że to nie wymaga, tak jak mówią niektórzy liderzy Konfederacji, no, przyjrzyjmy się słowom Mencena różnym, no to to jest taki, można powiedzieć, turboliberalizm bezwzględny. Tak już wprost mówi o cięciach niektórych programów 13 emerytur, to są niedawne wypowiedzi pana Mencena. No, sądzę, że elektorat w Polsce prawicowy no, w większości no, nie trawi tych niektórych pomysłów przedstawionych przez Mencena.
1: I Prawo i Sprawiedliwość ma iść, jak rozumiem, trochę w kontrze, czyli co, w weekend mamy zapowiadaną, długo oczekiwaną zmianę, czy w jakimś sensie
0: trochę podsumowanie tego, co Prawo i znaczy tak, to ma być jakiś duży program, dużo nowych propozycji, też zebranie tych, co się pojawiało oczywiście w przestrzeni publicznej, tylko no, to ma być wszystko zebrane do kupy, jako jeden jakiś taki spójny program, rozumiem, że ten program jeszcze całościowy na wybory to powstanie, no ale no zauważmy, że Prawo i Sprawiedliwość jako jedyna partia, chyba że nie wiem, ty widzisz, to mnie wyprowadzi z błędu, próbuje robić coś programowego. No ja nie widziałem żadnych propozycji programowych, może to i dobrze by skończyło się jak 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, nie widzę, żeby PSL coś takiego robił, nie widzę też oprócz fazy deklaratywnej niczego programowego, co by robiła Konfederacja. No więc Prawo i Sprawiedliwość zawsze zresztą koncentrowało się, niektórzy nawet zarzucają się za bardzo na tym programie, na tych kolejnych kongresach programowych, na kolejnych propozycjach programowych. No ale no to buduje jednak wiarygodność, tak? No szczególnie, że Prawo i Sprawiedliwość, no oczywiście można się kłócić, co i jak dowiozą, ale no dużo rzeczy, nie każdemu się to podoba, ten program PiS-u, a nie musi. Tylko że po prostu no, duża część tych rzeczy Prawo i Sprawiedliwość udawało się realizować w większym lub mniejszym stopniu i to w niektórych to nawet stuprocentowo. No więc partia, która chce uchodzić za wiarygodną, ja przynajmniej mam taki pogląd, powinna mieć solidny program, solidne założenia programowe i powinna umieć go zrealizować. No i Prawo i Sprawiedliwość chce się jawić jako taka partia i myślę, że to jest dobry kierunek. No, czy to się uda? Dotychczas się udawało częstokroć, więc no, pomysł jest, można powiedzieć, nie nowy wcale. A Beata Szydło no, cały czas była w tej partii, tylko no, była trochę wycofana. Tak? No, dużo było tutaj ludzi do opowiadania o gospodarce. Raczej twarzą był właśnie Mateusz Morawiecki. No to teraz będzie pan profesor Andrzejewski, a społecznie też jest powiązane z sprawami gospodarczymi, przecież nieuniknione, Beata Szydło, która przecież cały czas jest w tej partii i która jest też takim zwolennikiem, tak, no bo ona, jak dochodziło do tych wielkich kłótni wewnątrz pisowskich, no to ona była taka najbardziej wśród tych liderów koncyliacyjna i starała się godzić te strony, więc ja uważam, że to jest ruch, ktoś powie, że to jest odgrzewany kotlet, no trochę tak, ale kotlet zawsze pożywny. No.
1: To zobaczymy, jak się na tym kotlecie pożywi Prawo i Sprawiedliwość. Proszę powiedzieć na koniec, jaka będzie rola pana profesora Czarnka w takim wypadku.
0: A ona się nie zmienia, rola pana profesora Czarnka, tak? No, cały czas jest kandydatem, nikt na razie nie mówi, że na premiera, nikt nie twierdzi, że ma być wycofany. Zresztą no, świadkami jesteśmy dzisiaj, tak? Dzisiaj to Przemysław Czarnek ogłaszał wotum nieufności wobec ministra Domańskiego. No, nieprzypadkowo jest to odpowiedź dzisiaj zgłaszana, tak jak to jest konwencja gospodarcza, więc no to też generuje zainteresowanie tą konwencją gospodarczą. Dzisiejszy wniosek o wotum nieufności wobec ministra Domańskiego, do którego naprawdę może mieć zarzuty. No, ja polecam państwu, no ci co chcą, mają czas i lubią, przejrzeć ten budżet, projekt budżetu, który już jest na stronach sejmowych, każdy może sobie wejść. No tam są, będę to opisywał zresztą, w jakichś tam różnych wymiarach, no tam są rzeczy skandaliczne, no jeżeli chodzi o obronność, o to, na co nie ma środków, no to jest budżet dramatyczny i dobrze, że ktoś, i od tego jest opozycja, od tego jest największy klub opozycyjny, jak niesprawiedliwy, żeby to twardo recenzować i twardo mówić o faktach. No niestety jest to bardzo zły budżet, a polska sytuacja gospodarcza robi się dramatyczna, jeżeli chodzi o poziom zadłużenia, o to, na co możemy wydać. No, my jesteśmy w takiej sytuacji, że nawet mimo, że chwalimy się, że mamy środki na obronność, to brakuje na obronność, na podstawowe rzeczy, na podstawowe wyposażenie, na kontrakty już zamówione. No ale to będę szerzej opisywał, to jeszcze będzie czas, żeby o tym opowiadać, ale to jest sytuacja dramatyczna, więc to nie jest też takie, że PiS chce skierować debatę na jakieś abstrakcyjne tory. No to niestety jest teraz najważniejsze, co może być, to jest dyskusja. Oczywiście są dyskusje, no nie powiem, że zastępcze, ale obok, tak, trybunał, różne, ale tak naprawdę dla Platformy to jest wygodnie mówić, nie wiem, o Romanowskim, jego powrocie, a nie mówić o tej dęgrygoladzie, o tej zapaści gospodarczej, do której się bardzo przyczynili.
1: No to jest rzeczywiście lepiej zawsze, jeżeli chodzi o tego typu ganianie opozycji.
0: Bo tam nie ma argumentów ani obrony na to, co tu się dzieje w polskiej gospodarce. No,
1: a to proszę teraz, jeszcze niech pan to na koniec powie, jakie nadzieje sobie robią, jeżeli chodzi o tą zmianę. To zdaniem polityków PiSu ma być coś, co faktycznie da nowe życie, taką nową prędkością pozwoli wyjść z pewnego marazmu. Ostatni sondaż to co prawda CBOS, więc pracownia rządowa, często się myląca, mająca dziwne sondaże, odbiegły od innych, no ale tutaj różnica między PiS-em a Konfederacją są 2 punkty procentowe w tym badaniu pisma, 19, Konfederacja ma 17, a Rozwój Plus ma ponad, ma prawie 6,5%, 6,4, no i jeszcze Korona Brauna ma 8 punktów procentowych, bardzo wysoko też Partia Razem, no ale ta różnica jest bardzo bliska. To ma być odpowiedź na też takie ewentualne zbliżanie się poparcia między PiS-em a Konfederacją.
0: To też na pewno, tylko to ja bym to tych sondaży, tak jak sam zastrzegłeś, nie brał jakoś tak jako prawdy objawionej, bo one niestety są w Polsce narzędziem pewnej gry i one są bardzo mało sprawdzalne i bardzo mało konkretne. No, ktoś tam, ja w ogóle jestem wrogiem tym opowiadania o sondażach jeszcze tak wcześniej na tej fazie, no niestety, no w Polsce nikt z tym przez lata nic nie robi. Sondażownie się naprawdę myliły i to tak poważnie, nikt z tego nie wyciąga żadnych konsekwencji, no więc sugerowanie się, oczywiście, no można jakieś trendy wyciągnąć z tego, tych nawet sondaży, że tak powiem, mylących się. No PiS oczywiście stracił poparcie po rozłamie, no ale czy sytuacja jest dramatyczna? Nie wiem. Ja słyszałem, że też możliwe są dalsze przejścia, to się bardzo poważne rozmowy do Rozwoju Plus, do PiS-u. No PiS robi co może, żeby, że tak powiem, z tego największego tąpnięcia, jaką była sytuacja po rozłamie, wyjść w miarę obronną ręką. Czy to, no Konfederacja wiadomo, że jest jakimś punktem odniesienia, żeby nie stracić na jej korzyść, ale ja nie wiem, czy aż takim, po prostu PiS samo w sobie chce mieć jak najwięcej głosów, oczywiście patrząc jakoś na tą Konfederację, ale ja nie wiem, czy Konfederacja jest dla PiS-u akurat takim papierkiem lakmusowym. No i może i dobrze, tak, no bo ta partia powinna sama swoją tożsamość budować, niekoniecznie w oparciu o Konfederację. No, nie wiem, czy Konfederacja to jest aż wbrew temu, co mówią niektórzy eksperci, aż takim punkcie tam odniesienia dla Prawa i Sprawiedliwości. No moim zdaniem ta partia po prostu chce się odbudować, a niekoniecznie względem jakoś Konfederacji.
1: No dobrze, to w takim wypadku czekamy do soboty.
0: No czekamy do soboty, oczywiście na to soboty. No to są przedstawione, czy w media jakoś tam część się zainteresuje, część nie. No ale PiS jest na tyle doświadczoną partią, żeby nie patrzeć na tego typu rzeczy. Tak mi się wydaje, no zrobiło oczywiście i będzie robić jak wszyscy, jak każda partia, dużo kroków trochę obok, trochę nie tak. Zobaczymy, jak te propozycje też wzbudzą dyskusję, czy okażą się któreś kontrowersyjne, a które bardziej nośne. Prawo i Sprawiedliwość no, nie skoczy od razu do poziomu 35%. No to niestety wychodzenie z dołka i to takiego piaszczystego, piargowego bym powiedział, to nie będzie 5 minut, nie będą 2 dni, to nie będzie jedna konwencja, to musi być stałe, długie, planowe, konsekwentne działanie w jednym kierunku i widzę, że ta partia próbuje to robić. Czy to się uda? Zobaczymy.
1: A to jeszcze dwa słowa o samym nowej osobie, o samym profesorze. Kim jest? Skąd pochodzi?
0: Skąd pochodzi? Co tam? Ja nie wiem, no to jak na profesora, tak jak powiedziałem, no to
1: skąd
0: jest
1: się wywodzi? Młoda, o, tak.
0: Bo to jest chyba rocznik 70, no nie chcę kłamać państwa, no 70 któryś, czyli to jest jak na profesora młoda osoba. On jest profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, czyli to nie jest, to jest poważana, to nie jest kolegium humanum przysłowiowe. To jest też ekonomista znany, on liczne analizy przeprowadza. On był też w latach krótko, 2005-2006 podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, więc to też jest osoba, która nie jest tylko teoretykiem, jest też praktykiem. On też zasiadał w radach nadzorczych ważnych spółek, także Skarbu Państwa, więc to nie jest tylko profesor taki, który się tylko teorią para i nigdy praktycznie nic nie zrobił, tylko to jest też człowiek, który, że tak powiem, doświadczył, jak to działa od podszewki. No i cały czas mówię, że to dobrze, że to jest ktoś z zewnątrz. Rzeczywiście w tym zespole gospodarczym będą osoby, że tak powiem, znane i lubiane, tak, no, takie jak Daniel Obajtek, jak pan były wiceminister Ociepa i jeszcze parę innych osób. Więc to nie będzie tylko oparte na panu profesorze, to będzie też cały, to jest już właściwie cały zespół, który odpowiada za ten program. I także no, będzie firmować też Przemysław Czarnek i Jarosław Kaczyński, więc to nie jest tak, że no, profesor został rzucony sam, masz zły program, tylko to jest jednak dzieło całej partii, a pan profesor będzie po prostu nowym, kimś nowym, nową osobą, która będzie tak naukowo to wszystko spinała. No, ja nie widzę tego typu ruchów, też już o tym powiedziałem po tamtej stronie, nie widzę jakiegoś profesora, który by jakikolwiek program, nie wiem, dla Koalicji Obywatelskiej chciał przygotowywać i chciał być jego twarzą. No jakoś, nie wiem, może się kiedyś tego doczekam.
1: No dobrze, to będziemy czekać i razem z Tomaszem
0: Donowskim. Ale to możemy się nie doczekać.
1: Zobaczymy. Będziemy czekać i zobaczymy, czy się doczekamy. Naszym gościem był Tomasz Godecki, dziennikarz, publicysta, portal niezależna.pl.
0: Wszystkiego dobrego dnia, a jest pięknie.
2: Nocne powtórki w net.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet.
2: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mikołaj Murkociński. Witam serdecznie w serwisie międzynarodowym Radia Wnet, w którym będziemy mówili o kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Będziemy także mówili o tym, co dzieje się we Francji, zarówno na ulicach, ponieważ trwają protesty licealistów, jak i w tej polityce francuskiej już kampanijnej, ponieważ w kwietniu odbędą się we Francji wybory prezydenckie. Zobaczymy także, co dzieje się u naszego południowego sąsiada na Słowacji. To będzie rozmowa w peryskopie międzynarodowym. Ale zaczynamy od midtermsów, czyli od wyborów połówkowych w Stanach Zjednoczonych, do których pozostał miesiąc. Amerykanie pójdą do urny 3 listopada i wybiorą wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów, a także 35 senatorów. Stawką jest kontrola nad Kongresem, a tym samym możliwość realizowania przez Donalda Trumpa programu w drugiej połowie jego kadencji. Republikanie dysponują obecnie większością w obu izbach, choć ta przewaga jest niewielka. Dotyczy to w szczególności Senatu, gdzie mają oni 53 miejsca na 100, co oznacza, że demokraci, aby przejąć kontrolę nad tą izbą, muszą zdobyć 4 mandaty należące obecnie do republikanów. A sondaże pokazują, że jest to bardzo możliwe. Według tych sondaży właśnie demokraci mogą nawet myśleć o zwycięstwie w kilku stanach, w których Donald Trump zdecydowanie wygrał podczas ostatnich wyborów prezydenckich w 2024 roku. Chodzi o stany takie jak Texas, Kentucky czy Kansas, które uznawane były do tej pory za tradycyjne bastiony republikanów. Jednym z głównych tematów tej kampanii jest oczywiście gospodarka i choć bezrobocie pozostaje niskie, Amerykanie borykają się z coraz bardziej rosnącymi kosztami życia, które napędza wciąż wysoka inflacja, ale przede wszystkim wojna z Iranem, która podniosła ceny paliw i energii. 2 dni temu prezydent Stanów Zjednoczonych rozpoczął 32-dniowy objazd kraju. Pierwsze wiece odbyły się już w Teksasie i Oklahomie. Trump ma także pojawić się w bardziej wyrównanych stanach, m.in. w Ohio i w Nebrasce, chcąc wykorzystać swoją popularność, choć jest ona rekordowo niska w tym momencie, aby pomóc partii republikańskiej. Posłuchajmy, co mówił na ten temat Donald Trump w Oklahomie.
3: Idzie nam świetnie, kiedy jestem na karcie do głosowania. Kiedy mnie na niej nie ma, ludzie nie chodzą tak chętnie do urn. Udawajcie, że startuję, proszę. Jeśli nie wygramy, to doprowadzą do mojego impeachmentu. Niedawno zaprosili do programu pewnego faceta, demokratycznego kongresmena i zapytali go, czy zamierzasz doprowadzić do impeachmentu prezydenta Trumpa. Odpowiedział, tak, myślę, że tak.
2: To powiedział Donald Trump i to również pokazał, na czym ma polegać jego kampania, czyli po prostu wykorzystanie jego zdolności do mobilizowania elektoratu. W czasie wiecu w Oklahomie Donald Trump ponownie zarzucił demokratom sympatyzowanie z ideami komunistycznymi, ponieważ to jest drugi aspekt tej kampanii, czyli ataki na partię demokratyczną. Te zarzuty, o których wspominał prezydent USA już podczas swoich wystąpień w lipcu z okazji obchodów 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych. Posłuchajmy.
3: Stany Zjednoczone Ameryki nigdy nie staną się krajem socjalistycznym. Miałem rację, dążą do komunizmu. Ich kandydaci to najgorsi ludzie, jakich kiedykolwiek widziałem. To sprawia, że sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Jeśli jednak Republikanie wygrają wybory do Izby Reprezentantów i Senatu, wręczę wszystkim pełnoletnim obywatelom Stanów Zjednoczonych czek na $5,000.
2: Ten pomysł przyznania każdemu Amerykaninowi $5,000 pojawił się na początku września i co ciekawe spotkał się z krytyką również ze strony partii republikańskiej. Według szacunków taki program kosztowałby ponad $1 bilion i część republikanów ostrzega, że przy ogromnym zadłużeniu federalnym tak duży transfer pieniędzy mógłby tylko dodatkowo napędzić inflację. Przykładem właśnie takiego republikanina, który jest sceptycznie nastawiony do tego pomysłu, jest przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson, który stwierdził, że prezydent nie może po prostu wypisywać takich czeków, tylko potrzebna byłaby w tej sprawie ustawa przyjęta przez Kongres. W każdym razie Donald Trump zwiększa stawkę i przedstawia te wybory także jako decyzję pomiędzy gospodarczą katastrofą w przypadku zwycięstwa demokratów, czy też kontynuacji tego najlepszego według niego czasu dla Stanów Zjednoczonych, tego czasu prosperity. Posłuchajmy.
3: Jeśli do władzy dojdą demokraci, czeka nas kryzys finansowy. Wpadniemy w kryzys na skalę, jakiej jeszcze nie widzieliśmy. I będzie tak jak w 1929 roku. Takie jest moje zdanie. Są skrajnie niekompetentni. Nie mają pojęcia, co robią.
2: Największym problemem republikanów może jednak być sam Donald Trump. Tak jak wspomniałem, jego popularność wśród Amerykanów jest teraz rekordowo niska i oscyluje w okolicach 30%, a jeszcze gorzej oceniane jest jego zaangażowanie w wojnę w Zatoce Perskiej. Ostatnie doniesienia o możliwym wznowieniu działań wojennych w tym regionie po wyborach na pewno partii republikańskiej nie pomogą. W każdym razie ten najbliższy miesiąc pokaże, czy Donald Trump potrafi przenieść własną zdolność mobilizowania wyborców na kandydatów, których nazwiska, a nie jego, znajdą się na kartach do głosowania. Przechodzimy do Francji, gdzie fala protestów licealistów nie słabnie. Przeciwnie, ta sytuacja w ostatnich dniach gwałtownie się zaostrzyła. Pierwsze blokady, jak wiemy, dotyczyły przede wszystkim warunków w szkołach. Chodziło o brak nauczycieli, o przepełnione klasy, odwoływane lekcje, o zły stan infrastruktury, a w czwartek te działania protestacyjne dotyczyły już ponad 1000 placówek edukacyjnych. Ponad 200 szkół zostało całkowicie zablokowanych, ale no właśnie, coraz trudniej mówić jedynie o szkolnym proteście, ponieważ podpalane są samochody, kosze na śmieci, także zostało podpalone część liceum Nelsona Mandeli w Nantes. W innych natomiast miejscach zostali zaatakowani funkcjonariusze policji kamieniami, fajerwerkami. Rannych zostało w tych wydarzeniach także 60 nauczycieli i dyrektorów szkół, coś co wcześniej nie miało miejsca. Od poniedziałku francuskie służby przeprowadziły już ponad 3000 zatrzymań i w tej sprawie odezwał się także minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez, który otwarcie stwierdził, że w części miejsc ten protest szkolny został już zastąpiony klasycznymi zamieszkami miejskimi. Posłuchajmy.
3: W rzeczywistości w wielu placówkach mieliśmy do czynienia z działaniami, które nie były typowymi protestami z manifestacjami. Przypominało to znacznie bardziej zamieszki miejskie, w których uczestniczyła grupa zamaskowanych osób wyposażonych w moździerze i pociski, które ewidentnie chciały stoczyć walkę z siłami bezpieczeństwa wewnętrznego. Byliśmy więc daleko od tego, co słyszę z ust niektórych parlamentarzystów z partii La France Insoumise, którzy określają to jako ruch pokojowy czy ruch protestacyjny.
2: I właśnie kwestia roli Francji nieujarzmionej, czyli La France Insoumise, tego skrajnie lewicowego ugrupowania w polityce francuskiej, stała się teraz centralnym elementem politycznego sporu. Podczas wczorajszego rządowego posiedzenia kryzysowego francuskie służby wywiadowcze przedstawiły informacje wskazujące na udział środowisk związanych z La France Insoumise w rozprzestrzenianiu protestów. Rząd zarzuca politykom tego ugrupowania na przykład odwiedzanie blokowanych szkół, czy też zachęcanie młodych ludzi do kontynuowania protestu, jak to pokazał przykład mera Saint-Denis Bali Bagayoko, który został sfilmowany, gdy tańczył właśnie w czasie jednego z takich protestów. Deputowany z kolei La France Insoumise, również Louis Boyard, mówił także, że ten ruch powinien obejmować kolejne licea, a politycy La France Insoumise pojawiali się bezpośrednio w czasie tych blokad, aby pokazać swoje wsparcie licealistom. W każdym razie La France Insoumise zdecydowanie odrzuca zarzut organizowania tych zamieszek. Głos zabrał także sam przewodniczący tej partii, Jean-Luc Mélenchon, który twierdzi, że rząd szuka po prostu politycznego wroga, aby uniknąć rozmowy o problemach we francuskiej edukacji.
3: Myślę, że to dla nich sposób na uniknięcie zmierzenia się z problemem. Problemem miałby być Mélenchon i ruch La France Insoumise, ale to nie działa. Nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, w jakiej żyją młodzi ludzie. Najbardziej martwi mnie przemoc policyjna wobec młodzieży.
2: Mélenchon znalazł się jednak w trudnej sytuacji, bo z jednej strony chce być politycznym patronem tego młodzieżowego buntu, a z drugiej kolejne akty przemocy powodują, że poparcie dla protestujących zaczyna być dla La France Insoumise politycznie ryzykowne. Dlatego też lider partii w ostatnich dniach nieco zmienił ton po wcześniejszych wezwaniach do przeciwstawiania się, jak mówił, brutalności policji. Zaapelował do swoich zwolenników o stosowanie metod bardziej pacyfistycznych. W każdym razie ten spór o młodzież ma jeszcze jeden wymiar. Prezydent Emmanuel Macron od miesięcy próbuje ograniczyć dostęp nastolatków do mediów społecznościowych. Prezydent uważa, że algorytmy platform wzmacniają właśnie agresywne zachowania, uzależniają młodych ludzi i umożliwiają błyskawiczne rozprzestrzenianie się wezwań do protestów, tak jak ma to miejsce właśnie w tym momencie. Mówił o tym Macron w czasie swojej wizyty w Hiszpanii. Posłuchajmy.
3: Problem platform cyfrowych nie polega na edukowaniu młodzieży, lecz na sprzedawaniu jak największej ilości reklam. I to nie jest zarzut, ale nie miejmy złudzeń. Nie wysyłamy naszych dzieci do supermarketu ani do sklepu z artykułami erotycznymi, gdy chcemy je wychować. W przypadku mediów społecznościowych jest na odwrót. Powiedziano, to świetne, damy im swobodny dostęp do supermarketu, sklepu z artykułami erotycznymi, sklepu z bronią, do wszystkich tych rzeczy, które raczej podlegają regulacjom.
2: Przypomnijmy, że Emmanuel Macron chciał zakazać dostępu do mediów społecznościowych osobom poniżej 15 roku życia, ale ta uchwalona latem ustawa została w sierpniu zakwestionowana przez Radę Konstytucyjną jako zbyt daleko ingerująca w wolność wypowiedzi. Prezydent zapowiedział przygotowanie nowej wersji przepisów. A skoro jesteśmy we Francji, to zajrzyjmy także do właśnie tej polityki, do tego, co dzieje się w kampanii prezydenckiej. Ta kampania się rozkręca i pojawił się w niej kolejny poważny temat. Jordan Bardella, który jest przewodniczącym Zjednoczenia Narodowego, który do niedawna miał być kandydatem Zjednoczenia Narodowego w wyborach prezydenckich, musi odpierać oskarżenia o antysemityzm. Portal śledczy Mediapart poinformował, że dotarł do prywatnych wiadomości wysyłanych przez Bardella w latach 2013-2015, czyli na samym początku jego działalności politycznej. Według Mediapart w wiadomościach pojawiają się klasyczne antysemickie stereotypy, między innymi dotyczące rzekomej kontroli Żydów nad bankami. Bardella mówi, że wypowiedzi zostały sfabrykowane, nie są jego autorstwa i stanowią próbę politycznego zdestabilizowania Zjednoczenia Narodowego przed wyborami, którego kandydatka Marine Le Pen zdecydowanie prowadzi w sondażach. Bardella złożył pozew przeciwko Mediapart, a sama Marine Le Pen określiła publikację jako manipulację i brudny chwyt. W czwartek w odpowiedzi na ten pozew Mediapart opublikował kolejne materiały, fragmenty konwersacji, dane dotyczące konta, które według redakcji mają potwierdzać autentyczność tych wiadomości. Portal także twierdzi, że dane zostały zweryfikowane przez platformę Meta i no cóż, dla Zjednoczenia Narodowego jest to na pewno niebezpieczna sprawa, ponieważ w przeszłości polityków tego ugrupowania, łącznie z jego nestorem Jean-Marie Le Penem, regularnie oskarżono właśnie o szerzenie treści antysemickich. Ale co ciekawe, tym razem w obronie Jordana Bardelli staną izraelski minister do spraw diaspory i walki z antysemityzmem Amishai Shikli, który stwierdził na portalu X, że polityk Zjednoczenia Narodowego jest jednym z najmocniejszych głosów w Europie sprzeciwiających się ugrupowaniu Hamas. Jednocześnie izraelski minister wskazał, że Mediapart to jest serwis internetowy, który jest przede wszystkim lewicowy i który wielokrotnie mówił o tym, co dzieje się w Strefie Gazy, jako o ludobójstwie. A skoro o Mediapart mowa, to warto tutaj dodać, że ten serwis internetowy, ten serwis śledczy, który został założony w 2008 roku, odegrał ważną rolę w, kolokwialnie mówiąc, utopieniu kandydatury innego polityka francuskiej prawicy, François Fillona, który był faworytem w wyborach prezydenckich w 2017 roku. François Fillon został wówczas oskarżony o fikcyjne zatrudnianie członków rodziny za pieniądze publiczne. Przede wszystkim chodziło o jego żonę Penelope, stąd też nazwa tej afery Penelope Gate. A teraz peryskop międzynarodowy.
0: Peryskop międzynarodowy.
2: Tak jak wspomniałem, patrzymy teraz na to, co dzieje się w polityce słowackiej, ponieważ tam koalicja rządząca przechodzi przez być może najpoważniejszy kryzys od początku swojego istnienia. 29 września parlament słowacki odwołał ze stanowiska ministra środowiska Tomasza tarabę. No i pytanie, co dalej jest z koalicją partii Smer, Hlas i SNS? Czy Robert Fico, premier Słowacji, zdoła dokończyć swoją kadencję? Jest z nami pan Krzysztof Dębiec, analityk w Zespole Środkowoeuropejskim, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dzień dobry panu.
4: Dzień dobry.
2: O co chodzi i o co chodzi z tym odwołaniem ministra środowiska Tomasza Taraby i dlaczego odwołanie go ze stanowiska jest tak poważnym kryzysem tej koalicji?
4: No na wstępie musimy sobie powiedzieć, że ten rząd Roberta Ficy, już jego czwarty rząd urzędujący od drugiej połowy 2023 roku, jest taką koalicją bardzo zróżnicowaną. Jeśli mielibyśmy jej profil określić, musielibyśmy użyć słów, że jest to koalicja lewicowo-narodowa, co już jakby samo w sobie budzi może wywołać pewne znaki zapytania. Natomiast tutaj głównym problematycznym aktorem jest właśnie partia SNS, a może nawet nie tyle partia SNS, najmniejszy członek tej koalicji, a posłowie, którzy zostali wybrani z jej listy, no bo strategią narodowców na wybory przed 3 laty było to, aby przyciągnąć działaczy szeroko rozumianego spektrum prawicowego, czasami skrajnie prawicowego, i umożliwić im start ze swojej listy, wykorzystując ich popularność na przykład w mediach społecznościowych. No, jednym z takich działaczy, którzy byli niezwykle popularni w tym fragmencie elektoratu, a którzy nie należeli formalnie do partii, był właśnie Tomasz Taraba. On dość wysokie stanowisko zajmował w samym rządzie. Natomiast już od dłuższego czasu krążyły informacje o tym, że coraz większe spięcia są między nim a szefem partii Andrzejem Danko. No i w końcu te tarcia skończyły się tym, że szef SNS zażądał, aby zgodnie z umową koalicyjną Taraba został tutaj wymieniony na wskazanego przez niego działacza, że utracił zaufanie partii i tym podobne. No, Taraba w międzyczasie jako minister środowiska udało mu się zbudować, jeszcze wzmocnić swoją pozycję, nie tylko w tym segmencie narodowym, wprost w elektoracie SNS, ale też w elektoracie partii premiera Roberta Ficy. Także jego ewentualne... Tak, czyli w elektoracie Smeru. Także jego ewentualne odejście z rządu i o czym się teraz głośniej spekuluje, też próba budowy jakiegoś nowego podmiotu politycznego mogłaby wprost uderzyć w poparcie dla partii premiera. A przy okazji też osłabić może inne też partie obecnego obozu władzy. Stąd zarówno premier Fico, jak i prezydent Pellegrini, który jest założycielem partii Hlas, formalnie już jako prezydent, jako głowa państwa do niej nie należy, no ale jest takim mentorem i ma też honorowe funkcje w partii. Oni starali się maksymalnie opóźnić ten proces. No dość powiedzieć, że ta dymisja została złożona, zapowiedziana w połowie września. Premier zasłaniał się, że potrzebuje jeszcze trochę czasu, żeby pewne procedury tutaj doprowadzić do końca. Prezydent również wyjeżdżał do Nowego Jorku na posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego. Zdążył spotykać się z różnymi, z jedną tenisistką na przykład, ale nie zdążył dziwnym trafem spotkać, znaleźć czasu, aby odwołać tego ministra Tarabę. No i w końcu tutaj też cierpliwość SNS czy kierownictwa Partii Narodowców się wyczerpała. Oni postanowili, że skierują tę sprawę już do procedowania w parlamencie. Istnieje na Słowacji taka procedura, która pozwala odwołać nie cały rząd, ale wyrazić wotum nieufności w stosunku do pojedynczego ministra. Ona była niezwykle rzadko skuteczna. Tak naprawdę jest to dopiero drugi przypadek w historii, pierwszy od 1993 roku, gdy coś podobnego w parlamencie przeszło, bo do tej pory zwykle to tego typu głosowania były pewną manifestacją braku zaufania do konkretnego ministra, natomiast tym razem się to udało. Oczywiście opozycja en bloc poparła odwołanie Taraby, a dołączyło się do tego 7 posłów partii SNS i Taraba został finalnie odwołany, a tymczasowo funkcję ministra środowiska teraz wykonuje premier Fico.
2: A jeżeli chodzi jeszcze o to, dlaczego Tomasz Taraba został odwołany, czy tutaj chodziło tylko i wyłącznie o jego ambicje polityczne, czy też była to postać kontrowersyjna na tym stanowisku?
4: To nie była postać bardzo kontrowersyjna w tym segmencie elektoratu. Oczywiście Taraba, tak jak wiele postaci z tego nurtu, on raczej jako minister środowiska nie realizował żadnych, nie forsował żadnych zielonych polityk. Wprost przeciwnie, jako człowiek też wywodzący się z biznesu, raczej prezentował bardzo pragmatyczne podejście i przez to też był popularny. No i ta jego popularność tutaj stawała się coraz większym kamieniem u nogi dla narodowców i były obawy o to, w kierownictwie partii, czy nie zechce przejąć w ogóle sterowania tą partią, czy nie buduje od środka jakichś sojuszy, które miałyby ten obóz rozbić. No w dużej mierze, tak jak wiele kwestii też spornych w polityce słowackiej, była to kwestia w dużej mierze też personalna pomiędzy konkretnymi politykami.
2: Jeżeli chodzi o wybory, ponieważ mowa tutaj o możliwych przedterminowych wyborach parlamentarnych, ale one i tak mają się chyba odbyć w przyszłym roku, tak jak w wielu innych krajach europejskich. Jak ta polityka słowacka będzie się właśnie kształtowała w tym czasie i czego można się spodziewać właśnie w przyszłym roku? Czy Robert Fico nadal jest tą dominującą postacią polityki słowackiej, czy już po 4 mandatach jego popularność, czy też jego gwiazda powoli blednie?
4: Tak, może najpierw zarejmujmy sobie to, jeśli chodzi o daty. Zgodnie z planem te wybory do Rady Narodowej, Słowacja mają jednoizbowy parlament, powinny się odbyć mniej więcej pod koniec września 2027 roku. Fico w ostatnich tygodniach wspominał o możliwych przedterminowych wyborach, jeśli tutaj dojdzie do jakichś zawirowań, nawet w styczniu. W tej chwili jest już jasne, że na pewno w styczniu przedterminowe wybory się nie odbędą. Nie jest wciąż wykluczone, że te konflikty mogą narastać do tego stopnia w przyszłości, że te wybory kilka miesięcy przed tym terminem konstytucyjnym zostałyby zwołane. Natomiast na ten moment pożar został zażegnany i raczej wszyscy nastawiają się na termin wrześniowy. Więc to ta pierwsza kwestia. Jeśli chodzi o Fico, on zdecydowanie jest tym głównym punktem odniesienia, mimo tego, że no już swoje lata też ma. Jest urodzony w roku 64. Jest weteranem absolutnym słowackiej polityki. Jest nie od początku lat 90. Przeżywał tutaj wzloty i upadki. Natomiast faktycznie pozostaje taką najbardziej wyrazistą postacią słowackiej sceny politycznej. Jedno z nielicznych polityków, którzy potrafią narzucać agendę debaty publicznej, który bardzo dobrze potrafi wsłuchiwać się też w to, czego oczekują słowaccy wyborcy, no i też który potrafi bardzo zręcznie lawirować i w tej grze wewnątrzpolitycznej. To też było widać po tym, jak zażegnał kolejny kryzys związany z napięciami w koalicji. To też warto zaznaczyć, że te napięcia, one odgrywają się albo na linii HLAS-SNS, albo wewnątrz tych partii. Natomiast nie było większego skandalu, który dotknąłby jakoś bezpośrednio jego partii. Także tutaj też potrafi bardzo dobrze zarządzać kadrowo w ramach swojego obozu. Natomiast sytuacja ogólnie w perspektywie kolejnych wyborów nie wygląda dla jego partii najlepiej. To wynika też z tego, że Słowacja po raz pierwszy pod jego rządami zmuszona została do podjęcia kroków w stronę konsolidacji budżetowej. Trzeba zaciskać pasa. To nie są kwestie bardzo popularne, ale Słowacja jest państwem strefy euro. Musi z pewnych zobowiązań się wywiązywać. Nie są to kroki popularne. Nieco odbierają popularności jego obozu. Nawet bardziej jego koalicjantom niż jemu, co też jakby należy przypisać talentowi politycznemu Ficy. Natomiast przez to, że najprawdopodobniej w tych przyszłych wyborach do parlamentu, po przyszłych wyborach nie dostałaby się partia SNS, poparcie dla Hlasu, czyli takiej formacji centrolewicowej, spadło w sondażach mniej więcej do połowy tego, co uzyskała w wyborach w 2023 roku. Poparcie dla partii Ficy jest nieznacznie w stosunku do tamtych niższe. Najprawdopodobniej formacja Ficy nie zdołałaby tutaj utrzymać rządów. Natomiast alternatywa jest taka, że prawdopodobnie do odsunięcia Ficy od władzy potrzebny byłby bardzo szeroki sojusz partii centroprawicowych i liberalnych. No i to jest odwieczny problem, można powiedzieć, polityki słowackiej po tej stronie, bo tutaj mamy po pierwsze bardzo dużo podmiotów, z których część może nie musi przekroczyć progu wyborczego, a po drugie są to podmioty, które są skłócone i na poziomie programowym, i na poziomie osobistym. Są bardzo duże spory pomiędzy przywódcami poszczególnych formacji, zwłaszcza, że bez nawet jednej z tych partii nie będzie możliwe zdobycie większości w parlamencie. No przede wszystkim te dwa bloki, które dałoby się tutaj wydzielić, to są partie bardziej konserwatywne, takie jak właśnie KDH, czyli Chadecy, tacy bardziej klasyczni, Ruch Słowacja, byłego premiera Igora Matowicza, dawniej partia Oleano, a z drugiej strony formacje liberalne, w tym wprowadzająca w sondażach progresywna Słowacja, taka mniejsza partia liberalna demokraci, czy taka partia eurosceptyczno-liberalna Wolność i Solidarność, takie połączenie nietypowe może na polskie warunki. Więc oni będą musieli w jakiś sposób się dogadać, natomiast dwa poprzednie podejścia centroprawicy kończyły się przedterminowymi wyborami i upadkami rządów w trakcie kadencji, więc niewiele wskazuje na to, aby tym razem mogło być inaczej.
2: To już na zakończenie krótko. Jak Słowacy mówią o polityce? Czy Słowacy się interesują rzeczywiście polityką? Jak wygląda ta debata publiczna, debata polityczna u naszego sąsiada?
4: No ta debata publiczna na Słowacji, muszę przyznać, że w ostatnich latach niezwykle się zwulgaryzowała. Też bardzo dużo jest różnych dyskusji politycznych na różnych forach, natomiast spora część takiej wymiany zdań pomiędzy politykami, czy tego, jak w jaki sposób politycy zwracają się do wyborców, przeniosło się na media społecznościowe. Takim medium społecznościowym numer jeden w warunkach słowackich jest tutaj Facebook, po który sięgają czołowi politycy. No i można powiedzieć, że tutaj również prym wiedzie albo premier Fico i tam dosłownie kilka osób z jego obozu, albo partie skrajnoprawicowe. Tutaj nie wspomniałem o tym, że potencjalnym partnerem partii Ficy mogłaby być skrajnie prawicowa Republika. To jest już faktycznie ugrupowanie, które było na scenie europejskiej na tyle radykalne, że jej dwójka europosłów nie została przygarnięta do żadnej z frakcji z frakcji w Parlamencie Europejskim i która gdzieś tam ma swoje korzenie w ruchach neonazistowskich. Oczywiście teraz w jakiś sposób się od tego odżegnuje, natomiast jest to formacja niezwykle kontrowersyjna i radykalna. myślę, że należy się cieszyć z tego, że obecnie ten suma potencjalnego poparcia dla Smeru i Republiki według ostatnich sondaży nie wystarczałaby na to, aby mogli tutaj przejąć władzę.
2: I to nas tylko zachęca do tego, aby politykę słowacką śledzić w najbliższych miesiącach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Pan Krzysztof Dębiec, Ośrodek Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Do usłyszenia.
4: Dziękuję i pozdrawiam.
2: Pozdrawiamy, a ja również Państwu dziękuję za uwagę. Dzisiejszy serwis międzynarodowy przygotował Mikołaj Murkociński. Do usłyszenia.
1: Serwis międzynarodowy Radia Wnet. Nocne powtórki Wnet.
5: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

browarem w restauracjach. Byliśmy ciszą między nutami, gwarem w restauracjach. 10 lat, raz gorzkich, raz słodkich jak syrop. WMQ, Envy, Maceo, wyrok.

nigdy więcej nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nigdy więcej nie mów do mnie, że nie kochasz. Nigdy więcej nie zatruwaj słów goryczą. Nigdy więcej mnie już nie każ.

0: Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.
2: Radio Wnet, więcej niż radio.

0: Reklama.
1: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
2: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
3: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
0: Po reklamie.

0: Tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Witam Państwa bardzo uprzejmie i serdecznie. Konrad Mędrzecki. Piękny dzień. I uwaga, uwaga, dzisiaj wszystko pod, że tak powiem, parasolem, płaszczykiem i pod auspicjami świętego Franciszka, ponieważ w dniu dzisiejszym 800 lat mija, odkąd święty Franciszek skończył tutaj z nami się, że tak powiem, kolegować na ziemi, a poszedł do nieba. No i tak to w ogóle wygląda, ale proszę Państwa, rozpoczynamy nie od świętego Franciszka. Ze świętym Franciszkiem będziemy się kolegować już później. Będziemy rozmawiać z jednym franciszkaninem, będziemy odwiedzać Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, gdzie otwarto wspaniałą wystawę, no i bardzo różne rzeczy, ale teraz przedstawiam gości i uwaga, teraz przedstawiam gości i teraz się oni przedstawiają, albo ja przedstawię ich, nie, oni się przedstawią. Tada, proszę bardzo, tutaj mam taką listę i mógłbym przeczytać, ale wy się przedstawcie i powiedzcie dzień dobry i jedno słowo o Franciszku.
2: To nas pan zażył. Dzień dobry, nazywam się Wiktoria Karbownik. Święty Franciszek był z Asyżu.
3: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Baranowski i święty Franciszek był z Asyżu.
4: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Gaładek i chciałam powiedzieć, że wczoraj już rozpoczęliśmy w Nowym Mieście nad Pilicą obchody z teatrem Austeria właśnie śmierci świętego Franciszka.
5: Dzień dobry, nazywam się Magdalena Jaworska i ze świętym Franciszkiem kojarzy mi się przemiana wrażliwości i asceza i to, że im dłużej się modlił, tym bardziej kochał to, co trudne, brzydkie i nie odpychało go to, ale przyciągało.
6: Dzień dobry, ja się nazywam Joanna Kowalska, jestem dramatopisarką i o Franciszku mogę powiedzieć, że może warto napisać coś dla młodzieży o Franciszku.
1: No właśnie, piękne powitanie, ale mili Państwo, spotykamy się z powodu, bo Państwa bardzo jest trudno zaprosić. Państwo bardzo trudno, to jest po prostu grupa teatralna, która po prostu no, miesiącami się umawialiśmy z panią...
6: Półtora tygodnia.
1: Jaworska tutaj przecież to kiedy ja widziałem te dziady wspaniałe, no? To było bardzo dawno.
5: Rzeczywiście. To był to prawie miesiąc.
1: No, właśnie, to właśnie.
5: Ale umawiania się dwa tygodnie.
1: Umawiania się dwa tygodnie, tak, ale godziny zmieniali w ogóle też.
5: Tak.
1: No dobra, ale będziemy rozmawiać o spektaklu.
3: Same gwiazdy.
1: Będziemy rozmawiać o spektaklu. Pani Magda jest reżyserem spektaklu.
5: To ten głos.
1: I ten głos, tak, ale też jest taki, bo...
5: Ale nie jedynym reżyserem spektaklu. Pozdrawiam Łukasza Zubrzyckiego, z którym razem reżyserowaliśmy spektakl.
1: Dlaczego on nie przyszedł? Co on, ten śpi, tak?
3: Pan drugi reżyser, narodził mu się syn.
5: Został tatą i trudno go wpisać w grafik.
1: 100 lat, już to śpiewamy, 100 lat, tak?
3: Uwaga. 100 lat, niech żyje.
5: Nie cringujmy Łukasza.
3: Łukasz, wiemy, że tam jesteś.
1: No dobra, dobra, ale lecimy do tego spektaklu, to jest w Raszynie, tak? Wszystko się dzieje w Raszynie.
5: Nie tylko, ponieważ premiera...
1: Bo wy jesteście Austeria, czy jest tak?
4: To może przedstawimy na początku teatr i spektakl. W Raszynie mamy siedzibę. To jest Agnieszka Gaładek, jestem pracownikiem Centrum Kultury Raszyn i właśnie przy naszym Centrum Kultury mamy swój teatr, Teatr Austeria, który jest profesjonalnym teatrem, ale nie etatowym, więc takim offowym. Zbieramy się na spektakle i dzięki środkom z KPO udało nam się kilka spektakli wyreżyserować i wyprodukować i jednym z nich właśnie jest Stop Hate. Jest to spektakl profilaktyczny, ale nie tylko, dla młodzieży, dla dorosłych, no i zaraz o nim na pewno opowiemy. Będziemy rapować. W tym momencie jeździmy ze spektaklem w różne miejsca, nie tylko w Warszawie, ale też w Polsce, właśnie przedstawiając i nagłaśniając ten problem.
5: Tak, ważne jest to, że premiera spektaklu była w Nowym Mieście nad Pilicą. Pozdrawiamy panią Dorotę Macierzyńską, dyrektorkę Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, bo to dzięki współpracy Raszyna z Nowym Miastem udało się spektakl zrealizować. Graliśmy też w Raszynie, ostatnio w tym tygodniu w Siennie.
7: W Lesznowoli. I wybieramy się do warszawskiego liceum, ponieważ tak wiemy, zostaliśmy zaproszeni, gdyż wiemy, że ten problem z hejtem się tam pojawia i pomysł na zaprzestanie i profilaktykę jest taki, żeby właśnie przez te emocje ze sceny poruszyć w młodzieży trochę więcej.
5: Jesteśmy otwarci na zaproszenia.
1: No właśnie, a macie taki specjalny, bo to w KPO to kupiliście sobie oczywiście jacht i pływacie, tak? Tym jachtem.
5: Nie.
1: Bo ja słyszałem, że
5: kupowaliście. Statek sobie kosmiczny.
3: Zrobiliśmy linię z Warszawy do Raszyny, żeby nam się lepiej aktorom dojeżdżało. Autobusowo.
7: A tak naprawdę to przeznaczyliśmy środki na wyprodukowanie między innymi filmików AI, ponieważ filmy puszczamy w trakcie spektaklu AI i to są rzeczywiście przerobione zdjęcia aktorów, napisanie muzyki, no i też reżyseria oraz aktorstwo pochłonęły
5: i
7: środki.
5: I tekst.
7: Dokładnie, właśnie. Nie chcemy zapominać.
5: Tak,
7: nie
5: chcemy właśnie chciałam zapominać. Może powiedzieć, jak to w ogóle, skąd się wziął ten spektakl. Pozdrawiamy też dyrektora teatru Maćka Orłowskiego, w którego głowie się w ogóle, on czytał takie posty Pawła Boguszewskiego, detektywa, który się zajmuje hejtem, opisuje te sytuacje i wymyślił mu się w głowie właśnie taki temat Stop Hejt na projekt i myślał, że na początku zaproponował mi wyreżyserowanie tego, ja poprosiłam też Łukasza, żeby to zrobił ze mną i Maciek mówi, że może z tych postów coś sami wymyślimy, a ja mówię, nie, że jest tak mało czasu, naprawdę potrzebujemy scenarzysty i dramaturga. Znam taką Joasię, która wiem, że świetnie pisze dla młodzieży. Joasia nam wysłała swój wcześniejszy tekst, który nam się spodobał. Później próbkę tekstu, który już w ogóle nas super zainteresował i pochłonął. Może Joasia teraz opowiedz?
6: Tak, ja jestem twórczynią scenariusza. Na co dzień piszę i dla teatrów dramatycznych, i dla lalkowych, dla młodzieży, dla dzieci. Jestem też kierowniczką literacką w Teatrze Andersena w Lublinie. I te tematy właśnie takie związane z młodzieżą zawsze mnie interesują. Staram się być blisko, mieć rękę na pulsie. I jak tylko dostałam propozycję, to wiedziałam, że to jest coś, co mnie bardzo zainteresuje. Bo ten temat hejtu też pamiętam ze swojego życia, na przykład w gimnazjum, jakie jeszcze były, to byłam też no, świadkinią, ale też osobą, która ten hejt dostawała od innych dzieci, więc też takie mam osobiste doświadczenia i wiedziałam, że to jest bardzo ważne i chcę brać udział w tym projekcie.
1: No to bardzo uprzejmie, bardzo mi się podoba. A teraz ja chciałbym zapytać, bo ja później wrócę do tego, co mnie nurtuje, to znaczy, bo tego słowa bardzo, bo ja nie lubię tego słowa, hejt, tak? On jest nadużywany i tak tego, ale to sobie porozmawiamy na ten temat, bo wszystko mi się podoba poza tytułem, natomiast ja chciałbym, żebyście troszeczkę tutaj teraz odegrali jakąś scenkę, bardzo bardzo przygotujcie
5: czy moglibyście Kama Mały może, czy macie inne pomysły?
8: Nie, możemy Kama Mały, tak.
1: Bo Kama to jest jakiś bohater, nie?
8: Kama jest, opowiedzcie, tak, to jest moja postać.
1: To pani jest, gra tą Kamę.
8: Gram, tak.
3: Pani
8: tak
3: żyje na scenie, pani nie gra.
8: No tak, dokładnie. Jest to nastolatka, bardzo zbuntowana, która też mierzy się z pewnego rodzaju hejtem ze strony rówieśników.
1: Czyli niechęcią taką bardzo dużą.
8: Niechęcią, tak, nieakceptacją może i radzi sobie z tym za pomocą może agresji, idzie, ucieka bardzo w sport, stara się być twarda, No ale to też nie do końca jej zawsze wychodzi.
7: Później są też takie wątki, że ona właściwie też sama siebie nie akceptuje, prawda?
8: Tak, tak. Potem właśnie przeradza się to w jakąś taką...
1: Autodestrukcję?
8: Autodestrukcję, dokładnie.
3: Tak, może tak uprościmy państwu, żeby, bo tak rozmawiamy enigmatycznie już tak bardzo głęboko, że ten spektakl przede wszystkim mi się wydaje, że ma też takie znaczenie o tym, że jaki wpływ ma wychowanie rodziców na dzieci, jaki wpływ ma podejście w ogóle z drugiego człowieka, czyli że co się dzieje w szkole, jak to wpływa na młodego człowieka, który później wraca do domu, jak wpływa brak rozmowy na młodego człowieka.
7: No właśnie, to jest też
3: dzieje.
7: O rozmowie. To czym jest, też, czym
3: to
7: jest
3: też
7: rozmowa?
3: O rozmowie, że nam się ten spektakl generalnie mówi też trochę o tym, że wszyscy jesteśmy niby razem, ale cały czas osobno. Że tak jak jest ta wielka metafora, że można być wśród 100 ludzi i czuć się samotnym, tak trochę o tym spektakl opowiada. Że można, że ta młodzież właśnie jak Kama, Mały, to są dwie postacie.
7: Kogo które... grasz, Mati?
3: Ja gram Małego. To ci bohater...
1: Mały jest duży.
3: Mały jest duży i to jest właśnie mezalians tego wszystkiego i myślę, że właśnie to jest o tym historia.
7: To Mały w środku jest mały.
3: Tak, ja
7: i
3: jestem...
7: nie wie, że jest duży.
3: Tak. Tak. Bo też trochę bycie małym w jakimś stopniu, w dużym...
1: No, ale kto jest tutaj ten arystokratą, a kto jest, że tak powiem, z ludu? Bo mezalians to pan użył tego słowa.
3: Tak, oczywiście. Ja jestem z ludu, Kama jest arystokratką.
1: Dobra.
8: Ale są jeszcze rodzice i oni w tym spektaklu również odgrywają bardzo dużą rolę.
1: Nie
8: i dzięki...
1: pozwalają im się spotkać? Czy...
7: Zostawmy ten mezalians. Tak, dokładnie.
3: Tak na poważnie to nie, rodzice wychowują nas jak najlepiej potrafią, natomiast każdego potrafię jest inne.
1: Każdy rodzic tak powie.
3: Tak, i to nie jest, ale to nie jest, i to jest właśnie w tym wszystkim ciekawe, żeby odbić się od tego, że to niekoniecznie musi być złe, tylko może być po prostu tak wyuczone, że handlujemy z tym, co dostaliśmy w życiu.
7: Przeczytajcie kawałek.
1: A teraz błagam, przeczytajcie. Jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że przyszedł pan harcerz i pana harcerza bardzo uprzejmie proszę, żeby się przygotował do wypowiedzi o świętym Franciszku, bo to jest warunek sine qua non dzisiejszej audycji. Każdy musi coś powiedzieć o świętym Franciszku, bo dzisiaj co jest? 800 lat, odkąd Franciszek poszedł do nieba.
3: Ogromne brawa. No.
9: Dzień dobry, witam państwa. Krystian Durma, aktualnie harcerz, ale dyrektoruje sobie w Centrum Kultury w Raszynie.
1: Super, to niech się pan przygotowuje do Franciszka, a my tu mamy scenkę.
10: Mały.
3: Mówiłem, żebyś mnie tak nie nazywała.
10: Ale do ciebie pasuje.
3: Pasuje jak pięść do oka.
10: Pasuje jak ulał, bo jesteś mały, malutki, mikrominityci, rozmiar XS. Taki jesteś, takie prawie nic.
3: Nic? Ja jestem nic? Popatrz na siebie.
10: Ja mam siebie za dużo, nie widzisz? Jest mnie całe masy, tomy, tomiszcza, ud, tłuste dzieła zebrane wszystkie. Mogę ci siebie oddać połowę, chcesz?
3: Zabieraj mi stąd tę nogę!
10: Nie mogę, powiększam się, puchnę, pulchnę. Lustereczko, powiedz przecie, kto jest największy na świecie?
11: Największa na świecie jesteś oczywiście ty.
10: Słyszysz? Tak twierdzi nawet ChatGPT. Rozrastam się, rozwarstwiam, rozwalam na boki, boczki. O tutaj, popatrz, widzisz?
3: Nic nie widzę.
10: No właśnie, ty nigdy nic nie widzisz i to jest twój problem.
3: Czego chcesz?
10: Co to jest?
3: To nie ja.
10: Wygląda jak ty.
3: To jest nic. Kompletne zero. Zero i jedynki. Wygenerowany taki żart. Śmieszne minki, emotki, plotki.
10: Nie kłam, mały.
3: Nie mów tak do mnie.
10: Będę, bo jesteś mały, nikły i słaby. Jesteś nikt? Jesteś przedmiotem do zabawy, odbijają tobą jak piłeczką. Dmuchany balonik, latawiec, co lata po całym internecie. Taki jesteś z siebie dumny, że tobą gardzą jak śmieciem.
3: To nie ja.
10: To nie ma znaczenia. Wygląda jak ty, mówi jak ty, więc dla wszystkich to jesteś ty.
3: I co cię to obchodzi?
10: Bo widzisz, jak coś ciebie dotyka, jak to o ciebie chodzi, to ze mną też jest niestety powiązane. Bo jakbyś nie wiedział, mamy nazwisko takie same.
3: Ha, czyli to cię boli, że mnie z tobą ktoś pomyli?
10: Na przykład. Ale też, dlaczego ty się nie bronisz? Dlaczego nie masz nic do powiedzenia?
3: Koniec tej rozmowy! Mówię ci do widzenia.
10: Jak ja mogę mieć takiego słabiaka za brata? Jak możesz dawać tak sobą pomiatać? Bądź mężczyzną!
3: Kim?
10: Mężczyzna. Słyszałeś o czymś takim? Mężczyzna to jest ktoś silny, zdecydowany. To ktoś, kto nie płacze z byle powodu. Zraniony sam leczy swoje rany. Zawija w bandaże i wrogów naparza. Bum, bum, bum.
3: Kama!
10: Nikogo się nie boi, nie narzeka, nie ucieka przed trudnościami, tylko się z nimi rozprawia pięściami.
3: Czy ty siebie słyszysz? Czy ciebie powaliło kompletnie?
10: Człowieku, chcę ci pomóc.
3: A, czyli chcesz mnie nauczyć, jak się tłuc.
10: A, czyli nadstawiać drugi policzek jest lepiej.
3: Lepiej nie mówić nic.
10: Czyli milczenie.
12: I tutaj wchodzi rap, scena bitwy rapowej.
3: Jo, jo, jo, osiemsetlecie świętego Franciszka.
12: Nie. tak, scena bitwy rapowej między Kamą a Małym.
1: No bo tutaj żeśmy zahaczyli, a to drugi policzek, święty Franciszek.
12: To no tak, to też scena życia. Jak państwo pewnie zauważyli, tekst Joasia bardzo sprytnie napisała wierszem. I jest to taki dodatkowy, formalny atut.
1: Uprzejmie, tak, że pani szekspiruje tak nam, bardzo ładnie. No, dobrze, teraz pana harcerza proszę o wypowiedź o świętym Franciszku, bo taki byśmy umówieni.
9: Wspaniały człowiek, kochał zwierzęta, ja też kocham zwierzęta, mam nawet 14 kur, więc łączę się z nim mentalnie.
1: O, super, kura tak. Jest w porządku.
9: Cztery koty.
1: Będzie, przypominam, w środę jestem umówiony z panem Maciejem Berzyną, będzie audycja o kurach, bo my tam rozmawiamy, też była taka audycja o świętym Franciszku, też polecam wysłuchać na podcaście. No dobrze, czyli nie będziemy spoilerować oczywiście, co tam się dzieje, tak, jeździcie, jak odbiór w ogóle, jak odbiór, jak ludzie tam reagują, no i bo no, generalnie rzecz biorąc, chcecie, że tak powiem, żeby ludzie się, że tak powiem, bardziej porozumiewali, rozmawiali ze sobą, tu widzę, żeby, no to, no niby takie oczywiste rzeczy, no ale powtarzanie jest matką wiedzy, no bo słyszymy ciągle, tak, no, że nie zostawiaj dzieci w internecie tak. Samych i tak dalej. Mamy tych komunikatów na ten temat, na temat bycia inaczej, nawet jakiś ostatnio widziałem jakąś reklamę jakiegoś operatora, który mówił, no to pooglądajmy razem, nie? W naszej tak, sieci, nie?
3: Tak, czyli tak.
12: Tam może to... też troszkę opowiemy jeszcze o mamie i o tacie w tym scenariuszu. Joasia,
1: już się boję.
12: Powiesz dwa słowa, jakich pisałaś, to jak myślałaś o nich?
6: Myślałam o takich też troszeczkę figurach ojca, troszeczkę nieobecnego, który próbuje się dystansować.
1: Marynarz?
6: Nie marynarz, raczej podróżuje po morzach swoich wewnętrznych.
12: I tabelka to, Heksela.
9: Bardziej tak, korposzczur taki. Wyszedł.
6: Tak, jest to emigracja wewnętrzna od tego, co się dzieje w domu, od tego, co się dzieje z dziećmi, jak żona też reaguje, która właśnie mama i stara się być tą osobą bardzo empatyczną, która jest nastawiona na rozmowę, ale jednak tych rozmów nie ma... narzędzi do tego, żeby je przeprowadzać, chociaż tak bardzo chce ze swoimi dziećmi.
12: Tak, jest coś takiego w tym, że oni wszyscy chcą, tylko właśnie jest ta nieumiejętność tak naprawdę słuchania, bo mama cały czas czyta jakieś treści psychologiczne, próbuje na różne sposoby, ale nie ma w niej takiej dyspozycji, żeby zobaczyć i naprawdę usłyszeć, bo być może by ją przerosło, jakby zobaczyła to, co jest.
1: No właśnie, a chciałem zapytać, bo jeszcze jest kwestia wspólnego języka, bo czasami ludzie używają tych samych pojęć i zupełnie to jakby, szczególnie to jest też, tak mi się wydaje, w tym współczesnym świecie, który, no ja pamiętam zupełnie inny czas. Zupełnie inny czas. Pamiętam, że nie miałem w ogóle telefonu w domu, żadnego, tak? I żeby się umówić z kimś na randkę, to musiałem iść do budki telefonicznej i wrzucać. To zupełnie była inna historia. Natomiast ten czas popędził tak daleko, słowa zaczęły po prostu, nie dość, że jest taki nadmiar, że tak powiem, w przestrzeni, to jeszcze one znaczą zupełnie co innego. Ja tutaj piję do tego, co pani powiedziała. To znaczy o tym, że innym językiem się posługują rodzice często niż młodzi ludzie. I nawet jeżeli rozmawiają, to się nie rozumieją, ponieważ dla nich zupełnie co innego znaczą słowa. Czy jest tak?
6: Wydaje mi się, że troszeczkę też zahaczamy o tym w spektaklu. Ja starałam się też to jakoś pokazać właśnie tym stylem, którym napisałam, który jest bardzo specyficzny. Czasem też może wprowadzać jakiś dystans i on obrazuje to, że dzieci i rodzice też właśnie posługują się tymi zupełnie różnymi słowami, chociaż tym samym językiem mówią, polskim, ale to są zupełnie dwa różne języki.
9: To jest taka ciekawostka, ja uważam, ten język jest specyficzny, ale on przede wszystkim jest wiarygodny. Młodzi mówią po młodemu, można tak powiedzieć.
6: Co to znaczy?
9: Padają słowa na K i nie jest to kultura. Chociaż w Centrum Kultury to gramy.
4: No nie, no, to, no, nie udawajmy, że wśród dorosłych bardzo. Nie padają.
1: Świętych nie udawajmy. Ja uchowałem się na Pradze 2 i miałem kolegów gitowców w klasie i te tak. słowa padały, że tak powiem, z szybkością karabinu maszynowego i to takie, że pan by
9: to
1: się przewrócił.
9: Nie jest takie, oczywiście, że znam te słowa i nawet ich używam, powiem głębiej, ale
1: niemożliwe
9: chodzi mi
1: jest.
9: O to, że ja jako teraz dyrektor Centrum Kultury, idąc do innego pana dyrektora na przykład szkoły i on potem widzi te przedstawienie, to jestem sam, mam poczucie na takim cenzurowanym, że no jak to, to nie jest takie święte, padają brzydkie słowa, są trudne tematy, młodzi są skołowani wychodząc po tym spektaklu, a najczęściej jak mówimy o słowach, to po spektaklu jest po prostu cisza. Bo oni nie wiedzą nawet, co mają powiedzieć.
4: Tak, choć mówią, że dla nich największym atutem i to, co pozwala im się zbliżyć do tego spektaklu, jest to, że spektakl jest, Asia naprawdę potrafi słuchać też młodych. Mm-hmm. I spektakl jest naprawdę napisany językiem i oni mówią, że się cieszą,
9: po ichniejszemu, tak.
4: że padają słowa, mm-hmm. których oni używają, że nie próbujemy
13: wybielać tej sytuacji.
9: Tak. Tak, ani maskować tak. jakoś.
4: Albo wpasowywać się tak. po prostu też w ten ich świat, tylko że rzeczywiście w jakiś sposób jesteśmy w tym. I dla mnie na przykład też odnośnie poprzedniego pytania, jak ten spektakl jest odbierany, dla mnie na przykład wspaniałe jest to, jak widzę, jak to w jakimś stopniu trafia do widza, bo oni na przykład po spektaklu czasami przychodzą do nas. Raz miałam taką sytuację, że po spektaklu podeszła do mnie taka młodziutka dziewczyna i ona była po prostu tak przejęta, była strasznie gdzieś poruszona i po prostu mi podziękowała, że zobaczyła w tej postaci siebie i powiedziała mi takie zdanie: mam nadzieję, że u mnie też się wszystko, że u mnie się w życiu ułoży. I mnie to tak bardzo dotknęło, to było naprawdę niesamowite, więc jeśli ten spektakl z całej widowni mógłby trafić chociaż do jednej osoby, to myślę, że i tak to jest zawsze coś wartościowego.
3: Tak, tak, a też no mnie może, kurczę, no ja myślę sobie, że to jest super, super brać udział w takim przedsięwzięciu i w tej historii, do której zaprosiła nas Magda.
1: Pan Mateusz teraz.
3: Kłaniam się. Tak, gram małego. Wcielam się w bohatera. No i to jest właśnie...
4: Mały to jest główny bohater naszej opowieści.
3: Niesamowita rzeczywistość, w której mogłem się znaleźć, mogliśmy się znaleźć, dlatego też, że no masa jest spektakli, sztuk, które próbują dla młodzieży, dzieci, które próbują mówić, tak macie postępować, w taki sposób, pójdzie do psychologa. W sensie to wszystko jest super i to jest prawda, tylko że chyba dla mnie największą wartością tego spektaklu jest to, że ja jako młody człowiek, mam 26 lat, przypomnę, ja czuję ten spektakl i czuję ten tekst, że czuję, że mogę się z nim utożsamić i czuję, że jak go czytałem i go jakby gram i robimy tą tworzymy tą rzeczywistość, to nie mam takiego poczucia, że ojeju, dorosły próbuje mi powiedzieć, jak ja mam żyć. Tylko że faktycznie chyba największą rzeczą, którą dla mnie ma ten spektakl, jest to, że ja mam wrażenie, że trochę młodzieży, młodym ludziom, czyli też mi i Wiktorii, bo Wiktoria też młody rocznik, szanowni państwo.
6: Też mam 26 lat.
3: Tak. Można się z tym utożsamić, że można powiedzieć takie słowo: ej, chcemy pokazać wam trochę w nawiasie, że was rozumiemy, waszą rzeczywistość.
4: Że was słyszymy i widzimy. Tak. To o tym dużo rozmawialiśmy, tak. żeby oni się poczuli też zobaczeni i usłyszani.
3: Bo to, że my, w sensie ja mam takie poczucie, ten spektakl taką funkcję fajną spełnia w dzisiejszym świecie, moim zdaniem, że zapraszamy młodzież do pewnej historii, która się wydarza, ale też to jest właśnie, to nie jest coś takiego, że my mówimy: dobra, chodźcie, przyjdźcie, bo zrobimy wam prelekcję, zobaczycie, jak jest.
9: Tak,
3: to
9: znaczy... na pewno nie mówimy do nich tak ex katedra, nie? Że
3: no
9: to
3: nie,
9: my mamy teraz
3: no właśnie.
9: Patent na wszystko, wiedzę tak. o tym, jak mają się zachować i tak dalej. My pokazujemy ten problem, mam takie poczucie tym spektaklem i paradoksalnie nie dajemy stricte rozwiązania
3: no
9: takiego samego
4: też
9: sobie.
4: Ważne jest to, że ich nie zostawiamy po spektaklu, bo właśnie z nimi tak. rozmawiamy. Te to rozmowy właśnie powiedzieć. Prowadzi Agnieszka. Może Agnieszka powie
7: rozmawiasz o tych rozmowach?
14: To znaczy tak, tutaj wszystkich słucham też was i przede wszystkim w tym spektaklu chodzi o to, że my właśnie nie mówimy, co trzeba zrobić i po prostu suchych faktów nie przedstawiamy, bo wszyscy je gdzieś tam znają. Chodzi o to, że teatr i scena jest takim miejscem, w którym czuć emocje i przez ten spektakl te emocje ze sceny czuć i to jest niesamowite. W filmie tak tych emocji nie czuć. Dzieci oglądają broń, tak, i tego typu sceny i to nie robi wrażenia, a tutaj jeżeli widzą te cierpienie i tą krzywdę, która jest w tych młodych ludziach na scenie w Wiktorii i w Mateuszu, widzą ten świat rodziców, który jest tak naprawdę dzięki temu, że jest mówiony wierszem, jest trochę inny i jest taki, jest to pokazane oczami dziecka, więc rodzic, ja jestem rodzicem i dostaję od razu taką refleksję, ojejku, jak ja muszę wyglądać. W ogóle jestem przerażona tym faktem, a więc tak naprawdę to chodzi o to, żeby dzięki temu spektaklowi te rozmowy wśród rodziców i dzieci zaczęły się tworzyć i zaczęły się zawiązywać i żeby po prostu znaleźli wspólny punkt wyjścia. Ciężko jest mówić o swoich, tutaj podziwiam Joannę, że powiedziała, że miała jakieś doświadczenia z hejtem, tak już w tym momencie, ale pewnie na początku, jak była dzieckiem, ciężko było do kogoś przyjść powiedzieć o tym, a jakby zobaczyła taki spektakl, to mogła, wiemy na przykład, jeżeli ktoś podchodzi i mówi, że no ta Wiktor, ta Kama się podobała, tak? Czyli wiemy, że gdzieś tam się z nią utożsamia i czuje te problemy. Mówi, że na przykład tata się gdzieś komuś podobał, tak? To już wiemy, widzimy, jaki problem miał ten rodzic i tutaj wiemy, że gdzieś blisko się czuje z tym problemem, więc może gdzieś być. Więc tak naprawdę chcemy dzięki temu spektaklowi, żeby młodzież poczuła te emocje. Ci, którzy na przykład hejtują, to zobaczyli, jak wygląda pozycja osoby, do której to trafia ten hejt, czyli te emocje, ten płacz, ten ból. I żeby po prostu może się zastanowiły, może się zatrzymały, a tym właśnie osobom, które są hejtowane, żeby trochę pomóc, że nie są same, że tak to wygląda, że ich reakcje są normalne, że uciekają, że się boją. I żeby po prostu może dzięki temu rozpoczęły tą dyskusję z rodzicami. Więc tak naprawdę nasz spektakl profilaktyczny i zapobiegawczy, on jako tako nie jest sam sobie, bo nie daje rozwiązań. I tutaj mieliśmy kiedyś taki zarzut po spektaklu, że nie było żadnego rozwiązania.
7: Nie do końca się zgodzę, bo w sumie z tym zarzutem. Bo,
14: znaczy zarzut, no taka jakby, taka emocja, że takie rozumiem. Nierozumienie, że no, po prostu nie było gotowego rozwiązania.
9: No,
7: taką ważną rzeczą, którą wprowadziliśmy w ten spektakl, jest taka scena telefonu zaufania. I tam też, jak mieliśmy konsultację z panią suicydolog, to ponieważ pojawia się też wątek próby samobójczej młodego człowieka, to bardzo ważne było to, i ona mówi po prostu, wyświetlcie, jak macie te wizualizacje AI, na cały ekran ten numer telefonu zaufania. Niech to zostanie z dziećmi, że można zadzwonić, że to pomaga. Więc pod tym kątem na pewno jest to taki czynnik edukacyjny.
14: No my też dajemy ulotki, tak? Rozdajemy ulotki z takimi podstawowymi rzeczami, które są, ale to akurat może tutaj dopowiem, bo nie zdążyłam. To był zarzut od mamy. Ona chciała gotowe rozwiązanie, jak zareagować, jak rozmawiać. A my, robiąc spektakl przez godzinę, nie jesteśmy w stanie. My po prostu ten problem pokazujemy, jakim on jest i dajemy możliwość do rozmowy. A
9: i
14: nie ma
9: refleksji,
14: i refleksji. Nie ma recepty. Każda sytuacja jest inna. Wszystko tak naprawdę nigdy się nie powtórzy, nie będzie takie samo. Więc co my dajemy, to tą możliwość porozmawiania nie o własnych doświadczeniach, tylko o tym, co się dzieje na scenie. A później myślę, że w trakcie rozmowy to u wszystkich wyjdzie samo.
1: No dobra, słuchajcie. Mamy ostatnie 5 minut, bo ja mam program napięty mam bardzo.
7: Jeszcze fragment?
1: Tak, ale ja bym chciał właśnie, żebyście jeszcze dali fragment.
7: To ja bym chciała, żeby była ten rapu.
1: Bo świetnie się rozmawia. Tutaj mi się otwiera wiele pytań, tak, ale to jest jakby też kwestia nomenklatury, ale coś takiego, takie zjawiska były obecne i w starożytności i Nawet u Homera można znaleźć, że tak powiem, takie postacie, które były, że tak powiem, traktowane w niekoniecznie cudowny sposób i u Szekspira i wszędzie. To nie jest tak, że to jest nowość, tylko troszkę jest gorzej. Moim zdaniem, to już się ostatnio już nie przestaje mądrzeć, ale chodzi o to, że ludzie stracili w dużej mierze z różnych względów poczucie sensu i nie mogą znaleźć sensu w świecie i to jest bardzo trudne, bo nie ma właśnie wspólnoty, wspólnej, że tak powiem, hierarchii wartości i tak dalej, i tak dalej. Ale to już przy koniec mądrzenia.
3: Jedną tylko rzecz i profesor Bralczyk świetną rzecz powiedział słuchać czy słyszeć? Tak. O to jest pytanie.
7: Chciałby pan rap?
1: Mieć czy być? Była też taka książka Ericha Fromma.
3: A też było... Tak.
1: Być wy chcielibyście, albo nie być.
7: Wy chcielibyście bitwę, pytanie. Tak? Bo ja myślałam o scenie Kama Friend. Może i bitwę.
1: Dobra, to ja się z wami żegnam, a wy to na koniec śpiewajcie. Tylko ja uwaga, teraz tam ekspresowo. Magdalena Jaworska, Wiktoria Karbownik, Mateusz Baranowski, Agnieszka Gaładyk, Joanna Kowalska, Krystian Durma i pan harcerz.
9: To właśnie ja, Krystian Durma.
1: A, dopisany. Ostatni. No to teraz.
7: Macie bit?
1: No to
7: czy
1: tak.
7: Wam dać? To już. To potrzebuje 30 sekund. Może jeszcze
3: ktoś... No to 30 sekund,
1: a potem wybrzmi pan Styczeń zaśpiewa o świętym Franciszku i później będziemy dzwonić do naszego ukochanego franciszkanina. Dobra, to lecimy.
7: Jestem gotowa. Uwaga, puszczam.

0: Pacjentem prościej jest i nie narzekać. Co to znaczy nie mieć nic do powiedzenia? Zamknąć gębę, klucz wyrzucić bez westchnienia? Powiedz komuś, co doskwiera, nie uciekaj. Użyj pięści, użyj gardy, broń sumienia.
1: Wolę gęby nie otwierać, tyle bólu i cierpienia, jo.

0: tego wyrastać. Oko za oko, moja nowa mantra. Zawiń rękawy ciszą, nic nie zdziałasz.
1: Czego ciągle coś dolega mi? Nie słuchali nic, a nic, a już nie mam sił. Jak usłyszą coś, to małego pisk. Proszę pomóż mi, podaj rękę mi.
0: Ja chcę tylko pomóc mu, by coś pozmieniał. Jak mam dotrzeć w głąb? Zaciska gardło trzewia, a we mnie się gotuje, lawa mnie zalewa. Za wszystkich robić coś, no tak się nie da.
1: Zapraszamy na spektakle na żywo, bo to lepiej brzmi.
2: Zapraszamy na spektakle na żywo. Jeśli Państwo chcieliby nas zaprosić albo przyjechać, umówić się na spektakl, proszę szukać kontaktu do Agnieszki Gaładyk na stronie Centrum Kultury Raszyn.
3: Jeszcze raz proszę powtórzyć, bo ktoś zapomni.
4: Centrum Kultury Raszyn, czyli ckr.raszyn.pl. Zapraszamy.
1: Dziękujemy za zaproszenie.
3: Uprzejmie dziękujemy. Dziękuję. Będziemy się spotykać. A my będziemy się spotykać odnośnie nowych spektakli. Czy wy też uczestniczyć będziecie w projekcie Dziady? Czy nie? Czy częściowo?
5: Jeśli dojdzie do realizacji, to jak najbardziej.
3: Jak to ma być? To już pani Magda powiedziała, że będzie na
1: pewno. Ja zaskoczę, ale nie powiem, kim będę.
3: A ja wiem.
2: Dziękujemy bardzo.
5: Dziękujemy
3: bardzo. No to pa!
2: Pa!

Franciszek poszedł ludzi łowić, co mieli podobne sny. Wszystko, co się posiada, sprzedać i rozdać ubogim od tak potrzebującym przychylić.

0: Halo, halo, dzień dobry. Pokój i dobro.
1: Dzień dobry. Jestem, pokój i dobro.
0: No właśnie, pokój i dobro to jest zawołanie franciszkanów, tak? Tak się witamy. Halo.
1: O. Halo, halo, jestem, jestem.
0: Pokój i dobro, prawda? Tak się witają.
1: Pokój i dobro, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. No właśnie, dzisiaj jest 800 lat od pójścia do nieba świętego Franciszka, no i gdzie są, celebrujemy na całym świecie, nie tylko w Asyżu, w Warszawie, we wszystkich miastach, w Krakowie, wystawy, 3 otwarte w Warszawie. No właśnie, dlaczego ten Franciszek taki ważny?
1: No, kiedyś jeden ze współbraci zaczął tak dworować trochę z Franciszka, brat Maseo, i mówi, dlaczego za tobą, dlaczego za tobą, dlaczego za tobą? Ale co chcesz powiedzieć, bracie Maseo? Dlaczego za tobą biega cały świat? To jest dobre pytanie i sam... Ja w tym momencie jestem na chwilę w rodzinnych moich stronach w Tarnowie i chodząc ulicami miasta próbuję sam sobie przypomnieć ten moment, kiedy kiedyś przed 20 kilku laty myślałem sobie, a może za Franciszkiem? I to w jakiś sposób mi teraz towarzyszy. Czy warto było iść za tym człowiekiem, który zostawił wszystko i postanowił iść za Panem Jezusem? I dochodzę do wniosku, że naprawdę to, co zrobił Franciszek, było genialne. Po prostu zostawić wszystko i iść za nim na koniec świata.
0: Na koniec świata. Przypominam, nie wiem, czy mi się już udało powiedzieć, ojciec Anicet Gruszczyński naszym jest gościem, którego znamy z wyprawy tolkienowskiej, bo też i w ogóle jest specjalistą też od Tolkiena. Potrafi w kazaniach nie tylko o świętym Franciszku, ale i Tolkienie. No ale dzisiaj święty Franciszek. No właśnie, kiedy ojciec, czy brat, mówić do Franciszka, no bracie czy ojcze? No.
1: Może być i tak, i tak.
0: Bracie Anicecie, kochany. Jak spotkanie pierwsze z Franciszkiem życiowe było? Czy to było przeczytanie kwiatków, czy może jakieś kazanie? I później, jak się otworzył ksiądz, brat na Franciszka? Tadam!
1: Kwiatki to jest moim skromnym zdaniem najgorsza książka o świętym Franciszku, bo ona przedstawia taki trochę cukierkowaty obraz takiego Franciszka, który żyje sobie jak ptak, jest znany z jakichś takich trochę czasem niepoważnych historii. Natomiast w pewien sposób to właśnie kwiatki na mnie zadziałały, chociaż nie bezpośrednio. Ja kwiatków nie czytałem. Ja czytałem inną książkę jako licealista. To była powieść Zofii Kossak Bez oręża. Fragment jej trylogii o krzyżowcach. Pierwsza wyprawa krzyżowa, potem kolejna część Król Teldowaty o królu Baldwinie IV i ostatnia część Bez oręża, jak Franciszek bez broni idzie do sułtana Egiptu i dokonuje tego, czego wyprawy krzyżowe nie były w stanie dokonać. Dlatego właśnie franciszkanie opiekują się miejscami świętymi w Ziemi Świętej. Tę książkę przeczytałem.
0: Czego on dokonał? No proszę powiedzieć.
1: No czego dokonał? Załapał się na tę piątą bodajże wyprawę, jeżeli dobrze pamiętam z historii. Jest tak. Rok około 1217. Franciszek już wcześniej ma zapędy, żeby iść na misję. Chce iść tu, chce iść tam, to mu za bardzo trochę nie wychodzi. Różne przeszkody na drodze i w końcu wysyłając braci w różne kierunki świata, sam też idzie na misję i jego kierunkiem jest wschód. Jedni bracia idą tam przez Cypr do Ziemi Świętej, natomiast on płynie z krzyżowcami do Egiptu, bo ta wyprawa miała takie taktyczne założenie, żeby zaatakować Ziemię Świętą w ten sposób, że zaatakuje się Egipt i usunie się podstawę panowania muzułmańskiego w tamtym terenie. I Franciszek widzi to, widzi rzeź, widzi oblężenie Damiety, która ostatecznie umiera z głodu. To są dziesiątki tysięcy ofiar. I Franciszek po prostu przechodzi przez linię z drugim bratem, bratem iluminatem. I nie umiejąc arabskiego, on tylko krzyczy sultan, sultan. Łapią go, prowadzą do sułtana. No teoretycznie ktoś, kto stanąłby przed sułtanem i powiedział nawróć się na wiarę katolicką, to powinien od razu skończyć...
0: Taki był cel Franciszka tak naprawdę.
1: Tak, powinien od razu skończyć świętym mieczem. Franciszek przeżywa i otrzymuje glejt swobodnego poruszania się po terenie sułtana Meleka al-Kamila.
0: Tak, to był 1219 rok dokładnie.
1: Tak, tak, bo ta wyprawa trochę trwała.
0: Także, no i właśnie, no niesamowita sytuacja. No też te cukierkowate opowieści o Franciszku czasami trzeba korygować rzeczywiście, bo on jest tak na sztandarach takiego, że tak powiem, takiego całkowicie łagodnego chrześcijaństwa, to tak jakby tylko też jedną stronę widzieć Chrystusa, tak jakby, który jest tylko dla stawia drugi policzek i niczego nie wymaga i tak i tego Franciszka może tak chłubią właśnie no, różni ludzie, którzy nie szukają wymagań, tak? Od siebie.
1: Dokładnie.
0: I od innych.
1: Dokładnie. To, co robi Franciszek, to on staje z wezwaniem do nawrócenia wobec sułtana.
0: Tak, tak.
1: O tym się zapomina. Mówi się, że to jest to wydarzenie jest pięknym symbolem, jak powinien wyglądać dialog międzyreligijny. Tutaj no, dialog był, ale to był dialog, który zmierzał do tego. Franciszek jest przekonany, prawda? Jest w Kościele katolickim. I powiem tak, że z książek, które najbardziej wywarły na mnie wrażenie, jeśli chodzi o świętego Franciszka, to były pisma samego Franciszka. Z nich wyłania się zupełnie inny obraz niż mamy go z kwiatków, niż mamy z jakichś takich życiorysów różnych, czy takich no, powszechnej opinii o Franciszku. Bo tutaj na przykład Franciszek, który jest ubogi jak mysz kościelna, on pisze w jednym z listów: niech kielichy, niech wszystko, co jest przy ołtarzu, korporały, wszystkie paramenty ołtarzowe, niech będą kosztowne. Kiedy to przeczytałem, to zaraz, Franciszek nie chciał nic posiadać, ale on wiedział, że tutaj jest Chrystus w Eucharystii, tutaj na ołtarzu i to musi być godne, to musi być godne. Franciszek był człowiekiem Kościoła. To, kiedy się przeczyta jego pisma, one są niedawno wznowione przed kilku laty przez bodajże wydawnictwo M w takiej małej brązowej książeczce pisma świętego Franciszka i świętej Klary, to się wyłania chyba najprawdziwszy obraz Franciszka, bo to są jego własne słowa.
0: No właśnie, to jest niesamowite. Ja pamiętam swoją wizytę w Asyżu, też niesamowite wrażenie robi ten malutki kościół Porciunkula. Ojciec, brat był? Tam w tej...
1: Oczywiście.
0: Coś niesamowitego, bo mili państwo,
1: kościół w kościele.
0: To jest właśnie taki malutki kościół średniowieczny, który jest zabudowany wielką bazyliką, ale tam w tym malutkim kościele w środku, który jest, no przenosimy się absolutnie w czasie, prawda?
1: Mhm. Dokładnie. Jest, z jednej strony jest duża bazylika na potrzeby kultu, żeby ludzie się zgromadzili, a z drugiej strony dokładnie ta budowla, którą Franciszek w 1209 roku odbudował, ona jest. Te freski chyba tylko są późniejsze, ale te kamienie, tak jak on je ustawił, tak stoją.
0: Stoją. Ja tam pamiętam, no, spędziłem trochę czasu i naprawdę to jest niesamowite, że tam bardzo dużo ludzi tam wchodzi się modlić, panuje cisza i no, tylko taka, no, że tak powiem, modlitwy. Wspaniała rzecz. On tam ze świętą właśnie Klarą chyba się spotkał, tak?
1: Niezupełnie tutaj, chociaż jest to możliwe, bo święta Klara jako młoda dziewczyna, gdzieś około 20, nie, chyba nawet miała mniej, jeżeli się urodziła w 1198, ona wtedy miała 15 lat, coś takiego. Była słuchaczką kazań świętego Franciszka, które on głosił po Asyżu. I Franciszek wtedy był związany z Porciunkulą, natomiast oczywiście, kiedy Klara decyduje się na poświęcenie swojego życia Chrystusowi, to nie idzie do Porciunkuli. Zostaje stworzone nowe miejsce i to jest paradoksalnie stare miejsce, bo to jest pierwszy kościół, który Franciszek odbudował, czyli kościół świętego Damiana. Na panu robi wrażenie Porciunkula, na mnie właśnie ten kościół świętego Damiana. On jest 2 kilometry dalej na wschód, też pod miastem. Trzeba tam dosłownie się sturlać z miasta wąską ścieżką w dół. Jest malutki, wąski kościółek, gdzie był ten krucyfiks, przed którym Franciszek się modlił. On teraz jest przeniesiony akurat do innej bazyliki. Ale no, to miejsce i tutaj to wezwanie, które usłyszał Franciszek: idź i napraw kościół mój, który jak widzisz jest w ruinie. Wtedy się wziął za odbudowę kościołów, a potem doszedł do wniosku, że tam kościół to było wielką literą pisane. Zresztą to chodziło o odbudowę Kościoła Bożego jako wspólnoty wierzących.

0: Miały, to polecamy bardzo serdecznie, bo to jest w ogóle Asyż jest niesamowity, bo on właściwie jest cały średniowieczny cały czas, można powiedzieć.
1: Nic się nie zmienił.
0: Nic absolutnie. I później no, oczywiście jest ta bazylika świętego Franciszka na samej górze, do której docieramy, gdzie są genialne freski Giotta i mamy też no, taką historię, taki komiks średniowieczny opowiadający wspaniały.
1: No i... Dokładnie, ale jeśli mogę coś dodać...
0: No ja się właśnie Asyża, o to chodziło.
1: Różne... W ogóle kiedy się pojedzie do Włoch, kiedy ja po raz pierwszy pojechałem do Włoch jako dwudziestokilkuletni, już wtedy kleryk naszego seminarium, zobaczyłem te wszystkie góry, autostrady wijące się, a to mostami, estakadami, a to tunelami. Kiedy jechaliśmy to tu, to tam, ja pomyślałem sobie, Włochy są miejscem o niesamowitym ukształtowaniu powierzchni i jest tutaj dużo miejsca, gdzie się można ukryć. Idealny teren dla pustelnika. No i Włochy tych tradycji pustelniczych mają, bo to jest przede wszystkim no, święty Benedykt, wielu, wielu innych świętych, ale pośród nich święty Franciszek. I wszędzie po całych środkowych Włoszech są miejsca, w których Franciszek był, które były jego pustelniami. To przy samym Asyżu jest Carceri, w Dolinie Ratyńskiej Fonte Colombo, Greccio, gdzie zbudował pierwszą szopkę. Ale spośród nich wszystkich chyba najważniejsza jest Laverna w Toskanii, w stronę już Florencji. Tam Franciszek otrzymał od jednego z hrabiów górę, całą górę, żeby była jako klasztor dla braci. 1200 metrów, zalesiony szczyt, z jednej strony podejście strome, ale możliwe do wykonania, z drugiej strony 100-metrowa przepaść. I nad tą przepaścią są takie popękane jaskinie, tam w ogóle cała góra wygląda, jakby te drzewa zgolić, ona wygląda kosmicznie, wszędzie pełno jakichś rozpadlin, zakamarków. Każde z tych jaskiń to była cela dla braci. To był pierwszy klasztor, nie było budynku, były jaskinie. I ta ostatnia już nad samą przepaścią to było miejsce, gdzie spał święty Franciszek. I tam właśnie w 1224 roku został naznaczony stygmatami męki pańskiej. Pojechaliśmy tam ze współbraćmi i jeden z moich współbraci tak popatrzył, zdumiał się i powiedział, teraz rozumiem świętego Franciszka. Nigdy tutaj nie był i powiedział właśnie, no to jest Franciszek. W tym miejscu. To... Więc serdecznie polecam dla wszystkich wytrwałych, bo dojechać na Lavernę to jest 16 kilometrów serpentyn od podnóża góry. Dobrze jest wjeżdżać na krzczo, ale naprawdę warto.
0: Ostatnie może pytanie, bo wiem, że ojciec, brat kochany ma sprawy do załatwienia. A czy Tolkien się wypowiedział w świętym Franciszku gdzieś, bo ojciec Anicet jest nie tylko doktorem teologii fundamentalnej, co brzmi nieźle, ale też znanym tolkienistą.
1: O, przyznanym. Tolkien się wypowiedział o Franciszku, na pewno był w Asyżu. I to, co przed chwilą rozmawialiśmy, on też na swój sposób przeżył, zachwycił się freskami Giotta, zachwycił się miejscami franciszkańskimi i mszą świętą, która była sprawowana przed Bazyliką Świętej Klary, śpiewaną przez jednego z kardynałów, po prostu akurat trafił na odpust ku czci tej świętej. Był bodajże rok 1955. Pojechał do Włoch z najmłodszą córką, z Pryscyllą. Więc za bardzo nie mówił tyle o Franciszku, ale w Asyżu był. Natomiast są oczywiście pytania, czy przypadkiem we Władce Pierścieni nie umieścił postaci Franciszka. I chodzi tutaj o Radagasta. Radagast Bury, czarodziej, który zakochał się w naturze. Nawet się porównuje kolor jego szaty z kolorem naszego habitu. Ale no właśnie w tym habicie już widać pewien zgrzyt, bo nasze habity franciszkańskie są teraz brązowe. Bracia franciszkanie konwentualni mają habity czarne, ale oni jako pierwsi zaczęli powrót do pierwotnego koloru habitu świętego Franciszka. Bo pomyślmy sobie tak, w jakim habicie chodził Franciszek? W brązowym? Nie, chodził w tym, który był najtańszy, a najtańszy to był taki, który nie miał koloru. Który po prostu był niebarwiony. Był to zwykły, szary habit. Taki był pierwotnie kolor habitu. przez wiele wieków. I teraz, jeżeli spotkamy szarych braci, nawet na polskich ulicach, to wcale nie

0: są przebierańcy, oni po prostu wracają do tego pierwotnego koloru. No i pytanie, panie redaktorze, który z czarodziei chodzi na szaro po Śródziemiu?
1: No jest, był szary Gandalf, tak?
0: No dokładnie. No problem z Radagastem jest taki, że on się zakochał w naturze, ale on się tak bardzo zakochał w naturze, że zapomniał o wszystkim innym. Zapomniał o misji, którą miał spełnić. Natomiast Gandalf, wielki przyjaciel ludzi, elfów, wszystkich stworzeń, do tych najmniejszych włącznie, stąd jego wielka miłość i troska o hobbitów, to jest właśnie Franciszek. Jeżeli byśmy szukali jakiejś postaci, która byłaby do niego podobna, myślę tutaj też o takiej trosce świętego Franciszka. On wystarał się o odpust swego czasu w Porcją Kuli właśnie. Poszedł do papieża, poprosił go o możliwość tutaj odpustu zupełnego za nawiedzenie tego kościółka i ten odpust otrzymał. A kiedy chciał o tym ogłosić ludziom w kazaniu, to powiedział: chcę was wszystkich wysłać do nieba. Zazwyczaj się dzisiaj mówi, że chcecie wysłać do piekła, iść do piekła, go to hell. A Franciszek odwrotnie robi. Chcę was wysłać do nieba. Jakie jest pragnienie jego życia? Chcę, żeby wszyscy byli zbawieni. I tak przejdźmy na Śródziemie. Właśnie Gandalf chce, żeby Śródziemie zostało uratowane. Więc tutaj jest takie największe podobieństwo według mnie.
1: No to piękne podobieństwo. Bardzo, bardzo dziękuję. Anicet Gruszczyński, franciszkanin, teolog, tolkienista, był naszym gościem dzisiaj. Bardzo dziękuję. Pokój i dobro.
0: Pokój i dobro. Pozdrawiam pana redaktora i wszystkich słuchaczy.
1: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A teraz będzie rozmowa z panią kurator z wystawy. Wystawy, która tutaj odbywa się w Muzeum Archidiecezji, Roxana Gawrońska. Otwarto przedwczoraj wystawę poświęconą właśnie postaci świętego Franciszka. Jest Malczewski, jest Antoni Rząsa, jest wiele wspaniałych, są niesamowite, taki ptaszki są drewniane, Józefa Wilkonia między innymi. To wszystko, no, jest piękna wystawa z ogromną ilością cytatów, które bardzo dobrze korespondują z tym, co widzimy, więc teraz posłuchajmy rozmowy, którą przeprowadziłem na wernisażu z panią kurator, jedną z dwóch kuratorek, bo ojciec Zając jest drugim kuratorem, ale z panią Roxaną rozmawiałem i posłuchajmy tej rozmowy. No i nastąpiła wiekopomna chwila otwarcia wystawy. Przypominam, 800 lat mija od śmierci świętego Franciszka i no świętuje nie tylko Asyż, nie tylko Kraków, znany z franciszkanów, chociaż jest tu jeden obraz z Krakowa, przynajmniej dwa nawet od franciszkanów, a naszym gościem jest pani Roxana Gawrońska, kuratorka wystawy Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Jestem właśnie po pierwszym obejrzeniu. To jest oczywiście za mało. Pani Roxono, jak to się stało? Kiedy zagościł w pani życiu święty Franciszek?
2: Święty Franciszek, jeśli chodzi o wystawę, to zagościł tak mniej więcej około 2 lat temu, kiedy pan dyrektor Piotr Koprzak, dyrektor Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, poprosił mnie, żeby przygotować wystawę na ten temat. Pomysłodawcą tej wystawy z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu był ojciec Andrzej Zając, franciszkanin, współkurator tej wystawy.
1: No właśnie, ale to była cudowna współpraca i nie było kłótni z ojcem Zającem.
2: Absolutnie nie było kłótni. Udało się to wszystko zgrać. Ojciec Andrzej pomagał tutaj od tej strony właśnie merytorycznej, teologicznej. Ja z kolei wzięłam na siebie obowiązek wyboru odpowiednich dzieł, które będą tę myśl Franciszka i życie dobrze oddawały, dobrze egzemplifikowały.
1: Jaka jest myśl Franciszka?
2: Myśl Franciszka, która tutaj akurat na wystawie szczególnie się pojawia, jest zawarta w Pieśni Słonecznej, czyli w jednym z takich najważniejszych utworów, którego może Franciszek sam nie spisał, ale został spisany na podstawie jego ułożonych przez niego słów. W Pieśni Słonecznej wyrażona jest pochwała Stwórcy, i pochwała ta dokonuje się za pomocą stworzeń. Czyli ta myśl Franciszka, że każde stworzenie jakby jest godne umiłowania, godne poszanowania z tego właśnie tytułu, że zostało stworzone przez Boga. Więc taka na przykład myśl w tej wystawie się pojawia, ale nie tylko, bo z pomocą życia Franciszka chciałam też pokazać właśnie to, że trud, cierpienie, choroby, które też towarzyszą nam wszystkim, że one mogą mieć jakiś też jakiś sens. I Franciszek też to pokazuje, że wszystkim, co robił, próbował naśladować Chrystusa, działać jak Chrystus, czyli Alter Christus. Ten wątek Alter Christus na naszej wystawie też się pojawia. I właśnie to naśladowanie Chrystusa to też jest ten bardzo ważny aspekt, który Franciszek wskazuje nam, temu współczesnemu człowiekowi, żeby to, co robimy, to, co przeżywamy, żeby właśnie odnosić to też do Chrystusa.
1: Mnóstwo wspaniałych dzieł, ale na pewno przy niektórych, przy rozmowach o niektórych i po zgodzie, jeżeli chodzi o przekazanie do was na jakiś czas, to serce biło najmocniej. Najmocniej biło przy których pracach?
2: Oj, na pewno najmocniej zabiło, gdy dowiedziałam się, że mistrz Jan Matejko przyjedzie do nas na wystawę. Jego szkic do obrazu Święty Ludwik udaje się na wyprawę krzyżową. To był rzeczywiście taki moment zupełnie wyjątkowy. Jestem bardzo wdzięczna tutaj dyrekcji i kustoszom Muzeum Okręgowego w Toruniu, którzy zgodzili się zdjąć z ekspozycji stałej bądź co bądź u siebie obraz i zaprezentować go w zupełnie innym kontekście. Więc to był moment wyjątkowy. Momentem wyjątkowym była też zgoda na pokazanie dzieł też sztuki dawnej, czyli skarbony z 1400 roku, takiej skarbony jałmużniczej i skrzyni z XV wieku, która przyjechała do nas z Zamku Królewskiego na Wawelu. Z kolei skarbona jest własnością Muzeum Narodowego w Warszawie, obecnie depozytem w zamku w Szczecinie. Więc to były takie rzeczywiście takie momenty, gdzie serce zabiło mocniej, gdzie nawet pojawiło się to niedowierzanie, że te obiekty rzeczywiście tutaj przyjadą. To było dla mnie coś fantastycznego. Też Antoni Michalak i stygmatyzacja świętego Franciszka z klasztoru w Gdyni. Też fantastyczna sprawa.
1: No i Antoni Rząsa, który nie opuszczał nigdy Zakopanego. Wspaniała praca.
2: Tak, z Galerii Rząsy też właśnie to była niesamowita wiadomość. Zresztą w pierwszym momencie też zamarłam, gdy ją przeczytałam, bo właśnie zaczynałaś od słów, że właściwie to nie wypożyczamy tej rzeźby, więc w pierwszym odruchu myślałam, że to koniec, a potem przeczytałam kolejne zdanie, dla Państwa zrobimy ten wyjątek. To było naprawdę też coś wyjątkowego.
1: Ostatnie dni to widziałem tutaj wszystko, już tutaj w Proszku było niby, muzeum zwinęło wszystkie wystawy i było nerwowo, ale się udało. Jeszcze do tego od razu wspaniały katalog, też pani przygotowywała ten katalog, prawda?
2: Tak, też ja przygotowywałam katalog, koncepcja katalogu właśnie też tutaj jest moja, ale właśnie tak jak mówiłam na wernisażu, tutaj też mieliśmy wspaniałą redaktorkę, która pilnowała wszystkich włącznie ze mną, żeby tych terminów pilnować. No i właściwie siedzieliśmy każdego dnia do nocy, żeby ten katalog był na czas. No i się udało. Także warto walczyć do końca.
1: Warto walczyć. No ja po pierwszym takim, no przeszedłem wszystkie prace, no ale tutaj trzeba wracać do nich wielokrotnie, tym bardziej, że dzisiaj no to taka wyjątkowa sytuacja, no bo jak zwykle na wernisażu mnóstwo osób. Nawet biskup Janocha powiedział, że jeszcze się nie będzie wypowiadał o tej wystawie, bo on musi to wszystko obejrzeć sobie dokładnie. I zawsze on tutaj też pieczę sprawował duchową, prawda?
2: Tak, no ksiądz biskup Michał Janocha jest zawsze takim naszym właśnie dobrym tutaj patronem tego miejsca, chociaż oczywiście też warto podkreślić, że patronatem honorowym nad wystawą, patronat swój tutaj objął arcybiskup Adrian Galbas, także tutaj też bardzo jesteśmy za to wdzięczni. No i właśnie tak jak pan powiedział o tym, że trzeba się tutaj troszeczkę tak w cudzysłowie wgryźć w to wszystko, to też właśnie państwa zachęcam, jak odwiedzicie wystawę, do tego, żeby też czytać te teksty, ponieważ bardzo często być może, gdy państwo zobaczycie jakieś dzieło, to nie będzie oczywiste, dlaczego ono właściwie tutaj jest. I dopiero właśnie cytat, czy jakiś komentarz pozwoli właśnie tak w pełni dookreślić tę sprawę i zrozumieć, co tutaj miałam na myśli i dlaczego właśnie to dzieło, a nie inne. Te cytaty też są bardzo ważne, zarówno z pism o Franciszku, jak i z opowieści hagiograficznych. Także bardzo państwa zachęcam właśnie do takiego spokojnego przejścia przez tę wystawę i też czytania tego, co na ścianę.
1: Ja rozumiem, że w nagrodę wysyłają was do Asyżu na tydzień.
2: Muszę porozmawiać z panem dyrektorem o takiej możliwości.
1: No właśnie, no fresków Giotta to się by nie dało przywieźć, ale warto przy okazji też zajrzeć przynajmniej do albumu albo do internetu. To Święty Franciszek to niezwykle ważna postać i dla mnie, i dla wielu osób, chociaż czasami jest tak zmiękczana może za bardzo, bo tak momentami to był jednak, to tak jak Chrystus też, tak się o tej łagodności mówi, ale to są twarde zasady, to jest, no a to jest piękno, ale też twarde piękno, tak? Takie prawda jest trudna i Święty Franciszek o tym mówi.
2: Tak, myślę, że współczesny świat czasami dąży do tego, żeby go właśnie, tak jak pan powiedział, zmiękczyć, żeby zrobić z niego jakiegoś takiego wesołka biegającego wśród ptaków. A nawet jeśli weźmiemy pod uwagę właśnie te historie ze zwierzętami, co też tutaj ten wątek na wystawie się pojawia, są dzieła i cytaty, to jak przeczytamy kilka cytatów chociażby właśnie z kwiatku świętego Franciszka, to zauważymy, że on te zwierzęta szanował, ale też miał nad nimi pewną władzę. To znaczy, że to nie było na zasadzie zupełnie jakiejś takiej relacji symbiotycznej jedynie, ale w tych cytatach przewija się taka narracja na przykład do ptaków. Ptaszki moje, wyście śpiewały, a teraz ja będę mówił. Wy usiądźcie, posłuchajcie. Czyli to jest jakby zawsze pewnego rodzaju ta nadrzędność człowieka. Czy na przykład historia poskromienia wilka, który siał spustoszenie w jednej z miejscowości i Franciszek nagle się pojawia, swoją osobą go zupełnie poskramia, wilk jest spokojny. Oczywiście to są opowieści hagiograficzne, ale pokazują też pewną prawdę właśnie o nim, że to był też twardy człowiek, który po prostu też wiedział, gdzie tutaj te granice stawiać, a myślę, że we współczesnym świecie troszkę się tutaj to czasami właśnie zaciera i robi się trochę mgliste, więc Franciszek jest jak najbardziej, był osobą konkretną i taką właśnie z krwi i kości. No, zresztą te krew i kości to też właśnie tutaj te wątki związane ze stygmatyzacją, to też nie było przyjemne odczucie, to była na pewno wielka męka, wielki trud, więc też nie możemy tego przedstawiać tak wszystko cukierkowo, tylko właśnie na przykład u nas na wystawie w przestrzeni, gdzie jest wątek właśnie cierpienia, trudu, jest bardzo dużo obrazów w takiej kolorze krwistej czerwieni, ja specjalnie właśnie zestawiałam ze sobą kilka obrazów w tych barwach, żeby pokazać właśnie, że te rany krwawią, że to nie jest nic przyjemnego.
1: Nie jest. Bardzo dziękuję za tą wystawę. Myślę, że jeszcze ona już będzie otwarta od teraz. Od 12 jest odwrota. Muzeum Archidiecezji są otwarte codziennie, poza poniedziałkiem. Zachęcamy, bo naprawdę no warto przyjść i no i pięknie, no ja troszkę zazdroszczę, bo pani z racji obowiązków zawodowych mogła wejść głębiej w tą myśl, która właśnie nie jest taka prosta. Ja pamiętam taką anegdotkę o bracie jałowcu, który tam i świni. To wcale nie takie cukierkowe. Bardzo zachęcam, nie będę teraz spoilerował, ale proszę zajrzeć. A pani bardzo dziękuję. Roxana Gawrońska, kuratorka wystawy, współkuratorka, bo jeszcze ojciec Zając też był, się kłaniamy bardzo serdecznie i dziękujemy. To piękna współpraca i efekty z tego, co już widziałem, bo widziałem wystawę, to są naprawdę imponujące. Dziękuję bardzo.
2: Bardzo dziękuję i zapraszam na wystawę.
1: Roxana Gawrońska, kuratorka wystawy o świętym Franciszku. Włoski tytuł.
2: Włoski tytuł Poverello.
1: Tak, biedaczyna. No to pa.
3: Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
5: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
6: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
5: Zaprasza Fundacja Art Bene.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
3: Po reklamie.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego. Już łączymy się z Mikołajem Murkocińskim. Witam serdecznie kochanego redaktora.
1: Dzień dobry, Konradzie. Kochany dzień dobry Państwu.
0: No i właśnie, co w trawie piszczy?
1: W trawie piszczy ogłoszenie kulturalne w ten sobotni poranek. Cykl konferencji otwartych, cykl wykładów otwartych, który jest współorganizowany przez Collegium Bobolanum oraz L'Œuvre d'Orient. Cykl zatytułowany Chrześcijanie Bliskiego Wschodu, Biblia, ludzie, dziedzictwo. Wykłady otwarte, wstęp będzie wolny, które będą odbywały się co miesiąc przez 6 miesięcy aż do marca w Akademii Katolickiej w Warszawie przy ulicy Rakowieckiej 61 w Warszawie. I jak sam tytuł wskazuje, każda z tych konferencji będzie traktowała o innym, o jakimś aspekcie tego chrześcijaństwa blisko wschodniego. I zaczynamy już w najbliższy czwartek, 8 października. Temat taki otwierający cały cykl Chrześcijanie Wschodu na przestrzeni wieków. Wykład, który o godzinie 19 wygłosi ksiądz profesor Józef Naumowicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 8 października o godzinie 19, to jest czwartek. A z innych tematów, które w kolejnych miesiącach będą poruszane i za każdym razem będę próbował je Państwu wcześniej zapowiedzieć, to w listopadzie złożone tożsamości chrześcijan wschodu, w grudniu to będą liturgie kościołów Orientu, w styczniu ekumenizm kościołów wschodu, w lutym to będą języki wschodniego chrześcijaństwa i wreszcie w marcu taka konkludująca, można powiedzieć, konferencja poświęcona na dziedzictwu materialnemu chrześcijan Bliskiego Wschodu, ale nie tylko. Tak więc serdecznie Państwa zapraszam raz jeszcze. Akademia Katolicka w Warszawie to ulica Rakowiecka 61, to przy Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli na Mokotowie. Cykl, który jest współorganizowany przez Collegium Bobolanum i L'Œuvre d'Orient. L'Œuvre d'Orient, które, tylko przypomnę, zostało niedawno wspomniane przez papieża Leona XIV w czasie jego wizyty we Francji.
0: No to będziemy jeszcze przypominać o poszczególnych wydarzeniach, kiedy będą one się zbliżały, bo pewnie tych, zwłaszcza z lutego, to nie, Państwo nie zapamiętają, co będzie, ale to nie będzie co robić, proszę Państwa, zimowe i jesienne wieczory. To fantastycznie. Drogi Mikołaj, dziękuję bardzo za...
1: Dziękuję.
0: Za to wejście. A teraz, proszę Państwa, wrócimy do świętego Franciszka, ale w zupełnie innym ujęciu, ponieważ co w trawie piszczy było poświęcone świętemu Franciszkowi. No będą też inne wątki troszeczkę, ale jakby clue audycji, rozmowy z Maciejem Perzyną było poświęcone świętemu Franciszkowi i on, no właśnie, taki nieortodoksyjny sposób opowiadał o świętym Franciszku i warto posłuchać.

0: Cała naprzód, mili państwo, za chwilę będziemy się przenosić do w trawę. Będzie w trawie piszczy, a siedzi tutaj za konsoletą Adam Czerpak. Hurra, hurra. I za chwilę łączymy się z naszym wspaniałym Maciejem Perzyną i będziemy rozmawiać no właśnie o zwierzakach, ale w kontekście świętego Franciszka, bo wszystko jest w kontekście świętego Franciszka w tym tygodniu z powodu 800. rocznicy odejścia do niebios wspaniałego świętego Franciszka, a on ze zwierzaczkami to bardzo był zakolegowany. Ale teraz jeszcze, zanim się połączymy, ogłoszenie parafialne, bardzo ważne, uwaga.
1: Wielkimi krokami zbliża się nasz 16. Festiwal Widzących Duszą, czyli impreza, na której występują niewidomi i niedowidzący artyści z całej Polski. Tegorocznym tematem muzycznych poszukiwań będą piosenki Czerwonych Gitar i Seweryna Krajewskiego. Podczas tego festiwalu odbędzie się ogólnopolska premiera filmu Czarne Słońce reżyserii Michała Wojtasika. Jest to film generalnie o utracie wzroku w oparciu o doświadczenie życiowe szefa bydgoskiej światłowni Grzegorza Dudzińskiego. Ten film jest częścią większej całości. Ma posłużyć jako wstęp do długometrażowego filmu na temat niewidomych. Taki film planuje nakręcić właśnie reżyser Michał Wojtasik. W Bydgoszczy zobaczycie wstęp tego, co chciałby osiągnąć. Wracając do festiwalu, zachęcam wszystkich grających i śpiewających, niewidomych i niedowidzących artystów, aby zgłaszali się na nasz festiwal. Jeszcze do 15 października można się zgłosić. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie festiwalowej. Źródło wciąż bije w zakładce Festiwal Widzących Duszą. Tam zobaczycie, co należy ująć w zgłoszeniu. Przede wszystkim muszą być to dwa nagrania piosenek, parę słów o sobie dla konferansjera i jakiś telefon kontaktowy, jakieś namiary na siebie. Zapraszamy, przyjeżdżajcie. Wysokie nagrody finansowe, ale nie to jest najważniejsze w naszym festiwalu. W Festiwalu Widzących Duszą najważniejsze jest to, że my, niewidomi, niedowidzący, możemy spotkać się we własnym gronie, poczuć się pewniej, pokazać swój talent światu, zmusić osoby widzące do tego, aby odbierały nasz talent właśnie przez pryzmat podziwu, a nie fałszywej litości. Traktujemy naszych artystów w kategoriach właśnie czysto artystycznych i wszyscy występujący mają możliwość porozmawiania z jurorami, czyli jest to rodzaj warsztatów. Możecie tutaj wiele się nauczyć, wiele wynieść, poznać wielu nowych ludzi. Zapraszam serdecznie. Zgłaszajcie się na 16. Festiwal Widzących Duszą. Grzegorz Dudziński.
2: Co w trawie piszcze?
0: Czyli cztery pory roku w przyrodzie. No właśnie, panie Macieju, Maciej Perzyna z nami, co w trawie piszczy, w związku z, no z czym? Z Franciszkiem, no bo Franciszek to przecież musi być bliska panu postać niezwykle, prawda? Bo on, no lubił te zwierzaki, coś mi się wydaje.
3: No, ja bardzo lubię zwierzaki, właśnie skończyłem konsumować krowę, ale, ale Francesco to był niezły gość i on w ogóle, jak zwykle w popkulturze umyka meritum, wszyscy się cieszą z jakiejś takiej landrynkowej fasady. A to był taki nieprzeciętny balankowicz. Nieprzeciętny balankowicz, trochę zabijaka, trochę żołnierz, a później niezwykle oryginał i oryginały do siebie przyciągał. I to wszystko gdzieś tam unika, tam ewentualnie gdzieś słychać o Franciszkanie, no to tak, tutaj gołąbka ma na rączce i on na pewno będzie
0: chciwny zabijać zwierząt. No takie kazanie dla ptaków, ja pamiętam taki fresk, gdzie to on tam gadał z tymi ptakami, one zadowolone w ogóle, te ptaki też, no.
3: No to mi się też zdarza pogadać z tymi z gołębiami i one są zadowolone. Gołąb, jak ktoś spotka gołębia i będzie z nim gadał, to proszę zwrócić uwagę, że on jest przeważnie zadowolony. A jak jest niezadowolony gołąb, to się też to nie rzuca w oczy. To się nie jest zawsze zadowolony.
0: On odlatuje wtedy, nie?
3: Odlatuje. A, sprytne.
0: Czy nie?
3: No, miejski gołąb to odchodzi, oddeptuje. Dzisiaj widziałem jednego, który odchodził, ale chyba nie wytrzymał naporu komunikacji miejskiej i znowu ucieszył inne ptaszki, bo wrony taką pizzę z gołębia jadły. Ale właśnie, dobra, wracając do Franciszka, bo to zawsze wszystkim umyka. To, co jest ważne, to, że on faktycznie był balangowiczem, był wielkim balangowiczem w Asyżu, znanym wśród młodzieży i na każdej bibie był i śpiewał, i tańczył, i prowadził orszaki, wykwintnie się ubierał. Więc taki był średnio święty, a później wymyślił, że on będzie sławnym rycerzem i jakoś tak się tam wojna dobrze nie poszła, spędził rok w plochu. I to go jakby nawróciło gdzieś tam, czy było początkiem jego przemiany, bo dało mu czas, żeby przemyśleć parę spraw. Ale to, co jest ważne, to że to ci boży mężowie to nie są ludzie najczęściej, którzy tam siedzą grzecznie, potakują, jedzą swoją zupę i zamiatają plac. Tylko tych takich świętych, co on najpierw poznał życie i pokazał, że jest prawdziwym człowiekiem i przeżył przygodę. Ta przygoda jest ważna, a żeby znaleźć Boga i drogę do świętości, to jest dużo. I tutaj odsyłam wszystkich jakby w kontekście przygody do Abrahama. Abraham sobie siedział, było mu dobrze, a jak się zaczęła przygoda, no to szła cięgiem. To tak jest, to nie można być zbyt spokojnym, nie? Boża droga to droga przygody.
0: Ale jest ten moment takiej przemiany, to też jest ze świętym Franciszkiem, bo on początkowo taki był, no że tak powiem, no zdecydowanie nierestrykcyjny wobec siebie. Podobnie było ze świętym Augustynem, przecież on też tam dosyć mocno, że tak powiem, udzielał się w różnych sferach, że tak powiem, niekoniecznie świętych takich, no.
3: Tak, ale też był przez to łebski gość, bo tak jak u psów, uwaga, nie wszyscy o tym wiedzą, ale u ras psich inteligencja idzie z agresją. I to są po prostu testy na inteligencję i testy pobudliwości określone i potwierdzają to, tak? Czyli te rasy i osobniki najbardziej łagodne są najmniej koncepcyjne. Więc to tam gdzieś jedno z drugim może być, bo ludzie i psy mają dużo podobnych cech, dlatego się tak dobrze dogadują. Mówię też o takich cechach behawioralno-stadnych i tak dalej. Także to jest istotne. Ale wszystkim też wielbicielom Franciszka, uwaga, bo to będzie temat na czasie, polecam taką postać jednego z jego pierwszych, takich najbardziej ukochanych współbraci, brata Jałowca. Brat Jałowiec to był taki oryginał, którego można poznać z kart, książki, kwiatki świętego Franciszka. I za moich czasów to była lektura w którymś momencie w szkole i tak ja to poznałem. Ale co mi utkwiło w pamięci, to, że brat Jałowiec jako dobra dusza, chcąc pocieszyć jakiegoś swojego chorego współbrata, zapytał go, jak go może pocieszyć. Innego niż Franciszka, jeszcze jakiś inny. A tamten mówi, że on to by zjadł sobie świńską nogę. Więc brat Jałowiec pobiegł do lasu, gdzie pasły się świnie i odciął świni nogę. I tam nie ma nigdzie historii, że on tą świnię zabił, po prostu odciął ją nogę, przyniósł i przyrządził. I stąd być może taka kiełbasa z lasu to jałowcowa jest. Nie wiem, tak sobie kojarzę, ale może nie. Natomiast potem się znalazł właściciel od tych świni i zaczął zgłaszać obiekcje. No, długa była historia. Na koniec chyba cała ta jednak... trójnoga już wtedy świnia dostała czapę i Franciszek ze swoimi współbraćmi ową świnkę zjadł. Więc pamiętajmy, że Franciszek to postać Boża o uznanej świętości chyba jakoś wkrótce po śmierci, to tam nie wiem, 1228 chyba, tam długo się jakby w grobie nie należał i został uznany za świętego. I Franciszkanie w Ziemi Świętej to jest ten nasza wysunięta placówka katolicka, to Franciszkanie, bo święty Franciszek też w swoim tam momencie z sultanem się spotkał w Egipcie, a to z krzyżowcami tam poszedł, nie, że poszedł.
0: No tak, było o tym w
3: krzyżowaniu. No, mówię, że to taki nieprzeciętny ten przygodowy chłop. To właśnie nie są wcale jakieś ciepłe kluchy. To nie są ciepłe kluchy.
0: A pan coś wie o tym, o tym jego kolegowaniu się z wilkiem?
3: To jest niebezpieczna historia. Jest niebezpieczna historia. Była bestia wilcza. Niebezpieczna historia ona jest teraz, bo właśnie ci, którzy pobieżnie studiują historię, wybierają tylko jakieś takie landrynkowo, cukierkowo, brokatowe fragmenty do tego wilka, wyławiają. I historia jest o strasznym wilku, który wieśniaków tam maltretował, zjadał im zwierzęta, a także dzieci. To wiedzmy, że to XIII wiek, to status, czy wartość dziecka była porównywalna z wartością zwierzęcia, a czasami niższa, no bo dziecko łatwiej urodzić niż konia kupić, nie? Ale w każdym razie to trochę żartuję, ale wróciliśmy niestety do tych czasów, tak. Dzisiaj też jakby w mentalności nowej, wykształconych z dużych ośrodków wartość zwierzęcia jest wyższa niż dziecka. W każdym razie w tamtym czasie różnie to było. Ale święty Franciszek przyszedł z ratunkiem, znalazł tego wilka. Wilk się na niego zwarczał, ale Franciszek zaczął mu kazanie mówić i go wytłumaczył, że nie po Bożemu, tak, że on zabija. Ale to też Franciszek tłumaczył wilkowi, nie, że to nie jest po Bożemu, dlatego że on zabija ludzi i zwierzęta, tylko on zabija bez nakazu Bożego. To też trzeba wyłowić. Te smaczki tam mają znaczenie. No i więc wilk zgodził się umówić na to, że on nie będzie zabijał, a zamiast tego to go będą wieśniacy lokalni, mieszkańcy wsi, czyli kmieciowie, będą go karmić. I to jest ten niebezpieczny kawałek. Bo w dobrej duszy część osób z Kościoła katolickiego, a nie tylko, ale obeznanych w żywotach świętych, traktuje to jako taki wzorzec do naśladowania. A niestety, uwaga, drodzy Państwo, to jest ważny, obiektywny fakt, stwierdzony, potwierdzony wielokrotnie na przestrzeni teraz już wieków. Karmienie wilka zawsze prowadzi do ataków wilka. Czyli jakby naturalnym zachowaniem wilka jest to, że on eksploruje możliwości, czy sprawdza, jak na dużo może sobie pozwolić i w momencie, kiedy jest stale w sposób dokarmiany, to któregoś razu atakuje osobę, gryzie osobę i mieliśmy to w Polsce przetrenowane w sposób dobrze opisany na dzikich wilkach. Był w 2018 roku jeden z wilków, które w tamtym roku zaatakowały i pogryzły ludzi, dzikich wilków, to był wilk dokarmiany nomen omen pierogami. W miejscowości Trzebicz on pogryzł dwie kobiety i no, to jest pochodna takiego dokarmiania. Ale był też świeższy przypadek, taki sławny trójnogi wilk, wilk Kamyk z Międzyzdrojów. On w którymś momencie, jak to w Polsce mamy, oczywiście był gdzieś ratowany po wypadku samochodowym, noga weszła w martwicę, trzeba było usunąć nogę, został na trzech nogach. Dobra. Trafił do parku krajobrazowego. Wilki to są jedne ze zwierząt niebezpiecznych. Jest specjalne rozporządzenie regulujące, jak ma wyglądać wybieg dla takich zwierząt, bo są niebezpieczne, więc żeby nie uciekły. Więc on był na dobrze przygotowanym wybiegu. Na tych trzech nogach zrobił podkop i uciekł. I nikt nie mógł znaleźć tego wilka. Nikt go nie mógł znaleźć, ale w Facebooku miał swojego fanpage'a, bo to był wilk w Międzyzdrojach. A taki profil Społeczność Międzyzdroje z radością informował, że jest kryzys rozwiązany, bo oni tego wilka dokarmiają. Tam oni, nie wiem, kto prowadzi ten profil, ale ktoś tam się w pierwszej osobie wypowiadał, że dokarmia tego wilka i wszystko dobrze, bo ten wilk tylko szukał jedzenia i schronienia i już jest wszystko dobrze.
0: Zjadł i idzie spać i grzeczny jest. Można go pogłaskać.
3: No, puścika sobie na trzech nogach. Tak jest. Przychodzi tylko na posiłki. Ale jako poruszony obowiązkiem informowania zszedłem w kontakt i poinformowałem profil, nasze Międzyzdroje chyba, to się nazywa Społeczność Międzyzdroje, że to się źle skończy, że te wilki dokarmiane zawsze kogoś atakują. Nie, ja się nie znam, jestem wilkofobem. No dobra. I za dwa tygodnie Benz News, kamyk pogryzł dwie kobiety na plaży w Międzyzdrojach. Dramat, tragedia, trójnogi wilk zaatakował kobietę. No i wtedy okazało się, że wilka odłowiono w przeciągu kilkunastu godzin. Wtedy już udało się go znaleźć, nie? Także jest pewne niebezpieczeństwo w niektórych historiach. To nie jest historia biblijna nawet, to jest taka historia bardziej tradycji chrześcijańskiej. No i ta jest taka ryzykowna. To dokarmianie wilka to nie jest dobry pomysł. Tak samo jak dokarmianie niedźwiedzia, jak dokarmianie dzika, jak dokarmianie no, wielu zwierząt większych niż gołąb na przykład. Nie, zostańmy przy gołębiach.
0: No ale teraz, bo a propos to już jak przejdziemy teraz do tego, bo pan dzik, a teraz była wielka, dwie manifestacje i kontrmanifestacja i manifestacja za dzikiem, przeciw dzikowi, no jakaś tam sytuacja była teraz ostro na mieście się działo, tak?
3: No, to było nieźle.
0: Pan
3: nieźle.
0: Uczestniczył w tych...
3: No nie byłem uczestnikiem, ale jakby... Pożegnałem, machając chusteczką i łzę w oku, przecierając kontrmanifestację, która dawała się na miejsce manifestacji. Bo akurat to wszystko się chyba wydarzyło w poniedziałek. Tak, mamy środę, to dopiero co się wydarzyło. Pod urzędem miasta w Warszawie odbyła się manifestacja na rzecz ratowania dzików. Ratowania dzików, ponieważ sejmik województwa w końcu stwierdził, że dziki są jednak niebezpieczne, koszty odszkodowań będą horrendalne i tam całe inne, reedukacja dzików.
0: Dzieci będą narażone i tak dalej.
3: Dzieci będą narażone i to będzie wizerunkowo tragedia, bo za rok wybory do Sejmu, więc reedukacja dzików jednak się nie sprawdza. Pokazali im schematy, że to jest człowiek, tego się nie atakuje, tu nie wolno ryć i tak dalej. I te dziki odmówiły reedukacji i jednak dostaną reedukację w formie aplikowalnej zdalnie kulki łowiowej. Tak podjął uchwałę taką sejmik. Ale uwaga, to nie jest też tak źle, bo sejmik podjął taką uchwałę, że reedukowane w ten sposób będą tylko te dziki, które są agresywne albo stwarzają zagrożenie. Nie, że każdy dzik, że jakiś sobie tam idzie dzik i nagle dostaje kulkę. Więc to powinno uspokoić obrońców dzików, ale obrońcy dzików widocznie przeczytali resztę uchwały sejmiku, bo tam było dodefiniowane, które to są dziki stwarzające zagrożenie. No i z tej definicji wynika, że to są te dziki, które są. Czyli jednak taki, który sobie idzie, też może dostać
0: kulkę. Każdy jeden, tak?
3: Tak jest. A dodatkowo została określona liczba, ile dzików ma być odstrzelonych i uwaga, odstrzelonych ma być tyle dzików, ile trzeba.
0: A, to piękna definicja, taka no, profesjonalna.
3: Dobra.
0: No.
3: Tak, wtedy jest wszystko jasne. No więc obrońcy dzików się rozjuszyli i sprężnie z protestu na rzecz dofinansowania do aborcji przeszli na protest na rzecz zabronienia strzelania do ciężarnych loch, bo przecież giną w środku nienarodzone dzieci dzicze. I się tam udali. Ale akurat w poniedziałek odbywała się też konferencja w Sejmie na temat inwazyjnych gatunków obcych i w tym naszego ulubionego szkodnika.
0: Szopa.
3: To szopy, hej pasterze, było o szopie. I temu szopu się dobrze dzieje, ale konferencja takie konkluzje wysnuła, że za dobrze mu się dzieje, trzeba, żeby mu się gorzej działo. Natomiast organizatorzy tej konferencji w dużej mierze i częściowo uczestnicy udali się prężnie z owej konferencji właśnie pod Urząd Miasta, żeby stworzyć kontrmanifestację do obrońców dzików i jak widziałem jakieś przebitki w mediach społecznościowych, to okrzyki były radosne. Jedni wołali dziki zostają, a drudzy wołali miasto dla ludzi, nie dla dzików. I chyba była tam dzika impreza, tak mi się wydaje.
0: A co z szopem?
3: To szopy hej pasterze. Szop jest niezawodny. Konferencję.
0: To jest taki dosyć, on inteligentny dosyć jest, można powiedzieć.
3: Tak, szop jest inteligentny i wykorzystuje swój wizerunek.
0: On nawet będzie głosował może, tak? Może
3: myślę, że może. Na wszystkie cztery ręce. Bo wiadomo, szop ma dwie ręce lewe, dwie prawe, dwie przednie, dwie tylne, to na osiem rąk nawet, nie? On może to zrobić. Poszedłem tam oczywiście pełen dobrych chęci, żeby zwrócić uwagę na to, o czym rozmawialiśmy tydzień temu w Radiu Net. Czyli o tym, że od wschodu idzie do nas zaraza pod nazwą wścieklizna. I my, mimo najlepszego systemu zwalczania wścieklizny w Polsce, Europie, na świecie, no jakoś tak od paru lat mamy przejściowe problemy ze zwalczeniem tej wścieklizny i ona zamiast się zwijać, to się rozwija. I na tym Mazowszu, to tak się składa, że w środku tego Mazowsza to jest Warszawa, a w tej Warszawie mieszka całkiem prężna populacja szopów. I jednak wypadałoby być trochę przygotowanym na wypadek, jakby ta wścieklizna miała tu przyjść. Czyli nauczyć się szczepić te szopy, a jeszcze lepiej usuwać te szopy, bo wściekłe szopy to nie są przelewki, a wirus wścieklizny ma tendencję do zmiany żywiciela czy rezerwuaru. I tak jak w 1939 roku przeskoczył z psów na lisy, bo wcześniej rezerwuarem w Europie były psy, tak? Może się zdarzyć, że w 25 przeskoczy z lisów na szopy. No i wtedy będziemy mieli duży problem.
0: No, gdzie tak, zainteresowanie było umiarkowane. Gdzie jest największe skopisko szopów w Warszawie? Jest?
3: Gdzie jest największe?
0: No.
3: Na Wilanowie.
0: O, to tam, gdzie są ci obrońcy wszystkich zwierząt.
3: No, oni, jakby poziom ich obronności, on jest wprost odwrotnie proporcjonalny do odległości od bronionego obiektu. O, nie? Czyli tak długo, jak ten szop jest na przykład na Bielanach, czy na Bemowie, czy przynajmniej w ogródku sąsiada, to będą go bronić jak niepodległości, a przynajmniej jak dostępu do, nie wiem, sieciówki z kawą. A jeżeli jest już u nich w ogródku, to wtedy jednak są gotowi zrobić wyjątek i nawet zainwestować w usunięcie onego szopa i niechby to było usunięcie letalne, bo inaczej drań wraca.
0: Ojej, tak, to konsekwencja tam jest daleka.
3: Mówią, że tylko krowa nie zmienia poglądów.
0: Tak, no ale to szopy na Wilanowie, tak? Ale to one wiedziały, co robią chyba, moim zdaniem, tak mi się wydaje.
3: Myślę, że mogły też nie wiedzieć, co robią. Albo może wiedziały, co robią. Bo to tajemnicą Poliszynela jest, że w ogrodach, w Pałacu Wilanowskim, w ogrodach, to tamten szop to mieszka dużo dłużej niż gdziekolwiek indziej, albo inaczej obserwowany jest od wielu lat. Był jeden szop, a może więcej szopów, nikt tych szopów nie odróżnia. I się tak po cichutku pracownicy muzeum to się cieszyli, że jest, o, szopa mamy, my wiemy, że on jest inwazyjny, że on jest groźny, że jest gatunek obcy, ale może udamy, że go nie ma. No i wszystko było fajnie, ale z tego jednego szopa zrobiło się 2, 3, 5, 8, 17, 70. No i na razie skończyły się ptaszki pływające, czyli jakby ubyło łabędzi, niespecjalnie są jakieś kaczki, łysek nie ma. Jakoś tak przestały gniazdować tu w okolicach. Nie wiadomo dlaczego. Powoli kończą się ptaszki też te takie większe, a śpiewające jak drozdy, kosy, a nawet szpaki. A szop jest bardzo rezolutny. On tam i dzięcioła z ciupli potrafi wybrać, i zimorodka z nory wykopać. I na konferencji, bardzo ciekawe, Fundacja Stop Ego jest taki twór. Jedna z nielicznych fundacji, z którą jakby nie mam obiekcji, bo tak to słowo fundacja to mnie wysypkę wywołuje, a Fundacja Stop Ego jest sensowna. Gdzieś tam na ścianie zachodniej prowadzi monitoring i to jest taki monitoring, który obejrzeliśmy i widać było właśnie, jak szop demontuje rodzinę zimorodków i przerabia je na posiłek. Ale też zobaczyliśmy, jak szopy zjadają młode bieliki, jak szopy strącają z gniazda czaple i później młode też je zżerają, i jak szopy zżerają rybołowy. W ogóle szopy są dość, one są zmyślne, takie zwierzęta, lubią ostre jedzenie.
0: No ale jakaś konkluzja z tej konferencji antyszopowej?
3: No właśnie, nie wiem, bo konferencja była pod patronatem marszałka Sejmu, ale nie tego od granicy akurat, tego co tam palet nie miał, tak? Tylko takiego innego marszałka Bosaka. I pan marszałek nawet wszedł w rozmowę z przedstawicielem, chyba to był pan z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, i zauważył, że jeżeli oni się cieszą, że robią edukacyjne akcje na temat szopów, to ciekawe, bo politycy nic nie wiedzą o tych akcjach i większość polityków nie ma pojęcia o tym, że szop jest zagrożeniem, ani jakim jest zagrożeniem, że może jak już wydają pieniądze na jakieś akcje, które nic nie wnoszą, to za ułamek tych pieniędzy mogliby przynajmniej zrobić jakieś szkolenie dla parlamentarzystów, żeby parlamentarzyści wiedzieli, no co tak, to są te ICO, no bo ostatnio i z czym
0: kojota,
3: to się je.
0: Kojota pomyślili z wilkiem, to też...
3: To tak, no, tak se, no nie? A no. Mamy to, a to jest tylko szop, a przecież mamy też mnóstwo innych gatunków inwazyjnych i niektóre są naprawdę niebezpieczne dla fauny i flory. I mówię to i zarówno o roślinach, o pasz sosnkowskiego, który jest przecież w Polsce inwazyjnym gatunkiem od dawien dawna, jest niebezpieczny, faktycznie powoduje hospitalizację, zdarzało się powodować zgony przez poparzenia i nadal występuje sobie w różnych miejscach w Polsce. Rzadko kiedy jest zgłaszany, jeszcze rzadziej podejmowane są działania na rzecz zwalczania. I są też gatunki roślin drzewiastych, które są cały czas dostępne w handlu, mimo że są ekspansywne. Są gatunki zwierząt, które uciekają albo są aktywnie wprowadzane, albo są rozprowadzane, a też wypełniają nisze, zajmują nisze bądź szerzą choroby niebezpieczne dla naszych gatunków. Mówię tu o raku pręgowanym, o raku marmurkowym. Rak luizjański to chyba ciekawostka, bo on chyba na zimy nie przeżywa, ale rak marmurkowy to już nawet duże kolonie potrafił robić. No, tam temat jest dość szeroki. Regulacje są, jak to u nas, piękne na papierze, a takie sobie w życiu. No, ale świadomość to jest w ogóle znikoma, więc odróżnianie kojota od wilka, szopa od jenota, jenot zresztą też igo, norki amerykańskiej, wiedza o tym, że to nie jest dobre stworzenie. Inna rzecz, że nasze przepisy mówią, że jeżeli ktoś ma u siebie szopa, uwaga, to może też tłumaczyć, dlaczego jakby system zwalczania szopów się nie przyjął. Bo w polskim systemie jest przyjęte, że jeżeli ty masz obywatelu szopa w ogródku, to nie dość, że spoczywa na tobie obowiązek zgłoszenia tego szopa, to spoczywa na tobie obowiązek usunięcia tego szopa. A jeżeli nie podejmujesz działań na rzecz usunięcia, to możesz jeszcze dostać mandat. Polska to jest republika bananowa.
0: No, w dużej mierze muszę się zgodzić, a nawet w bardzo dużej. Zrobimy tak, bo już zaraz godzina wybija. Dowiemy się też, jak szop może, bo w ogóle temat mamy ustalony na przyszły tydzień. Kura.
3: Tak.
0: Kura
3: tak.
0: Będzie naszym tematem. Kura nie jedno ma imię też i nie jedno pióro i różnie wygląda też. Tak. I też się dowiemy też być może, jak szop z kurą sobie radzi. Też pewnie
3: albo jak kura z szopem.
0: Albo jak kura z szopem. Panie Macieju, to bardzo dziękuję za tą rozmowę dzisiejszą. I no nic, już nie będzie chyba czasu na piosenkę, bo mieliśmy zespół kury przygotowane, ale no, wolałem jednak z panem porozmawiać dłużej. Także kury będą przygotowane zarówno muzycznie, jak i werbalnie. W przyszłym tygodniu będziemy po prostu kurzyć.
3: Tak jest. Jak to mówią zespół kury, czarna mewa goni białą mewę. Chyba rozumiesz, co to znaczy. Także pozdrawiam, Daszbur, i do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo. Maciej Perzyna był naszym gościem. Hurra!
3: Hurra!
2: Co w trawie piszcze?
0: Czyli cztery pory roku w przyrodzie.

0: Najwyższy, Wszechmogący, dobry Panie, Twoja jest sława, chwała i cześć i wszelkie błogosławieństwo. Tobie jednemu, Najwyższy, one przystoją i żaden człowiek nie jest godny wymówić Twego imienia. Pochwalony bądź, Panie mój, ze wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z Panem, bratem Słońcem, przez które staje się dzień i nas przez nie oświecasz. I ono jest piękne i świecące wielkim blaskiem. Twoim, Najwyższy, jest wyobrażeniem. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata Księżyc i gwiazdy. Ukształtowałeś je na niebie jasne i cenne i piękne. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata wiatr i przez powietrze, i chmury, i pogodę, i każdy czas, przez które Twoim stworzeniom dajesz utrzymanie. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i pokorna, i cenna, i czysta. Pochwalony bądź, Panie mój, przez brata ogień, którym rozświetlasz noc. I jest on piękny i radosny, i krzepki, i mocny. Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę naszą Matkę Ziemię, która nas żywi i chowa. Wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami. Pochwalony bądź, Panie mój, przez tych, którzy przebaczają dla Twej miłości i znoszą słabości i prześladowania. Błogosławieni Ci, którzy je zniosą w pokoju, ponieważ przez Ciebie, Najwyższy, będą uwieńczeni. Pochwalony bądź, Panie mój, przez naszą siostrę śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twej najświętszej woli. Albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie Mu i służcie z wielką pokorą.
1: Reklama.
2: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
3: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć Twoje ogłoszenie.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Po reklamie.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: No właśnie, troszkę żeśmy skręcali od świętego Franciszka z Maciejem Perzyną do innych zwierzaczków, no ale zwierzaczki to jest temat franciszkański, bym tak powiedział, więc pozwoliłem sobie wypuścić tę rozmowę, bo bardzo była ciekawa, no a o Franciszku było sporo. No i przypominam, że jest wystawa, była rozmowa z panią kurator Roxaną Gawrońską i w trakcie tego spotkania w Muzeum Archidiecezji spotkałem nieoczekiwanego gościa. Jak smakuje tarta di mere?
2: Jest wspaniała i zupełnie nie jest szarlotką. Jest po prostu tarta di mele, tarta jabłkowa z Umbrii, jak powiedziała wybitna kucharka Muzeum Archidiecezji, której arcydzieła podziwiamy na każdym wernisażu i która na naszych oczach, pana redaktora i moich, odwróciła się, ponieważ nie chce zdradzać szczegółów swojej wybitnej kuchni.
1: Ale zdradzi pani szczegóły swojego imienia i nazwiska.
2: Rzeczywiście, Barbara Słek-Kowalska, patronka Radia Wnet również.
1: No właśnie, proszę opowiedzieć bo już jesteśmy po wystawie i stąd tutaj taki skromny oczywiście franciszkański poczęstunek i sobie tutaj, ale obejrzeliśmy wystawę, ja jestem pod dużym wrażeniem, chociaż no jedno przejście to oczywiście za mało, ale może dwa słowa o pani wrażeniach.
2: No właśnie, nie wiem, cały czas się zastanawiam, czy na Twittera wrzucić rzeźbę słynnego Rząsy, czy może Józefa Wilkonia, bo przy kapliczce, w której ptaki śpiewają dla świętego Franciszka Józefa Wilkonia, zatrzymywali się wszyscy i wszyscy robili jej zdjęcia. Jest tak cudowna, tak ujmująca, tak od razu przenosi w świat świętego Franciszka. I na tej wystawie trzeba zachęcić radiosłuchaczy, jest znacznie więcej takich cudów, które od razu przenoszą w świat świętego Franciszka.

0: huczne, a tutaj cisza, spokój i wielkie, wspaniałe warunki do kontemplacji.
1: Ja się zgadzam w 100%. I co zrobimy? Po prostu namawiamy.
0: Tak? Po prostu zachęcamy.
1: Do 10 stycznia, więc trochę czasu jest, ale
0: słuchaczy.
1: Tylko no tutaj jeszcze raz powiemy, to ja tutaj zawsze krzyczę na dyrekcję, że dopiero od 12 otwierane jest to muzeum. No ale to jest taka sytuacja.
0: Każde muzeum ma swoje zasady, nie będziemy się wtrącać.
1: My wiemy, że to po prostu nie jest, bo to bogate muzeum i to nie może zatrudniać ludzi od 8 rano, bo to nie jest powiedzmy galeria w Pałacu Strocji.
0: Ale panie redaktorze, a które muzeum zatrudnia ludzi od 8 rano i otwiera podwoje?
1: No byłem we Florencji kilka takich.
0: W Florencji? Ale u nas w Warszawie chyba żadne.
1: No nie, od 8 to nie. W Warszawie to nie. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i bardzo.
1: Salute!
0: Viva San Francisco.
1: Pokój i dobro. Dziękuję bardzo. Pokój i dobro, proszę Państwa. Teraz jeszcze kilka będzie takich strzałów pod tytułem Sonda. Sonda o świętym Franciszku. Biegałem z mikrofonem, pytałem się różnych osób. Nagrałem tych rozmów sporo. I troszkę teraz będzie tak, będziemy wyciągać z kapelusza te sądy, bo wszystkie się nie zmieszczą. No bo czas jest nieprawdopodobnie nieubłagany, proszę Państwa. No ale posłuchajmy, co ludzie myślą o świętym Franciszku. I to już będzie do godziny 10. Później program wschodni. Wojciech Jankowski już się awanturuje gdzieś tam. Także bardzo go pozdrawiamy serdecznie, pana Kodżaka. A ja się kłaniam uprzejmie i już, no. Miłej soboty. Piękna jest pogoda. Wspaniała na spacer i wspaniała, żeby odwiedzić właśnie wystawę o świętym Franciszku. Jedną na przykład tutaj na Muzeum Archidiecezji, ale jest też w Kościele Wszystkich Świętych na Placu Grzybowskim. Bardzo krótka wystawa, ale bardzo ciekawa. Również Milo Kurtis miał audycję na ten temat i bardzo uprzejmie Państwa zachęcam. Niech święty Franciszek w naszych sercach, że tak powiem, żyje. Hurra! To ja się kłaniam. Igor Toporowski też wygląda dzisiaj jak święty Franciszek. Taki ma kolor ubranka jak habit franciszkański, ciemny, brąz, no to pa. Dziękuję. Mili Państwo, spotykamy kolejnych tutaj gości naszego radia. Święty Franciszek jest naszym tematem. Przypominam, że obchodzimy 800 lat od śmierci świętego Franciszka. Miła para, proszę się przedstawić.
2: Wiktoria.
3: Karol.
1: Pani Wiktoria i Karol, no właśnie, kim jest dla Państwa święty Franciszek? Znacie jego postać? Czy istnieje w Waszym życiu?
3: Ja myślę, że pod względem historycznym święty Franciszek stanowił bardzo ciekawą inspirację dla odejścia od bogactwa Kościoła i skupienia się na bardziej skromnym życiu, jak robili to franciszkanie, czyli budowanie na przykład kościołów na wzór stodoły. Było to coś przełomowego jego życia, uważam, i jego nietuzinkowość i to, że potrafił skupić się jednak na oddawaniu i dawaniu biednym, czyli to, czego w aktualnym świecie, myślę, dużo brakuje, to było coś, co aktualnie również może stanowić dla nas inspirację.
1: I stanowi, a dla pani?
2: Tak samo, ja się zgadzam w 100% z kolegą, że to jest po prostu inspiracja dla nas, żeby nie być pazernym i dzielić się z bliźnimi.
1: A znacie jakieś wizerunki świętego Franciszka?
3: Tak, no na przykład można przytoczyć tutaj jako kontekst oczywiście, bo wizerunek świętego Franciszka to bardziej chodzi o podania czy rysopisy, chociaż dużo z nich nie przetrwało aktualnie, to myślę, że bardziej jest obecny w literaturze i w sztuce mówionej niż w ikonograficznie i uważam, że to jest ważniejsze. I na przykład tutaj stanowi odwołanie kwiatki świętego Franciszka z Asyżu. Też bardzo ciekawa lektura, polecam wszystkim.
1: Bardzo. Pani czytała też?
2: Nie, akurat nie czytam.
1: No to zachęcam bardzo serdecznie, no ale ikonografia też jest, no freski Giotta, El Greco malujący i tak dalej, i tak dalej. Bardzo Państwu dziękuję za ten głos. Święty Franciszek jest naszym tematem dzisiejszej audycji. 800 lat od jego pójścia do Pana. Dziękuję bardzo Państwu.

0: Witam bardzo serdecznie. Kolejnego mamy gościa. Przypominam, że obchodzimy 800 lat od odejścia do pana świętego Franciszka. Co się pani kojarzy ze świętym Franciszkiem? Jak się kojarzy?
1: Nie wiem. Asyż, zakon, co jeszcze? No, dużo, dużo. Wielka ofiara dla innych, którą zrobił, prawda, w swoim życiu. Poświęcał się bardzo dla innych, no.
0: Lubi pani?
1: Co lubisz? No, bardzo podziwiam i bardzo, no, w sercu mam tego Franciszka.
0: Bardzo dziękuję pani. Witam bardzo serdecznie kolejną osobę, która opowie o tym, z czym się kojarzy święty Franciszek. Proszę się przedstawić, powiedzieć o pierwsze skojarzenia ze świętym Franciszkiem.
2: Moje nazwisko Zenon Jastrzębski, jestem z Warszawy i tu akurat przy stoisku z książkami kupiłem bardzo ciekawą książkę, a święty Franciszek, no to jest mi znany z kościoła po prostu, z obrazów, które są w kościołach zakonu franciszkańskiego albo kapucynów i wiem tyle, że był wybitnym człowiekiem, wyjątkowo szlachetnym. Założył trzeci zakon świeckich, który bardzo był popularny i nawet moja ciotka już nie żyje dawno, miała okropne przeżycia, bo dzieci jej umierały jeszcze przed wojną, przed 39 rokiem. No, bo na guźlicę oczywiście. I nie wiedziała, że to jest w pobliżu ta choroba, osoba chora na gruźlicę, potem się dowiedziała, ale przedtem zapisała jeszcze właśnie dwoje swoich dzieci, chłopca i dziewczynkę, bo przedtem dwoje jej umarło, do tego trzeciego zakonu. I te dzieci się uchroniły i do dzisiaj żyją. Znaczy może dziewczynka nie żyje, ale chłopiec żyje do dzisiaj.
0: To taka właśnie osobista historia ze świętym Franciszkiem. Bardzo panu dziękuję. Kłaniam się pięknie.

0: tygodniowy kalejdoskop kulturalny. Audycja Konrada Mędrzeckiego.
1: Autopromocja.
2: Serwis Międzynarodowy Radia Wnet to audycja, w której mówimy o najważniejszych wydarzeniach ze świata. To komentarze i rozmowy z ekspertami, którzy pomagają nam zrozumieć aktualności polityczne, społeczne i gospodarcze. Codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.30. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
3: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
1: To była autopromocja.
4: Reklama.
5: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
4: O reklamie.

0: Igor Toporowski realizuje audycję. To jest program Schodni. Dzisiaj chyba wszyscy wstali w dobrych humorach. Myślę, że tak było. Ja wczoraj zastanawiałem się, oglądać czy nie oglądać. Ostatnio niezbyt się ekscytuję tymi sprawami i nawet myślałem, no dobra, skoro znowu mamy się nie popisać, to przynajmniej niech Rumuni, mój ulubiony kraj, niech chociaż Rumuni tutaj będą mieli okazję, żeby pokazać klasę. No, a potem działo się to, co się działo. Czerwona kartka, około 20 minuty i potem już wszystko poszło. Ojej, to wszyscy chyba to oglądali. Jak to nie oglądał, niech żałuje. 6-0 dla Polski na Stadionie Narodowym i okazuje się, że ta statystyka zwycięstw i wygranych z Rumunią nie jest na naszą korzyść, no ale tutaj w bramkach już całkiem ładnie to wygląda. 6 bramek. Pierwsza to był karny Lewandowskiego i chyba, jeżeli dobrze pamiętam, Lewandowski również zakończył tę listę. Oczywiście mnie też zainteresowały inne rzeczy. Bramkarz Legii, no to nie był dla niego dobry dzień. Otto Hindrich. I tak się zacząłem zastanawiać. Otto Hindrich, ale obywatel Rumunii, no to prawdopodobnie Siedmiogrodzki Sas. Zacząłem googlać, gdzie się urodził. Urodził się w Klużu, w Rumunii, ale narodowość węgierska. No właśnie, to jest korona świętego Stefana. Była, to jest rzecz jasna, bo teraz to Rumunia. Można się nazwać Otto Hindrich i być Węgrem. Ja już kilku takich Węgrów, którzy zupełnie z Niemiecka się nazywają, poznałem w swoim życiu. No i czyniąc, nie wiem, czy Artur słucha, pewną małą wyprawę do Lwowa. Również Polaków można we Lwowie spotkać o niemieckich czy francuskich nazwiskach. No dobrze, ale dość tego, tyle na temat meczu, chociaż dzisiaj jeszcze będzie piosenka. Piosenka pocieszenia dla naszych sojuszników z dwudziestolecia międzywojennego, a zatem dzisiaj Polacy z macierzy wstali w dobrych humorach, jak sądzę, ci, którzy oglądali mecz, a po drugiej stronie Olga Siemaszko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam słuchacza.
0: Standardowe pytanie, jaka pogoda w Wilnie?
1: No pogoda dziś sprzyja lataniu, bo w niebie lata nie wiadomo co. Dziś rano w Wilnie został ponownie ogłoszony żółty alert. Godzinę temu otrzymaliśmy wiadomość od litewskiego wojska o niezidentyfikowanym obiekcie w powietrzu. Myśliwcy NATO zostały już poderwane i nadal nie wiadomo, jaki to obiekt. Wygląda bardzo podobnie do drona, ale może to być również ptak. Zaledwie pół godziny temu alert został zniesiony, co oznacza, że poziom zagrożenia został obniżony do białego i tak w sumie to oznacza, że w Wilnie nie ma zagrożenia z powietrza.
0: A popsułaś mi wszystko, bo ja chciałem zapytać, powiedzieć, że skoro Polacy wstali w dobrych nastrojach, to czy i mieszkańcy Wilna wstali w dobrych nastrojach, a to może niekoniecznie z dobrym nastrojem korespondowało?
1: No tak, widziałam już w mediach społecznościowych takie wiadomości, że dziś rano ten dzień zaczął się od tego alertu powietrznego. No a jak to w Wilnie wygląda, to oznacza, że wojska wysyła takie wiadomości przez telefony i ten dźwięk tego alarmu obudził dziś rano w Wilnie prawie wszystkich.
0: Ci, którzy się zajmują wschodem i chyba nie tylko wschodem, mieli oczy zwrócone ku posiedzeniu klubu wałdajskiego, bo jak zwykle Władimir Putin powiedział kilka ciekawych rzeczy.
1: Ja nie mogę powiedzieć, że to wszystko, co powiedział Putin, coś takiego nowego było w tych wypowiedziach, ale chciałam by zwrócić uwagę na jedną rzecz. To chodzi o obwodzie Królewieckim. Ten temat ostatnim czasem tak bardzo często się pojawia w mediach rosyjskich. Путин podczas tego posiedzenia oświadczył, że jeśli dojdzie do bezpośredniego ataku na obwód Królewiecki, Rosja może postawić kwestię użycia całego posiadanego przez nią uzbrojenia i powiedział, że taka kwestia pojawi się natychmiast. Dlaczego w ogóle zaczęto mówić o Królewcu? Bo w ostatnich miesiącach Moskwa coraz częściej oskarża NATO o przygotowanie możliwej blokady rosyjskiego regionu. Rosyjscy urzędnicy twierdzą, że Sojusz ćwiczy scenariusze izolacji Królewca i rosyjskich portów. NATO nie potwierdziło istnienia takich planów. I krótko przed wystąpieniem Путина na forum Валдайське Москва скерувала до НАТО спеціальне прислання дипломатичне. І Росія ощегла в нім, що буде трактувати повітряну любморську блокаду Королівця як поважна ескалація. І як поінформував Reuters, знайомі, з трестем того документу. В документі є również mowa o możliwości użycia broni jądrowej. Moskwa ostrzega, że w przypadku blokady może wykorzystać cały posiadany arsenał i wspomniano tam również o możliwości uderzeń w centra decyzyjne w państwach NATO. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte potwierdził, że Sojusz otrzymał takie rosyjskie przesłanie i tam odpowiedzieli, że ćwiczenia NATO wojskowe nie stanowią zagrożenia dla Rosji i NATO wezwało Moskwę do zaprzestania gruźb nuklearnych. Na forum Валдай Путин tak powtórzył stanowisko rosyjskiego МЗ, to powiedział, że nikogo nie straszymy, ale Rosja jedynie odpowiada tak, na zagrożenie ze strony Zachodu. І зазначив при тому особливо, що найбільш радикальний сценарій вже дотичить власне безпосереднього атаку на територію Росії. І якщо заатакований зостання Крулєвець, любий регіон російський, то Москва буде розшигувати квестію ужитися цілого достатнього арсеналу. І цовенцей в тим тигодню в п'ятницю Крулєвець відвідав дорадця Путіна Ніколай Патрушев. Припомнім, що то один з найбільш таких досвідчених представителів російських структур силових і через вілі лят керував ФСБ, а наступні через, видаємося, 16 лят був секретарем Ради безпеченства Росії. І під час візиту споткався з губернатором обводу Кролівецького і освячив, що Путін видав юж вшистке незбендне полоцення дотичонце запевнення безпеченства регіону.
0: Czyli tyle, jeśli chodzi o te kwestie dotyczące królestwa. Czy mamy jeszcze jeden temat, to znaczy wśród rosyjskich, no właśnie, jak to nazwać, pewne PR-owe, bo nie militarne niepowodzenie armii rosyjskiej?
1: Ну, то вигляда так направди, як якийсь анекдот, такий військовий анекдот історичний, і ході о історія з фронту, подобно загинув там реліквіш з чонськом реліквії Дмитрія Донського, так, тен, припомнім, так, варто так, направди, припомнім, з ким був той Дмитрій Донський, він був ксенцем московським і в 1380 року станув на чолі військ російських, військ русських в битві на Куликовому полі. Його противником була армія Мамая, одного з владців Золотої Орди, войска Мамая застали розгромлені, і з часом Донецький стався таким єдиним з найважніших символів російського воєвника і оборонці краю. І російська церква православна канонізувала його, то було вже в 1988 року. Ну і сконт взявся його реліквія на фронті. А лятом того року в Собожі Архангельським на Кремлю московським отварто гробовець Донського. І по отварцю саркофага російська церква православна оголосила повторне одналізення реліквії ксянця. І кілька невеликих фрагментів чонсток уміщено в спеціальних реліквіях. І в одному з них уміщений фрагмент правої ренки Донського. І, власне, те реліквія постановлена вислати до російських жовніжів на фронт. Символіка така досить очевиста. Представителі церкви мовили, що, власне, том ренком Донський тримав меч на полі Куликовським. І 6 вересня реліквіяж достачено до головної святині сил збройних російських і наступно юж до єдносток військових і шпіталі. І російська церква православна тлумачила то потребам такого духовного вспарця жовніжів російських, але потім в тим тигодні появилася така дивна історія. На каналах телеграмових, на каналах в Телеграмі появилася інформація, що реліквіяж мав вже кома загинуть на керунку Ліманським. І ведлук єдної з версій позоставленого під час вальк люб такого одвроту російських одзялів. І можна було побачити та історія в медіях українських, але зараз російська церква православна свячила, що та історія у загиненому реліквіжі є таким фейком. Ніць не відбувалося з тим реліквіжем, і він зараз знайдується в церкві, в одній з церков православних російського патріархату, так, але ніхто того реліквіжу ще не бачив.
0: No, jeżeli wspomniany był rzeczywiście świętym, to może miał również dar bilokacji i może jego szczątki też mają dar bilokacji. Nie wiem, jak skomentować tę ostatnią
1: śledzimy, historię. Śledzimy oczywiście za tej historii. Ona jest taka bardzo ciekawa. Wiesz, na tle ostatnich wiadomości z frontu, ona tak jest naprawdę zabawna.
0: I tym akcentem skończymy rozmowę. Olga Siemaszko z Wilna, bardzo dziękuję. Czy wybaczysz mi, że poleci dzisiaj wyjątkowo rumuńska piosenka?
1: Nie, nie ma problemu.
0: Zatem Olga Siemaszko, dziękuję za korespondencję.
1: Do usłyszenia.
0: A naszym sojusznikom z dwudziestolecia międzywojennego na pocieszenie rumuńska piosenka. Trochę energii, trochę animuszu, trochę optymizmu.
2: Господи! Дай наркотиков, водки и бледей, все остальное мы добудем сами.

0: Paraziti. Hip-hop z Rumunii. Ciekaw jestem, z czego wysamplowali tę trąbkę, bo ona taka nie do końca była rumuńska, bardziej chyba hiszpańska czy meksykańska. A po drugiej stronie magicznego urządzenia jest Artur Żak, opoka, ostoja, fundament, kotwica i filar aktywności lwowskich i nie tylko lwowskich. Dzień dobry, Arturze. Ja już nie wiem, czy Lwów, czy Drohobycz, nawet nie będę mówił, gdzie jesteś. Ale o pogodę zapytam.
1: Serwus Wojciechu, kłaniam się nisko i nadal kłaniam się z Drohobycza. Już w następnym tygodniu będę w moim Lwowie.
0: A zatem jesteś we Lwowie, czy masz jakieś komentarze do tego,
1: co wcześniej? Czy... Oczywiście opowiadam, ale powinieneś o pogodę zapytać. No.
0: Jaką pogodę masz
1: wszystkich
0: tam?
1: Wszystkich pytasz o pogodę, a mnie akurat nie zapytałeś o pogodę w ogóle.
0: Jaką pogodę masz, gdziekolwiek jesteś i czy wiesz, jaka pogoda jest we Lwowie?
1: We Lwowie pogoda jest podobna jak w Drohobyczu, bo rozmawiałem z rodzicami, a w Drohobyczu pogoda jest wspaniała, zaiste. Mamy babie lato, ani jednej chmurki na niebie, około 20 stopni Celsjusza i to właśnie jeszcze w takich godzinach, no powiem, godzinach porannych. A synoptycy zwani przeze mnie szamanami nawet twierdzą, że tak będzie do końca dnia. Więc jest naprawdę bardzo fajnie i miło. A co do tego, czy mam coś do powiedzenia do tego, co mówiła Olga? Myślę, że tak. Bardzo mi się spodobała informacja o Dymitrze Dońskim, świętym Kościoła Prawosławnego. Oczywiście też śledziłem tę część i tutaj największe chyba oburzenie wśród Turbo Z patriotów wywołało to, że prawdopodobnie ten relikwiarz z relikwiami trafił w ręce trzeciego korpusu armijnego, a to, jak wiemy, prapoczątkiem trzeciego korpusu armijnego Sił Zbrojnych Ukrainy jest oczywiście Azow. Ale tutaj się zastanawiam. Są dwie możliwości. Albo właśnie poddał się Dmitrij Doński jak jeńcy rosyjscy na kierunku łymańskim, których możemy zobaczyć w licznych nagraniach internetowych, jak zdają relacje po poddaniu się, bądź, co też jest raczej prawdopodobne, może przeszedł na ukraińską stronę jako święty Kościoła Prawosławnego. Cała historia z tym relikwiarzem...
0: Przepraszam, taki wariant, że jego szczątki również miały dar bilokacji i on jako święty też miał dar bilokacji, taki wariant wykluczasz?
1: Nie, nie wykluczam, to jest kolejny wariant. Zresztą no, początek tak naprawdę tej całej historii z tymi relikwierzami, które rozjechały się na front, jest łagodnie mówiąc zabawny, bo Cerkiew Prawosławna, otwierając grób Dmitra Dońskiego, odkryła i ogłosiła wszemi wobec, że cudownie odnalazła, i to jest cud właśnie potwierdzony rosyjską Cerkwią Prawosławną, że odnalazła tam szczątki Dmitra Dońskiego, więc w sumie jaki cud, taki koniec tych,
0: tych relikwii. Chciałby się
1: taki
0: powiedzieć.
1: Cud. No właśnie. Ale może przejdźmy do bardziej aktualności. Do aktualności za ostatnie godziny tak naprawdę. Może zacznę standardowo od napadów środkami rażenia powietrznego Federacji Rosyjskiej. 157 dronów, z czego co najmniej 45 dronów o napędzie turboodrzutowym. Obrona przeciwlotnicza ukraińska poinformowała o strąceniu czy też zagłuszeniu 31 z nich. Niestety są uderzenia, ponowne uderzenia w infrastrukturę mostową w Kijowie. W tym tygodniu Federacja Rosyjska uderzała między innymi w przeprawy przez Dniepr ukraińskiej stolicy, czyli most Patona, most południowy, a dziś rano został trafiony bezzałogowym statkiem powietrznym most północny. To co prawda nie spowoduje wyłączenia, takie uderzenia bezzałogowcami nie spowodują trwałego wyłączenia mostu, a to dlatego, że po prostu głowice są zbyt lekkie, żeby dokonać jakichś radykalnych zniszczeń. Niemniej jednak to nie tylko niesie bezpośrednie zagrożenie ludziom, którzy przejeżdżają przez most, ale także powoduje duże problemy komunikacyjne, bo sam dobrze wiesz, wielokrotnie bywałeś w Kijowie, co się dzieje, jak jakiś most jest zablokowany. Teraz trwa w Kijowie dyskusja, czy należy... I chyba nawet już częściowo to wprowadzili, że w czasie alarmu lotniczego mosty są zamykane i przeprawy przez most są zamykane. Problem w tym, że ten alarm może trwać całą dobę z przerwami kilkunasto, no co najwyżej kilkudziesięciominutowymi, więc de facto spowodowałoby to całkowity paraliż. Część specjalistów twierdzi, że można zorganizować coś na kształt takiego... takich świateł, jak mamy światła na naszych drogach, na skrzyżowaniach, na ulicach, ale świateł, które będą oddzielnie regulowały właśnie ruch w kwestii zagrożeń z powietrza. Były uderzenia także w Dnieprze, były uderzenia także w Charkowie, no tutaj Charków częściowo został ostatnio informacyjnie tak jakby przesunięty z powodu właśnie tych zwiększonych ataków na stolicę ukraińską. Niemniej jednak tam od niemalże już 5 lat regularnie dochodzi do różnego rodzaju uderzeń, przy różnego rodzaju wykorzystaniu środków napadu, zarówno powietrznego, jak i tych krótszych uderzeń, krótszymi bezzałogowcami. Niestety 2 osoby zginęły, a 10 zostało poszkodowanych. Odnosząc się do raportu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy, oni odnotowują za ostatnią dobę 194 starcia na froncie. Nadal najbardziej aktywnym kierunkiem jest Konstantynówka i Pokrowsk. No i oczywiście kierunek Łymański i operacja Vivaldi. Co prawda, jeżeli chodzi o ten kierunek Łymański, to większość informacji my otrzymujemy bądź post factum, bądź tak naprawdę ze strony rosyjskich blogerów militarnych, Turbo Z patriotycznych, więc tutaj pewnie na jakieś kolejne efekty już 4. sezonu tej operacji, bo ta operacja Vivaldi była zapowiedziana jako 4-sezonowa. Jak u Vivaldiego, więc tutaj poczekamy na konkretną informację. Jeżeli chodzi o działania, na które zwróciłem w tym tygodniu uwagę wewnątrz państwa, no i to tutaj państwa ukraińskiego, to ja mam wrażenie, że co prawda to jest wiadomość, która po prostu w dużej mierze dotyczy mnie jako przedstawiciela mniejszości narodowej polskiej na terenie Ukrainy, ale w Radzie Najwyższej znalazł się projekt ustawy, który wzmacnia prawa edukacyjne mniejszości narodowych i rdzennych, jak to jest opisane. Właśnie szef Komisji Edukacji Serhii Babak mówi, że to rozwiązanie ma z jednej strony chronić język ukraiński i usunąć przeszkodę na otwieranie kolejnych klastrów negocjacyjnych Unii Europejskiej. Już się wypowiedział rząd Węgier na ten temat. Pozytywnie zareagowano właśnie na ten temat. W najbliższym czasie mam zamiar przeczytać ten projekt ustawy, żeby dokładnie wiedzieć, o co w nim chodzi, i na pewno w naszych audycjach opowiem, nad czym posłowie, nad czym deputowani Rady Najwyższej mają zamiar dyskutować. Kolejna informacja płynęła do nas z Rosji. Niektórzy mówią, że z Niemiec, ale ta informacja zdecydowanie bardziej przyszła do nas z Niemiec. Teraz Gerhard Schröder dostał nową posadę. Gerhard, przypomnę dla tych, co nie pamiętają, wieloletni kanclerz Niemiec, ale także przyjaciel Putina i posiadacz licznych stanowisk w rosyjskich strukturach, a to Gazpromu, a to innych ciekawych. Teraz generalnie zamienił, albo może uzupełnił posadę w gazociągach na hipermarkety. został właśnie głównym szefem rozwoju takiej sieci Hiperglobus na terenie Federacji Rosyjskiej. No i teraz będzie się zajmował rozwojem. Niektórzy twierdzą, może złośliwie, że to jest taka kolejna polityczna emerytura, żeby Gerhard Schröder się nie nudził i miał kolejne dochody ze strony Federacji Rosyjskiej. No, warto przypomnieć, że jeszcze niedawno Władimir Putin proponował Gerharda Schrödera jako głównego negocjatora sprawy ukraińskiej ze strony Unii Europejskiej. Więc to też dosyć ciekawa informacja. Niejako też w tym tygodniu informacja, która zwróciła moją uwagę, to jest informacja, którą opublikowało The Atlantic. Informacja dotycząca między innymi jeńców, czy też więźniów politycznych w Rosji i takiego wstępnego planu, ale który ponoć spotkał się z dużą aprobatą Donalda Trumpa. A już mówię, o co chodzi. Właśnie The Atlantic opisał uwolnienie polityczne jeńców Rosji w zamian za częściowe złagodzenie sankcji. To jest pomysł Kohla. Kohl, przypomnę, jest jednym, czy też jest głównym negocjatorem z reżimem Łukaszenki ze strony administracji Donalda Trumpa. I Kohl chce za mniej więcej wykorzystać taki sam pomysł, jaki z reżimem Łukaszenki, czyli za różnego rodzaju jakieś dodatkowe rzeczy, złagodzenie sankcji, czy też taki reset, próbować uwalniać więźniów politycznych rosyjskich. Niestety to się spotkało jednak, ten pomysł, no, szukam parlamentarnych słów, Wojciechu. No, on jest łagodnie mówiąc absurdalny, jak nie powiedzieć, że całkowicie idiotyczny. Już nie mówię o tym, że generalnie takie reżimy jak reżim Łukaszenki, a przede wszystkim reżim Władimira Putina, po prostu sobie tych jeńców, tych więźniów politycznych nałapie jeszcze więcej, żeby pozbyć się jakichkolwiek obciążeń, oczywiście tych sankcji, które według Putina i jego notabli w żaden sposób nie szkodzą, a nawet pomagają państwowości rosyjskiej. No, tutaj będziemy obserwować, na razie to jest tylko taka dyskusja wewnątrz administracji. No, niemniej jednak niestety te tak zwane kręgi na wodzie, które obserwujemy, pokazują nam, że jednak łagodnie mówiąc, coś jest na rzeczy. Wojciechu?
0: Arturze, już jesteśmy troszeczkę spóźnieni, ale chciałem zapytać, czy chciałbyś coś powiedzieć jeszcze do, która to już była, 23 posiedzenie Międzynarodowego Klubu Dyskusyjnego Wałtaj. Które tak na marginesie nie odbywa się w tym miejscu, z tego co kojarzę.
1: No tak. Przeniesiono w ramach warunków bezpieczeństwa z Wałdaju, przeniesiono ten klub dyskusyjny gdzieś pod Moskwą, gdzie nawet dokładnie, nawet chyba nie sprawdziłem, albo nawet może nie podawano. Gdzieś pod Moskwą się odbywało. Oczywiście Putin miał dwugodzinne przemówienie. No i jedyna taka moja, takie dopełnienie do tego, co powiedziała Olga Siemaszko, że w tym przemówieniu, moim zdaniem, jak go przesłuchałem, niestety dwie godziny słuchałem tego ględzenia, tego starego dziadka przeplatanego ogromną ilością jakichś powiedzonek mniej lub bardziej tradycyjnych. Nawet przeklinał pan prezydent Federacji Rosyjskiej, ale moja obserwacja jest taka. Tutaj przede wszystkim to przemówienie było skierowane do Zachodu. Putin mówi wprost do Zachodu, nie należało nas atakować, a w związku z tym, że nas zaatakowaliście w roku 2014, 2022, albo mieliście zaatakować dzień po tym, jak my zaczęliśmy specjalną operację wojskową, to teraz się nie dziwcie, że my działamy przeciwko przeciwko wam. To w takim dużym, publicystycznym oczywiście skrócie. Bardziej konkretne informacje będzie można przeczytać na przykład na stronie internetowej blacksky.info albo taki właśnie mój felieton też na profilu X-owym Czarne Niebo. Można znaleźć Czarne Niebo News i tam ja mniej więcej opisałem moje odczucia i przeżycia po wysłuchaniu tego, co powiedział Putin. I ja tutaj wnioskuję tak naprawdę do kierownictwa radia. My, ci, którzy oglądamy i czytamy i słuchamy przemówienia Putina, powinniśmy dostawać dodatek za szkodliwość. Na przykład, nie wiem, mleko.
0: A, mleko, tak jak w Łucie albo w innych miejscach kiedyś dostawano. Rzeczy ze względu na szkodliwe warunki dostawano mleko. Arturze, zapowiedz piosenkę, jesteśmy strasznie spóźnieni, a za chwilę mamy się przenieść na Łotwę.
1: Piosenka też oldschoolowa, tak nawiązując do twojego oldschoolowego rapu z Rumunii, a to tym razem oldschool polski i Kazik na żywo, łysy, jedzie do Moskwy.

pomysł nieprzedni, tłumaczy to święto, dzień poprzedni, gdy na wsie góralskie bomby spadają. Jedyna ich wina, że tam właśnie mieszkają. Gdy swoją ręką ścisnąć, rękę zakrwawioną, usowo się zawróci, tak już to jest zrobione. Nie będzie inaczej, zapytaj na Kaukazie, co o tej rocznicy tam się sądzi w takim razie. Uśmiechnięte facjaty w imię zwycięstwa, armia gdzie indziej okazuje męstwo.

dzień obra w nowych 5 latach, czyli na poklask, bo to jest normalne, że nie gada z bandytami. Sam nie jedzie, nie z biernymi ministrami czasem.

Czas szybko biegnie, być może już nasi słuchacze nie wszyscy pamiętają, o czym był ten utwór. Artur Żak wybrał tę piosenkę. Kazik na żywo, Łysy jedzie do Moskwy. A to był rok 1995, kiedy Józef Oleksy pojechał do Moskwy z okazji 50. rocznicy, na obchody 50. rocznicy zakończenia II wojny światowej. A w tym czasie Rosjanie mordowali Czeczenów. A my za chwilę przenosimy się na Łotwę.

0: A po drugiej stronie telefonu pan Peter z Dzalbe, ale chyba też mogę powiedzieć po prostu Piotr Dzalbe, prezes Związku Polaków na Łotwie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzisiaj odbywają się wybory do stuosobowego parlamentu Łotwy, który ma swojsko brzmiącą nazwę chyba dla Polaków, Sajema, jeżeli dobrze wymawiam, i zwycięży tam prawdopodobnie Zjednoczona Lista, czyli partia będąca pod przywództwem premiera Andrisa Kulbergsa. Proszę powiedzieć, jakie są nastroje, jak ocenia pan tę sytuację polityczną?
1: No, jeżeli patrzymy na przeszłość, to kiedyś, 4 lata temu, była założona ta Lista Zjednoczona. I to było założone przez takiego dobrego przedsiębiorca, który został z dobrym nazwiskiem, Uldis Pilens, który wczoraj obchodził 70 lat. I to on powiedział, że musimy zacząć zmianę Łotwy, dlatego żeby Łotwa widziała i współpracowała też z mniejszościami, na przykład jak Polakami. I na początku poprzedniego Sejmu, to 4 lata temu, mieliśmy dobre relacje, bo oni rządzili. Później, kiedy zmienił się rząd i po wyborach prezydenta, do rządu weszli osoby, które więcej progresywni i które więcej walczyli o lewicy i o takich treściach jak LGBT, możliwości czy związki jednopole, i to zobaczyliśmy też, że mniejszości narodowe są na drugim poziomie, a na pierwszym poziomie i stosunki są dla różnych organizacji, które walczą o prawach człowieka. Ale teraz po zmianie rządu w maju i te 4 miesiące trochę coś zmieniło się też ponownie na rzecz tego, że więcej takie konserwatywne osoby przyszły do rządu, i z panem Kulbergsem jesteśmy z jednej organizacji, którą stworzyliśmy 4 lata temu, to mam od razu na wyciągnięcie ręki i na rozmowę telefonicznej premiera, z którym rozmawiamy i spotkamy się dziś wieczorem, i też oczekujemy, że w tym razem nie będziemy na trzecim miejscu, a zwyciężymy, i to od razu dostaniemy od prezydenta też możliwość, jak Lista Zjednoczona, zrobić nowy rząd, i musimy poczekać do wyników, bo zależy od tego, ile partii będzie w tym rządzie, 3 czy 4.
0: Mowa też jest, bo scena polityczna, niektórzy dzielą ją na partie łotewskie i partie rosyjskie. Mowa też jest o dobrych sondażach, oczywiście nie ma szans na zwycięstwo, ale o dobrych sondażach partii Łotwa na pierwszym miejscu.
1: Tak, tak. Dobre sondaże są do dwóch partii. To jest Łotwa na pierwszym miejscu i Suwerenna Władza Suwerenna. To te dwie partie ma też dobre wyniki i myślę, że oni będą gdzieś na 3., 4. miejscu, a może ktoś i na 2. miejscu w wynikach. Ale tam są w tych partiach osoby, które bardzo, bardzo walczą o prawach rosyjskich osób, i więcej nie o osobach łotewskiego obywatelstwa, które tu mieszkają już, ich przodki tu mieszkają 200 czy 300 lat, a oni są obywatelami i rozmawiają w języku rosyjskim, ale walczą o osobach, które nie są obywatelami Łotwy i nie mają głosu na wyborach, ale dostali jakieś przekazania od państwa, żeby nauczyli języka łotewskiego, żeby uważali państwo łotewskie, żeby uważali ustawy łotewskie, i to takie osoby są też na tych dwóch listach, i więcej chcieliby widzieć współpracę z Białorusią, Rosją, a nie z Polską i z Europą.
0: A na ile w tych wyborach jest istotna kwestia zagrożenia rosyjskiego? No bo przecież od jakiegoś czasu mówi się o tym, że państwa bałtyckie, może przede wszystkim Estonia, no ale Łotwa też jest zagrożona ze względu na swoją południową granicę.
1: Jeżeli patrzymy na takie wojskowe zagrożenie, to w tej chwili tego nie widzimy i to takie więcej rozmowy o tym, że wiemy, że u nas są szkolenia na stronie Białorusi, są szkolenia i te wszystkie szkolenia odbywa się co rok. Ale są osoby, które chcą wykorzystać to, żeby zjednoczyć swój elektorat i żeby powiedzieć tak, że mamy zagrożenie, szybko biegniecie do wyborów, do lokal wyborczych, zróbcie wybór, żeby te osoby nie trafili do Sejmu i żeby tak więcej osób odpowiedzialnych za niezależną Łotwę byłyby w Sejmu. Tak? I dlatego też czytamy to, ale no, jesteśmy gotowi na różne alarmy, jesteśmy gotowi na różne zagrożenie powierzchni i są też algorytmy, jak musimy działać, jeżeli dostaniemy jakiś alarm żółty czy pomarańczowy w czasie wyborów.
0: Ale rozumiem, że raczej kwestie ekonomiczne i polityczne dominują w tej kampanii?
1: Tak,
0: nie zagrożenie bezpośrednio.
1: Tak, w tej kampanii dominują więcej ekonomika i też rozwój, że państwo litewskie musi zacząć szukać jakichś dobrych inwestorów, szukać jakieś dobre rozwiązania, ale w tej samej chwili muszą zacząć pasy i nie wydawać kasy na różne zakupy, które nie są potrzebne w tej chwili. I też muszą coś zrobić z Rail Baltica, Air Balticiem, żeby też nie wydawać bez względu i bez głowy, wydawać jakieś kasy, jak to było robione przez ostatni 8-10 lat z poprzednich rządów. I W tej chwili też dużo osób oczekuje, jak pójdzie dalej Łotwa w rozwoju ekonomicznym więcej i mniej patrzą na to zagrożenie, które są, bo jesteśmy w NATO i wiedzimy, i osoby tu, które też biorą udział w wyborach, też wiedzą, że NATO stoi obok, Polska stoi obok, jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy w NATO i to wszyscy osoby będą też w czasie potrzeby tu obok i mamy też żołnierzy, którzy są i polski, i kanadyjski, i różni żołnierze są też na terenie Łotwy i będą jeszcze więcej. I dlatego to osoby, może te osoby, które oczekują, żeby tu przyszła Rosja, bo kiedyś tak oczekiwali też w 1939 roku, ale no nie ma dużo takich osób i w ostatnich 5 latach większość z tych osób już wyjechała, no stała mieszkania do Rosji. I to mamy mniej i mniej takich wpływów w wyborach, gdzie rozmawiamy o różnych rzeczach obrony, a więcej i więcej rozmawiamy o rozwoju ekonomiki też przez obronę.
0: I na zakończenie jedno pytanie. Jaka jest sytuacja w tej chwili mniejszości polskiej na Łotwie?
1: Sytuacja mniejszości polskiej na Łotwie, mogę powiedzieć, jest tak, że od stycznia nie mamy informacji i nie mamy języka polskiego w państwowych mediach publicznych, to on został wycięty, ale zostawili wtedy język rosyjski, ale nowy rząd, który teraz był, już poprawił ten błąd i od 1 stycznia 2027 roku nie będzie języka rosyjskiego w mediach publicznych łotewskich, ale jeżeli patrzymy jak na wsparcie ze strony rządu i ze strony samorządów, to też straciliśmy te wsparcie od samorządu Dneburga, kiedy zawsze to mieliśmy, ale teraz będziemy też rozmawiali z rządem, żeby dostać więcej wsparcia do mniejszości narodowych, bo kiedyś istniał taki fundusz dla mniejszości, ale to pieniądze dostawali nie mniejszości, a jakieś organizacje, które działali na rzecz mniejszości, ale z tego roku to już jest poprawione. I mogę powiedzieć tak, że jeżeli dostajemy jakieś pieniądze z funduszów czy z projektów, to 95-90% dostajemy z Polski i 1-5% dostajemy tylko wyłącznie z lokalnych samorządów, a od rządu nie możemy dostać nic, no to musimy nad tym pracować i będziemy to już pracowali z nowym rządem i z prezydentem, żeby to zmienili prawo i mniejszości narodowej, jako Polacy, mogliby dostać jakieś fundusze czy projekty też od państwa litewskiego.
0: I proszę powiedzieć, w kontaktach polskich, w kontaktach z mediami pan występuje jako Piotr czy jako Peteris?
1: Zawsze występuję jako Piotr, bo jestem Piotrem. Kiedyś byłem wpisany też w paszporcie Piotr, bo później zmienili w czasach już litewskich. Matka poszła i zmieniła imię na Peteris, dlatego żeby to było więcej używane w języku litewskim, a wśród Polaków jestem Piotrem.
0: A zatem naszym gościem był pan Piotr Dzalbe, prezes Związku Polaków na Łotwie. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, do widzenia.

0: A my rozmawialiśmy przed chwilą o wyborach, ale na samym końcu o Polakach na Łotwie. A kolejny temat i oczywiście nazwisko doskonale Państwu znane będzie związane z Polakami ze Lwowa, czyli pani Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie redaktorze, witam serdecznie Państwa.
0: I od razu powiem, że dzwonimy z prośbą, co łaska, ale sytuacja jest jak zwykle poważna, a idea też jak zwykle szczytna. Czas ucieka. Jeszcze niedawno wydawało mi się, że mamy 2,5 miesiąca. Okazuje się, że jest chyba tylko miesiąc na zebranie pieniędzy. Już tak prosto z mostu mówię o tym, ale akcja jest szczytna. Szykuje pani kolejny wyjazd seniorów polskich ze Lwowa i to na uczczenie kolejnego dnia niepodległości, czyli mówimy o listopadzie.
1: Dokładnie, redaktorze. Przed nami kolejna akcja. To jest cykliczna akcja Fundacji Bratnia Dusza. Łączy nas krew pokoleniowa. Tym razem razem dla niepodległej i Polaków z Kresów. Kochani, jak nie tak dawno w sumie, bo w styczniu mieliśmy tutaj grupę Polaków właśnie ze Lwowa i okolic. Tutaj kolejny apel do Państwa. Chcemy w okresie od 6 do 10 listopada przywieźć grupę 23 Polaków. To są nasi seniorzy, którzy pozostali we Lwowie, pozostali w obwodzie lwowskim po wojnie. Dla nich tam jest dalej Polska, dla nich tam jest dalej ojczyzna. I dlatego apel do Państwa. Apel do Państwa, bo jak wspominałam we wcześniejszym też reportażu, no dwie osoby, które były u nas w styczniu już odeszły, już nie przyjadą. Ostatni przyjazd do Polski to był właśnie przyjazd, który właśnie zorganizowaliśmy razem z Państwem. I dzięki właśnie Wam oni mogli ostatni raz stanąć tutaj w

0: trzeba być. Tam trzeba po prostu spotkać się z nimi i osobiście poznać te osoby. Dlatego ja też za każdym razem zapraszam Państwa na wyjazd do Lwowa albo na spotkanie tutaj, jak oni będą u nas w Krynicy, bo to są chwile, których się nie da opowiedzieć. To trzeba po prostu poczuć.
1: I Pani Prezes, od razu...
0: Gdyby nie Wasze wsparcie, to nie damy
1: Pani
0: rady.
1: Pani Prezes, od razu, bo z doświadczenia wiemy, że trzeba powtórzyć. A zatem przelewy BLIK ratują sytuację, ale oczywiście też mogą być przelewy bankowe. Strona jest podana na, numer rachunku jest podany na stronie internetowej Fundacji Bratnia Dusza. Natomiast najprostszy sposób, i proszę złapać długopisy, telefony, to jest BLIK, czyli wysłanie przelewu pod numer 511 243 447, rzecz jasna powtórzę i powtórzę jeszcze potem, 511 243 447. Pani Prezes.
0: Kochani, to jest ciężka akcja, ponieważ to są osoby w większości w wieku 80 plus, nawet do 96, więc my osobiście wysyłamy tutaj z Krynicy Zdrój 3 busy, które jadą po te osoby, odbierają je bezpośrednio tam właśnie z miejsca zbiórki. 5 dni tutaj oni mają spotkania w 3 gminach, czyli Muszyna, Krynica, Piwniczna i później po tych 5 dniach, dokładnie 10 listopada, 4 busem my jedziemy razem z nimi, aby odwieźć ich każdego z osobna pod własny dom i razem z nimi 11 listopada, jak co roku, złożyć kwiaty na cmentarzu właśnie Orląt Lwowskich, pomodlić się wspólnie na mszy świętej w katedrze, złożyć hołd Mickiewiczowi, odwiedzić nasze groby, spotkać się, porozmawiać i pokazać, że Polska jest niepodległa, że Polska jest w sercach, że dzielą nas granice, ale Polak zawsze będzie Polakiem, niezależnie od tego, gdzie jest, gdzie się znajduje, gdzie w obecnym czasie przebywa. A pamiętajmy, kochani, że dla nich tam jest Polska. Ja dzisiaj od rana odbieram masę telefonów właśnie od osób, których właśnie rodzice, dziadkowie właśnie mieszkali we Lwowie, przeżyli właśnie tą ciężką sytuację, kiedy tam jeszcze była Polska, kiedy nam ją zabrali i mówią, Pani Iwono, bardzo się cieszymy, że ci Polacy mogą na chwilkę przyjechać. I ja się bardzo cieszę. I ja wiem, że dzięki Państwu wsparciu zrobimy to wspólnie razem. Kolejny raz pokażemy, że się jednoczymy, że pamiętamy, że damy im ten uśmiech i jak oni tu zawsze pięknie mówią, że bardzo nam dziękują Polakom za to, że mogą tutaj być. Bo jak dobrze wiecie, oni mają emerytury po 300 zł, 400. Ich nie stać na to, żeby tu przyjechać. Ich nie stać na to, żeby pobyć z rodakami w kraju. Ale my wspólnymi siłami zrobimy wszystko, żeby oni tutaj z nami byli, żeby mogli po prostu zwiedzić tą naszą piękną Polskę, poznać tą polską gościnność, tą naszą życzliwość, porozmawiać z dziećmi, nauczyć naszych właśnie dzieciaków, nie wiem, nasze młodsze pokolenie właśnie tej historii, tradycji i tej wrażliwości na drugiego człowieka, na wsparcie, na to, że nie musimy narzekać, bo każdy ma trudno, ale musimy się dzielić tym, co mamy i pamiętać o sobie, bo to jest bezcenne.
1: I to jest ten moment, dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach, ale my musimy o nich wspomnieć, bo potrzebna jest dość niebagatelna kwota. 30 tysięcy złotych, został tylko miesiąc, a ile w tej chwili jest na koncie fundacji?
0: Kochani, no w tej chwili mamy 1/4 kwoty dopiero, więc mamy zdecydowanie za mało, a czas bardzo ponagla. Czasu mamy coraz mniej, dokumenty musimy już przygotowywać, grupa już jest zebrana, są też osoby, które liczą, że będzie po prostu możliwość, żeby ich więcej przyjechało, więc też są na liście awaryjnej. Więc no robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby właśnie przyjąć tą grupę, żeby przyjąć jak najwięcej tych osób. Więc myślę, drodzy Państwo, że wspólnie damy radę i wspólnie jakoś to osiągniemy, a jeśli będzie po prostu więcej pieniążków, przeszukujemy 4. bus. Bo tak jak wspominałam wcześniej, mamy bardzo dużo Polaków. Robiąc właśnie akcję tutaj dla Polaków na Kresach, we Lwowie, w okolicach, myśmy przekazali 200 paczek. Więc proszę sobie wyobrazić, drodzy rodacy, przyjeżdża 23 osoby, a my mamy 200. Więc to jest tylko
1: i teraz trzeba I teraz jeszcze raz podajemy numer telefonu do przelewów BLIK o wsparcie akcji pomocowej dla Polaków, seniorów polskich ze Lwowa. A zatem numer telefonu, pod który można przelewać bliki, to 511 243 447. Powtarzam, 511 243 447. Pani Prezes, mamy 2 minuty i pod koniec jeszcze raz podamy numer.
0: No Panie, ja może tak zakończę jednym zdaniem. Niepodległość to także odpowiedzialność za tych, którzy przez lata strzegli polskości poza granicami kraju. Bądźmy odpowiedzialni. dajemy im tą iskierkę,

0: tą namiastkę właśnie tutaj tej naszej gościnności, tej naszej wspaniałej polskości przez te 5 dni. Pokażmy im, że się jednoczymy. I zapraszam serdecznie, jeśli ktoś z Państwa w tym czasie dysponuje czasem między 6 a 10 na spotkanie w Krynicy Zdrój z nimi, bo to będą niezapomniane chwile. Osobiście mogą Państwo się spotkać, porozmawiać, posłuchać wierszy Pani Stasi o miłości do ojczyzny, o tęsknocie za ojczyzną, być, po prostu być z nimi. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu, bardzo, bardzo dziękuję redaktorze. Liczę na Was, kochani.
1: A dodajmy jeszcze, Pani Prezes, mamy tylko minutę, że nasi słuchacze odzywają się czasem, oczywiście odzywają się ze wsparciem, ale też bywały osoby, które pojechały w trasę albo przyjeżdżały na takie spotkania.
0: Tak, dokładnie, dlatego za każdym razem zapraszam, bo coraz więcej osób jedzie z nami właśnie na taką akcję do Lwowa, czy na wioski, czy też spotyka się z Polakami, jak oni są tutaj i to są niezapomniane chwile. I dlatego mówię ten apel mój, bo być z nimi to jest coś wspaniałego. Jeśli ktoś może, to zachęcam. Też taka forma pomocy jest bardzo potrzebna. Potrzebne są busy, potrzebne jest paliwo, więc telefon, który właśnie jest blikiem, też jest telefonem do fundacji. Jeśli Państwo chcą ze mną porozmawiać, o coś zapytać, to bardzo proszę właśnie dzwonić pod ten numer telefonu. Ja udzielę wszelkich informacji, wskazówek, czy wyślę numer konta osobie starszej, jeśli też po prostu jest taka potrzeba. Bo każda forma pomocy jest bardzo mile widziana, a tutaj naprawdę przy tak dużej akcji ta pomoc jest bardzo potrzebna. No proszę sobie wyobrazić, 5 dni, 23 osoby, nie mając po prostu złotówki, musimy to zrobić. Musimy to zrobić dla nich, bo warto.
1: I do 3 razy sztuka, 3 raz podaję numer telefonu do przelewów BLIK 511 243 447 i powtarzam 511 243 447 i Pani Prezes, chyba usłyszymy się w niedzielę w studiu Lwów, bo rzeczywiście czasu jest bardzo mało, więc będziemy jeszcze zwracać się z apelem do naszych słuchaczy. A zatem Iwona Romaniak, prezes Fundacji Bratnia Dusza, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję redaktorze. Wszystkiego dobrego.
1: Igor Toporowski realizował i pozostaje cały czas przy urządzeniach, które do tego służą. Wojciech Jankowski prowadził audycję. Oczywiście Olga Siemaszko, Artur Żak przygotowali dzisiejszy program wschodni. I przypominam, niedziela, godzina 17, czarne niebo, również na antenie Radia Wnet. A zatem do usłyszenia również w niedzielę o godzinie 17. Dziękuję.

0: Reklama.
1: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
2: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre. 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam. Zbyszek Dąbrowski.
8: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii.
9: W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet o godzinie 12:45.
6: To była autopromocja.
10: Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.

0: reklama.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochody.allegro.pl.
2: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
3: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
4: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
3: Zaprasza Fundacja Art Bene.
5: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie.
7: Bydgoszcz 104,4 FM.

0: Reklama.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko twoich codziennych spraw.
0: Po reklamie.
5: Radio Wnet. Więcej niż radio.
6: Dwie minuty po godzinie 12. Jaśmina Nowak, witam Państwa bardzo serdecznie w sobotnie popołudnie. Piękna pogoda przywitała mnie tutaj w Chełmie. Nie wiem, jaka pogoda jest w Warszawie, ale myślę, że tak samo ładna. To jest początek jesieni, ale jak wczoraj mogliśmy posłuchać z relacji Magdaleny Uchaniuk i Małgosi Kleszcz nad Polskim Morzem, bo to festiwal NNW w Gdyni. Też piękna pogoda, nawet część osób się opalała, drodzy Państwo. Co prawda woda w Bałtyku już pewnie jest chłodna i może nie namawiamy do kąpieli, ale jeszcze warto skorzystać z ostatnich takich promieni, prawie że letnich promieni słońca. A teraz, drodzy Państwo, przejdziemy już do podsumowania tygodnia. Jeżeli chodzi o te ważne wydarzenia, to oczywiście propozycja, projekt budżetu, który został przyjęty przez rząd. No i mamy tutaj alarmująco wysoki deficyt i dług publiczny sięgający 2 bilionów złotych. Posłuchajmy, co na ten temat w rozmowie z Krzysztofem Skowrońskim mówiła na antenie Radia Wnet pani profesor Elżbieta Hojna Duch.
7: Jest to bardzo wysoki poziom deficytu według każdej metodologii. Koszty obsługi długu powodują wzrost poziomu długu w sensie i nominalnym, i praktycznie realnym, czyli 2 biliony złotych. Brak działań po stronie rządzących, które by mogły zmierzać do poprawy tej sytuacji. Ceny energii, ale zwłaszcza paliw plus węgiel, opał, gaz, wszystko to będzie zależne od wskaźników ogłoszonych przez URE. Będziemy zależni od tego, czy zima będzie łagodna, czy nie. Jeżeli będzie ostra zima, to będą większe trudności z inflacją.
6: Całą rozmowę z panią profesor znajdziecie Państwo na portalu wnet.fm, a także na naszym YouTubie. Jeżeli chodzi jeszcze o kolejne ważne wydarzenia, to oczywiście cały spór związany z polskim wymiarem sprawiedliwości, spór między rządem, między też Pałacem Prezydenckim. No i ten spór, a konkretnie atak Waldemara Żurka na sędziego Mielcarka komentował na antenie Radia Wnet Jakub Pilarek. Posłuchajmy, co powiedział właśnie po tym ataku na sędziego na antenie Radia Wnet.
8: W postępowaniu przygotowawczym list żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu. Jeżeli jest sprzeciw prokuratora, no to listu żelaznego wydać nie można. Powieść Waldemara Żurka o tym orzeczeniu, który napadł w wyjątkowo prostacki, prymitywny sposób na tego sędziego, nazywając go neosędzią, powinien jednak operować językiem kodeksowym, więc on napada na tego sędziego, miesza go z błotem i tak naprawdę sugeruje, że on wydał orzeczenie na zlecenie polityczne na miejscu sędziego Mielcarka. Skierowałbym po prostu pozew cywilny przeciwko Waldemarowi Żurkowi o naruszenie dóbr osobistych, no bo to się po prostu nie mieści w głowie.
6: A teraz, drodzy Państwo, spójrzmy trochę na wydarzenia międzynarodowe, a te najlepiej podsumuje fragment rozmowy, który był w Klubie Przyjaciół Metali i Ziem Rzadkich. Pan profesor Andrew Michta opowiadał, no tak naprawdę globalnie spojrzał na to, co dzieje się na świecie, ale mówił też o tym, że trwa taka faza zerowa przed wojną kinetyczną z Rosją i mówił o tym, jakie konsekwencje mogłyby mieć właśnie te ruchy wielkich państw, które dążą do miana hegemonów, takich jak między innymi oczywiście Chiny, i ewentualna eskalacja właśnie na tak wysokim poziomie, jak ona mogłaby przełożyć się na inne konflikty i zarzewia tych konfliktów na świecie, w tym właśnie na to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, czy jak mamy rozumieć tą fazę zerową przed wojną kinetyczną z Rosją. Posłuchajmy fragmentu wypowiedzi profesora Andrew Michty.
9: Jeżeli do tej pory Amerykanie byli w stanie sekwencjonować wojny, to znaczy robimy Irak, potem robimy Libię, potem i to było przeciwnikom, którzy nie byli zbyt zdolni, jeśli chodzi o zdolności bojowe. Można było planować tyle i tyle broni, tyle i tyle logistyki, tyle i tego, tego. W tej chwili zbliża się potencjalny kryzys jednoczesności. To znaczy, że przy wojnie na przykład na teatrze europejskim w Ukrainie, jeżeli Chiny zdecydują się ruszyć, albo Północna Korea nie musi atakować, wystarczy zaczną strzelać w przestrzeń zdemilitaryzowaną albo wywierać jakieś naciski, to pociągnie za sobą resursy z innych teatrów. Więc jesteśmy w sytuacji, w której wielkość środków, które mamy, a Europa jest nadal rozbrojona, bez względu na to, co tam opowiadają Niemcy, że zrobią to i zrobią tamto, to mówimy o dekadzie odbudowywania i przemysłu zbrojeniowego i Bundeswehry. Zresztą nikt się nie kwapi do Bundeswehry tak naprawdę, jeśli chodzi o takie profesjonalną rekrutację. Więc jesteśmy w sytuacji coraz bardziej delikatnej i teraz zobaczy pan, co robią Rosjanie i na granicy fińskiej, budują nowe bazy, modernizują. Ta godzina policyjna, która była ogłoszona z granicą Estonii z Narwą, prawda, na noc. Naruszanie przestrzeni. Ostatnia uwaga. Ja mam nadzieję, że przynajmniej studio wnet, bo tu są metale ziem rzadkich, więc jest siła intelektualna, przestaną mówić o wojnie hybrydowej. Dlatego, że to jest polityczny kapał. Wie pan, jeżeli rakieta panu wlatuje w przestrzeń, to nie jest żadna hybryda, tylko to jest rakieta, która panu wlatuje. I ja wolę mówić o fazach, i to jest przynajmniej faza zerowa, czyli kształtowanie przez Rosjan obszaru bojowego przed działaniami kinetycznymi. Za każdym razem, kiedy się tak dzieje, radary się zapalają, procedury działają, oni sobie wszystko mapują doskonale. Dwa dni temu chyba Europejczycy znów mieli debatować na temat tego, w jaki sposób odpowiedzieć, prawda? I znów się nie mogą dogadać, bo jedno państwo uważa to, drugie państwo uważa tamto. I w związku z tym jesteśmy w sytuacji, w której ten apizment się niestety kontynuuje. To znaczy po 20 latach, i tutaj głównie Niemcy są odpowiedzialni za to, bo tu mówię o polityce energetycznej, którą dotykaliśmy, Rosja nigdy nie zapłaciła żadnej prawdziwej ceny do 22 roku za używanie siły wojskowej, żeby wygrywać geopolitycznie w różnych teatrach. I ja uważam, że nawet gdyby, znaczy gdyby Ukraińcy się poddali, czy przestali się bić w 22 roku, byłoby coś bardzo podobnego. O, czy to nie jest koszmarne, prawa człowieka zostały naruszone i tak dalej, i tak dalej. Tutaj administracja Bidena, która postawiła Europę, że tak powiem, na baczność, mówiąc koniec, tu musi być zadziałanie, zmusiło większość państw europejskich do przyjęcia jasnej pozycji. I gdyby, pamiętacie panowie ten Zeitenwende speech kanclerza Scholza, no ale pomyślmy, gdyby on tego przemówienia nie dał, to nagle Niemcy były drugim największym przegranym po Rosji, jeżeli chodzi o relacje transatlantyckie. Więc jesteśmy w sytuacji, w której ciągle ze strony Europy nie ma decyzji o podejmowaniu ryzyka. Jest niemalże chroniczna obawa co do podejmowania ryzyka, co daje inicjatywę stronie rosyjskiej. I uważam, że im dłużej to będzie trwać, tym bardziej niebezpieczna będzie ta sytuacja.
5: Ja bym powiedział profesor Andrew Michta, Szczepan Ruman.
0: Ja bym tutaj kontynuował tą refleksję. Pan profesor powiedział o tej osi dyktatur, kiedyś ona była tam nazywana oś zła. No bo a co jeżeli postawimy taką tezę, że one koordynują swoje działania?
9: Oczywiście, że tak.
0: I w związku z tym to jest trochę tak jak, no nie wiem, jak się obserwuje naturę, drapieżniki atakują czasem jakieś zwierzę większe od siebie, tak? Ale tego zachodzą dookoła z jednej strony, z drugiej strony i doprowadzają do takiej sytuacji, żeby tą sytuację wygrać. Jeżeli się spojrzy na to, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie, gdzie tej zimy może dojść do kryzysu humanitarnego, to jest realny scenariusz, że znowu miliony ludzi przyjdą na polską granicę, dlatego że nie będzie ogrzewania, nie będzie prądu, a będzie mroźna zima. Europa będzie pogrążona w kryzysie energetycznym na własne życzenie. To znaczy, ponieważ właśnie nie może nam przejść przez gardło słowo węgiel, to jesteśmy w stanie zniszczyć swoją gospodarkę, zniszczyć swoje bezpieczeństwo, zniszczyć wszystko, byle tylko nie wypowiedzieć tego słowa. Iran wiąże ogromne zasoby militarne w innym miejscu, ale też ten zamach, który miał być w Wielkiej Brytanii, no z bardzo dużym prawdopodobieństwem był finansowany przez Iran, co pokazuje, że, czy zorganizowany po prostu przez irański wywiad, co pokazuje, że no, można się liczyć z tym, że za chwilę taki zamach zorganizowany przez drugiego wroga, tak? To znaczy tu będzie Rosja z Ukrainą, będzie tworzyła presję z tej strony, a Iran może zrobić coś niezależnego w Europie. I to może być taka sytuacja, w której no właśnie w Korei ten, okaże się, że ten teatr koreański po prostu dołączy do tego konfliktu, zwłaszcza, że na Kim Jong-un ma te 57 głowic, to trochę jest tak, że do pewnego stopnia może się czuć bezkarny, no bo co mu zrobią? To znaczy on się ruszy na Koreę Południową, nie używając broni jądrowej. I co? I jaka będzie odpowiedź świata, skoro on może odpowiedzieć rakietą z głowicą jądrową, tak?
9: Znaczy jest jeszcze jeden problem. To, co pan mówił o koordynacji między Północną Koreą, Iranem, Chinami i Rosją. Proszę pamiętać, że jakiś rok temu, chyba w lipcu, Wang Yi, który jest ministrem spraw zagranicznych Chin i jeszcze wysoko postawiony w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Chin, powiedział Europejczykom bezpośrednio, że Chiny nie pozwolą na to, żeby Rosja przegrała na Ukrainie. Dlatego, że to wyzwoliłoby resursy amerykańskie na teatr Indo-Pacyfiku. To jest pierwsza sprawa. Ja jestem przekonany, zresztą szereg studiów, które robiliśmy, Chińczycy w tej chwili dostarczają Rosjanom komponentów, kupują ich energię, używają mapowania tak samo, jak zresztą Rosjanie robią to teraz dla Iranu. Dla Rosjan Iran jest no, z nieba zesłany, że tak powiem, bo to jest dla nich Ukraina na odwrót. To oni w tej chwili dają informacje do naprowadzania, do celowania, do targeting, żeby zabijać Amerykanów i niszczyć ich zasoby. Natomiast ja jestem przekonany, że gdyby na przykład Rosjanom zabrakło całkowitych platform, to zobaczylibyśmy i platformy chińskie. Mówię tu o czołgach, o samolotach, o dronach, o tym wszystkim. Więc sytuacja jest taka, w której w Europie, i to mnie najbardziej niepokoi, do tej pory żaden z przywódców nie zwrócił się do społeczeństwa w taki sposób, żeby przedstawił groźbę sytuacji i jednocześnie poprosił, czy powiedział, co należy zrobić. Bo ostrzeżenia się dzieją, prawda? To, co telewizja francuska mówiła, że Macron przewiduje, że może jesień 27, tak jak generał Grinkiewicz mówił, główny dowodzący sojuszu, może dojść do konfliktu z NATO. Czy do lat 30 przynajmniej. Tutaj w Polsce widziałem, premier Tusk się wypowiada na ten temat. Tylko, że kiedy się mówi A, to musi pójść B. To znaczy, jeżeli masz przeciwko sobie zmobilizowaną gospodarkę wojenną Rosji, a ona się znajduje w takim stadium, ja uważam, że tej zimy, to co pan Szczepan mówił, Rosjanie rzucą na Ukrainę wszystko i zlew kuchenny. Dlatego, że będą próbować przełamać opór narodu ukraińskiego. Nie chodzi nawet o wojsko, tylko złamać naród ukraiński. I ja nigdy nie zapomnę rozmowy, którą miałem tuż po inwazji w 22 roku. Mieliśmy delegację parlamentarną z Ukrainy właśnie w Garmisch, w centrum Marszala. I w czasie takiej zamkniętej rozmowy, później wychodzimy stamtąd i jedna z parlamentarzystek mówi, słuchaj, wy dacie nam Abramsy, wy nam dacie F-16, wy nam dacie Hajmarsy, ale może być za późno, bo każdy naród ma punkt, w którym się łamie. Nie ma niekończących się wojen. Więc brak strategii ze strony Zachodu. I to mówię i o stronie amerykańskiej, i stronie europejskiej. Brak przywództwa, który jest w stanie zorganizować te zasoby, które Europa ma i odpowiedzieć. Najważniejszy problem to jest obawa przed podjęciem ryzyka. Elity europejskie są wychowane w tym świecie, po pierwsze, no, toczenia się w maśle przez 30 lat, że tak powiem, czyli dobrobyt, poczucie pełnego bezpieczeństwa. Amerykanie dają obronę, bo mają bazy, bo mają to. Nie trzeba wydawać pieniędzy na obronę. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, dla mnie to było bardzo widoczne w czasie kryzysu COVID-u, że społeczeństwo mówiło, zróbcie co tylko chcecie z nami, z naszym życiem, z naszymi biznesami, ale dajcie nam gwarancję, że przeżyjemy, że będziemy bezpieczni.
6: Profesor Andrew Michta zawsze bardzo ciekawie opowiada o świecie, zresztą tak jak inni dyskutanci Klubu Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Jak zawsze przypominam, cała audycja, to była długa audycja, sporo ponad godzinę, nawet chyba niespełna dwie godziny trwająca. Ona jest do wysłuchania na naszym portalu www.wnet.fm, także jest z obrazkiem dostępna dla Państwa na YouTubie Radia Wnet i zachęcamy, warto tam też zaglądać. Drodzy Drodzy Państwo, wędrujemy dalej, jeżeli chodzi o to podsumowanie tygodnia, ale to nie tylko wydarzenia związane z naszą polityką, związane z tym, co na świecie. Radio Wnet też, to też dobra muzyka. Skoro mamy cały środek weekendu i piękne południe, to posłuchajmy teraz trochę klasyki Chris Ria na naszej liście.

0: Reklama.
1: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.
3: Radio Wnet. Więcej niż radio.
4: Radio Wnet to więcej niż radio. No i w tym Radio Wnet w minionym, czy mijającym właśnie teraz tygodniu pojawił się wywiad, który odbił się szerokim echem w mediach w Polsce. Była to rozmowa Łukasza Jankowskiego z wiceministrem sportu i turystyki Januszem Rasiem, który mówił na Antenie Wnet między innymi o tym, że wybory w ogóle mogą się nie odbyć. To oczywiście byłoby związane z eskalacją, z wojną, która by się w Polsce pojawiła na naszym terytorium. Jak zaznaczył na antenie Radia Wnet wiceminister, jego zdaniem jakby taki scenariusz jest w Polsce bardzo mocno bagatelizowany i wiceminister ostrzegał przed potencjalnym zagrożeniem. Teraz posłuchamy fragmentu jego wypowiedzi, ale pierwsza część też dotyczyła tego, z kim ewentualnie może wystartować na listach, jakby wyglądał ten układ sił w wyborach, które jednak by się odbyły. Posłuchajmy wypowiedzi.
5: Jak pan wystartuje?
6: Znaczy, rozważamy różne scenariusze. Decyzja, mogę tylko tyle powiedzieć, że będzie gdzieś blisko stycznia podejmowana przez nasze środowisko
5: i
6: polityczne.
5: I wariant jednej listy i tak jesteśmy, jest możliwy.
6: I tak jesteśmy umówieni, że w styczniu siadamy i decydujemy kierunkowo, w jakim otoczeniu idziemy do wyborów
5: i jest możliwy start samodzielny PSL-u, ale także Centrum dla Polski.
6: Wszystko jest możliwe, panie redaktorze.
5: Są rzeczy niemożliwe. Niemożliwy jest start PiS-u i Lewicy z jednej listy. To wiemy, jest niemożliwy. Niemożliwy jest start PiS-u i Konfederacji z jednej listy. Jest niemożliwy, to wiemy.
6: I bloku... wie pan co?
5: Ale jest możliwy start Lewicy, PSL-u i Platformy czy Koalicji z jednej listy. Jest teraz, możliwy czy nie?
6: Ale teraz powiem panu, że jest też możliwe, są też możliwe sytuacje nadzwyczajne, gdzie może być jeden wielki blok dla ratowania naszej ojczyzny, jeżeli sytuacja geopolityczna by się nagle załamała. A wie pan, o czym mówię?
5: O wojnie.
6: Bo sobie trochę tak bagatelizujemy tą sytuację, jeżeli kraj agresywny, Rosja, będzie chciała eskalować w ogóle tą wojnę dalej, a to będziemy mieć sytuację nadzwyczajną i myślę, że to wtedy sprowadzi nas wszystkich do zupełnie innych decyzji.
5: A będą wybory wtedy?
6: Jak będzie wojna? No to jak może być? To chyba z konstytucji wynika, że jeżeli jest sytuacja wojenna, no to nie ma wyborów, tak? No, tak mówi chyba konstytucja.
5: I w takiej sytuacji jesteśmy?
6: Ja nie powiem, że w takiej sytuacji jesteśmy. Natomiast jak pan dywagował, ja panu mówiłem o różnych wariantach politycznych, to jeszcze trzeba wziąć pod uwagę wariant, którego nikt nie bierze pod uwagę, bo dzisiaj wszyscy się chcą jeszcze za głowy szarpać. A Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, słuchajcie, sfolgujmy trochę, rozmawiajmy. To też była ta rozmowa niedawna ministra obrony narodowej, wicepremiera Kosiniaka-Kamysza z prezydentem, żeby zwrócić uwagę, że to szarpanie też ma swoje granice polsko-polskie w sytuacji nadzwyczajnej.
5: O czym mówił Ireneusz Rasi, na koniec zrobiła się poważnie w naszej rozmowie, w naszym studiu.
4: Zrobiło się poważnie w naszym studio, tak jak poważnie zrobiło się wokół całej dyskusji dotyczącej cen paliwa, cen energii. Mieliśmy propozycje z jednej strony rządu, z drugiej strony prezydenta Karola Nawrockiego. No i jakieś rozstrzygnięcie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę wprowadzającą właśnie ten podatek od, się nazywało podatkiem od nadmiarowych zysków ze sprzedaży właśnie paliw. Następnie też skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, a my zapytaliśmy o to, skąd taka zmiana u prezydenta Karola Nawrockiego i zapytaliśmy o to ministra w kancelarii prezydenta Karola Rebendę. Posłuchajmy.
5: Wszystkie te wątpliwości, które podnosił bez tej ustawy, uprzednio pan prezydent przestały być tak ważne.
0: nie przestały być tak ważne, bo pan prezydent, jak poprzednio, nie zawetował, tylko skierował to, tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Z tą różnicą,
5: delikatną różnicą.
0: Tak, oczywiście, ale to nie powoduje w żaden sposób zniknięcia tych wątpliwości. I te wątpliwości zostają i za te wątpliwości i ewentualne konsekwencje odpowiedzialność bierze strona rządowa, bo te wątpliwości nie zniknęły. Poprzednio decyzja pana prezydenta była taka, żeby nie podpisywać i sprawdzić tą ustawę w Trybunale Konstytucyjnym wcześniej. Jakby znając i rozumiejąc sytuację polityczną, która została wytworzona przez, a w zasadzie ten szantaż polityczny Donalda Tuska wobec Polaków, pan prezydent zmienił zdanie i odesłał tą ustawę do Trybunału Konstytucyjnego, wcześniej ją podpisując, zastrzegając, że te wątpliwości wszystkie, o których mówiliśmy wcześniej, zostają, bo one zostają, bo ta ustawa dalej działa wstecz, to są te wątpliwości konstytucyjne, obejmuje w nierównym stopniu duże podmioty i małe podmioty, jakby to wszystko zostaje, tylko nie może być w Polsce taka sytuacja, że Donald Tusk, żeby uprawiać swoją brudną politykę, będzie brał za zakładników Polaków, a swoje niepowodzenie w polityce gospodarczej, w polityce społecznej. I w ogóle wiemy, że ten rząd jest bardzo nisko oceniany przez Polaków i zalicza szereg wtop i afer. Przerzucał koszty tej polityki, przerzucał na Polaków, a odpowiedzialność polityczną na prezydenta, bo inaczej nie potrafią funkcjonować.
5: No dobrze, ale były też wątpliwości, że chce się zmusić prezydenta do złamania prawa. Prezydent wczoraj złamał prawo, czy nie?
0: Nie, no oczywiście, że nie. Tak jak wspomniałem wcześniej, ta ustawa została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego, żeby określił jej zgodność z konstytucją. Jeśli Trybunał orzeknie, że któreś zapisy są niekonstytucyjne, to one przestaną obowiązywać i tłumaczył się z tego będzie pan Donald Tusk i konsekwencje będzie ponosił rząd. Ale jeśli Donald Tusk, mając wszystkie narzędzia, bo jeśli chodzi o obniżkę cen paliw, wszystkie narzędzia były i są, tu się w zasadzie nic nie zmienia, po stronie rządowej, mówi, że nie obniży ani o grosz cen paliw, bo on chce podpisu pana prezydenta, to pan prezydent zawsze staje po stronie Polaków i w tej brudnej, w tej cwaniackiej polityce Donalda Tuska nie będzie brał udziału. I proszę zwrócić uwagę, co zrobił dzisiaj rząd Donalda Tuska. Obniża VAT, który mógł obniżyć wczoraj, przedwczoraj, miesiąc temu, dwa miesiące temu, kwartał temu. Zawsze to jest możliwość, z której poprzednie rządy też korzystały i te zapowiadane, nie 5,19, tylko te zapowiadane przez pana Domańskiego obniżki w wysokości 1,30 zł, to jest efekt obniżki VAT-u, czyli tego, co Donald Tusk mógł zrobić zawsze. No, my też musimy mieć świadomość, że w tych 9 zł, które teraz widzimy na stacjach benzynowych, to ponad 3 zł to są wprost podatki. To jest właśnie VAT, akcyza, opłata dystrybucyjna i inne opłaty. A kolejna złotówka, 2 zł, zależy jak liczyć i w jakim okresie, to są marże Orlenu, który jest pod władzą, jest spółką Skarbu Państwa, który też jest pod władzą rządzących. Także w każdych 9 zł, które płacimy za litr benzyny, prawie połowa czy około połowy, to są zyski Skarbu Państwa i państwowego Orlenu. No to kto ma narzędzia? To ma te narzędzia do obniżki paliw ma prezydent czy premier?
5: To teraz zobaczmy, co na to mówi pan Andrzej Domański. Wczoraj już po decyzji pana prezydenta napisał tak na platformie X minister finansów i rozwoju i gospodarki. Ustawa o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych właśnie wpłynęła do RCL. Jeszcze dziś będzie ogłoszona. Oznacza to, że już w weekend ceny na stacjach paliwowych będą niższe, szacunkowo o około 1,20 zł, 1,30 zł na litrze. I po co były te gierki, panie prezydencie? To ostatnie zdanie sobie zostało. Że chyba że teraz pan
0: te gierki, no to są właśnie po stronie rządzących. Dzisiaj wyszło rozporządzenie, do którego nie potrzeba żadnej zgody prezydenta, obniżający VAT właśnie o te 1,30 zł. Te 1,30 zł to minister finansów i Donald Tusk mogli to zrobić w każdej chwili. No to takiej propagandy, takiej chamskiej, takich chamskich kłamstw to dawno nie było w polskiej polityce.
5: No dobrze, będzie niżej, będzie taniej już w sobotę, już jutro, zamiast płacić 8,19 czy ponad 9 zł za olej napędowy, zapłacimy odpowiednio 7 poniżej 7 zł za paliwo 95 i gdzieś około 8 zł za olej napędowy.
0: Rządzący zmniejszyli podatek VAT, to co mogli zrobić zawsze, i te ceny spadną, ale to nie jest wszystko, no bo dalej zostaje podatek akcyzowy, inne opłaty. Nie zmienia się też meritum takie biznesowe tego tematu, czyli nadzwyczajna marża Orlenu. No Orlen miał przez poprzednie miesiące i dalej ma, i dalej będzie miał, no te nadmiarowe zyski, od których teraz pan Domański będzie ściągał podatek. Dużo prościej byłoby obniżyć marżę Orlenu. To jest w propozycji pana prezydenta, żeby te marże, na których zarabia Orlen, gigantyczne pieniądze zarabia Orlen na marży rafineryjnej, żeby je ustawowo obniżyć do racjonalnego zysku, który się należy Orlenowi, ale żeby za niego nie płacili Polacy. Dzisiaj ta sytuacja wygląda tak, że z jednej strony minister obniża podatki, Orlen będzie dalej miał wysoką marżę rafineryjną, a później minister finansów będzie ścigał Orlen, który jest pod wpływem Skarbu Państwa, żeby ściągać nadmiarowe zyski. No to jest sytuacja absurdalna i to nie jest rozwiązanie systemowe. To jest działanie ad hocem. To też mam wrażenie, że rządzący są niewolnikami swojej propagandy, bo tak się zafiksowali na tej ustawie o zyskach nadzwyczajnych, że żadnej propozycji systemowej przez te miesiące nie wymyślili i nie zaproponowali.
5: Panie ministrze, to będzie mechanizm na stałe, na długo, czy to jest kwestia kilku tygodni czy miesięcy? Na ile te nadmiarowe zyski wystarczą, żeby obniżać ceny paliw, żeby bilansować budżet? Bo sam pan minister Domański mówi, sytuacja budżetowa jest krytyczna, stąd nie ma środków, aby...
0: Ale to żali się pan Domański, że doprowadził stan finansów państwa do takiej sytuacji. No, politycznie, bo znaczy Polska jeszcze nie jest w tak tragicznej sytuacji, chociaż widzimy, że te symptomy osłabienia gospodarczego, a zwłaszcza finansowego, no spadają ratingi, zadłużenie jest gigantyczne, dużo większe niż za czasów Gierka, no może doprowadzić do pewnej spirali, do pewnego zagrożenia stanu finansów publicznych. No, pan Domański, pan Tusk opowiadali jakieś bzdury, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica, a dzisiaj doprowadzają budżet do takich napięć, że może to po prostu nie wytrzymać i to mogą być po prostu w następnych latach problemy strukturalne.
4: A cała rozmowa jest do znalezienia na portalu wnet.fm. 12.31. Drodzy Państwo, podsumowanie tygodnia na antenie Radia Wnet trwa. Trochę rozmów za nami, trochę rozmów przed nami, ale też dobra muzyka. A skoro takiej mowa, to gramy klasykę Edyta Bartosiewicz i Miłość jak ogień.

0: Piękny to głos Edyty Bartosiewicz, a teraz posłuchamy głosu eurodeputowanej Konfederacji Anny Bryłki. Europosłanka na antenie Radio Wnet ostrzegała przed nowymi unijnymi podatkami, takimi jak opłaty od e-odpadów, przekazanie części akcyzy tytoniowej czy właśnie wpłat z ETS-1. Posłuchajmy.
1: Do zakończenia kadencji obecnej Komisji Europejskiej tutaj za wiele się nie zmieni. Unia Europejska musi wprowadzić nowe zasoby własne, czyli nowe źródła finansowania europejskiego budżetu. Oczywiście chodzi tutaj o wspólne unijne podatki, które notabene też wydaje się, że najbardziej uderzą Polskę, bo taki podatek od e-odpadów czy przekazanie części akcyzy tytoniowej z Polski do budżetu unijnego, czy część wpływów z ETS-1, no to są konkretne kwoty, które zamiast wpływać do polskiego budżetu, będą wpływać do budżetu unijnego.
0: Cała rozmowa z Anią Bryłką do wysłuchania na portalu wnet.fm, a teraz na moment spójrzmy na naszych sąsiadów za zachodniej granicy. Przegrana rywalizacja z chińskimi producentami, a także niepowodzenie z tą umową Mercosur, czyli z państwami z bloku, państwami południowoamerykańskimi, no to wszystko sprawiło, że rynek europejski stał się zbyt mały dla nastawionej na taki duży jednak eksport niemiecki gospodarki. No i też w efekcie narasta tam szalona presja na handel z Rosją. Zresztą mówiliśmy na antenie Radia Wnet o tych spotkaniach części przedstawicieli i niemieckiego rządu, i niemieckiego biznesu z rosyjską stroną. To były spotkania między innymi w Kazachstanie. Takie rozmowy cały czas trwają, a posłuchajmy, co na ten temat mówiła na antenie Radia Wnet Aleksandra Fedorska z Radio Debata.
2: Rosja jest olbrzymim i wdzięcznym rynkiem zbytu dla niemieckich towarów, w szczególności tych drogich, luksusowych. Chińczycy stali się lepszymi Niemcami, to znaczy produkują dzisiaj lepsze towary w lepszej cenie. No a Europa, co jak co jest dla niemieckiej gospodarki, która jest zdana na masowy eksport, no to ona jest za mała. Ten rynek europejski jest za mały. Oni potrzebują inne rynki zbytu i tu Mercosur po prostu się nie udał, bo Ameryka Południowa wcale nie sprowadza niemieckich towarów jakoś masowo. Nawet nie jest tym zainteresowana. To rozczarowanie Mercosurem właśnie prowadzi do tego, że jest szalona presja. Nie tylko na zakup surowców. No to jest oczywiste, to jest to, co znamy. Ale także handel z Rosją, po prostu w sensie takim, że Rosja
0: handel z Rosją i ewentualny powrót do tych relacji biznesowych między Niemcami a Rosją to też jest bardzo duże zagrożenie oczywiście dla Polski i dla części krajów Europy Środkowej, Europy Wschodniej, no ale najprawdopodobniej z takim scenariuszem musimy się liczyć. Drodzy Państwo, 12:38 na zegarach, a teraz dalej muzycznie, Budka Suflera i Twoje radio.

0: Twoje radio i budka suflera. A teraz, drodzy Państwo, na moment przeniesiemy się do Francji. Tam tak naprawdę już 21 września rozpoczęły się ogromne protesty francuskich licealistów. One tak naprawdę rozpoczęły się właśnie w regionie paryskim, ale szybko rozprzestrzeniły się na kolejne szkoły w całym kraju. Uczniowie protestowali między innymi przeciwko brakowi nauczycieli i personelu, przepełnionym klasom, złym warunkom w szkołach, a także problemom związanym z tak naprawdę bardzo dużym brakom, jeżeli chodzi i o takie sprawy strukturalne i kwestie personelu. No i jak mówiliśmy też na antenie Radia Wnet, tutaj sporą rolę, jeżeli chodzi o te protesty, mogła odegrać skrajna lewica. Nawet do mediów przedostała się treść notatki dyrekcji wywiadu policji w Paryżu. To bodajże Le Figaro dotarło do tej notatki. Ona szczególnie w tej początkowej fazie protestów miała odegrać dużą rolę. W tym raporcie możemy przeczytać, że źródłem tego ruchu jest niewątpliwie taka instrumentalizacja studenckich struktur związkowych i ruchów politycznych właśnie związanych ze skrajną lewicą. No i tylko o co w tym chodzi? To wywoływanie napięć społecznych ma być to taki element strategii podpalania, która ma być stosowana właśnie przed wyborami, przed zbliżającymi się wyborami. Wcześniej o inspirowanie protestów był nie przez tych lewicowych ekstremistów oskarżał szef francuskiego rządu. A co na ten temat mówił na antenie Radia Wnet Mikołaj Murkociński? Posłuchajmy.
1: A tymczasem, według najnowszych danych z czwartku 1 października, czyli wczoraj, protest uczniów, o którym mówimy już od kilku dobrych dni we Francji, rozszerzył się na kolejne miasta. Według różnych źródeł wczoraj ponad 1000 liceów było dotkniętych różnymi formami akcji protestacyjnej ze strony uczniów, z czego 222 było zablokowanych, czyli po prostu nie można było do nich wejść, między innymi w Paryżu, ale przede wszystkim w Saint-Denis, czyli pod Paryżem, gdzie była odprawiana Wielka Msza Święta, gdzie było spotkanie z młodymi ojca Leona, ojca świętego, Nantes, czy też Marsylii. Rannych w tych akcjach protestacyjnych zostało 65 nauczycieli i dyrektorów, co jest kompletną nowością, dlatego że wcześniej już takie akcje protestacyjne były znane, ale jak na razie nie było rannych wśród ciała pedagogicznego, ale także rannych zostało 170 uczniów. Tylko wczoraj policja zatrzymała 1950 osób. Do licealistów dołączyli także studenci niektórych uniwersytetów, w szczególności na peryferiach Paryża, ale także w innych miastach, takich jak Rennes. Jak na razie wszystko wskazuje na to, że instytucje państwowe są po prostu sparaliżowane wobec sytuacji, która coraz bardziej wymyka się spod kontroli. Wczoraj po południu premier Sébastien Lecornu zwołał posiedzenie komórki kryzysowej. Tymczasem sprawa rozpala debatę polityczną w kraju, w którym, przypomnijmy, już za kilka miesięcy odbędą się wybory prezydenckie. W każdym razie o podsycanie protestów oskarżana jest skrajna lewica, w szczególności Francja Nieujarzmiona, czyli La France Insoumise Jean-Luc Mélenchona. Prefekt policji zawiadomił prokuraturę po tym, jak należący do tego ugrupowania maire Saint-Denis, Bali Bagayoko, o którym dużo mówimy na antenie Radia Wnet, stwierdził w rozmowie z mediami przed jednym z liceów, że przemoc wobec policji w pewnych sytuacjach jest uzasadniona. Natomiast wcześniej Bagayoko został sfilmowany, gdy tańczył nad ogniem rozpalonym przez licealistów. Później pojawiły się wersje, że tak naprawdę maire Saint-Denis próbował ten ogień ugasić. No ale to w każdym razie to zaangażowanie w całe te wydarzenia partii La France Insoumise, a także innych zależnych od niej ruchów skrajnie lewicowych, zwraca na to uwagę notatka francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, której fragmenty zostały opublikowane przez dziennik Le Figaro. Można w niej przeczytać między innymi o tym, jak, w jaki sposób ten ruch protestacyjny, który rozpoczął się przed jednym z liceów w Saint-Denis 21 września, o którym nikt wtedy jeszcze nie słyszał, w sposób błyskawiczny rozprzestrzenił się na inne placówki edukacyjne za sprawą grup osób znanych policji ze skrajnie lewicowej działalności. Ponadto 20 polityków Francji Niepokornej, Francji Nieujarzmionej miało brać bezpośredni udział w tych wydarzeniach. Z notatki możemy się także dowiedzieć, że ruch protestacyjny dość szybko przerodził się w zamieszki i że tak naprawdę o to w tym wszystkim chodziło. Przede wszystkim za sprawą wymienionych aktywistów. Informacje o planowanych akcjach są przekazywane wciąż za pośrednictwem mediów społecznościowych, w szczególności TikTok czy też Snapchat. I jeszcze jeden wniosek. Tradycyjne związki licealistów, które początkowo tak dużo mówiły o fatalnych warunkach we francuskich liceach, bardzo szybko zostały zupełnie zmarginalizowane w terenie. Na podstawie tego raportu minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez postanowił wykorzystać do zwalczania protestów zmilitaryzowane jednostki policji, a także żandarmerii. To było wczoraj wieczorem. No ale tym samym Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ignoruje oskarżenia, które formułowane są pod adresem policji, której wytyka się brutalność wobec protestujących licealistów, co w efekcie miało przyczynić się do zaostrzenia trwającego kryzysu. Jednym słowem, panie redaktorze, po 4 dniach euforii związanej z pielgrzymką papieża Leona, Francja bardzo szybko wróciła do tak zwanego business as usual.
2: I dzisiaj kolejny dzień...
0: Business as usual, tak na antenie Radia Wnet komentował wydarzenia we Francji dr Mikołaj Murkociński, 12:50, a ja, drodzy Państwo, wiem, że w studio Radia Wnet na Placu Zamkowym jest dr Krzysztof Jabłonka i za kilka chwil już oddamy mu głos, więc będzie na pewno kalendarium historyczne, dużo ciekawych treści pojawi i mądrych treści pojawi się za moment na naszej antenie. 12:50, Igor Toporowski zrealizował podsumowanie tygodnia na antenie Radia Wnet, a ja w takim razie oddaję głos do studia.
3: Dziękuję ci serdecznie, Jaśminko, za miłe słowa. Ja nie wiem, czy mądre, ale na pewno potrzebne. Warto pamiętać daty, bo one nas rozwijają w sposób niezauważalny. Wystarczy myślą chwycić, czasami uroczyście obchodzić. A więc króciutko. Wczoraj, czyli 2 października, mieliśmy bardzo ważną rocznicę. Mianowicie w 1413 roku Jagiełło, Władysław mu było na imię, oczywiście chrześcijańskie imię, Jogaiła po litewsku i Witold, Witautas po litewsku, zawarli Unię w Chorodle. Niezwykle ważną i unikalną w Europie. W Europie zawarto około 15 różnych unii. Niderlandzka, Kalmarska Unia, Iberyjska. No, wszelakie były. No już nie wspomnę o United Kingdom, Unii Edynburskiej, łączącej Anglików, Walijczyków, Brytanię, Szkotów, Wielką Brytanię, a z Irlandią to w ogóle Zjednoczone Królestwo. To wszystko razem gaśnie wobec tej preambuły, od której owa Unia w Chorodle, zapisana po białorusku i po łacinie, starobiałorusku, się zaczyna. Nie dostąpi łaski zbawienia, kogo nie wspiera tajemnicza siła miłości. De caritate. Z miłości bowiem łączą się narody. Jest to motto chrześcijańskiej Europy. To było wczoraj. Dzisiaj mamy rocznicę urodzin Karola Szymanowskiego, jednego z najwspanialszych naszych pianistów, który ozdobił naszą epokę przede wszystkim niepodległości wspaniałymi pieśniami kurpiowskimi, pieśniami harnasiami góralskimi, w ogóle regionami, w których ludowa tradycja przeplata się z narodowym duchem. Zmarł w 1937 roku. Niestety nie wiem, którego dnia. W 1934 roku Włochy napadły Etiopię. Wspaniała walka. Słuchajcie, ci ludzie łuki mieli, dzidy, czasami kamienie, ale wiedzieli, że są Etiopczykami, że są ludem chrześcijańskim, że są ludem świadomym swojej 3000-letniej historii. Przecież tego Menelika I to oni mieli za czasów króla Salomona i królowej Saby. no właśnie z Etiopii. Tak opowiada ich epos narodowy Kebranagast, czyli Księga Królów. I ta Etiopia stawia opór nieustanny, podbita, bo nie było siły na wtedy, na czołgi, na samoloty, ale wytrwała do 1942 roku, a więc 7 lat krwawej walki, po której Włosi zostali z Etiopii wyrzuceni. Brytyjczycy przywrócili niepodległą Etiopię, cesarstwo Etiopii, później zamienione po śmierci Haile Selassiego, ostatniego z cesarzy, w republikę najpierw sowiecką, czy też socjalistyczną,

I pod koniec byli pełni podziwu dla oporu Polaków. Mówi, no gdyby nasz Berlin się tak bronił, jak wiemy, się nie bronił. Nie wytrzymał dwóch dni i mimo, że organizowano nawet młodzież, dzieci, to daleko im było do bohaterstwa dzieci Warszawy, które potrafiły utrzymać na przykład taką barykadę przez 63 dni na dworcu towarowym przy Alejach Ujazdowskich, która wytrwała z tą słynną flagą poszarpaną kulami. Powstanie warszawskie gaśnie. Razem z nim na kopcu Czerniakowskim gaśnie znicz powstania, który płonął 63 dni. Przyzwyczailiśmy się do tych 63 dni. To jest chyba prawda, bo kończy się, przecież zaczyna się o 17, a kończy się gdzieś w porannych godzinach dnia 3 października, więc byłoby to 63 dni z kawałeczkiem. Ale w 1990 roku zjednoczyły się Niemcy. To jest ich dzisiaj święto. Święto jedności Niemiec. No jeżeli ktoś ma nawet dwa tylko państwa w Europie, zamiast święta niepodległości mają święto jedności. Rosjanie i Niemcy. To znaczy, że tego im najbardziej brakuje. Jest taki stały dowcip, jak wieniawę Długoszowskiego, który tam w czasach carskich dostał się do niewoli, rosyjski oficer pytał, o co Polacy walczycie? A on mówi, no jak to, o co? O niepodległość. A wy Rosjanie, a my o honor. No widzi pan, każdy walczy to, czego mu brakuje. No więc tu świętuje się to, czego najbardziej tym brak. Niemcom brak jedności, bo chcą być różnymi, a Rosjanom już nie wspomnę, że chcą być regionami. I dzisiaj mamy właśnie dzień wolny, dzień świąteczny Zjednoczonych Niemiec. Zjednoczonych ku przyszłości, może kiedyś, na pewno nie dziś. No i ostatnia już rocznica w 1996, a więc 30. Wisława Szymborska otrzymuje Nagrodę Nobla. Oczywiście otrzymała ją za poezję, ale to był pewien również ukłon w stronę Polski, polskiego ducha, kobiecego ducha, ducha tragedii, ale i ducha oporu, ducha męstwa, męstwa kobiecego, które wykazano wobec Wisławy, piękne imię i rzadkie, to nie Wiesława. I tu trzeba przyznać, że jej tłumacz na język niemiecki był głównym promotorem jej w Noblowskiej Akademii Szwedzkiej, w której to dzięki przekładowi jej ogromnej twórczości na teże właśnie języki niemiecko-szwedzkie i parę innych, no w ogóle mogli się zapoznać z oryginalnością i dobrych tłumaczeniach, bo mogą być złe. Jak wiemy, że Romski właśnie nie dostał, bo go źle przetłumaczono, źle zrozumiano już na dokładkę. A tu Szymborska dostąpiła tego właśnie zaszczytu. Nie była zbyt zadowolona, bo tyle było wokół niej RWTS-u, że ona nie miała świętego spokoju, ale dzięki tej nagrodzie wspierała bardzo wiele, bardzo dobrych inicjatyw społecznych, oddolnych, po cichutku, bez hałasu, bez fleszy. No i bez tego wszystkiego, co towarzyszy, no byle tchnieniu innym ludziom. A więc to są główne, no i jutro. Jutro, 4 października. Nie wiem, czy państwo wiedzą, jak wielkie święto jutro wypada. 800. rocznica śmierci, a właściwie odejścia do nieba świętego Franciszka z Asyżu. No i pierwsze pytanie, już ostatnie minuty. Jak miał na imię Franciszek? No wszyscy powiedzą, no jak to, jak? Franciszek? Nie. Francesco było jego przezwiskiem. Matka mu tak nadała, czyli Francuzik. On się nazywał Jan Bernardone. I ten Jasiu właśnie zbuntował się, oddał ojcu wszystko, co jego, gdy ojciec mu wypominał, ile go to kosztował. Był kupcem w tymże Asyżu. On zdjął ostatnią szatę, powiedział, tato, bierz to, to jest twoje. Od tej pory należy do Boga. A sam biskup przerażony zdjął swój płaszcz, żeby zakryć nagość chłopca, ale od tej pory on był wierny ubóstwu i radości. Jego słynny hymn do słońca, hymn dziękczynny, cieszący się przede wszystkim z przyrody, z wszystkiego, co otacza. No i ta grupa jego zwariowanych towarzyszy, do których przystępują i rycerze, i biedacy. Wszyscy, którzy odczuli, że są kochani.
On to

0: odczuł po ciężkiej chorobie, że nad nim czuwa opatrzność. Tak silnie, że był wierny do końca. Gdy zakochała się w nim święta Klara, razem z nią zakłada jej towarzystwo klarysek. A sam swoim franciszkanom mówi: bądźcie ubodzy duchem, oddawajcie wszystko, nic na jutro. Pan Bóg dba o wróble, tym bardziej zadba o was. I to jest prawda świętego Franciszka, którą jutro uroczyście będziemy obchodzić. A dzisiaj o 18:00, kto może, niech bierze do kościoła franciszkańskiego na ulicę Senatorską o 18:00. Wspaniała msza święta z udziałem naszego arcybiskupa Galwasa Adriana, abyśmy mogli uczcić tego wyjątkowego świętego całego Kościoła, jedynego, który umiał tak rozmawiać z muzułmanami w Ziemi Świętej, a był tam jak żaden inny chrześcijanin, że go słuchali. No i jemu zawdzięczamy szopkę wigilijną. Szczęść Boże, dziękuję za uwagę.
1: Radio Wnet. Więcej niż radio.
2: Reklama. Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
3: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w kino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie sobotobranie w kino. Najbliżej ciebie.
4: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
5: Po reklamie.
6: Autopromocja.
7: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
8: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
9: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
10: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
8: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
11: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
12: Morze. Słońce. Warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
6: To była autopromocja.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Reklama.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatan.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Po reklamie.
6: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
7: Dzień dobry panie i panowie. Tak jak obiecywałem, mimo czasu urlopu, nawet platynowy Stanisław o to pytał, którego serdecznie pozdrawiam. 6 minut po godzinie 13 na żywo, bo na żywo Tomasz Wybranowski ze studia roztoczy łamane na Grzęda Sokalska. A ze mną on, mistrz konsolety, mistrz dykcji, mistrz interpretacji niezwykłych książek, o czym możecie posłuchać niedzielną porą na antenie Radia Wnet, Igor Toporowski. Natomiast panie i panowie, album tygodnia i to nie byle jaki.
8: Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet.
7: 30 lat temu z okładem ukazał się piąty krążek formacji Kloster Keller, a stało się to 29 kwietnia roku 1996. Wówczas nakładem Izabelin Studio. No i cóż, ta płyta sprzedała się w Rzeczypospolitej Polskiej, mimo że to mroczny, atmosferyczny rok, w nakładzie ponad 50 tysięcy egzemplarzy. A od wczoraj jest z nami jego nowa wersja, czyli krążek Re Sajan. Strona pierwsza, utwór pierwszy, Władza. Cały album Sajan nagrany raz jeszcze po prawie 30 latach. Tomasz Wybranowski, Wybran, Muzyczna Polska Tygodniówka, Radio Wnet. Płyta tygodnia. No i coś czuję, że będzie nam ten krążek królował przez cały piękny jesienny październik.

Czasy niby się zmieniają, a wciąż takie same ciarki na plecach, kiedy ani ortodoks wyśpiewuje te niezwykłe słowa. Cóż mogę powiedzieć, Resayan powstał 30 lat po premierze oryginału i nie jest ani remasterem, ani ponownym wydaniem starych nagrań. Kloster Keller po prostu nagrał cały materiał awa, zachowując charakter i klimat kompozycji. No i cóż, w najbliższą środę w programie Cienie w jaskini opowieść o tym niezwykłym albumie, chociaż dzisiaj do godziny 16 z minutami będę o tej płycie opowiadał. Wszak to album tygodnia Radia Wnet i coś czuję, że będzie królował do końca października. A co u moich łobuzów dublińskich, panie i panowie, dużymi krokami zbliża się ta moja rozmowa z chłopakami z formacji Gorriers, którzy tydzień temu wydali niezwykły krążek. Jego tytuł Nobody's Coming to Save You, czyli nikt nie przybędzie, by cię uratować. Gorriers.

Pamiętają Państwo, jak zapowiadałem pojawienie się krążka numer 2 formacji Goriusz, to takie nasze dublińskie slangowe określenie na takiego łobuza z fantazją. Goriusz, piszemy G-U, dwa razy R-I-E-E-R, panie i panowie. Nobody's coming to save you. Płyta ukazała się w ubiegły piątek, natomiast obszerne zapowiedzi były już na antenie Radio Wnet, bo powód prosty to kolejna młoda grupa, która wyszła z tych murów niezwykłych, BIM, jak mawiamy w Dublinie, czyli British and Irish Modern Music Institute. No i cóż, kampus gdzieś w okolicach Francis Street i The Comp, niegdyś DIT Dublin, a teraz TU Dublin, no i te studia licencjackie, ale też i magisterskie, jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową. British and Irish Modern Music Institute, starsi koledzy gentlemanów z formacji The Goriusz, to między innymi Tuzy z grupy Fontaines DC, oczywiście w Murder Capital, a w składzie formacji Goriusz Charles McCarty, Pierce Callaghan, jeżeli chodzi o gitarę, Ben O'Neill, elektryczną gitarę solową Mark McCormack i głos, teksty, metafory Daniel Hoffin. Nie wiem, czy z Markiem McCormackiem będę rozmawiał za 2-3 tygodnie, czy z Danielem Hoffem. Ostatnio pod niebem Los Angeles chwalili mi się także, że dla naszej trójki powiedzieli to i owo, natomiast ja zawsze i mawiam, że tak naprawdę to, co ze Szmaragdowej Wyspy, to najpierw na antenie Radia Wnet, czy to Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Przy okazji z ukłonami dla redaktora Bogdana Ferenca, który nawiedzał moje radiowe wiejskie, wożyczyńskie włości, panie i panowie. Płyta absolutnie znakomita. Goriusz, raz jeszcze tytuł Nobody's Coming to Save You. Trochę złowieszcza ta nazwa tej płyty, bo głosi wprost i bez ogródek, że nikt nie przybędzie, aby cię uratować, ale muzycznie od czego jest Radio Wnet, panie i panowie. Patrząc na recenzję, to ochy i achy. The Irish Times napisało, że najnowsza płyta grupy łączy polityczny gniew z osobistym niepokojem. No i cóż, magazyn Hot Press napisał o wściekłym ataku gitar i ścianie industrialnego brzmienia i szył gazowym finale w nagraniu Cry Baby. Dla mnie to jest bardziej niż dobra ballada. Strona druga, utwór ostatni najnowszej płyty formacji Goriusz, która ukazała się tydzień temu i jeden dzień. Nobody's coming to save you. Cry Baby. Muzyka warta słuchania Radio Wnet.

Cry Baby, ostatnie nagranie z płyty, do której będę powracał regularnie. Nobody's Coming to Save You, obszerne fragmenty, piękne słuchaczki i zecni słuchacze w najbliższą środę w programie Cienie w Jaskini oczywiście. Dzisiaj uspokajam fanów grupy Iron Maiden, bo środowo opowiadałem o albumie Sovereign Time, bo 40 lat minęło dzisiaj te niezwykłości z krążka zremasterowanego z roku pańskiego 2016, no i szczególnie ta Juanita i oczywiście That Girl z repertuaru formacji FM. Natomiast miło mi donieść, panie i panowie, że najnowszy numer The Irish Police Society Yearbook za rok pański 2025 już się ukazał. Te wszystkie spotkania, glorie i chwały na wysokościach i wieczór autorski listopadową porą, gdzie w Domu Polskim przy 20 Fitzwilliam Place w Dublinie. Na gronie autorów m.in. poetka Anna Maria Mickiewicz, m.in. redaktor Bogdan Ferenc i moja skromna osoba, bo z redaktorem Bogdanem Ferencem podsumowaliśmy te 20 kilka lat tej nowej imigracji, jeżeli chodzi o media. Oczywiście z ukłonami dla pana Jarosława Płacheckiego, który będzie moim państwa gościem za dokładnie tydzień na antenie muzycznej polskiej tygodniówce. Do płyty moich Irlandczyków, moich chuliganów z fantazją, bo łobuz, nic poń chuligań, to właśnie Garrier albo Garriers. Będę powracał w tym programie, ale mamy naszą polską płytę tygodnia, która chyba będzie, tak myślę, płytą tygodnia. Razy cztery, bo będzie rozbrzmiewała w pięknym jesiennym październiku. Polska płyta tygodnia w Radiu Wnet. Tak jak powiedziałem, w połowie lat 90. stałym trzonem Kloster Keller była ona, Ania Ortodox, cesarzowa mrocznego roka w Rzeczypospolitej Polskiej, a także Krzysztof Najman z gitarą basową oraz Adam Najman, panie i panowie. No i cóż, jest z nami ta płyta Re-Sian, która powstała 30 lat po premierze. Formacja, ta niezwykła formacja Kloster Keller raz jeszcze nagrała cały materiał od nowa, ale zachowała ten swój charakterystyczny, mroczny, zmierzchowy, trochę zimny klimat. No i przede wszystkim atmosferę kompozycji, ale dostosowała je do współczesności brzmienia i tego, co dają współczesne studia, panie i panowie. Dla mnie tym nagraniem, który jest jednym z najważniejszych w całym dorobku formacji Kloster Keller, to nagranie, które zamyka tę płytę. Cisza w jej domu. Ania Ortodox, Kloster Keller z albumu Re-Sian, to album października. Radia Wnet, gdzie muzyka warta słuchania. Tomasz Wybranowski, Muzyczna Polska Tygodniówka. A partneruje mi jak zawsze sobotnią porą Igor Toporowski.

I tak się kończy ta niezwykła płyta. Po srebrnej, przepięknej Argento z ubiegłego roku. To jedna z najważniejszych płyt w zestawieniu najważniejszych albumów roku pańskiego 2025. Kloster Keller tą piękną, polską, złotą jesień uczcił wydaniem albumu Resaja na rolach głównych, a nie ortodoks, głos, metafory, instrumenty klawiszowe, Krzysztof Najman, gitara basowa, Mariusz Kumala, te niezwykłe, kunsztowne, piękne gitary, Michał Rollinger, instrumenty klawiszowe i Adam Najman. Album tygodnia, album miesiąca maja. No i cóż, wielka trasa koncertowa formacji Kloster Keller, która rozpocznie się pod niebem Londynu, o czym będę donosił w Cieniach Jaskini i w Muzycznej Polskiej Tygodniówce, mimo że dla redaktora wybrana czas urlopu. A teraz, panie i panowie, wczoraj, 2 października, kilka chwil po godzinie 19 w klubie Hybrydy, odbył się niezwykły koncert TZN Ksenna Powstańczej w Warszawie. Wydarzenie zorganizowane oczywiście w 82. rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego. Był to muzyczny hołd dla jego uczestników i bohaterów, ale przede wszystkim, jak mawiam, opowieść o tym, jak historia może stać się źródłem twórczej inspiracji dla współczesnych. I to nie tylko artystów. Na scenie wystąpiła legendarna formacja TZN Ksenna. Jak zawsze powtarzam, że obok SS20 to fundament grupy Deserter to właśnie grupa Zygzaka Krzysztofa Chojnackiego, który dał niezwykły koncert. Obok Krzysztofa Chojnackiego przy mikrofonie także Dariusz Dymowski, przy zestawie perkusyjnym Wojciech Rusak, gitara, i Krzysztof Pankiewicz, ksywa Panek, gitara basowa. A Kanały to jedno z tych najniezwyklejszych nagrań, które zabrzmiało wczoraj w Hybrydach.

kanały TZN Xenem. Wczoraj w Hebrydach zabrzmiała ta pieśń i inne pieśni powstańcze, wyczarowane przez legendarnego Zygzaka Krzysztofa Chojnackiego, który dzisiaj kilka chwil po godzinie 15.15 będzie moim i Państwa gościem. Przypomnę, że grupa TZN Xenna powstała 1 sierpnia roku pańskiego 1981. Czy pamiętacie ten singiel sprzed 40 lat, z wiosny roku 1986?

Ciemny pokój, TZN Ksenna, kilka chwil po godzinie 15.15. Dzisiaj moim Państwa gościem będzie legendarny Zygzak, pan Krzysztof Chojnacki. Tomasz Wybranowski, Polska Tygodniówka, muzyczna Polska Tygodniówka. No i cóż mogę powiedzieć, panie i panowie, 2 października wielki Gordon Matthew Thomas Sumner, brytyjski wokalista, rozkochany w literaturze angielskiej, kontrabasie i muzyce jazzowej, skończył 75 lat. Wielki Stingu, ty nasz, wszystkiego co najlepsze.

If you love somebody, set them free, czyli jeśli kogoś kochasz, uczyń go wolnym. 2 października wielki Sting obchodził 75. rocznicę urodzin, ale to również znakomity producent, ale też i aktor. Kto już nie pamięta filmu Mike'a Figgisa, Stormy Monday, burzliwy poniedziałek, z tą ekipą krakowskich jazzmenów. Wielka kreacja w filmie Duna. No i ten Poppers niezwykły w Quadrofemi wedle muzyki formacji Who. Sting przyszedł na świat w Wallsend, niedaleko Newcastle-upon-Tyne, w robotniczym landszafcie północno-wschodniej Anglii. No i doświadczenie dorastania w cieniu stoczni powracały później w jego twórczości. No bo skończył literaturę angielską, ale też był m.in. mleczarzem, m.in. korepetytorem dzieci, jeśli chodzi o sztukę i literaturę w języku angielskim. Natomiast pseudonim Sting, czyli Żądło, Żądełko, otrzymał jeszcze w czasie, kiedy pojawiał się z jazzowymi zespołami, m.in. z Phoenix Jazzmen, prawdopodobnie za sprawą tego charakterystycznego, czarno-żółtego sweterka z wełny. Zanim całkowicie poświęcił się scenie, raz jeszcze przypomnę, pracował m.in. jako robotnik fizyczny. Łopatą kopał doły. Był nauczycielem, korepetytorem, trenerem piłkarskim. Ale przez cały czas tą pasją była muzyka i zdobywał doświadczenie w rozmaitych, najrozmaitszych, piękne słuchaczki i zacni słuchacze brytyjskich, angielskich formacjach jazzowych i jazz rockowych, w tym The Last Exit. W roku 1977, więc niespełna 50 lat temu, wraz z Stewartem Copelandem i Andy Summersem założył formację The Police. Jako główny wokalista, człowiek od rytmu, czyli basista i główny autor repertuaru, nadał grupie The Police to wyraziste brzmienie. Niektórzy nazywali to białym reggae. No bo Sting i Stewart i Andy łączyli i punkową energię z tą słonecznością reggae. Rock był łączony z melodyjnym popem, ale też z tą jazzową, swobodną fakturą. Któż nie pamięta Roxanne, któż nie pamięta Walking on the Moon, czy Every Little Thing She Does Is Magic, że o Every Breath You Take nie wspomnę. No i cóż, te albumy niezwykłe, które wymienię jednym tchem. Outlandos de l'amour, Regatta de Blanc, Zenyatta Mandata, Ghost in the Machine, Synchronicity. A gdy byłem małym chłopcem w roku pańskim 1985, kiedy oglądałem retransmisję w czarno-białym telewizorze Neptun, uwiodło mnie wykonanie tejże pieśni. Panie i panowie, 75-latek, żwawy, wciąż sprawny, wciąż uśmiechnięty, wciąż mający apetyt na życie. Wówczas, 41 lat temu, tak oto zaśpiewał i zagrał tę oto pieśń. Wembley, lipiec 1985 roku. Message in a Bottle.

Live Aid, 13 dzień lipca, rok 1985. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. Wielki Sting, który 2 października skończył 75 lat. A po zakończeniu regularnej działalności z grupą The Police, ze Stu Copelandem i Andy Summersem rozpoczął

The Sun, ten podwójny, niezwykły album z Englishman and in New York, czy Soul Cages, czy Ten Summoner's Tales, 10 słonecznych opowieści, gdzie Fields of Gold, że o Brand New Day nie wspomnę. Sting to również autor muzyki teatralnej i filmowej, aktor, jak powiedziałem, działacz społeczny. Otrzymał liczne nagrody, wiele, wiele nagród Grammy, był też uhonorowany najwyższymi brytyjskimi odznaczeniami, ale także wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame, ale także Songwriters Hall of Fame. Natomiast gdy mowa o albumie The Dream of the Blue Turtles, teraz musi zabrzmieć to nagranie, które pachnie tym wilgotnym powietrzem Nowego Orleanu, New Orleans i kartkami powieści Anne Rice, wywiad z wampirem. Sting, Moon Over Bourbon Street, 75 lat ze Stingiem, ale jak twierdzi, dopiero to, co najlepsze przed nim.

Szalis i Kenny Kirkland, którego wspomina Wojciech Konikiewicz, którego serdecznie pozdrawiam, który po krótkich czasach, ale dwie płyty nagrane, o tym będziemy na pewno opowiadać na naszych antenach, nie tylko w Radiu Wnet, ale też w polskiej tygodniówce, w Radiu Near FM i też z odpryskami dla Radia Deon w Chicago. No i ciekawy pasus pana Wojciecha Konikiewicza. Słucham o Stingu, kawał historii. Dla mnie szczytem jego dokonań był album Sen Błękitnych Żółwi, The Dream of the Blue Turtles. Nieprawdopodobny skład moich kolegów jazzmenów ze wspaniałym, niestety zbyt krótko żyjącym Kenny Kirklandem. Pamiętam, kiedy słuchaliśmy tej płyty u Lecha Janerki w jego starym mieszkaniu przy moście Zwierzynieckim. Spaliśmy na podłodze z Jasiem Routem. Zaczynaliśmy pracę nad składem historii podwodnej. Piękny czas, choć trudny i tragiczny w wielu momentach. No i pan Wojciech Konikiewicz pozdrawia. Zdrowia i miłości. Tegoż samego, Wojciechu, dla ciebie i do zdzwonienia się. Natomiast, panie i panowie, dziś urodziny obchodzi kto? Jeden z fundamentów, filarów, podpór formacji Fleetwood Mac, niejaki Lindsey Adam Buckingham. Z tej mojej ulubionej Tango in the Night, strona pierwsza, utwór pierwszy, drogi Lindsey, spełnień, a że jesteś rocznikowo równy mojemu tacie, no to długa przyszłość jeszcze przed tobą, chłopaku.

Tango in the Night, wielki Lindsay Buckingham, Big Love, panie i panowie. Ale Lindsay Buckingham, zanim dołączył do grupy Fleetwood Mac, współpracował z Stevie Nicks w duecie Buckingham Nicks. Ten ich wspólny album z roku 1973 nie odniósł jakiegoś wielkiego sukcesu komercyjnego, ale nagranie Frozen Love nucimy do dziś. No i to nagranie zwróciło uwagę wielkiego Micka Fleetwooda. No i w 1975 roku pan Lindsay Buckingham, już dostojny 78-latek, i Stevie Nicks zostali zaproszeni do zespołu, co otworzyło nowy rozdział w dziejach formacji. Pamiętamy o naszych wielkich, panie i panowie, w polskiej tygodniówce. Opowieść o wielkim Stingu, Gordon, Andrew, Thomas, Sumner i Lindsayu, Adamie Buckinghamie. Tomasz Wybranowski, polska tygodniówka. Wasza muzyka, wasz głos. Ale pomyślałem sobie, że Lindsay Buckingham to nie tylko potwora formacji Fleetwood Mac. Oczywiście potem po tych różnych historiach, bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o wielkie pieniądze. Lindsay Buckingham sąduje się z byłymi kolegami, a jego miejscem w grupie Fleetwood Mac, w jego miejscem wszedł głos grupy Crowded House i gitara, pan Neil Finn, ale Lindsay Buckingham to też jego działalność solowa. Jeden z najniezwyklejszych nagrań z ostatnich 10 lat to Blind Love, skrążka sprzed 5 lat, z tej covidówki, jak mawiał uśmiechnięty Lindsay.

Blind Love, ślepa miłość, bo tak jak powiedziałem, nasz dzisiejszy dostojny jubilat, który dzisiaj kończy 78 lat, oprócz tego, że pojawiał się w grupie Fleetwood Mac, o czym za chwilę, to też rozwijał swoją działalność solową, gdzie tak naprawdę miał dużo większą swobodę, by eksperymentować z produkcją, z formą piosenek, czy też różnymi technikami nagraniowymi. Z tych albumów wielu solowych, które wydał, wymienię przede wszystkim Law and Order, Out of the Cradle, czy ten mój ulubiony Seeds We Sow, a także ten ostatni krążek, Lindsey Buckingham sprzed 5 lat. Jego twórczość pozostaje ważnym punktem odniesienia i dla gitarzystów, i dla producentów, którzy łączą popową melodyjność z autorskim, studyjnym detalem, panie i panowie. Natomiast, kiedy pojawił się w grupie Fleetwood Mac, był jednym z najważniejszych twórców grupy, nie tylko jako gitarzysta, nie tylko jako wokalista, ale też autor repertuaru, a także współproducent. No i cóż, ta płyta Rumors, czyli plotki, ploteczki, o której jak dożyjemy, będę opowiadał za rok, bo to 50 lat minie w roku 2027, bo premiera w roku 1977, to jeden z tych najważniejszych i najlepiej sprzedających się krążków w historii muzyki popularnej, ale jest też autorem takich kompozycji jak Go Your Own Way, Second Hand News, Task czy Big Love, które dzisiaj zabrzmiała, i oczywiście Holiday Road. Natomiast to nagranie Dreams, bardziej niż niezwykłe, Lindsey Buckingham.

0: To nagranie w ogóle się nie zestarzało. Stevie Nicks.
1: Thank you very much. This is very, very cool being back here.
0: Do ostatniego dźwięku, do ostatniego tchnienia, panie i panowie, to oczywiście z tej płyty niezwykłej Street of Dreams, wersja z oklaskami. Dzisiaj celebrujemy nie tylko Stinga, który wczoraj skończył 75 lat, ale także wielkiego Lindsaya Buckinghama. Lindsay Buckingham, podpora grupy Fleetwood Mac, no i ta przepiękna płyta Tango in the Night z tym nagraniem Big Love. Piękne słuchaczki i zacni słuchacze. No i cóż mogę powiedzieć, tych rocznic bardziej niż wiele dzisiaj się nagromadziło. Street of Dreams. A za chwilę, panie i panowie, bo mistrz Wojciech Konikiewicz pisywał, a do mnie dzisiaj jeszcze rocznica urodzin kogo? Wielkiego Mietka Jureckiego, niegdyś podpory grupa Budka Suflera. Natomiast, panie i panowie, dzisiaj opowieść o tej niezwykłej płycie przy okazji pozdrowienia dla mojej krajanki, podpory jednego z zamojskich mediów, pani Jowity Chmiel. Jowitko, kłaniam się nisko i pięknie, tym razem nie z Dublina, ale gdzieś z tego mojego Wożyczyna ukochanego, gdzie też studio Radia Wnet, studio roztoczę łamane na Grzęda Sokalska. No i cóż, te nasze drogi, więzi, przyjaźni i miłości medialne zawsze na najwyższym poziomie. Jak to na Zamojszczyźnie, panie i panowie. Z dedykacją dla Jowity księżycowy krok w dwóch wersjach, bo dzisiaj będę opowiadał o płycie Pawła Kukiza, Igora Czerniawskiego i świętej pamięci Jarosława Jarka Lacha, który już po drugiej stronie luster o tej czerwonej płycie grupy IRL. No i patrząc na ten rok 1986, to tylko dwie płyty, najniezwyklejsze z zestawu tego, co ukazało się, stworzono w akcie twórczym pod niebem Rzeczypospolitej Polskiej. To oczywiście wielki Lech Janerka, ta płyta, o której już dzisiaj mówiłem, Historia podwodna. O niej za tydzień przez ponad godzinę i mam nadzieję, że pan Lech Janerka też się pojawi na antenie Radia Wnet, że o Wojtku Konikiewiczu nie wspomnę. Natomiast ta płyta numer dwa to czerwona IRL. I najpierw ta likwidowa, zremiksowana wersja, Księżycowy krok, ma potem strona pierwsza, utwór pierwszy, Księżycowy krok. Nie chcę się w to wierzyć, że 40 lat minęło od czasu tej płyty. Miałem 14 lat, wybieki na twarzy, najpierw Taraban i Grundig, potem Wilga, potem Kacprzak i gdzieś te taśmy są, panie i panowie. Z ukłonami dla Jowity Chmiel, dla naszych mediów zamojskich, Księżycowy krok. Paweł Kukiz, Igor Czerniawski, Jarosław Lach, IRL.

iści z całych sił. Jej oddaję to, co mam, oddaję sny. Daję swoje sny, daję to, co mam. I przez cały czas wiem,

Księżycowy krok, grupę IRR, panie i panowie. Rok 2026, jak mawiam, przynosi wiele okrągłych 40 rocznic wydania niezwykłych płyt. Dzisiaj słów kilka o albumie So Petera Gabriela, który ukazał się majową porą 1986 roku. To jedna z tych najważniejszych płyt w solowej karierze brytyjskiego artysty, niegdyś podpory formacji Genesis. Ta płyta łączyła i muzyczną wyobraźnię, i nowoczesną produkcję, jak na owe czasy, i przewojowość, która nie odbierała jej absolutnie artystycznej głębi. Natomiast w roku 1986 ukazała się też ta płyta czerwona, jak nazywamy. Płyta grupy IRL. No i niektórzy spierają się, że ta płyta ukazała się w roku 1985, ale dla mnie zawsze jest ona związana z rokiem 1986. No bo w owych czasach, panie i panowie, wydania płyt miały to do siebie, że często były z opóźnieniem. Natomiast największą niespodzianką debiutu było to, że przynajmniej dla mnie, miałem wówczas naście lat, nie było tego wielkiego przeboju Skóra. Przebój, który przyniósł zespołowi rozpoznawalność, ale ta kompozycja nie znalazła się na albumie. Natomiast przed chwilą Księżycowy krok, utwór, który otwierał album, atmosfera chłodu, tego elektronicznego, energetycznego napięcia, a potem nasza ściana, która rozwijała tę niezwykłą aurę, wprowadzając słuchacza w świat niejednoznacznych emocji i tego, co nazywa się podtekstem, jeżeli chodzi o warstwę metafor. A potem Unikaj zdjęć i Nie zostawię. Te kompozycje ukazały, jak umiejętnie, trio, gdzie Paweł Kukiz, Igor Czerniawski i Jarek Lach łączył syntetyczne brzmienie z gitarową energią i tym charakterystycznym głosem Pawła Kukiza. Natomiast na drugiej stronie kompozycje, w których grupa odchodziła od tej konwencjonalnej piosenkowatości, od tej piosenkowej formy, no bo nagranie Polska, instrumentalna kompozycja o niemal filmowym, teatralnym zacięciu, wariant C, czy zamykające płytę nagrania Pogo 1, Pogo 2, które przyniosły gwałtowne przyspieszenie i powrót do tej postpunkowej energetyczności. Ciekawostka, bo ta czerwona okładka nie była wyłącznie zabiegiem graficznym, bo według historii, z tego co opowiadał mi Igor Czerniawski i Paweł Kukiz, historia jest tłem z pewnego przemówienia niejakiego Leonida Breżniewa. No i w ten sposób oprawa albumu uzyskała dodatkowy, przewrotny kontekst. A ja lubię czerwone, a ja RL, a ja Red Like. No i cóż, czerwona płyta grupy IRL, album, który najlepiej smakuje po zmroku, szczególnie księżycową porą, czego jeszcze na tej mojej samojszczyźnie teraz doświadczamy. No i nie należy oczekiwać od tej płyty zestawu łatwych przebojów czy nostalgicznego powrotu do młodości. To płyta pełna chłodu tego jesiennego mroku, niepokoju i elektronicznych pejzaży, ale też jednocześnie ta płyta wciąż jest żywa i emocjonalnie zaskakuje, a dla mnie z perspektywy tych 40 lat największą wartością jest konsekwencja artystyczna Kukiza, Czerniawskiego i Lacha, bo trio nie próbowało przypodobać się słuchaczom, którzy znali go z radiowych przebojów. Zamiast tego Paweł Kukiz, Igor Czerniawski, Jarek Lach zaprosili nas do świata, w którym muzyka stawała się komentarzem do tej naszej rzeczywistości i próbą jej przekroczenia. Niby czasy się zmieniły, a wciąż są takie same.
I teraz te dwa nagrania, o których już Państwu wspominałem. Najpierw Nasza ściana, a potem Nie zostawię. Przepiękna pieśń o miłości, przynajmniej z dwoma podtekstami. Aja RL, Tomasz Wybranowski. Muzyczna Polska Tygodniówka. Wrocław, Szczecin, Białystok, Lublin, Łódź, Bydgoszcz, Kraków i Warszawa. Tam możecie nas posłuchać, a na całym świecie w net.fm możecie nas również wesprzeć, panie i panowie. patronite.pl/radiownet za każdy grosik, za każdą małą, szeleszczącą dychę. Bardziej niż bardzo dziękuję i kłaniam się pięknym słuchaczkom i zacnym słuchaczom Radia Wnet. A to wersja wczoraj zgrana z mojej, jednej z 17 winylowych płyt Aja RL Czerwona.

0: Jedna z najważniejszych płyt polskiego rocka ever. Czerwona płyta grupy IRL, gdzie w rolach głównych Paweł Kukiz, Igor Czerniawski. I on niestety już świętej pamięci, Jarosław Lach. Radio Wnet, więcej niż radio, jak mawia Krzysztof Skowroński. A ja dopowiadam, muzyka warta słuchania. Z ukłonami dla pana Zbyszka Badetki, dla pani Marianny Osuch z Białego Stoku. No i prośba o przypomnienie była tej mojej sekcji dziecięcej. Proszę bardzo.
1: Wspieraj Radio Wnet, patronite.pl, / Radio Wnet.
0: To jeszcze jedna wersja.
1: Wspieraj Radio Wnet, patronite.pl, / Radio Wnet.
0: O 14.46 na antenie ogólnopolskiego Radia Wnet czas na Częstograj powrotny.
2: Czas na Częstograj.
0: Przepiękna, jesienna, cudna Karolina Ostojska. Weronika Winter. I on, Marko, święta erotyka. Poetycki, przepiękny tekst Karoliny Ostojskiej, która również swoje strofy wyśpiewuje. Dziewczęta i ty, Marko, czekamy wreszcie na dużą płytę tria Umma.

0: Święta Erotyka, trio Umma spod nieba Krakowa, gdzie też możecie słuchać Radia Wnet. Czekamy na dużą płytę. Natomiast teraz zapowiedź, panie i panowie, bo za tydzień i za dwa tygodnie spora część programu Muzyczna Polska Tygodniówka poświęcona osiemnastkowej uroczystości, która będzie miała pod niebem miasta Łodzi. Sound Edit Festival i w roli głównej Maciej Werk, panie i panowie, twórca tego najniezwyklejszego festiwalu. A w tym roku między innymi wielki, wspaniały koncert Lecha Janerki, grupy Deserter, ale także pojawi się mój ulubieniec, wielki Mark Almond, niegdyś jedna, druga, duetu Soft Cell, ale także Hugh Cornwell, głos, gitara rytmiczna formacji, jakiej formacji? The Stranglers.
1: Czas na Często graje.
0: Dzisiaj wersja kanoniczna ostatniego singla formacji Hedonek, gdzie bryluje Maciej Werk i Izes. Nie mogę ci nic powiedzieć, a za tydzień wszystkie realizacje tegoż singla. Hedone, Maciej Werk, zapowiadając Sound Edit Festival październikową porą w Łodzi.

Nie mogę ci nic powiedzieć. Najnowszy singiel formacji Hedone, panie i panowie, z ukłonami dla pana Krzysztofa Dzwolaka, który wybiera się na Armię, gdzie wszczytnie koncert od 19 w klubie Agaton. Armia zagra w całości tę legendarną płytę nomen omen pod tytułem Legenda. Natomiast Lech Janerka będzie gościem szczególnym tegorocznej edycji festiwalu

0: I też takie dobre wieści przychodzą do Radia Wnet. Pan Krzysztof napisał: mój dwuletni przyjaciel śmiga jak mały Pershing. Guz nadnerczy wycięty, niezłośliwy, przerzutów nie ma, żadnej chemii ani naświetleń. Jakieś lęki i wregialne konsultacje u endokrynologa. Tak, dla mnie to cud, Bogu dziękujemy, ducha nie gaśmy. Kiedyś umówimy się na kawę, panie redaktorze. Obowiązkowo, panie Krzysztofie. Dobre wieści na antenie Radia Wnet, minęła 15. A Igor Toborowski, mistrz poezji, sceny, pokręteł i tych naszych wajch na konsoletach, wyczaruje krótką porcję reklam i autopromocji.
1: Reklama.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: W każdą sobotę ruszaj na Soboto branie w Dino. Teraz wszystkie produkty Tarczyński za drugi tańszy produkt zapłacisz 1 grosz. A wszystkie kapsułki do prania, drugi tańszy produkt tylko 5 zł. Takie Soboto branie w Dino. Najbliżej ciebie.
6: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
7: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości.

0: Narodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
5: Kim naprawdę był święty Franciszek? Co mówi on nam, ludziom współczesnym? Czy w pełni znamy jego przesłanie? Odpowiedź na te pytania i wiele innych można uzyskać, przychodząc na wystawę o tym wielkim świętym w dniach od 9 do 11 października w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie. Ja, brat Franciszek. 800 lat wielkiej przygody, wystawa i wydarzenie towarzyszące trzeciej edycji Fenomenu Człowieka. Więcej na stronie wystawafranciszek.pl.
6: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
7: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznego dzieła C.S. Lewisa Listy Starego Diabła do Młodego w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła Spektakl Teatralny.
8: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
7: Zaprasza Fundacja Art Bene.
9: Po reklamie.
10: Autopromocja.
11: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
12: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
13: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente. Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
12: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
14: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
10: To była autopromocja.
15: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
16: Tomasz Wybranowski, Polska Tygodniówka, Muzyczna Polska Tygodniówka. No i cóż, przepiękny Dublin, to niezwykłe miejsce w okolicach Francis Street i The Coombe, jak mawiamy po dublińsku, to oczywiście to BEMM, B-E-M-M, czyli British and Irish Modern Music Institute, który wydał nam m.in. formację Fontaines D.C. z Conorem Deeganem III i Grahamem Chatterneym, że o formacji w Murder Capital nie wspomnę, ale też formację Garriers, bo to niezwykła płyta numer dwa moich Irlandczyków z Dublina. Nobody's Coming to Save You. Firma niezależna. Play It Again, Sam, premiera piątek, 25 września. A w rolach głównych, panie i panowie, przy mikrofonie Daniel Hoff z gitarą, Mark McCormack z gitarą akustyczną, z gitarą rytmiczną Ben O'Neill, przy zestawie perkusyjnym Pierce Callahan i oczywiście z basem Karolek, Charles McCarty. Strona pierwsza, utwór pierwszy. Nobody's coming to save you. Panie i panowie, no i cóż, dżentelmeni z formacji Fontaines DC napocą się, aby przebić albumem opatrzonym tytułem Chamber Dopamine tęże płytę swoich młodszych kolegów z Dublina.

Nobody's coming to save you. Nikt nie pojawi się, by cię uratować. Tytuł płyty formacji Gorriers z Dublina, czyli te basałyki, te łobuziaki uśmiechnięte, gdzie króluje przy mikrofonie Daniel Hoff. No i cóż mogę powiedzieć? Wściekły, gitarowy, energetyczny atak z tym postpunkiem, z noise rockiem i oczywiście ta ściana shoegazowa, tak jak w finale tej płyty Cry Baby. No i cóż, Dopamine Chamber i ta płyta, Dopamine Chamber oczywiście przed nami, ta premiera formacji Fontaines DC, natomiast Gorriers postawili poprzeczkę bardziej niż wysoko, postawili ciężkie warunki. No i ciężko będzie przebić płytę numer 2 formacji Gorriers. A jednym z moich ulubionych nagrań z płyty Nobody's Coming to Save You to Today Is Not Enough. Gorriers ze swojej drugiej, długo grającej płyty, oczywiście spod nieba miasta Dublina.

0: Formacja Garriers pod nieba miasta Dublina. Znakomita płyta, tytuł Nobody's Coming to Save You. Shoegaze, noise rock i trochę tego post-punk rocka niezwykłego. No a teraz drżenie na przełęczy serca i duszy, bo panie i panowie, legendarny zygzak, pan Krzysztof Chojnacki, moim państwa gościem. Dzień dobry, mistrzu, legendo, zygzaku, ty nasz.
1: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, witam prowadzącego.
0: No właśnie, redaktor wybrał na posterunku drżący, bo to tak to jest, jak się rozmawia z legendami. Natomiast, drogi panie Krzysztofie, minęła ledwie doba od koncertu w Hybrydach. Co zostało panu najmocniej? Czy ten post-punkowy hałas gitar, czy twarzy ludzi? No bo zagraliście rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego. Czy wczoraj wieczorem bardziej czuł pan ciężar historii, czy raczej obecność jej jako żywej miejskiej energii, która powinna napędzać te nasze nowe pokolenia?
1: To było ciekawe pytanie. Tutaj zaproponowano na ten koncert, to wynika bardziej chyba z tego, że ja mam też swoje prywatne hobby, czyli tworzę od 2004 roku wystawę moją prywatną pod panią Warszawskiej w Kamieniu na 35 pamięci Duma. Taka jest też nazwa strony na Facebooku, jakby chciał to ktoś zobaczyć. A przy tym ten ma trzy utwory autorskie na temat powstania. Nie skorzystaliśmy z żadnych gotowych tekstów, bo nie mamy tylko większa wicji niż podzielanie tego, co już jest. I zdecydowaliśmy się na taki koncert, ponieważ to, co łączy młodych ludzi biorących udział w powstaniu z nami, którzy w latach 80. pomimo tej trudnej tej sytuacji, niezbyt sprzyjających warunków polityczno-społecznych, postanowiliśmy się przeciwko temu zbuntować, podobnie jak młodzi ludzie w czasie okupacji. Na szczęście nasz bunt był bezkrwawy, tak? Nasz bunt polegał na wypowiadaniu tego, co się myśli, a nie tego, co chciałoby usłyszeć władze.
0: Tak.
1: Nie zaczynaliśmy swoich piosenek. Były one wprost, szczere i tak jakby zaproponowali nam granie koncertu z okazji zakończenia powstania. Jak najbardziej się wpisuje w politykę zespołu, tak? Zmontowany. Nie był jakoś tam specjalnie w tych czasach minionych hołbiony. Zaproszono nas na różne spędy rokowiska, podejrzewam, że mieliśmy przylepioną łatkę chuliganów. Wychwiwaliśmy pierdolenie politycy, olewając cenzurę. Tak naprawdę ta cenzura nigdy nam się nie robiła z tego powodu, że złamaliśmy wielokrotnie. No ale właśnie zrobiła nam ten sposób, że zespół po prostu nie był nigdzie szerzej propagowany, ale z drugiej strony powiem szczerze, że też nic na tym nie zależało. Bardziej byliśmy związani z kulturą studencką, którą uważaliśmy za oazę wolności. W klubach studenckich nikt nikogo nie pytał, nikogo nie robił problemów, że gra taką muzykę, a nie inną, wręcz na odwrót, to kluby stały otworem przed różnego rodzaju takimi eksperymentami. Zespoły wywodzi się właśnie z warszawskich, wywodzi się z tych klubów, których spotkamy się ze zrozumieniem i zapewniono im możliwość rozwoju w tych klubach.
0: Dokładnie.
1: Ja
0: przypomnę, legendarny Krzysztof Chojnacki, zygzak, moim państwa gościem. Te pierwsze ślady niezwykłości to 1981 rok, panie i panowie, Toruń, czyli drugi festiwal Nowej Walii, właśnie w tym niezwykłym miejscu. Potem Open Rock, a wcześniej jeszcze Rock Galicja. No a potem ten niezwykły rok pański, 1985, bo któż nie ma tego singla z tych, którzy słuchają muzyki, gdzie dzieci z Brudnej ulicy i takie nagrania, jak gazety mówią, czy Ciemny pokój, czy Nasz świat. No i przede wszystkim singiel Dzieci z Brudnej ulicy oraz dwa nagrania z tej kompilacji, Jak punk to punk, i tak naprawdę to były te niezwykłości, które we mnie są po dziś dzień, drogi panie Krzysztofie. Natomiast jeszcze wrócę do wczorajszego koncertu, bo punk, jak wiemy, z definicji jest nieufny wobec wszelkich pomników, rytuałów, oficjalnych uroczystości, oficjeli i tak dalej. No więc jak zrobić, panie Krzysztofie, zygzaku drogi, koncert pamięci tak, aby nie zamienić tego w nudną akademię ku czci, która nudzi, a wręcz przeciwnie, daje paliwo ku temu,
1: aby o tym mówić. Wystarczy mi śpiewać chwała bohaterom, bo w moich spotkaniach z uczestnikami powstania przy okazji moich wystaw usłyszałem od nich, no tak, to taki patriotyzm akademicki. Wystarczy trochę włożyć coś od siebie. Poza tym w tle przez cały koncert były wyświetlane zdjęcia z moich prac powstańczych, a więc one tworzyły ten klimat tego powstania. A piosenki, które zagraliśmy, były to w większości był to repertuar z lat 80. Były takie utwory jak Po to byś się bał, Zrób coś, Demokracja w czarnych okularach, Politycy, Dlaczego. I te wszystkie utwory tak naprawdę to dotyczące tego okresu, w którym dożywaliśmy, ja dożywałem, dożywali moi koledzy. I były, są swoistego rodzaju archiwizacją tamtych czasów, tak? Te piosenki dotyczą konkretnych rzeczy, do tego na przykład po to byś się bał, tak, że system zawsze próbuje nam wynaleźć jakiegoś wroga, żebyśmy się zbyt pewnie i wolno nie czuli, tak, żebyśmy żyli w jakimś poczuciu zagrożenia, że to co jest, to nie jest nam dane na zawsze, że gdzieś są jacyś, którzy na nas czatują. I to tak się do dzisiaj przewija, bo tutaj różne ekipy nami rządzą i te ekipy też wynajdują sobie jakiegoś wroga, którego przekazują społeczeństwu. Zrób coś, tak, to dojrzewanie w PRL-u, gdzie były dwa obowiązki. Nakaz pracy i obowiązkowa służba wojskowa, tak, i to było wpisane z perspektywy młodego człowieka, który za chwilę ma stanąć przed tym problemem, co z tym zrobić. Jego takiej autorefleksji, czy to już będzie moje całe życie, tak, żeby po prostu, okej, chodzę do szkoły, robię maturę lub nie, studia lub nie, a potem idę w kierat nakazowej pracy i tak zwane emerytury, tak, i gdzieś tam to budziło pewnego rodzaju takie pobudzenie świadomości, że no, trzeba coś z tym zrobić, w jakiś sposób to swoje życie tak zorganizować, żeby nie przebiegały takimi monitorami. Oczywiście metody są różne, można sobie założyć zespół, można mieć hobby. Tak. Można sobie stworzyć jakiś tam swój własny świat z przyjaciółmi. No to jest chyba recepta na to, żeby to nie był nudny koncert. Znaczy po reakcjach ludzi to nie widziałem, żeby się nudzili. Lecz nawet jakieś delikatne pogo się pojawiło, ruch pod sceną. Było bardzo przyjemnie, ale myślę, że też na ludzi podziałało to, że taki może bardzo właśnie niedotkany medialnie zespół nagle występuje w takiej sytuacji, z którą tak jakby się identyfikujemy. No, wszyscy chodziliśmy w Polsce do szkoły podstawowej, wszyscy mieliśmy na różnym etapie swojego życia trochę tego wychowania historycznego. On oczywiście nie musi popadać w jakąś skrajność, tak, jakiś nacjonalizm, jest to po prostu część historii tego kraju. A także ważną rzeczą jest to, że większość tych powstańców to byli ludzie młodzi, tak? Ludzie, którzy nie mieli możliwości tak przeżywania swojej młodości, jak my chociażby, ponieważ wybrało się z socjalistycznego reżimu, ale nikt nas za to generalnie, no były jakieś represje, ale tam, dobrze, nie będziemy tu histeryzować, bo nie były tak jakby jakimś zagrożeniem życia, coś tam czasem się walką zostało zawiedząc, to tylko umacniało charakter i bunt.
0: No tak. Chociaż niektórzy...
1: Żartuję trochę, ale po prostu to nam, tak jakby podchodzenie do tego z dystansem i żartem, tak, to nam pozwalało przetrwać tamte czasy, bo gdybyśmy popadł w jakąś taką załamanie psychiczne, że Jezu, to myślę, że ten zespół by nigdy nie powstał. Nigdy nie byłoby tych historii do opowiadania, tylko byśmy spędzili swoje życie po prostu narzekając.
0: Dokładnie, panie i panowie, to nie grupa Lady Punk, jak mawiam, obalała komunę, tylko właśnie takie zespoły jak TZN Ksenna, chociaż w tym naszych mediach głównego nurtu, bez względu na to, kto rządzi, jest jak jest, dzisiaj zabrzmi między innymi nagranie, dobrze panu znane, panie Krzysztofie, na formacji TZN Ksenna Polskie Radio. Ja często do tego nagrania wracam. Ze swoim komentarzem, natomiast tak, grupa TZN Ksenna rozpoczęła swój bieg w Nadświetną 1 sierpnia 1981 roku. Wspominałem też o tej pana pierwszej pracy, czyli Szare Mydło, zwykłe szare mydełko, kotwica i rok 1944. Natomiast zapytam, jak to się stało, że ta Ksenna w 1983 po tych gloriach i chwałach, a to Toruń, a to Rock Galicja, a to Open Rock, została zawieszona, a pana jako szefa, filar, fundament tego zespołu, wyrzucono z zespołu. O co tam poszło, panie Krzysztofie?
1: Wie pan co, ja do dzisiaj nie znam motywów, z jakich zostałem wyrzucony. Znaczy, zarzucono mi, że ja nie umiem śpiewać, tak? Ale ja nigdy nikomu nie obiecywałem, że ja umiem śpiewać.
0: Tak.
1: Że jestem piosenkarzem, ale nie wiem, porównywalnym do Czesława Niemena, czy kogoś takiego. Jestem po prostu takiego młodym człowiekiem, który jako środek wyrazu swoich myśli wydał sobie punkę jako najbardziej dynamiczną, ekspresyjną, żywą muzykę tamtych czasów. Tak? Nie interesowała mnie psychodelia, nie interesowała mnie rozleczony hard rock, już nie mówiąc o country i takich rzeczach. Dziś najbliższy mojej dynamice, mojemu sercowi, był po prostu punk, który gdzieś tam się udał do korzeni rock'n'rolla. I tak jakby ożywiał te takie już dla mnie skostniałe muzyczne zespoły, tak? Gdzie po prostu ja potrzebowałem akcji, dynamiki, a nie rozciągania mojego mózgu jak gumy do żółcia, po prostu tych rozleczonych na wielominutowe utwory dźwięka. I tak jakby to było dla mnie tutaj istotną rzeczą, to jakby mnie usunęli. No, że ja myślę, że to trochę było inaczej, a to są tylko wyłącznie moje domysły, ponieważ ja cały czas chodziłem do szkoły. Nawet w tych najostrzejszych okresach po prostu trafiła mi się taka szkoła. Pochwalę ją, bo warto to było, gdybyśmy istnieli ta szkoła, ten technikum, to po technicznej na ulicy Spokojnej w Warszawie. Ja w tej szkole nie spotkałem się z żadnymi opresjami w związku z moim wyglądem, co było ewenementem na tamte czasy, bo innych kolegów z zespołu pousuwano ze szkoły, że w tą wygląd, ale nigdy nie mówili, jak się do nauki przykładali, ja natomiast tę naukę pobierałem, zaliczałem jakieś tam klasyki, które były do zaliczenia. Gdzieś mi zależało na tym, żeby szkołę ukończyć, bo nie do końca tak jakby też dowierzałem w genialność subkultury, tak, że mam załatwić całe życie. Nie? Bardziej traktowałem, że to jest jakaś taka przyjściowa forma młodości, a później przyjdzie zwykłe życie i po prostu dla mnie rezygnowanie ze szkoły nie było elementem buntu, tylko głupoty. I najprawdopodobniej gdzieś tam się zebrała rada zespołu, stwierdziła, że może nie jestem prawdziwym punkiem. Bo chodzę do szkoły, bo mam dziewczynę, bo kogoś kocham, bo inaczej mi zależy. Nie wiem, no, to są tylko i wyłącznie moje domysły. Tylko trzeba było się spytać kolegów, którzy podejrzewali, że po latach też by sami nie wiedzieli, o co chodzi. Zresztą po tym półrocznym wyrzuceniu zorganizowano mi tak zwany koncert pożegnalny. Po którym zaproponowano powrót do zespołu, bo stwierdzili, że będzie mnie coś słabe. To jednak ja coś tam potrafiłem, skoro stwierdzono, że jest słabe. No ale po tym i tak ten zespół zaczął się rozklejać, to znaczy zaczął Steel ten grać, następnie tak odstawił na bok, Sidney zaczął coś kombinować i generalnie ten skład Gogo, Sidney, Markus, ja i Falconetti po prostu się rozpadł. Ale zespół nie zniknął. Ja tutaj wreszcie nie miałem kolegę do Darka Wynowskiego, który grał na perkusji. I po prostu zaproponowałem zespołowi, że ja mam perkusistę. Andrzej Falconetti Kuszpyt wszedł na gitarę basową, Marek pozostał na gitarze, Markus na wokalu. To był też czas, kiedy pojawiły się zespoły bankowe, które grały dużo szybciej, które gdzieś tam odeszły od tych prędkości Banka 7-7. Mm-hmm. No, tutaj duże znaczenie miał dla nas zespół Dead Kennedy, który do płyta nawet wyszedł tak. Tutaj w Polsce, pierwsza. I to spowodowało, że zespół zdecydowanie przyspieszył. Na tyle przyspieszył, że zaczęliśmy się spotykać z takimi opiniami, a to nie tak serma, zresztą do dzisiaj takie rzeczy słyszę, że zawsze wszystko co nowego wymyślimy, to nie tak serma, bo tam tak serma i takie gadanie. Ale ponieważ już się wtedy z tym otrzaskałem, to tak naprawdę wiem, że cała rzecz polega na tym, że trzeba się po prostu osłuchać z tym nowym, bo jak trzeba się słuchać 40 lat tylko, to się uznaje własną kieszeń. I teraz pojawienie się każdego nowego utworu to jest problem dla słuchacza. Nie dla każdego oczywiście, nie dla każdego. Są tradycjonaliści, którzy tylko by słuchali ceny 81, 83, drudzy by słuchali tej 8387. Młodzi ludzie na przykład, którzy są dużo zdecydowani do mnie młodsi, poznają zespół, dla nich to wszystko jest jeden zespół. Zatem nie mają takiego jakiegoś dzielenia na etapy, tylko jak im się podoba, to im wszystko się podoba. No i mówię, tak naprawdę to moje dorzucenie to w rezultacie doprowadziło do zmian personalnych w całym zespole. Jak dla mnie duet Falconetti, czy Andrzej Kustek i Marek Kucharski i bas z gitarą, no to stworzyli wtedy chyba najlepsze utwory tego zespołu. Nie to da się u tych wymienionych nagranych w kompresie, bo to byś się bał, naprzód.
0: Tak.
1: Ejc, taki był utwór też o epidemii, która zatrudnili się pojawiła w Europie w tamtych czasach. Bankier, oficer, polityk czy ksiądz. No, bardzo ciekawe muzyczne utwory, które ja odbyłem swoimi tekstami.
0: Tak jest.
1: Ponieważ ja jestem osobą optymistyczną i każdą nawet jakąś tam porażkę przekuwam, a to w naukę czegoś nowego, a to coś tam. To generalnie wyszło tylko na dobrze zespołowi. Zespół po prostu się skonsolidował, zagrał nowy program, zdecydowanie mocniejszy, szybszy. To wie, że tak naprawdę, no, kto była tak szybko? Moskwa i Abaddon, tak?
0: Tak jest.
1: I zresztą teraz będzie 13 listopada. Moskwa, Abaddon, to jest ten sam, na który zapraszam.
0: A my o tym mówimy już, panie i panowie. Na antenie naszej rozgłośni, a przy okazji dopowiem, że legendarny Dynia, pan Dariusz Dynowski, wciąż w składzie TZN Ksenny. Panie i panowie, zygzak legendarny.
1: Nie, nie jest już TZN Ksenny. Darek nie gra z nami od 3 lat.
0: Już nie gra? No, widzi pana.
1: Jednak. Nie, mamy teraz zupełnie, ale Darek po prostu ma też swoje lata i no, trudno wymagać od faceta 60-letniego, żeby grał jak 18-latek. Darek ma bardzo dobrze umiejętności, ale nie gramy razem, mamy nowego perkusistę, dzięki któremu wróciliśmy do takiego tempa, jak mamy to tempo na Syndy Dzieci w drugiej ulicy. My teraz tak gramy, w takich tempach.
0: No właśnie, panie i panowie. Gramy
1: naprawdę z powrotem bardzo szybko.
0: Zaczerpnąłem z
1: jak
0: tych wieści.
1: Jak nie słyszał, to może się zdziwić.
0: No właśnie, panie i panowie, wspomnienie Jello Biafry formacji Dead Kennedys. Natomiast w antrakcie naszej rozmowy proszę o zapowiedź, bo do rozmowy wrócimy za niespełna 2 minuty, o tę pieśń Ciemny Pokój. Kiedy pana pytam, kiedy zapowiadam tę pieśń, a za chwilę ona zabrzmi, co panu przychodzi od razu do głowy? Panie Krzysztofie, jak ktoś mówi Ciemny Pokój, TZN Ksenna.
1: Nie to, co mi przychodzi, to jest utwór o Polsce. Polska mi przychodzi do głowy, nie więcej.

0: Panie Krzysztofie, powiem tak, wciąż z tymi samymi emocjami słucha się tego nagrania i znowuż na powrót mam lat 13. Jest połowa lat 80. Krzysztof Chojnacki, legendarny Zygzak, moim państwa gościem, i te nagrania goszczą na naszych antenach. Natomiast musimy rozprawić się, panie Krzysztofie, z pewnym mitem, bo dla niektórych, ja oczywiście śmieję się z tego wszystkiego, dla niektórych wciąż pan jest pod niebem Norwegii. Jest pan bratem emigrantem dla wielu Polaków i wielu Polek, a okazało się, że gdzieś tam pana chciano wypchnąć poza ten margines tej naszej sceny, prawdziwej, uczciwej, muzycznej sceny. Jak to było naprawdę, panie Krzysztofie?
1: Dla mnie jest to w ogóle bardzo dziwna, że tak powiem, akcja, która mi się przydarzyła w życiu, dlatego że ja w 89 roku wyjechałem na 3 miesiące do Norwegii i podczas tego pobytu w Norwegii tutaj kolega z Warszawy poinformował, że w magazynie muzycznym pojawiła się tam krótka zmianka, że ja opuściłem ojczyznę. I to zatkało mnie, bo ja takich planów nie miałem, to znaczy jakieś tam ucieczki do lepszego świata. Bardzo mnie to zdenerwowało, bo poczułem się tak właśnie, że ktoś mnie chce stąd spławić, tak? Może nigdy tam nie tworzyłem jakichś teorii spiskowych, że to było celowe. Nie wiem, co mi powodowało. Generalnie odpisałem z magazynami muzycznymi na ten temat, że ja wcale nie mam zamiaru uciekać, po prostu wyjechałem na 3 miesiące za granicę. Bardziej mnie szokuje to, że tutaj ty mówisz, że ludzie żyją taką informacją, tak, że ja byłem na emigracji. Owszem, można by powiedzieć, że byłem na pewnego rodzaju emigracji, ale wewnętrznej, bo w 86 roku, kiedy urodziło mi się dziecko, no to rok później zespół przestał działać. Tylko że ja nie byłem w stanie sobie pokleić tego bycia ojcem, przywódcą rebelii punkowej naraz i jakimś tam w cudzysłowie idolem i stwierdziłem, że po prostu, żeby ten dzieciak jakoś mógł normalnie się rozwijać i to po prostu lepiej będzie, jak się zajmie rodziną.
0: Tak.
1: Ja po prostu przestałem się, że tak powiem, kręcić przy scenie, pokazywać na jakichś koncertach, bardzo rzadko brałem w nich udział i może ten brak tych miejsc, gdzie byłem, nagle to ludzie stwierdzili, że ja tam gdzieś zostałem, ale nigdzie nie zostałem. Ba, mało tego, będąc na tej emigracji, to doszedłem do wniosku, że ja nie chciałbym jednak być nigdzie emigrantem, bo ciągle mam opcje. W związku z czym doszedłem do takiego wniosku, że jak źle by nie było w tej Polsce, to nie to i tak jest moje miejsce, bo tylko tu jestem u siebie. Tu jestem u siebie. Nawet nie wiem, to jeżeli jest tutaj ciężko, trudno, gdzie indziej może łatwiej na chleb zarobić, ale tam będę zawsze obcym. A tu jestem u siebie. I tak jakby od tamtego czasu wolę być gościem za granicą, niż być stałym mieszkańcem.
0: Pięknie powiedziane.
1: I tyle co do mity na emigracji, który mnie śmiesza. Mówiła, czy to był jakiś spisek, czy mający mnie usunąć. I tak naprawdę to, czy ja cokolwiek traciłem, tak? Ani w mediach mi zespół nie był jakiś tam hołubiony, ani go tam nie noszono w lektykach, że o Jezu. Tylko gdzieś był tam traktowany po prostu per noga, ale tak jak powiedziałem wcześniej, z drugiej strony nie zabiegaliśmy też specjalnie o to hołubienie, rozumiejąc przekaz, który mamy, świadomie rozumiejąc, że z takimi tekstami to nie będzie bohatera w radio, który to puści. Tak naprawdę te utwory, które poszły do kompresu, to był pewien kompromis, ja bym nagrał zupełnie co innego. Ale po dyskusji ze mną zespołu po prostu dobraliśmy takie utwory, żeby one poszły do tej cenzury, żeby one dali tą pieczątkę i po prostu, żeby nie marnować czasu na jakąś walkę z wiatrakami, którymi i tak byśmy przegrali. I jeszcze prawdopodobnie nigdy w tamtych czasach nic byśmy nie wydali, tak? A tak to przynajmniej zaznaczyliśmy się w pamięci wielu naszych rówieśników, ludzi, którzy w tamtych czasach dojrzewali tymi nagraniami, które mogą mieć w domu. Taka ciekawostka, która dopiero po latach do mnie tak jakby dotarła, że ten single, ten sam mam, który ci w drugiej ulicy i ciemny pokój, to była pierwsza taka polska epka, która miała tematyczną okładkę.
0: Dokładnie.
1: Bo te filmy, co wychodziły przed nami, czy to film, to oddział zamknięty, to one zawierały na okładce tylko logo. Ten film, który ten cenny, był przełomowy, ponieważ on miał tematycznie zrobioną okładkę. Tam widziałem zdjęcie Michała Dosążnika, tych dzieci, to są dzieci na podwórku gdzieś w Bieszczadach, w dodatku cztery dziewczynki. Tego co pamiętam i to jest taką rzeczą, może też fajną, że ten taki zespół, który no, nie za bardzo był tam gdzieś kołubiony, to przynajmniej jak wydali nam tą płytę, to ona miała swoją okładkę, tak? Ja tymi znajomymi przysłał mi teraz to zdjęcie z Londynu, gdzieś antykwariatu muzycznego i ta nasza płyta leżała w ogóle na wystawie. No i mamy 70 funtów, także to jest, myślę sobie, że gdzieś to jest spełnione, nie tylko tak. W formie wspomnieniowej, tak, artefaktów z przeszłości, ale i finansowo też ma jakąś tam swoją wartość.
0: No ja dwa egzemplarze, panie Krzysztofie, nabyłem za kwotę 400 zł polskich, tak? W miarę dobrym stanie. W tym jeden singiel bez książeczki.
1: To są rzeczy jakieś tam przełomowe, tak ważne.
0: Tak.
1: Wiesz, no, pewnie gdybyśmy mieli trochę inne teksty, albo poszli na jakąś tam no, złagodzenie, tam, żeby z tą wodą się dogadać, to pewnie byśmy i wydali płytę, tak? Ale nic na to nie wskazywało, że będzie tak fajnie, że się dogadamy, a przy tym nie byliśmy z panem pankratowym, ortodoksyjnym, nie idącym na jakieś takie zgniłe kompromisy, tylko dobra, to my sobie będziemy grali na koncertach, to sobie gramy i to nam tak jakby wystarcza.
0: Krzysztof Chojnacki, legendarny Zygzak, lider Opoka, mogę powiedzieć, formacji TZN Xenna. Natomiast panie Krzysztofie, ja nie pamiętam, czy to był rok pański 2010, czy rok pański 2011, kiedy na antenie irlandzkiej rozgłośni Near 90.3 FM dobrze panu znany Jacek Jaco Rzędzian opowiadał mi, słuchaj, Zygzak pojawi się na tym naszym roku na bagnie i zobaczymy, co było dalej. No i tam pan dowiedział się też kilku rzeczy. Pewnie serce mocniej zabiło, że te nagrania Xenny dla wielu ludzi, dla tamtego pokolenia były bardzo ważne. Niech pan poopowiada o tym pierwszym zetknięciu z rokiem na bagnie.
1: Nie zaproszono na pierwszy rok na bagnie, tylko jeszcze to się nie nazywało rok na bagnie.
0: Tak, tak. On był w innym miejscu i nazwa była troszeczkę inna, tylko tak, już odwołuje się do tego, co teraz.
1: W górze Sprękowej to się nazywało transgraniczna wymiana kulturalna. Wtedy grały tam zespoły z Łotwy, z Litwy, z Białorusi, ale polskie zespoły. Nie zaproszono, żebym był konferencjerem, tak jakby, żebym poprowadził te koncerty. I jak tam przyjechałem, to szykowało mnie to, że tam no, po prostu był super profesjonalny sprzęt, scena i tak dalej. No, a tych ludzi to tak no, trochę trzymałem, no, taki rozmach. I tam poznałem ludzi z Podlasia, którzy zaczęli mi opowiadać, jak bardzo to, że ten scena dla nich dużo znaczyła. Tak? I to był dla mnie taki szok, dlatego że jak byliśmy dużo młodsi, jakoś ludzie się nie otwierali. Może ten tamten system, że lepiej tam nie trzepać się wzorem, bo nie wiadomo do końca z kim się rozmawia, czy coś tam, czy też po prostu byliśmy nienauczeni okazywania swoich emocji, swoich uczuć, tak, powiedzenia komuś, słuchać pary, to jest super, to mi pomaga w życiu, coś takiego, to w ogóle bardzo rzadko ktokolwiek się zrobiło, coś takiego i nagle już dorośli ludzie zaczęli mi opowiadać, jak to dla nich było ważne, tak? Te koncerty w Białymstoku, gdzie to, że ten Xenna zagrała, jak one są w ogóle kultowe, tak przekazywane sobie te taśmy, ludzie mają na pamięć każdy fragment, w ręce w ogóle mega szokujące, bo ja nigdy wcześniej nie spotkałem się z tego rodzaju szczerym uznaniem dla zespołu. No i tam przyszło do głowy, że żeby poprawić jeszcze bardziej tutaj frekwencyjność na tym festiwalu, no to już obiecałem Jackowi, że okej, ja zreaktywuję dla was tę frekwencyjność, ale reaktywacja odbędzie się w dużo sprzętowej na tym waszym festiwalu, bo jeżeli zrobimy ją w Warszawie na przykład pierwszy koncert, to to nic nie zmieni dla tego miejsca, tak? I dlatego to się odbyło tam. Mm-hmm. Na tej drugiej edycji, gdzie zagraliśmy, przyjechało 700 osób. Faktycznie tłum pod sceną, pomimo padającego deszczu, no stop, był bardzo duży na naszym koncercie. Było pogo w deszczu, pogo w błocie, oczywiście barierki zostały usunięte na bok. Nie było barierek pod sceną, nic im to nie stało, nic nie zniszczył. Nie wiem, czy to jest takie założenie, że ci, kto przychodzą na koncert, to jakieś w ogóle nieregulowane bydło, które niszczy i tratuje wszystko, co ma przed sobą. Nie wiem, skąd to się bierze. Zagrałem tylu koncertów, w naszych koncertach nigdy nic nie zostało zniszczone. No ale takie są założenia jakieś tam bezpieczeństwa, czegoś tam i tak dalej. I tak naprawdę to wtedy tak do końca nie widziałem, co się z tego dalej wydarzy, tak? Ja tak jakby tam proponowano mi już przed tym bagniem, jak się ludzie dowiedzieli, że my będziemy grali, żebyśmy gdzieś indziej zagrali koncert, ale umowa to umowa. Mówiliśmy się, że pierwszy koncert na bagnie tak i tak jest. To się odbyło. I dopiero po tym koncercie zaczęliśmy przyjmować jakieś tam propozycje zagrania. No i zagraliśmy wtedy pierwszy koncert w Warszawie, to 24 lata, też mega tłum był. I tak było na trzecich, czterech koncertach, a później wróciła szara rzeczywistość. Ci, co mieli zobaczyć, zobaczyli, będą mieli już o czym wspominać na następnych 20 lat. I zaczęła się zwykła praca muzyków, tak, czyli jazda od miasta do miasta i po prostu granie koncertów. I zbieranie na nowo publiczności, tak, a przy tym my nie byliśmy jakąś tak mega rozkrytywani w tych latach 80. Nigdy celowo nie zagraliśmy w Lechocinie. A więc tak nie mieliśmy tej przepustki do sławy, którą tu wiele zespołów się wspiera, że są legendą Jarocina, to czegoś tam, a my jesteśmy swoją legendą, po prostu tak legendą jest. Legend. I tak jakby legendę zbudowaliśmy nie na udziale w jakimś jednym wielkim festiwalu, tak, tylko po prostu na tej takiej podziemnej pracy, granie w tych klubach studenckich, czasem dla małej publiczności, ale na konsekwentnym realizowaniu swojego artystycznego celu.
0: Dokładnie, bo nie ilość, a jakość, jak mawia mój tata Józef, to jest ważne i ten czyn serc i pamięci, a tak jest przy okazji TZN Ksenia. Jeszcze przypomnę, panie Krzysztofie, Krzysztof Chojnacki, legendarny zygzak, głos Opoka Fundament, TZN Ksenny, bo to, co wydarzyło się po tym spotkaniu na Podlasiu, to ta epka lata 1981-2011, no i potem pierwsza regularna płyta Dziewczyny w Pogo, a rok później ta zmasakrowana przeze mnie i pod niebem Irlandii, trochę Stanów Zjednoczonych i oczywiście Radia Wnet, czart PRL-u, drogi panie Krzysztofie. I tak to jest, i tak to bywa, ta muzyka gości na tych naszych antenach. Panie Krzysztofie, nasze pierwsze, ale obiecuję, nie ostatnie spotkanie z podziękowaniem za ten niezwykły koncert w Hybrydach, o czym donosił mi kto? Sławek Sokołowski, którego pozdrowimy teraz. Sławku, pozdrawiamy ciebie. Chłopaku, zdrowiej i działaj. Natomiast finalem, drogi panie Krzysztofie, legendarny zygzaku, prośba o zapowiedź tych dwóch piosenek, które często goszczą w moich programach. Polskie Radio, a potem nagranie Dlaczego? O.
1: Ja mam coś zapowiedzieć?
0: Tak, opowiedzieć o tych nagraniach, bo dla mnie są bardziej niż ważne. Te
1: no to
0: dwa.
1: Tak. Polskie Radio powstał z takiej inspiracji, że kiedyś tam się wróciliśmy z powrotem na scenę i się dowiedziałem, że w radio polskim, tym publicznym, nadal obowiązuje taki niepisany trikot jeszcze z PRL-u, żeby polskiego pantrota nie puszczać w ciągu dnia. Tylko tam oczywiście w tych wieczornych autorskich audycjach, to proszę bardzo. Bo no właśnie dlaczego? Bo za dynamiczny, bo coś tam. No ale z drugiej strony, 7 rano, w trójce leci ten spisek, lecą po angielsku głowi i tak jakby o co tu chodzi, tak? Dlaczego jedni mogą, inni nie mogą. I ten mikrofon Polskie Radio najpierw miał być takim jakimś protestem żałości, tak, że jesteśmy nieuczciwie traktowani, że nas olewają. Ale jak usiadłem do tego, już chłopaki zrobili muzykę, to ja stwierdziłem, że ja to będę się wyżalał. Ja po prostu wyśmiałem tak jakby radio. Chodzi tam o to, że tam chodzi o te takie tak zwane przeboje, które jedne muchę spadają, czyli robi się, nawet jak nie lubi tej muzyki, gdzieś tam w głowie to się mi powtarza i tak jakby no, przeszkadza, tak? I po prostu utwór ma charakter prześmiewczy. Nawijający się z różnych radiowych przebojów, które są wielokrotnie to o niczym, jak ja to nazywam. Byle dobrze muzyczka wchodziła, byle się muzyczka wsypała i tak dalej. Zresztą, zresztą muzyka w tym, zresztą Państwo usłyszą, muzyka w utworze Polskiej Radio jest w bardzo nietypowym podziale, bo na trzy takich rzeczy się nie robi, tylko żeby sprzedaje. No.
0: Dokładnie.
1: I tak dzisiaj tutaj zapraszam do wysłuchania. No i ten szalony refren, tak, taki przegrzeźniany. A utwór dlaczego? Jest taka historia, że pół tego tekstu napisał Bogę, perkusista zastępcy. On mieszkał tuż przy radiokomitecie w bloku, na osiedlu Wierzbno. I któryś nocy się obudził i po prostu zobaczył tam, tam mieszkał na czwartym piętrze z góry, egzomowcy drodzy w śniegu, tak? I tam jeśli nocą zbudzą się kroki, kroki patrolu zbudzą końcami. I tak jakby wyraził tak jakby naszą postawę wtedy, jak bardzo było nam to obojętne, ci wszyscy egzomowcy. Może to musi się wydawać z perspektywy czasu, że nie przejmowaliśmy się Polską. Nie, my bardzo się przejmowaliśmy, tylko znaleźliśmy sobie remedium na to wszystko, bo się okazało, że jeżeli nie bierzesz sobie tego aż tak bardzo do serca, tak? Nie widzisz w tym zamówkach ciągle jakichś hitlerowców, to zaczniesz ich traktować po prostu jako niekonieczne, nauczysz się z tym postępować, z dzikimi zwierzętami, to jakoś dało radę żyć w tym wszystkim. No a przy tym jeszcze była ekipa, tak? Teraz jest takie popularne, to hasło nie ma Boga i zła woda. Może nasz tak radykalnie nie byliśmy, ale to tak było, że ten nasz mikroświat pankretowy, który sobie zbudowaliśmy, te wszystkie zespoły, te sale prób, te spotkania na koncertach, spotkania towarzyskie, to po prostu spowodowały, że my żyliśmy tak jakby w alternatywnej rzeczywistości. Tu obok czołgi, ZOMO, tam te ważne sprawy, a my tu tworzymy sobie w undergroundzie swoją kontrkulturę, tak to mówimy. No i ten otwór jest tak jakby o tym, tak? I tam padają słowa niecenzuralne o naszym stosunku na tle tego wszystkiego. A czy o tym jest utwór dlaczego?
0: Panie i panowie, z wielką radością, honor, przyjemność rozmawiać z panem Krzysztofem Chojnackim, legendarnym Zygzakiem. Pierwsza, nie ostatnia rozmowa, będę męczył, będę zapraszał na nasze anteny. No i cóż, zdrówka, bo jak zdrówko będzie, to cała reszta się doklepie, jak to mawia mój mądry ojciec Józef. Dziękuję, panie Krzysztofie.
1: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa.

Legenda, Zygzak, Krzysztof Chojnacki, to jest ten Ksenna, dlaczego z czaru PRL-u. A finałem tej części moich muzycznych opowieści TZN Ksenna i warszawski Krzyż Powstańczy.

0: Tezę ten ksenne, powstańczy krzyż, w finale dzisiejszego programu Muzyczna Polska Tygodniówka. Panie i panowie, Tomasz Wybranowski, zbliża się godzina 16. Za chwilę powróci do was wasz ulubiony gawędziarz o historii Rzeczypospolitej i tego naszego europejskiego cypla, choć nie tylko, dr Krzysztof Jabłonka. Wspierał mnie dzisiaj jak zwykle, brawurowo, Igor Toporowski. Muzycznie dzisiaj oczywiście też lista polskich przebojów Net Polish Chart, gdzie ojciec dyrektor i on, Igor Toporowski. Ku dobru, piękno, światło, miłości, szacunkowi do samych siebie. Zostańcie, zaprawdę powiadam wam, z Radiem Wnet.
1: Muzyczna Polska Tygodniówka w Radiu Wnet. W sobotę zaprasza Tomasz Wybranowski. Rozmowy z największymi artystami polskiej sceny muzycznej i debiutantami. Radio Wnet. Muzyczna Polska Tygodniówka.
2: Reklama.
3: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: O reklamie.
4: Gawęda historyczna.
5: Dzień dobry, witam serdecznie państwa. Ze mną jest
6: Artur Zygmuntowicz. Dzień dobry państwu.
5: Oraz Igor Toporowski, kłania się państwu. We trójkę realizujemy dla państwa dzisiaj dzień poświęcony komu? Republice Czeskiej. No, miała być Szwajcaria, ale ponieważ za tydzień będę w podróży, więc będzie to dzień, pamiętajmy, 10 października. To jest rocznica bitwy pod Maciejowicami. Tragiczne, tak, tragiczne imieniny miesiąca, więc ja będę pod Maciejowicami i wtedy państwo posłuchają relacje o Kościuszce ze Szwajcarii. A dzisiaj dzięki panu Grzegorzowi Kicie, który jest w drodze do Jodłowej oraz już się państwo mieli okazję go posłuchać, łączyliśmy się z nim, posłuchamy jego opowieści, ponieważ jest świetnym znawcą Czech. Był tam we trzech i

nada nam wieści z Czech. Przede wszystkim związane jest to oczywiście ze świętem świętego Wacława, które wypadało 29 września, czyli na początku mijanego właśnie tygodnia. Pamiętajmy, że tydzień kończy się w sobotę wieczór, a w niedzielę zaczyna się nowy. No ale to jest oczywiście wielkanocny. Większość myśli, że w niedzielę się kończy, a w poniedziałek, jak się idzie do pracy, to się zaczyna. No więc wracamy do Republiki Czeskiej. Chcę Państwa przywitać jej hymnem. Za chwilę Igor Toporowski, nasz realizator, przygotował oczywiście Artur Zygmuntowicz, ale Igor nam to przygotuje do odsłuchania. Natomiast ja Państwu kilku słów w słowach powiem, jak ten hymn powstał. W bardzo śmieszny sposób. W ogóle jakieś wielkie, przełomowe rzeczy rodzą się, no bardzo małe. Bez patosu, bez jakiejś wielkiej partytury. Po prostu w XIX wieku, około 1829, ułożono taką śpiewogrę, jak to się ładnie mówi, pod tytułem Fidlerowka. No, fidlery to są oczywiście skrzypki po niemiecku, a ponieważ Czechy to taka mieszanina trochę, dużo tam jest słów również, ale ładnie zesłowianizowanych niemieckich, więc wyszła fidlerowka, czyli skrzypaczka. A dotyczy to wiejskiej okolicy, opowieść o dziewczynce, która na skrzypkach chce wygrać piękno swojej krainy. I w pewnym momencie jeden z aktorów właśnie śpiewa: gdzie jest twój dom? Gdzie jest twój dom? Jest to piękna pieśń, ona niezwykle komponuje się z naszym hymnem. Nasz jest bojowy, sama szabla wskakuje do dłoni i huzia na wroga, a ich jest łagodny. To jest zresztą oddanie całego narodu. Tym się różnimy. Oni kochają tę ziemię, ugną się pod każdą presją, nie będą, my to się za byle kamień będziemy bili, i słusznie, bo ktoś musi, ale oni nauczą nas, jak kochać ten kamień, za którym się tak ciężko bijemy. To my się możemy świetnie bić, ale potem wszystko leży odłogiem, choć może nie wszystko. Natomiast u Czechów ta miłość do każdego zakątka, do góry Żyp, która u nich, no, ma rangę naszego Giewontu co najmniej, jest to góra narodowa, z której zresztą Czech, no praojciec, no jakiś praojciec istniał, więc niech się nazywa Czech. Spojrzał i powiedział, to jest wasza kraina, macie jej bronić. I rzeczywiście to jest wspólny rys wszystkich czterech narodów zachodniosłowiańskich, Czechów, Słowaków, Łużyczan, którzy też mają swoją świętą górę, no i nas, Polaków. No my mamy wzgórze Lecha, no a w Tatrach znaleźliśmy Giewont, no i bronimy go jak niepodległości. Posłuchajmy zatem, gdzie jest mój dom po czeski.

0: Tu oczywiście muszę się poprawić. Po czesku to jest gdzie domow twój. Po polsku gdzie twój dom. I widzimy podobieństwo, ale również są poważne różnice. No, nas to śmieszy, bo potrafią dokładnie odwrotnie znaczyć słowa. No, tak się po prostu rozbija, tak jak potok się rozbija o skały i rozlewa na kilka strumieni. Tak i my z Czechami żeśmy się rozminęli. Pamiętajmy, że kiedyś była niesamowita rywalizacja. Praga chciała być centrum i zresztą miała ku temu pewne powody. Była następczynią Wielkiej Morawy, którą zniszczyli Madziarzy potężnym najazdem w 905 roku, bitwa pod Bratysławą. Padła Wielka Morawa, no i wtedy się rozsypały jakby te jej części. Bardziej zachodnia właśnie wybiła się wtedy Praga na czoło, no ale tam nastąpiła bardzo dramatyczna historia. W 929 roku, 20 niecałe lat po tej bitwie pod Bratysławą, brat zamordował brata. I rzeczywiście Bolesław Srogi, po którym nasz Chrobry odziedziczył imię, był dziadem naszego Chrobrego, zabił brata Władysława u bram kościoła. Jakby klątwa wtedy na Czechów spadła i pierwszeństwo nad zachodnimi Słowianami wtedy właśnie przejęli Polanie. I Gród Polański stał się zalążkiem, no, czegoś, co nazywano wtedy Slavia Occidentis, czyli zachodnią Słowiańszczyzną. No, na wschodzie, również pewnym przedłużeniem Wielkiej Morawy, miała być z trudem dzisiaj odczytywana Karpacja, czyli taka kraina, gdzie następcy Wielkiej Morawy, jacyś następni książęta po Mojsławie, którzy po Mojmirze, ostatnim znanym nam władcy Wielkiej Morawy, mieli panować i jeden z nich, Dobromir, miał być ojcem trzeciej żony Chrobrego, czyli tej autentycznej, która już przy nim wytrwała do swojej przynajmniej śmierci. I dzięki temu Chrobry właśnie wkroczył na ziemię karpacką, łącząc Dobromir, miasto Dobromiu o tym ma świadczyć, łącząc tą no, zapomnianą w Karpatach część Słowiańszczyzny. No, dzisiaj Karpatorusini to kontynuują, które tak nie do końca chcą być Ukraińcami, choć należą oczywiście do Ukrainy. No ale część z nich to również południowe Karpaty, to jest Łemkowina Słowacka, czy też pobrzeże Rumunii. No ale wróćmy tutaj do naszego podstawowego zadania. Łączymy się bowiem z Grzegorzem Kitą. Grzegorzu, jesteś tam na łączach gdzieś na Podkarpaciu. Podjeżdżasz do tych Karpatorusinów naszych kochanych. Czy udaje ci się? Jeszcze nie, bo on jest tam na... Więc będzie tutaj Igor dokonywał cudów. Za chwilę się połączy i Grzegorz tak, się...
1: Grzegorzu, już jestem. Już
0: jesteś, no pięknie. Już się obawiałem, że cię tam, wiesz, zjadły huculskie zbójniki.
1: No, nie, proszę ciebie, Krzysztofie, one nie docierają do Rzeszowa, bo jestem w Rzeszowie akurat drogi stałem na parkingu Głogowie Małopolskim. Nie docierają już niestety. Chętnie bym się z nimi spotkał, z tymi huculskimi wojownikami, ale nie docierają.
0: Ale myśmy tutaj dawniej zahaczyli o Karpację, czyli domniemane państwo spadkobiercy Wielkiej Morawy. No, tak. Jeszcze trzecim spadkobiercą, czy czwartym obok Czech, Polan i Karpaty jest Mała Morawa, czyli ta, która dziś istnieje i z której się Republika Czeska składa.
1: Ja powiem anegdotę o Morawach właśnie. Ostatnio słyszałem w czeskim internecie taki żart na temat Morawiaków, że jest takie przysłowie, że alkoholem nie idzie zwyciężyć, ale Morawiacy remisowali.
0: No,
1: tylko Morawiacy remisowali. Także to widziałem w czeskim internecie taki
0: no, taki ja widziałem dzisiaj, znaczy 4 dni temu przyjeżdżałem przez Morawę, jadąc w kierunku Szwajcarii, jak wiesz. Tak. Słuchacze za tydzień odsłuchają moją całą spowiedź z tego wyjazdu. No i na płotach różnych tam prywatnych willi, ale i państwowych ogrodzeń było napisane Morawa je welka. Czyli ale duch u nich jest wielki.
1: W ogóle ja słucham często Radio Brno. To jest obecna administracyjna stolica Moraw, bo...
0: No już od dawna, od średniowiecza, tak, historyczna
1: stolica Moraw to jest Olomouc.
0: No, Olomouc jest spadkobiercą Wielkiej Moraw, Welechradu.
1: Taka ciekawostka, 2 grudnia 1800, zadam ci zagadkę, w 1848 roku w Olomoucu był koronowany na cesarza kto?
0: Franz Józef, oczywiście. Tak, Franciszek Józef. Tak, tak, dlatego, że Wiedeń mu się zbuntował i nie chciał go wpuścić. A wiesz, kto bronił Wiednia wtedy przed Austriakami?
1: Generał Windysz, nie, to Pragę bronił.
0: Windysz Grecz to zdobywał. Windysz Grecz, zresztą Wiedeń też zdobywał, ostrzelał. Bronił Józef Bem.
1: O proszę.
0: Bohater narodowy, jak się okazuje.
1: Mój rodak z Tarnowa, no, jest pochowany na Pałacu Szczeleckim.
0: Bohater nie tylko Węgier, ale i zbuntowanych Wiedeńczyków. No i Wiedeńczycy wtedy po raz pierwszy od 200 lat obchodzili rocznicę odsieczy wiedeńskiej. Właśnie w 1848 wypadała tam 205, tam któraś rocznica.
1: Pierwsza było dwie odsiecze.
0: Trzy, bo jeszcze była w XVI wieku, jak Sulejman najechał i była bitwa pod Mohaczem. Potem był Betlen Gabor, no a trzecia to była już Jana III Sobieskiego, no tą, pod którą wszyscy mniej więcej pamiętamy odsiecz. No i 12 września. No i wtedy Wiedeńczycy wylegli na Kalenberg z pochodniami i dziękowali Polakom, którzy też zrobili u siebie powstanie. No wprawdzie nam stłumiono te powstanie dość szybko.
1: We Lwowie, tak.
0: We Lwowie to dość późno, bo dopiero w listopadzie. No u nas takie dwudniowe, ale przede wszystkim w Wielkopolsce było.
1: Aha, no tak, Mirosławski.
0: Mirosławski w Wielkopolsce, tak. Potem Kraków za tym poszedł, a właściwie, no, tak by można powiedzieć. Kraków to był tak zwany lany poniedziałek.
1: Pod Krakowem.
0: No i trzy dni wszystko trwało, bo ten cały łobuz na Wawelu ostrzelał Kraków. 150 domów się spaliło, no i było po wiośnie ludu.
1: No, wcześniej zrobili Austriacy nam rabację, bo to chłopi byli podbuntowani.
0: Oczywiście.
1: Starnowa.
0: Ale niestety chłopi byli Polakami. No to, że nie wiedzieli, że są Polakami, no to bardzo źle. No ale to jest właśnie zaniedbanie gigantyczne, które Ruch Ludowy potem pięknie naprawił.
1: Odbudował. Ja to kiedyś dyskutowałem z naszym lokalnym historykiem, księdzem Bogdanem Stanaszkiem. Mhm. Polecam jego monografię, on jest historykiem ze Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Pochodzi z Brzostka, sąsiednia gmina. I on mówił o tej rabacji, o tym, że chłopi to odkupili dawali schronienie partyzantom w czasie II wojny światowej. Ja proszę księdza, ale w 20 roku poszło 1 000 000 chłopów na wezwanie Witosa do armii bronić Polski przed bolszewikami. W 20 roku przecież to się nazywa dzisiaj.
0: No, tu trzeba przyznać, że wspaniałe misje się odbyły. Tu chłopi galicyjscy odkupili jeszcze jeden sposób Grzegorzu zbrodnia. Myśmy to już o tym mówili tutaj na antenie. Ja to przypomnę tylko, bo są nowi słuchacze. Mianowicie w 1847 roku zabito szlachcica, hulajdusza, piekła nie ma, no to dzieci przestały lekcje odrabiać i nie wyszły w pole orać. I 47 rok przyszedł straszliwy głód. Na dokładkę zgniły kartofle, przyszła zaraza. Irlandia wtedy przecież wymarła.
1: Przemek i Krzysztof, dlaczego u nas zgniły kartofle wiodłowej w 50-tych latach, na początku lat 50-tych, to pamiętam, mówiono, że taki był mróz, że ludzie w Boże Ciało przyszli w kożuchach. A wtedy Boże Ciało wypadło 30 maja bodajże w tym roku.
0: Tak, znowu jakiś wulkan gdzieś wybuchł i przysłonił słońce. Tak. No więc tutaj akurat wulkanu nie było, była zaraza. I ta zaraza zbiegła się z niezaoranym i nieuprawianym polem. Jednak, no, odrabiając pańszczyznę, jakieś zboże rosło i z tego zboża zawsze można było, jak to się ładnie potem w komunizmie mówiło, wygospodarować. No dzisiaj się mówi ukraść, no ale to nieładnie brzmi. Ale wszyscy przeżyli, jak był głód, i to był jedyny powód, dla którego aż do wiosny ludów utrzymała się pańszczyzna, że w sytuacji głodowej pan kupuje gdziekolwiek można. Zboże przywozi i karmi tych, którzy są jemu podlegli. To była dwustronna wymiana.
1: Ja znam opowieści mojego pradziadka, którego nie pamiętam, ale jest swojemu synowi i dziadek to opowiadał, że sytuacja była taka, że spadł śnieg, a wtedy zboże kwitło. Mm-hmm. I ci, co poszli w pole i otrząsali ten śnieg z tego zboża, to z kwiatem wytrząśli i już tego ziarna nie było. Ci, co zostawili to, Ten śnieg to jakie zboże był marne, bo marne, ale zboże ale było.
0: Coś się zapyliło.
1: Tak, tak.
0: Tak, no więc, więc słuchaj, tutaj była dramatyczna sytuacja, ponieważ 150 tysięcy ludzi, całe wsie wymierały wzdłuż Wisły, tam gdzie była najgroźniejsza rabacja, a szlachta powiedziała, no skoro wy do noża, to my was mamy. No nie powiem no. gdzie, bo to jest na antenie, ale w głębokim poważaniu.
1: No wiemy o co chodzi.
0: I wyrzekli się po prostu, no, zerwano umowę. No i już nie było sensu tego utrzymywać. W 1948 roku gubernator stadion na własną rękę, bez zgody najjaśniejszego pana, zresztą nie wiadomo było którego, no chyba ten Ferdynand jeszcze rządził.
1: Ferdynand, właśnie, tak, bo 2 grudnia Franciszek był korolowany, tak, to Ferdynand tak, dobrotliwy.
0: Ale
1: ten, który...
0: wiesz, co się wtedy wydarzyło w Wiosnę Ludów? Dzień świętego Wojciecha przypadł w Wielkanoc i to była przepowiednia, że się wtedy coś Aha. ważnego stanie. I szlachta przygotowała oddolnie uwłaszczenie własnych chłopów. Powiedziała, dobra chłopy, idziecie na własne. No ale wtedy stadion stwierdził, że no przeciągną chłopów na swoją stronę i nie będą mieli za co dziękować najjaśniejszemu panu. I ogłosił dzień wcześniej, że od Wielkiej Nocy chłopi już nie chodzą na cudze pole, na pańskie, tak. No wtedy oczywiście za drobną zapłatą wszyscy musieli pracować, bo nie wystarczało przecież z własnych
1: tak,
0: tych.
1: Tak, to było przeludnienie tej wsi, to już był, to tak, był problem jeszcze
0: i dopiero
1: na długie
0: emigracja
1: lata. Ale
0: do
1: jako
0: Ameryki.
1: Moja dygresja na temat Ferdynanda, nie wiem czy Krzysztof wiesz, to był ostatni koronowany władca Czech, koronowany. Ferdynand we wrześniu 1835 roku koronował się w Pradze z całym ceremoniałem czeskim koronacyjnym, tak, koronował tak, się tak. na króla czeskiego i miał go koronować arcybiskup Chotek,
0: A, ten, który tak...
1: z Galicji, który był z Galicji pochodził, był potem przepraszam, nie Chotek, nie pamiętam nazwy, który zmarł, była epidemia cholery i zmarł i koronował go arcybiskup Chotek, który był potem biskupem w Tarnowskim.
0: A no widzisz, kilka lat no później. I z też czeskiej rodziny wracamy do Czech, tak. ponieważ Czeszką była z pochodzenia oczywiście żona Ferdynanda, następcy tronu, którego zastrzelił Józef Princip tak, tak. w Sarajewie, dając początek pierwszej wojny światowej. On
1: tak,
0: nie miał zamiaru tak. zaczynać pierwszej wojny. On chciał po prostu ukarać Austrię przy pomocy arcyksięcia. No akurat głupio trafił, bo arcyksiąży niezwykle wspierał stronę słowiańską i się spodziewał, że w takim Sarajewie to go będą lubić. No lubili go Bośniacy, ale nie lubili Serbowie. A już najbardziej zgadłbyś, drogi Grzegorzu, kto nie lubił Ferdynanda, przyszłego następcę tronu po...
1: No etyki, dwór wywiedli go na pewno za ten mezalian, który popełnił żeniąc się z hrabianką czeską, jak wspomniałeś wcześniej, za to nie był lubiany. Nawet jak był jego pogrzeb, to ta trumna była dużo niżej, stały obie trumny w kościele.
0: I nie wolno jej było wprowadzić tak do kaplicy karmelitów, gdzie te wszystkie Habsburgi leżą.
1: Kapucynów, Krzysztof, kapucynów.
0: Kapucynów, przepraszam, oczywiście masz rację, kapucynów, bo ty to tak powiem, z autopsji. No ja też tam byłem, ale...
1: Byłem tam
0: tylko...
1: dwa razy, ale to czytałem ten ceremoniale dużo, bo to dotyczyło władców tych ziem, w których ja mieszkałem. Także.
0: Ale dokończmy pytanie. Kto najbardziej był, że tak powiem, za tym, żeby... I ten biedny princip dał się na to nabrać. Rosja. Rosja potwornie bała się austroslawizmu, czyli...
1: Tak. Konkurencyjnej idei.
0: Oczywiście, do panslawizmu.
1: Tak.
0: Emancypacji Słowian przy pomocy prawa rzymskiego wprowadzanego przez Austriaków. I pamiętajmy, te właśnie narody, które się wyrwały, no, wyemancypowały się w bardzo piękny sposób. No, myśmy na tym skorzystali. Czesi w połowie. Połowa była za Rosją, no i źle na tym wyszła, bo miała potem rudą armię.
1: Ale tamte na przykład Słowacy, którzy naród się wykształcił dopiero w XIX wieku, oni, jak był dualizm prowadzony w Austrii, czyli Austro-Węgry, tak. No to oni mieli ogromne prześladowania i madziaryzację taką, tak. że w 70-tych latach XIX wieku ostatni szkołę średnią wykładową słowacką
0: zamknięto. Tak, tak, tak. No Węgrzy niestety tutaj bardzo z długą sympatią do Węgrów, bo to są najlepsi nasi przyjaciele w Europie.
1: Wtedy nie byli. W XIX wieku oni by konkurowali z Polakami o względy Wiednia, także wtedy nie byli tacy przyjaciele.
0: Tutaj muszę się sprzeciwić. Przepraszam, rzadko się ci sprzeciwiam, ale też byli. To nie jest tak, ale oczywiście ich interesy. Oni byli przeciwni trzeciemu członowi monarchii.
1: Tak, tak.
0: Słynnemu trializmowi, uważając, że sprawę polską, ze względu na to, że to jest tylko fragment Polski, powinno się rozwiązać tak jak Czesi z Chorwatami, czyli tak zwaną subunią. Czyli Unia w Unii. Chorwacja plus Węgry to jest korona świętego Stefana i tutaj korona, nie wiem, jakiegoś tam świętego Rudolfa, czy jakiegoś innego.
1: Chyba Habsburgów patron, nie wiem, to był.
0: Był taki Rudolf, wiesz, bo ma najstarszy kościół w Wiedniu był, który przetrwał Hunów. I tych Madziarów właśnie, bo tam. Ale nieważne, ważne, że myśmy się akurat nie wtrącali do spraw węgierskich. Wygraliśmy z nimi bardzo rzetelnie przeprowadzony spór, a właściwie z Hohenlohem. Nie o Tatry, o Morskie Oko.
1: Część
0: Tatr, ale o całe...
1: W Gracu, dzisiejszym Sztyrski Hradec, po czesku Gracu austriackim był arbitraż, który przyznał nam po naszej stronie.
0: Który na szczęście arbitrami byli wtedy Szwajcarzy. No i kiedy... I ci Szwajcarzy bardzo mądrze podeszli do sprawy i powiedzieli, co my tu w Gracu będziemy myśleć, kiedy trzeba jechać tam, gdzie to jest. No i wybrali się z zaskoczenia trochę. Węgrzy się w ogóle tym nie interesowali, bo to była sprawa hrabiego Hohenlohego, czyli to właściwie była gra między Niemcami węgierskimi, a właśnie między innymi Władysławem Zamojskim, wielkim patronem.
1: Tak, odkupił tam gdzie tereny.
0: Od Homolaczów. I kiedy przyjechali z nienacka i chcieli odwiedzić to Morskie Oko, zobaczyć ten spór, słuchajcie, wszyscy górale wtedy wyszli z pochodniami, na brzegu się ustawili, tratwa była z płonącymi zniczami. Jak oni to zobaczyli, jak te górale zaśpiewały, to im się przypomniało, co?
1: Alpy.
0: Oczywiście, tak. Ich góralskie życie i powiedzieli, nie, no to jest ich ziemia. Tego żaden Hohenlohe, który nie wiadomo skąd go tam diabły przywiały, tutaj usiłuje po prostu zabrać. I zagłosowali, tylko maleńki kawałeczek, 5% dostało się gdzieś tam przy, jak to zna, grań 12 apostołów przed schroniskiem Morskie Oko. No ale wróćmy do puenty. Czesi rzeczywiście w państwie austriackim byli uciśnieni. Myśmy w początkowej fazie doznawali, no najgorszy był zabór austriacki tuż po rozbiorach.
1: Tak, do 30 lat. Nawet Czesi przywozili nam Austriacy urzędników galicyjskich,
0: ale
1: Czechów.
0: Tak, zgermanizowanych Czechów.
1: Czego przykładem jest dwa polskie nazwiska, które aktor jeden polski
0: oczywiście
1: aktor
0: Matejko.
1: A Holoubek jeszcze, Gustaw Gołąbek po czesku. Też,
0: no oczywiście.
1: Też ojciec był Czechem.
0: No więc otóż to. I takich właśnie Holoubków nam tutaj nawieźli. Już o szturach nie wspomnę, bo to z Austrii.
1: Ostatnio byłem 2 lata temu chyba na cmentarzu w Tarnowie starym. Mm-hmm. I tam jest pięknie pokazane, jak ci Austriacy się polonizowali. Pierwsze nazwisko pradziadka czy dziadka jest czystą Niemczyzną. Drugie pokolenie już jest Niemczyzna, która jest polszczona. Po niemiecku, ale to po polsku się czyta. A trzeci już, ten wnuk, to już całkiem po polskie nazwisko miał.
0: Już tak, naski. Wiesz, czyje nazwisko i kto jest tego świetnym przykładem, ilustracją do twojego? Oczywiście Ksawery Mozart. Maleńki synek Amadeusza, Wolfganga mu zresztą było, który był dyrygentem i jako dyrygent wylądował oczywiście we Lwowie, miał zgermanizować ten Lwów, no ale muzyka nie germanizuje. I jego syn już był Mozart przez C, a jego wnuk już był mocarski. No i
1: proszę. O tej historii nie słyszałem,
0: właśnie,
1: ale
0: warto wiedzieć, bo ona wyszła na jaw. Ustalono, że właśnie dyrygent Mozart stał się mocarskim i wsiąkł w polską kulturę. Występuje on, widzisz, w takim Śmierć w Wenecji Mana. To właśnie tam jest ten mocarski wymieniony. Ale wróćmy do braci Czechów. Czesi są najbliżej zachodniej Europy wysuniętym. Wcześniej byli Serbowie Łużyccy, ale ich tam bardzo silnie nie tylko zgermanizowano, ale wymordowano, czego jest kapitalnym przykładem w historii i najbardziej, jakbym to określił, no, obrzydliwym mordem, kiedy Geron, no potępieniec niemiecki, rzeczywiście germanizator, w 939
2: Patrz, wystarczy tylko jedynkę dopisać, już masz 1939. Tak, tysiąclecie mordowania Słowian. Zaprosił 33 książąt serbo-łużyckich i słynna uczta u Garona w Miśni. Otruł prawie wszystkich. Jeden się nie dał otruć, który czy to się spóźnił, czy nie wypił, czy też przestrzegły go jakieś dobre duchy. Ustrzegł się i to był Wettyn. On się nazywał Dedo, czyli dziad. I stał się protoplastą rodu Wettynów. Wettyni są Łużyczanami.
1: Czyli to jest słowiańskie
2: tak, Konrad Wettyn zgermanizował tę rodzinę, ale nie mógł się wyprzeć pradziada, czyli Deda. I w ten sposób, to jest ród Dedowiczów. I w ten sposób myśmy mieli dynastię saską, ale słowiańską tak. Z pochodzenia.
1: No, 700 lat później trochę, tak.
2: Trudno od razu, trzeba przyznać, że Łużyczanie z tymi Sasami się tam jakoś dogadali i na przykład Wiosna Ludów bardzo pięknie tam przebiegła. Ba, nie tylko Wiosna Ludów, w 1830 roku, kiedy wybucha pierwsza w Europie taka spektakularna rewolucja, bo tam we Włoszech to bez przerwy kipiało, ale Francja decydowała i w Paryżu rewolucja lipcowa obaliła Bourbona obrzydliwego, tego właśnie z ancien reżimu, wprowadzając Orleanów i wtedy z szybkością dyliżansu rozniosła się wieść o tej rewolucji, dotarła do Brukseli. No i Brabansjonierka, tam była taka piękna opera, nie ma Spartici, która zaśpiewała w pewnym momencie. Belgowie przyjęli to jako, czy raczej Brabantowie przyjęli to jako wyrażenie swojego własnego losu, że oni są takim niemym.
3: Właśnie. Hasło do powstania, Krzysiu.
2: Tak, oczywiście. I śpiewając tą wspaniałą arię tej niemej, która przemówiła, wyszli na ulicę, no i rewolucja, z której zrodziła się Belgia. Tak, ja pamiętam,
1: ale
2: że pisaliście.
1: Ale mówisz o Sasach i o Słowianach, to że kilka lat temu premierem był Saksonii
2: Serbo-Łużyczan, tak. Chcę doprowadzić do tego, żeby pokazać. No więc tam, to był sierpień, już nie pamiętam, który sierpień, ale gdzieś tak pod koniec się. We wrześniu wybuchła rewolucja w Dreźnie i król Saksonii od czasów napoleońskich wprowadził, to już był następca Fryderyka Augusta, wprowadził konstytucję. No ale jak we wrześniu była w Dreźnie, no to w październiku była w Budiszynie. I Budiszyn wywalczył sobie jedną bardzo podstawową rzecz. Wolność języka łużyckiego. Oni powiedzieli, ma być to wszystko po łużycki. I dokumenty wydawano w dwóch językach, a król, zarówno Fryderyk August, jak i jego syn, znaczy on miał córkę, ale jego następca, to syn brata, nauczył się po łużycku. I to rzeczywiście było sasko-łużyckie państwo. I dzięki temu, dzięki katolicyzmowi, który Polacy tam wprowadzili, bo oni Augusta Mocnego nawrócili. Pamiętajmy, Saksonia to była ojczyzna protestantyzmu. To tam tak. Luter zaczynał swoje poczynania. No to tak jakby, nie wiem, protestanci nawrócili papieża. No więc ta Saksonia stała się ostoją dla katolickich Łużyczan. Protestanccy niestety zginęli w całości prawie. No jest ich teraz może 150, może 200.
1: Ale mówiliśmy o Czechach i wróćmy właśnie w korona świętego Wacława. To jest tak jak korona Królestwa Polskiego. Korona Wacława
2: drogi Grzesiu, Łużyce. Nie mamy patrona naszej korony. Znaczy mamy, tylko jeszcze nie wiemy, jak się nazywa. Oczywiście jest korona świętego Stefana. Bardzo jasno określona. To jest cały ogrom, który Węgrzy zdołali wokół siebie zgromadzić. Tak. Słowacja, Siedmiogród, właśnie owa Karpacja, czy też Ruś Karpacka, jak się mówi, Banat na południu, Wojewodina, no to ta słowiańska część Banatu. No wreszcie Chorwacja w całości należy do korony, choć nie jest Węgrami. Bośnia. No i te kawałki na zachodzie, jak Prekomórie słoweńskie, czy tak zwany Palatynat.
1: A dzisiejszy austriacki land, Burgenland.
2: Właśnie, Palatynat litawski, czyli Burgenland. No nawet momentami, przynajmniej duża część Morawy wchodzi też w koronę. okresowo węgierską.
1: Wróćmy do Czech odnośnie korony świętego Wacława.
2: Otóż
1: no, poniedziałek
2: to. Teraz...
1: było piękne święto.
2: Otóż to.
1: Bo ja to tak zawsze takie dygresje składam i takich paradoksy. Jeżeli mamy w Polsce główny patron Polski jest święty Wojciech, święty Stanisław. Stanisław. I 8 maja, święto świętego Stanisława, czy 23 kwietnia, święto świętego Wojciecha. Czy jest w Polsce dzień wolny od pracy?
2: No nie może być, dlatego że oni nie mają, że korony nie mają. To są przecież biskupi.
1: A święty Wacław, patron czeskiej państwowości, ma swoje jest święto.
2: To jest święto narodowe.
1: Września idzie i wolno od pracy i narodowa pielgrzymka idzie do Starego Bolesławca w miejscu, gdzie go jego brat zabił.
2: Zabił w Starym Bolesławcu.
1: Bolesław Srogi zabił swojego brata Wacława. I 28 września na pamiątkę tego jest dzień świętego Wacława, jest na terenie Czech jest święto państwowe, kościelne i państwowe, podkreślam kościelne też oczywiście, bo kościelne...
2: No bo to jest święty, u nas jest kościelny dzień tak. świętego Wacława, oczywiście no nie ma powodu. No to wiesz jak się nazywa nasza święta, która ma dzień wolny od pracy? Konstytucja! Święta Konstytucja. No więc wiesz, myślę, tak. że my dopiero raczkujemy, ale rzeczywiście już po raz pierwszy, słuchaj, dostrzegłem korona świętego Wacława, 929 rok, korona świętego Stefana, 1001 i wiesz, czyja korona tutaj jest trzecia? Świętej Jadwigi.
1: No tak, to już troszeczkę późniejsze czasy,
2: 1380.
1: Idea, Rzeczypospolitej, obojga narodów, jak najbardziej się wpisuje.
2: No tak, ale Rzeczpospolita łączy się z tymi dwiema koronami i wtedy wiesz, jak się nazywa ta idea jagiellońska. Ponieważ tylko Jagiellonowie w historii rządzili od Finlandii do Bułgarii, no, do Warny.
1: Tak. Tak.
2: No, do bram Bizancjum.
1: I w Pradze, i w Peszcie, czy w Budzie też był król jagielloński. Tak,
2: tak, tak i to kilkakrotnie. W związku z tym rzeczywiście ta idea, zresztą ona jest lubiana w Czechach, bo tu piękna wystawa przyjechała z Pragi, Jagiellonowie na tronie czeskim.
1: No, moja dygresja następna jest taka. Główna sala taka reprezentacyjna na Zamku Hradczańskim
2: oczywiście,
1: nazywa się Władysławowska sala, którą wybudował król Władysław Jagielloński. I ona nie nazywa się Ladisławowska, bo po czesku tak, Władek to
2: Ladisław.
1: Jest Ladisladio, ale teraz Władysławowa jest. Władysławowa.
2: Po polsku, tak, no po węgiersku tam oczywiście.
1: Tam się odbywa inauguracja prezydenta każdego razu, zaprzysiężenie prezydenta każdego się odbywa co 5 lat, także
2: no
1: to
2: więc,
1: są główne uroczystości tak. państwowe.
2: A tu dodać mogę do twojego domina tylko tyle, że właśnie utwierdził stolicę w Budzie. No początkowo był to Korwin, ale po nim, ale za Korwina były 3 stolice. Było Strzychom, był Sekiszfehérvár, no i wtedy i Wisegrad, jeszcze Wyszehrad. I wtedy, kiedy obejmował tron węgierski po iluś tam latach po śmierci Korwina, Władysław Jagiellończyk przyjął koronę w Budzie. No i od tej pory Buda jest już niekwestionowana, połączona z Pesztem, dała nam Budapeszt.
1: Budapeszt, tak w XIX wieku. To jest historia XIX-wieczna, tak.
2: No tak, bo wtedy mosty zbudowano między
1: tak,
2: Budą a Pesztem.
1: Tak, połączono te dwa miasta.
2: I wtedy się z dwóch miast zrobiło jedno. No i zresztą w herbie to widać pięknie, że te dwa miasta i rzekę pośrodku. No nie wiedzieć, dlaczego pośrodek wsadzili gwiazdę, która pewnie...
1: Panowie, ja muszę już się wyłączyć, bo muszę dalej jechać. Dziękuję za miłą
2: rozmowę. No dobrze,
1: rozmowę,
2: ale jeszcze może byś nam coś o świętym Wacławie jedno słowo powiedział.
1: No święty Wacław, to opowiem ogólnie, można opowiedzieć, to jest święty męczennik, który został zamordowany przez swojego brata, który dążył do... w pewnym sensie pogaństwa do samodzielności tej słowiańskich Czechów, a święty Wacław chciał wprowadzić chrześcijaństwo. Jego mama, święta Ludmiła,
2: babcia,
1: bo jego mama to była Drachomira, która zamordowała babcię, tak.
2: Tak, no niestety.
1: Drachomira zamordowała. Ja kiedyś byłem na mszy na świętego Wacława, to nieboszczyk kardynał Duka tak głośnym językiem, Drachomiro, dlaczego zabiłaś Ludmiłę? To zadra na naszych dziejach trwała przez wieki. Święty Wacław był pierwszy, potem byli następni.
2: A czemu, Bolesławie, zabiłeś brata Wacława? No tak. I przez to Praga traci przewodzenie nad Słowiańszczyzną Zachodnią. Sławia, czy Sklawinia, reprezentowana jest od tej pory przez Gniezno. Dziękuję ci, Grzesiu.
1: Dziękuję, wszystkiego dobrego.
2: Odezwij się następnym razem.
1: Się na przyszłość.
2: I po czeski nam powiesz, my tutaj gdy domow twój już odsłuchaliśmy,
1: tak,
2: ale chętnie...
1: Ja mogę rzeknąć jedno. Gdy domow mój, to domow mój, tam je hecka rzeka płynie, a wam przeju wam wszystkiego najlepszego na te dalsze porady rozlasie Radio Wnet.
2: Tak, jakbyś po góralsku mówił.
1: Ja wam powiem jedno, ja mogę i gawarom go dać po nasemu w jodło.
2: Ja też mogę. Ty mogę się tak w góralach wychowałem u Jabłonki Oławskiej.
1: Pod Jabłonką.
2: Pod Jabłonką. I nad Jabłonką, bo tam góry. No. Tak ze się pogodomy innym razem.
1: Wszystkiego dobrego dla was.
2: Wszystkiego dobrego, Grzegorz. Szczęśliwej drogi. Dojedź cało.
1: Dzięki.
2: A my wracamy do sprawy czeskiej. Czesi mają dość... dobrze określone terytorium. To są cztery zwały ziemi, nazywane Sudetami od północnego wschodu, Rudawami od północnego zachodu, Szumawą od południowego zachodu i Lasem Czeskim, Böhmewaldem, od południowego wschodu. To jest taki czworobok, a właściwie rąb. No i rzeczywiście pośrodku góra Żip, a niedaleko już z niej widać Wisehrad, czy Wyszehrad i Hradczany. Na Hradczanach, na przeprawie przez Wełtawę powstało, tam każdy musiał się prażać przez tą rzekę, w tej Wewte, to jest takie starosłowiańskie słowo. No i powstała Praha, czyli miejsce przeprawy. I połączono wtedy trzy grody po dwóch stronach Wełtawy i tam jeszcze trzeci potoczek. No i w ten sposób zrodziła się Praha. Trochę inaczej niż Gniezno. Gniezno to jest wzgórze między jeziorami. No ale trochę podobnie jak nasza Praga z Warszawą.
3: Tak.
2: Też musiały ślub brać. Ta Praga jest ciągle upośledzona, taka trochę głupsza siostra. No wiem, że jak jadę na Pragę, to jakbym wyjeżdżał z Warszawy na moście. Pamiętajmy, tam Ribbentrop z Mołotowem się chcieli spotkać. No na szczęście dzięki wytrwałości bitwy pod Kockiem, którą teraz rocznicę obchodzimy, 88. No proszę bardzo, wywalczyliśmy przynajmniej tyle, że nie na Wiśle linia Ribbentrop, a na Bugu się ustaliła. No ale wróćmy do Czechów. Czesi początkowo stanowili oddzielne księstwo od Moraw. Morawa jeszcze była dość silna, ale z czasem na przykład jak cesarz Otton proklamował naszego władcę, księcia wtedy, Bolesława Chrobrego, zwierzchnikiem całej Slawii. Właściwie zachodniej Slawii, to Morawa się piorunem przyłączyła. Najpierw Słowacja, potem Morawa i w 1001 roku już widzimy ją pod władzą aż do 1028, a może nawet dalej, przez 27 lat była częścią monarchii Chrobrego. Nie Polski, ale monarchii Chrobrego, która była wielonarodowa i można dodać, może w dużym cudzysłowie, wielopaństwowa, bo państwo łużyckie tam było, Słowacja była oddzielna, no i ta Karpacja, które domniemane istnienie możemy się poprzez pewne podobieństwa, no tam po prostu jest wolne miejsce, domyślać. Natomiast nie podporządkowały się Połabianie, no i wyginęli. Zgermanizowani totalnie. Odradza się teraz gdzieś ruch draweński na tak zwanym Holzlandzie, czy drzewiańskiej ziemi nad Łabą. No, ale to jest taka ciekawostka raczej. No, częściowo uznała zwierzchność Chrobrego po wielkiej wyprawie 1016 roku ziemie pruskie. Rzeczywiście Galindowie, Prusowie i Jadźwingowie na końcu, takim rajdem wielki przeszedł Chrobry, oddał cześć, bo to głównie to była jego pielgrzymka do miejsca zamordowania świętego Wojciecha w Tenkiniach, w Tenkitach, przepraszam, Tenkitach nad Bałtykiem. No i to była ta właśnie owa wielka Slawia. Natomiast Czesi przegrywają ten i od tej pory zawiść wdała się między Czechów a Polaków, gdyż gdy tylko wybuchło u nas powstanie, reakcja pogańska, powstanie przeciw chrześcijaństwu, potężnym najazdem 1038 roku, Brzetysław idzie takim potężnym klinem i morduje nam miasto Giecz.
3: Tak.
2: Getczany. Cała ludność została wysiedlona pod Pragę, tam się Getczany powstały, a Gniezno zostało tak spustoszone, że w miejscu, gdzie był ołtarz, zalęgła się wilczyca, jak opisuje nam to anonim Gal, podobno z Wenecji. No i dopiero odbudowa Polski, trzeba było najpierw wyrwać to wszystko, potem z pogaństwa wielkopolską ziemię. Kazimierz Odnowiciel, którego matka wysłała w te tereny z chówcem propolskich Niemców czy Sasów, zapłakał nad tej ziemi i znalazł jednego zakonnika, bodajże w Mogilnie, i pyta go: ojcze, co robić? I wtedy ten mu daje radę, która nas uratowała od zniszczeń czeskich. Kop studnie. Wbija włócznie i w tym miejscu kopie studnie aż do żywej wody. Czyli mówiąc krótko, stąp do głębi. Wczuj się w to wszystko, co osiągnęli twoi przodkowie i zacznij tym żyć. No i tak było. I Polska odrodziła się. Słusznie mówi profesor Andrzej Nowak, którego tu serdecznie pozdrawiam, że na jednym człowieku zawisło wtedy państwo polskie. Gdyby go nie było, nie bylibyśmy Polakami. Nikt nie... Byłyby odrębne państwa, które by najprawdopodobniej się zczechizowałby się Śląsk. Na Mazowszu już byli Madziarowie. W Małopolsce już byli Madziarzy. Mazowsze byłoby pogańskie, dopóki go by jakiś zakon niemiecki nie podbił. No a już Pomorzu lepiej nie mówić.
3: Tak.
2: Może by Kujawy zostały. Jakiś Luksemburg by z nas został. No i wracamy do samych Czechów. Drugi raz zniszczona została korona polska, kiedy koronował się Bolesław Śmiały. I wtedy znowuż Niemcy rozegrali sprawę. Pokonany został Śmiały po zabiciu Stanisława. Zbiegł do Węgier. Tam go przyjął jego najserdeczniejszy kuzyn i przyjaciel, brat cioteczny, mianowicie święty Władysław. No i ten Władysław musiał znieść pychę naszego władcy, który miał się za nie wiadomo kogo. I potem miał wstąpić do klasztoru w Osjaku i tam być pochowany na progu. Inni mówią, że go Węgrzy uciukali, czyli zabili. Natomiast koronę przekazano Wratysławowi. I wyjątkowo Wratysław, pierwsza korona na głowie czeskiego księcia, właśnie to była korona polska. No, zaginęła. Później Barbarossa koronuje tam któregoś następnego i już od tej pory Czesi mają koronę, którą nazwali imieniem Wacława. Oczywiście Wacław nigdy nie był królem, więc korona jest wydumana, ale jak ją zbudowano w średniowieczu, bardzo piękna, to przetrwała do dzisiaj, tak jak korona świętego Wacława, która oczywiście była koroną świętego Stefana, przepraszam, która była koroną dopiero Wacława II, przepraszam, Stefana II.
3: Stefana, Krzysiu.
2: Stefana, tak, masz rację. Dziwna rzecz, że święty Wacław w hierarchii i poczcie władców Czech i książąt i królów nie ma kolejnego numeru. Następny władca, który nosi imię Wacława, to już jest XIII wiek, jest Wacławem I. No a Wacław II trafił u nas jako król Polski. Koronowany podobno w 300 roku, to jest taka rekonstrukcja historyczna, bo to był rok jubileuszowy, pierwszy ogłoszony jubileuszowym rokiem w kościele zachodnim i rzeczywiście wtedy kto mógł się koronował, akurat mu było po drodze, więc się przypuszcza i że datą koronacji była oczywiście 15 sierpień, niebowzięcie Najświętszej Marii Panny. Tego do końca nie wiemy. No, nie ma takiego zapisu prostego, ale tak wynika, ponieważ wcześniej był władcą, a później był królem. Ale zdarzył się jeden, jedyny przypadek naszej historii. No, on się dwukrotnie zdarzył, ale jeden skutecznie. Mianowicie od czasów Mieszka zwierzchnikiem duchowym Polski jest papież. Zdecydowanie korona polska podlegała papieżowi. W Europie korony mogły pochodzić tylko z dwóch źródeł. Papieża lub cesarza. Korona czeska jest cesarska, Fryderyk Barbarossa. Korona polska jest papieska. I nagle Wacław wykonał ruch, w którym usiłował tę koronę przesunąć do cesarskiej. I papież go w tym momencie ukarał. Ale ukarał go bardzo skutecznie. W 1303 roku wydał bullę, w której go zdekoronował. Unieważnił, a właściwie uznał za nieważny od początku sakrament koronacji, namaszczenia. Pamiętajmy, to był ósmy sakrament, którym podlegał wyłącznie władca, żeby mógł pełnić sakrament urzędu, byśmy powiedzieli. No i w tym momencie nastąpiła opuszczenie Wacława przez mnóstwo Polaków. Pierwsze podziemie zresztą w jaskiniach ojcowskich, gdzie, jak pamiętasz, może byłeś na wycieczce, urzędował Władysław Łokietek. Wspaniały tron Łokietka, a załamanie skał na tym tronie, na bocznej stronie tronu, wyraża Orła Białego. No i wtedy powstaje podziemne państwo, a rządy Wacława zamieniają się w okupację czeską. Co wybitniejsi historycy polscy, jak Kraszewski, czy inni, no on był bardziej powieściopisarzem, ale historię dobrze znał, wyrzucili go z pocztu królów polskich. No skoro papież go koronował, no to jest nieważna ta koronacja. No ale Matejko go namalował po znajomości, bo był z pochodzenia Czechem. No jego syna już nie namalował.
3: No nie.
2: I w związku z tym, no a ponieważ rzeczywiście faktycznie rządził ten Wacław Czeski w Polsce, no to wypadałoby go umieścić, ale nie panował. I rzeczywiście panowanie wtedy trzeba oddać Łokietkowi, który po prostu był w podziemiu. No tak jak Hans Frank rządził na Wawelu, ale polskie państwo podziemne rządziło pod nim, pod Wawelem, w takiej na przykład smoczej jamie. No więc podobna sytuacja tutaj była, z daleka podobna. No i w krótkim czasie na Hradczanach umarł Wacław. Drugi, trzeciego nie doczekaliśmy się, bo go Czesi zabili w Ołomuńcu i wtedy występuje już w pełnej glorii i z poparciem Węgrów Karola Roberta Władysław Łokietek. Jednoczy trzy krainy. Z siedmiu krain historycznych tylko trzy mu się udało utrzymać. Wielką Polskę, środkową Polskę, czyli Sirec, Śródpolskę i Małopolskę. Z trudem utrzymał, a właściwie utracił Kujawy, ale one wchodziły w grę. No a jego syn dołączył jeszcze Mazowsze, no i stoczył wielką wojnę o Śląsk, z którego mu się tylko kawałki udało wyrwać. Ale za to odpokutował to sobie w Rusi Czerwonej, którą połączył z Królestwem Polskim. Pamiętajmy, Ruś była też królestwem od czasów króla Daniela i stworzył koronę. Wspólną koronę dwóch państw. Ruś była oddzielnym państwem jego władztwa. Później się zamieniła w województwo i część korony już bardziej taka zintegrowana. Ale to na życzenie samych Rusinów. Tam Polacy ich nie podbijali, tylko integrowali, można powiedzieć. Tak jak się dzisiaj integruje Europę. No i drodzy państwo, Czesi wtedy idą już odrębną drogą. Wymarła na Wacławie Czeskim dynastia Przemyślidów.
3: Tak.
2: Przemyślidzi to jest nazwa słowiańska, ale po grecku wypowiedziano, tak jak Atrydzi, tak jak, nie wiem, jeszcze inne. A jak jest po czesku? Przemysłowcy. No tylko, że u nas przemysłowiec to jest co innego.
3: No więc właśnie.
2: Nie używa tego słowa. No więc, ale tam są rzeczywiście zachowane rdzeń słowiański. Przemysłowcy są dynastią, która się kończy w 1306 roku. No i wtedy zaczyna się walka o to. Niesamowita zresztą, w której wychodzą zwycięsko. Początkowo nawet się Habsburg przewinął, ale Luksemburgowi. No i trzej wielcy Luksemburg, właśnie czterej nawet, bo był Jan Luksemburg. Wyszedł z Luksemburga, ale został królem Czech.
3: Tak.
2: No ubiła go strzała z kuszy w czasie bitwy pod Krysi, bo on tam miotał się, był niewidomy. No i opuścili go Giermkowie, on się miotał po polu i gdzie tu wróg? No i po prostu stanął naprzeciwko niego taki kusznik, a może łucznik, no i strzałą go powalił, strzałą w czoło. No i znaleziono go potem na polu walki, a jego synowie kolejno właśnie między innymi był to Karol IV. Zresztą dla Czechów wielki. On rzeczywiście Czechy rozbudował i założył w 1348 roku uniwersytet. No, w rocznicę łatwo odliczyć między 1300 a 1800, no, mija 400 lat. Przepraszam, 500 lat. I na 500-lecie zebrał się Kongres Słowiański w Pradze i ogłosił jedność Słowian. No, żeby tą jedność jakoś wyrazić, wybrano pieśń, która się nazywa Szczesławensko Nezgublene. Szczesłowiaństwo nie przepadło. Ma inne słowa, ale melodię hymnu polskiego. Między innymi Jugosławia miała. Trochę wolniej jest tylko refren grany, bo ma inne słowa. A zatem taki rozruch słowiańszczyzny, jedności Słowian zawdzięczamy kongresowi z czasów Wiosny Ludów. No, skończyło się to rewolucją, potem to wszystko zniszczono. Austria przejęła częściowo ten dorobek, no ale Polacy byli tam bardzo mocno reprezentowani i przez poznańskie, tam był Trentowski czy Ciszkowskim, były jakieś grupki konspiracji z kongresówki, no ale przede wszystkim Galicja przyjechała i Kraków, i Lwów. Próbowano tam pogodzić Polaków z Ukraińcami, no ale to nie za bardzo wyszło i bardzo źle wróżyło na przyszłość. No niestety, jak wiemy...
3: Historia się powtarza, Krzysiu.
2: Tak, i to przyznam się Państwu do znudzenia. No i dochodzimy do momentu, w którym Czesi zaczynają być germanizowani. No ale ta germanizacja początkowo, tak jak w Polsce, kończyła się zeslawizowaniem wielu Niemców. Połowa Czechów, no duża część Czechów, może nie przysłowiowa mniejsza połowa, ma nawet niemieckojęzyczne, no jak Klaus chociażby, Václav Klaus, niemiecko brzmiące nazwiska, chociaż są oczywiście pełnokrwistymi Czechami. Często normalnym Czechom nadawano niemieckie nazwiska bez potrzeby ich germanizowania. No ale oczywiście wielu Niemców, którzy tam mieszkali, stawało się Czechami. Ale nie wszyscy. I ci, którzy zostali, to właśnie są Czesi. To są Niemcy sudeccy, Niemcy rudawscy i Niemcy południa, czyli Szumawy.
4: Drugi utwór.
2: Posłuchajmy zatem drugiego utworu.

No, drodzy Państwo, wyjaśnię, że jak pieśniarz śpiewa mam cię rad, to nie tyle się cieszy, co mówi kocham cię. No, przyznam się tu Państwu, że tą melodią starałem się pożegnać z osobą, która miała na imię Krystynka i jeśli nas słucha, to ją teraz tą pieśnią pozdrowiłem. Drodzy Państwo, Czesi to jest bardzo bliski naród, ale my mamy takie luki w ich historii, a już o kulturze to my w ogóle nie spotykam tego. Mało kto poza Haszkiem i słynnym Szwejkiem cokolwiek czeskiego czyta, nie ma jej po prostu w naszej polskiej, w obiegu polskiej kultury. Dlaczego? No po pierwsze, kultura zachodnia dalsza jest ciekawsza, czasu mało, lepiej przeczytać coś tam z Ameryki albo z Wysp Brytyjskich. Po drugie, jest ta odpowiedź jednak na spór, jaki wybuchł między Polakami a Czechami i bardzo złe jego rozwiązanie, jakie narzucili francuscy masoni, czyli podział Śląska Cieszyńskiego. Gdyby wtedy uczciwie to zrobiono, Śląski tak by zapracował na Czechów i wszyscy by na tym skorzystali. Tu wszyscy stracili. Polacy się zbuntowali. 120 tysięcy Polaków zostało przeciętych dosłownie linią. Przez przypadek wieś Kończyce została przy Polsce. No, ten przypadek jeden z francuskich dyplomatów opisuje, że po prostu okruch bagietki, zwykłej bułki francuskiej, został się na stole pod mapą, no i kreśląc linię nagle ów pisak, którym wtedy takim patyczkami w

0: zwierzętami, ale i dzikimi ludźmi, prawdopodobnie neandertalczykami. A więc ten najstarsze miejsce, no przypadkiem przez okruch chleba wydarty Czechom, został się na pamiątkę w naszym narodzie. Obecnie, gdy zniknęła granica, gdy przepiłowano słynny szlaban na moście nad Olzą w Cieszynie i Cieszyn stał się jednym, zelżało to wszystko. Polacy dalej mieszkają na Śląsku Cieszyńskim, na Zaolziu, czyli tej części, która jest za rzeką Olzą. Tam wąski kawałek tylko jest graniczny. Utrzymali tą polskość, choć zapłacili straszną cenę. No, zmalała ich liczba o połowę. Część nie wytrzymała. Część przeszła na czeski. Część wysiedlono gdzieś w obce kraje. Kraje oczywiście czeskie. No i w ten sposób zmasakrowano nam owe Zaolzie. Bardzo często państwo spotykają wyjaśnienie, że Polska jak mogła z Hitlerem do spółki zajęła to Zaolzie. No i tutaj lecą klątwy. I to są słowa niedouczonych ludzi. Warto sobie przeczytać taką niedużą, prawie broszurkę, ale porządną książkę, Spór o Zaolzie. Zaolzie zajęto dlatego, że chcieli je zająć Niemcy. Bardzo wyraźnie. Zdobyto bowiem przez nasz wywiad mapę, w której oni zaznaczyli ten obszar do zajęcia w 1938 roku. Dlatego trzeba było zdążyć przed decyzjami monachijskimi. I polski ambasador zażądał zwrotu tych terenów. Dlaczego? Bo wcześniej, w marcu 1938 roku, podpisano układ o równoprawności, że to, co Czesi przyznają Niemcom, natychmiast przyznają Polakom. Nie ma czegoś takiego, że Niemcy mają szkoły, a Polacy dalej. Nie. Byli zresztą o wiele bardziej. Czesi Niemców się bali, więc ustępowali im wielu, a Polaków się nie bali. W związku z tym Polacy byli dalej bardzo ostro prześladowani i w pewnym momencie to się wyrównało właśnie w tym marcu. No, ale skoro oddają ziemię zamieszkałe przez Niemców Niemcom, no to ziemię zamieszkałe przez Polaków Polakom. I na tej podstawie, prawnej podstawie, zwrócono się do Czechów. Czesi mieli nadzieję, że sowiecki SFAS stanie w ich obronie, czyli Związek Sowiecki, ale ten przedszedł się raczej obojętnie i początkowo odmówili, czy też nie udzielili odpowiedzi, tak byśmy powiedzieli. Ale w momencie, kiedy Polacy postawili ultimatum, Czesi ulegli od razu, a w momencie, gdy zaobserwowano, że Niemcy zaczynają wkraczać do Bohumina, przeprawiać się przez Odrę, na bardziej zachodnim terenie, przewieźli legion zaolziański, czyli nielegalne w zasadzie oddziały, czyli paramilitarne raczej, tych właśnie zaolziaków, którzy przeciwko Czechom mieli walczyć, a ostatecznie zostali przez Czechów jak samochodami przewiezieni nad Odrę i stawili opór również nielegalnym organizacjom SA, czyli w jakichś brunatnych mundurach, czy pseudomundurach, czy to takie zielone ludki po prostu tej. I wystrzelali ich tam w trakcie lądowania. W ten sposób Niemcy odstąpili, oderwali się. Dlaczego to Zaolzie było ważne? Niemcy bowiem chcieli je wymienić za Gdańsk, a do tego nie wolno było dopuścić. I Czesi się w końcu zorientowali, że tak czy inaczej stracą, tylko albo pomogą Polakom, albo im zaszkodzą. Tym razem Czesi zachowali się z honorem słowiańskim. Pomogli. Zaolzie zostało przyłączone. Niepotrzebnie się nadaje, że myśmy się Niemcom wysłużyli, że jak to z pogardą Rosjanie powtarzają, podobno po Churchillu, ale Churchill się do tego nie przyznawał, że Polska była hieną, która tutaj... Nie. Polska się zabezpieczyła przed szantażem. Proszę bardzo, Zaolzie oddajemy, ale dawajcie Gdańsk. Tam jest większość niemiecka, tu Polska, proszę bardzo, wszystko. To było, trzeba było to wykluczyć i to się udało. Mało kto o tym pamięta, a jeszcze mniej ktoś przestrzega tej prawdy historycznej. Zbieżność jest niestety, ale każda zbieżność jest pozorna. Trzeba ją rozpatrywać w prawdzie. I do tego państwa zachęcam. Dziękuję jeszcze raz państwu i do usłyszenia. Za tydzień Szwajcaria.
1: Gawęda historyczna.
2: Reklama.
3: Pytasz mnie, czy należy utrzymywać pacjenta w niewiedzy o naszym istnieniu? Dobre pytanie, bo jeżeli ludzie w nas nie wierzą, to nie ma miejsca na czarnoksiężników, a z kolei jeśli w nas wierzą, to nie możemy z nich robić materialistów czy sceptyków. Dobre pytanie.
2: Seminarium Diabła. Wciągająca adaptacja klasycznej.

0: Tego dzieła C.S. Lewisa, Listy starego diabła do młodego, w reżyserii i wykonaniu Łukasza Mateckiego oraz Jacka Pluty. Najbliższe spektakle 4 października o 15 i 18. Kolejne już w listopadzie. Bilety i wszystkie informacje na Facebooku Seminarium Diabła, spektakl teatralny.
1: Diabeł zrobi wszystko, byś tam nie zajrzał.
0: Zaprasza Fundacja Art Bene.
2: Kram. Projektowanie i wykonawstwo. Automatyzacja procesów pakowania Kram FC. Odwiedź nas na www.kramfc.com. Kram. Partner strategiczny Radia Wnet.
3: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. W najbliższą niedzielę w Radiu Wnet. O godzinie 12:45.
5: To była autopromocja.

0: Doktora Karmienia, Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazur.
1: Dzień dobry. O godzinie 17.03. Witam Was w porze karmienia. Tu Ela Mazol na antenie Radia Wnet. W ten piękny październik. Nie, to brzydko brzmi. W tę piękną październikową sobotę, pierwszą sobotę października, jest mi niezmiernie miło zaserwować Wam ten muzyczny podwieczorek. Dzisiaj, znaczy nie mogłam się zatrzymać, jak wybierałam płyty, więc będzie ich aż 5. Pierwszą z nich będzie nowy album zespołu Boy Harsher i posłuchamy teraz piosenek Ronnie oraz Jeans.

Boy Harsher i ich album Get Mean z piosenkami Jeans, wcześniej Ronnie, otworzyły nasze dzisiejsze spotkanie. Boy Harsher to zespół ze Stanów, który tworzą Jay Matthews i Augustus Miller. I ten zespół jest dokładnie tym, czym słyszeliście. Jest odą do elektrosyntezatorowego popu sprzed kilku dekad i przyjemnie się tego słucha. Przynajmniej moim zdaniem. Teraz zapraszam Was na Elado Tropical, czyli Elado Negro i Reina Tropical i ich piosenki Sensation i Tocanto.

Lado Tropical, który jednocześnie jest nazwą tego muzycznego spotkania, jak i tytułem płyty i piosenki Sensation i Tocando. Lado Negro, przepraszam. No, chociaż, patrz, niepotrzebnie przeprosiłam. Mogłam pociągnąć dalej i tak nie było, bo widać, że zrobiłam błąd, ale czasem szybciej mówię niż myślę i to jest taka zguba. Tak czy siak, Lado Negro i Reina Tropical spotkali się po to, by razem tworzyć muzykę i z takiego spotkania, które w zasadzie było próbą, takim jakimś jam session, wyszedł cały album, bardzo ciekawy. Te dwie piosenki naprawdę dały nam posmakować jego klimatu i w tym się będziemy razem z nimi poruszać. Następnym artystą, którego wybrałam dla Was na dziś, jest James Blake i teraz posłuchamy jego piosenek Days Go By oraz Trying Times.

Za nami James Blake, jego Days Goes By, Trying Times, a potem niezamierzona chwila ciszy. Musicie nam wybaczyć. Trochę coś nie... Taka mała przerwa techniczna? O, może tak to nazwijmy. A teraz słuchamy już World Famous Pets i Happened So Fast, a później Hadn't Been For You.

Byli to World Famous Pets w piosenkach noszących tytuły Happened So Fast i Had Not Been For You. One obie były tym, co mnie zatrzymało na ich płycie. To jest taki muzyczny crossover, projekt kilku różnych artystów znających się z innych zespołów. Rok temu postanowili zrobić coś razem i owocem tego jest płyta pod tytułem World Famous Pets właśnie. Zapraszam Was teraz na ostatnią z dzisiejszych płyt. Będzie to album Kate Bollinger i otwierają go piosenki Dreams Don't Come True oraz Dear Bobby.

Była to Kate Bollinger i dwie piosenki z jego i z jej albumu Shop Girl. Dreams Don't Come True i Dear Bobby. Niniejszym wysłuchaliśmy już pierwszych piosenek ze wszystkich pięciu albumów, które wybrałam na dziś i stwierdzam, że fajnie, że sobie tyle różnych rzeczy posłuchamy, ale trochę szkoda, że posłuchamy ich tak mało. Chyba jednak muszę się powstrzymywać i wybierać dla nas trzy, żeby trochę więcej posłuchać piosenek z każdej płyty. Dlatego teraz przestanę już zajmować czas wasz i mój tym czczym gadaniem i po prostu zapowiem kolejne piosenki. Boy Harsher i Break Me oraz Tough Luck.

Harsher, Break Me i Tough Luck z ich albumu noszącego tytuł Get Mean. Teraz już Ella de Tropical, Soledad i El Tiempo.

0: Reklama.
1: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Po reklamie.

0: karmienia Radio Wnet. Zapraszam, Ela Mazon.
1: Minuta po godzinie 18. Zapraszam Was do posłuchania piosenek Rest of Your Life oraz Make Something Up. I ich autorem jest James Blake. James Blake zresztą to jest chyba największa gwiazda dzisiejszej audycji, bo to jest chłopak, który nie mając jeszcze nawet 40 na karku już zaliczył współpracę z największymi gwiazdami popu, z Beyoncé włącznie, więc no posłuchajmy. James Blake, Rest of Your Life, Make Something Up.

James Blake i jego Make Something Up i Rest of Your Life. Teraz płyta, która w całym dzisiejszym zestawie jest dla mnie być może najbardziej interesująca. World Famous Pets i moje pets domowe musiały dać sobie znać. Propaganda oraz Truly.

World Famous Pets, Propaganda oraz Truly, teraz Kate Bollinger, I Never Wanna Say Goodbye, a później tytułowa dla albumu Shop Girl.

Była to Kate Bollinger i jej piosenki Shop Girl i I Never Wanna Say Goodbye. Kate Bollinger jest takim musical kid, to znaczy, że mama robiła muzykoterapię, bracia odkąd byli dziećmi zakładali zespoły, a ona odkąd była dzieckiem pisała piosenki. I taki tego owoc. Teraz Boy Harsher, Faulty i Coming Home.

to Boy Harsher i Coming Home oraz Faulty. Teraz Elado Tropical, czyli Elado Negro i Reina Tropical w piosenkach Flue oraz DHTKR.

hatykai, ty hatykai. Ja z tym po, ty hatykai, ty hatykai. Ja z tym po.

DHTKR, a wcześniej Fluje, przepraszam, Fluje i Elado Tropical. Zapraszam Was teraz na dwie piosenki Jamesa Blake'a, Didn't Come to Argue oraz I Had a Dream, She Took My Hand.

I had a dream, she took my hand. Wcześniej didn't come to argue. Wybaczcie, że mówię pośpiesznie, ale bardzo mi zależy, żeby zagrać dla was jeszcze trzy piosenki. Więc teraz World Famous Pets i Maybe Somehow oraz Real.

żebyście wrócili sobie do nich, jeśli jest wam mało tej muzyki. A teraz już się z wami żegnam. Nazywam się Ela Mazol, audycję zrealizował Igor Toporowski, słuchacie Radia Wnet, a to była Pora Karmienia.

0: Warszawa 87,8 FM.
1: Radio Wnet.
2: W Warszawie przy naszym naszym głównym studiu przy krakowskim przedmieściu. Igor Toporowski dba o to, żebyśmy mieli jak najwyższe loty naszej dzisiejszej audycji. Witam Was jak najserdeczniej po tej stronie Aleks Sławiński. Rozpoczynamy nasz Brit Beat, a rozpocząłem właśnie takimi trochę pokręconymi rytmami, w sumie w pewien sposób zainspirowany właśnie również czasami pokręconymi rytmami, które nam Ela Mazol proponuje w każdą sobotę podczas swojej pory karmienia. Serdecznie ją pozdrawiam, uwielbiam jej pongliż, który czasami wrzuca nam na antenę. Na naszym zegarze już 8 minut po godzinie 7, więc rozkręcamy, moi drodzy. Rozpoczęliśmy od Asian Deaf Foundation. Kapela bardzo interesująca. Kiedy w latach 90. byłem zachłyśnięty bardzo mocno metalizującym industrialem, wpadło mi w ucho właśnie coś takiego jak Asian Deaf Foundation i zrobiło to na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Dla mnie to było takie, a? Coś nowego. Kapela, która powstała w roku 93, jak to przystało na Britbeat w samym Londynie. Podobno po jakichś warsztatach muzycznych w londyńskim Farringdon, to bardzo blisko centrum. No i tak od tej pory właśnie ten band jest w moim sercu i w moich uszach. Bardzo, bardzo, jak sama nazwa wskazuje, muzyczka inspirowana właśnie azjatyckimi, przede wszystkim hinduskimi, indyjskimi brzmieniami. Jeden z założycieli właśnie jest z pochodzenia hindusem, więc nie ma co się dziwić, że właśnie tego typu muzykę kapela gra. Polecam jak najbardziej. Asian Deaf Foundation znajdziecie właściwie chyba na wszystkich możliwych nośnikach. Ja tymczasem dzisiaj pojadę w bardzo różne strony muzyczne. Będzie troszeczkę twardziej, jak to zwykle u mnie. Co prawda być może nie tak twardo, jak u naszego marszałka Sejmu, który gdzieś tam musiał latać po polach. W każdym razie rozpoczęliśmy od takiego właśnie Blade Raga. Taki tytuł nosi ten numer sprzed chwili. Tymczasem pozostajemy nadal w bardzo azjatyckiej muzie, chociaż tylko z nazwy. Albowiem jednym z moich ulubionych bandów rockowych, czy też lekko progresywnych jest do dzisiaj grupa Asia. Grupa, która ma dłuższą historię niż grupa Asian Deaf Foundation o 12 lat. Pochodzi z roku 1981, ale nie był to band złożony z byle jakich ludzi. Byli to ludzie pochodzący z jednych z największych grup progresywnych lat 70. Do założycieli właśnie należeli ludzie z zespołu chociażby King Crimson, Rare Heap i był to John Wynton, drugim gitarzysta Steve Howard, którego również znamy z grupy Yes, na klawiszu Jeff Downs, również z grupy Yes i grupy Budgies. Pamiętacie taki fajny utwór? Bread, fan, dobra, nieważne. W każdym razie również w tym zespole znalazło się paru innych muzyków, jak chociażby perkusista Carm Palmer, znany chociażby z Atomic Rooster, w której przez krótki czas grał Lemmy, czyli założyciel i lider grupy Motorhead, no ale również oczywiście ten słynny Carl Palmer, to ten Palmer z zespołu Emerson, Lake & Palmer. No, założyli taką super grupę, która w moim sercu już od pierwszego usłyszenia po prostu zawitała i w nim pozostała. Przez bardzo, bardzo wiele lat kapela wydawała albumy rozpoczynające swoje tytuły od literki A. Zmieniło się to w okolicach rozpoczęcia nowego milenium, kiedy to wyszła płyta Rare, która przełamała właśnie ten monopol literki A. Chociaż później również wrócili do tytułowania swoich albumów na A, mimo że już było bardziej zróżnicowane. Tymczasem właśnie naszą audycję również dzisiaj sponsorować będą głównie literka A i B. No i oczywiście wszystko z Wielkiej Brytanii. Rozpoczynamy właśnie od Asian Deaf Foundation, a teraz Asia przy literce A. Pozostaniemy jeszcze przez chwilkę, ruszając się trochę bardziej na północ. Tymczasem Grupa Asia również została założona w Londynie. No i do dzisiaj funkcjonuje już od roku 81, mimo że gdzieś tam w latach 80. pod koniec trochę się pogubili, kapela na kilka lat zawiesiła swoje istnienie, ale nadal jest z nami i bardzo się z tego powodu cieszę. Dla nas coś bardzo, bardzo zimnego, mimo że dzisiaj jeszcze dosyć słonecznie. W Wielkiej Brytanii mamy taki właśnie Indian Summer, czyli przedłużone lato na październik. Cały czas ciepło, ludzie chodzą w koszulkach, tymczasem już wkrótce może się to zupełnie zmienić. Dla was Asia i On the Coldest Day. In Hell, moi drodzy.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: Natomiast w Radio Wnet jeszcze przed chwilą dla Was grupa Asia. No cóż, tak to właśnie wygląda podczas tego najzimniejszego dnia w piekle, on the coldest day in hell. Numer, który już ma praktycznie 20 lat, pochodzący z płyty Aura, która wyszła w roku 2007. Kapela w ciągu swojego 45-letniego okresu istnienia, stania na scenie i siedzenia w studiu i nagrywania wydała już chyba ze 14 płyt, z czego najnowszą w tym roku. Jeszcze jej nie słyszałem, przyznam. I chyba będę musiał udać się do sklepiku i wygrzebać z właściwej półki ich najnowszy album. Jestem przekonany, że nie rozczaruję się, albowiem jak do tej pory wszystkie ich płyty wpadały w moje ucho i do mojego serca, więc jak najbardziej polecam Wam ten zespół na przyszłość i na długie zimowe wieczory. W sumie z jednej strony progresywna super grupa, z drugiej strony jednak znajomy dziennikarz muzyczny mówił, że te wszystkie supergrupy i te wszystkie grupy progresywne z lat 70., 80. brzmią dzisiaj jako regresywne, ponieważ właściwie siedzą na tych samych patentach, podobnych klawiszach, podobnych strukturach. Prawdziwa progresja naprawdę dzisiaj wygląda inaczej i będę miał przyjemność zaprezentować wam to, co dzisiaj uważa się za prawdziwy progresywny metal. I to również prosto z Londynu, moi drodzy. Z Andrzejem Czapleskim koleguję się, może nawet powiedziałbym przyjaźnią, od jakichś 20 lat. Chłopak przeszedł przez kilka kapel, większych i mniejszych, bardziej i mniej rozpoznawalnych na głównie scenie muzycznej, no ale ze swoim najnowszym bandem, który założył kilka lat temu, pofrunął dużo dalej. Jest nie tylko jego kapela rozpoznawalna tutaj, nad Tamizą, ale również zbiera bardzo dobre opinie w Polsce. I kto wie, czy nawet w Polsce nie jest bardziej znana niż tu. Zresztą sam Andrzej Czapleski, o którym mówimy, jest no, raczej zwolennikiem grania w Polsce. Nie uważa, żeby mu się najlepiej grało sztuki, koncerty właśnie tutaj w Wielkiej Brytanii. Jak mówił, w Polsce ma dużo lepsze przyjęcie, dlatego woli właśnie grać właśnie w kraju. W ciągu minionego roku wyszła ich najnowsza płyta. Andrzej był na tyle łaskaw, że podarował mi koszulkę właśnie z grafiką z okładki tej płyty, którą dumnie noszę. To już kolejna koszulka grupy Ethan, bo o tej właśnie grupie mówimy. Cztery literki i czworo członków zespołu. Oprócz Andrzeja, no najbardziej chyba rzucającą się w oko i przede wszystkim ucho, jest Klaudia, wokalistka tego zespołu, która potrafi naprawdę rozruszać ludzi. To prawdziwa bestia sceniczna. Musielibyście ją zobaczyć na żywo, ale skoro na razie na żywo jej nie mamy możliwości zobaczyć, bo wiadomo, w radiu raczej nie widać dla Was z najnowszej płyty grupy Ethan. Before the winter comes. Jakoś tak chłodno nam się dzisiaj zrobiło. Przed chwilą jeszcze taki zimny dzień w piekle, a teraz coś tuż przed zimą. Właściwie na początku października. Posłuchajcie tego wokalu i przede wszystkim tego instrumentarium. Tak dzisiaj gra się prawdziwą metalową progresję.

0: Radio Wnet.
1: No, w Radiu Wnet, w naszym Brit Beat, jak już wspomniałem, literkami, które nas sponsorują, to głównie literka A i B. Jak do tej pory Asian Dub Foundation, Asia i Aten, do którego faktycznie mam ogromną sympatię, ponieważ no, z ich założycielem i głównym kompozytorem znamy się już od 2 dekad. Andrzej naprawdę lubi wycinanki na gitarze. Jego gitara robi się coraz grubsza, z każdym rokiem przybywa tam chyba jakaś struna, więc jest już gdzie się rozpędzić, żeby takie wielkie ośmiostrunowe, czy nawet większe bestie opanować. No, trzeba mieć jakieś umiejętności. W każdym razie właśnie płyta Metamorphic wyszła w ubiegłym roku i możecie ją dostać zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, właściwie chyba na całym świecie. Polecam jak najbardziej. To jest naprawdę duży, rozbudowany, dwupłytowy album i jest tam czego słuchać. No ale właściwie widzę, że niepostrzeżenie minęło nam połowa już naszej audycji. Na zegarze już 19.30 i 42, 3, 4 sekundy, więc przyspieszamy troszeczkę, ponieważ czas nas goni. Skoro jeszcze pozostajemy przy literce A, no to ruszamy na północ, bardzo często na antenie studia Londyn w Radiu Wnet i naszego Brit Beat w Radiu Wnet pojawia się ta kapela. Moi ulubieni piraci, prosto ze Szkocji, prosto z Perth pochodzący, kapela, która została założona w 2004 roku, no całkiem nieźle sobie daje radę zarówno na w ogóle ogólnoświatowych listach przebojów, jak i właśnie jeżeli chodzi o poczynania muzyczne. Panowie, którzy z jednej strony bardzo mocno piracą, wiadomo, jeszcze szkockie R brzmi zupełnie inaczej niż angielskie R, więc to naprawdę jest czym się zainteresować, to naprawdę robią sobie zarówno z własnej muzyki, jak i z cudzych utworów, które często biorą na warsztat, całkiem niezłe jaja, nawet lepsze jaja niż te, którymi wiadomo kto rzucił o wiadomo którą ścianę. Jeszcze przed chwilą Aitan i Before the Winter Comes, zawińcie się w pledy, kocyczki, bo w tym roku w Polsce ta zima może być naprawdę trudniejsza niż zazwyczaj. Tymczasem ja zabieram was na północ, aż do Perth, aż do szkockiego Perth, nie tego australijskiego. Dla was grupa Aylstorm. Żeglujemy i jak to w niektórych formacjach politycznych w Polsce ostatnio popularnym zostało takie określenie nie odstawimy nogi. Nie wiem, co oni z tymi nogami ostatnio mają. No dobra, ich sprawa. Tutaj również nie cofniemy się ani o krok. No quarter dla was, Aylstorm.

0: Radio Wnet. Więcej niż radio.
1: No kurczę, nie cofamy się, moi drodzy, lecz gnamy do przodu. Jeszcze przed chwilą dla was grupa Aelstorm ze swojej drugiej płyty w ich dyskografii, wydanej w roku 2009, Black Sails at Midnight. No i teraz przechodzimy powolutku do literki B. Mówiłem wam, że dzisiaj naszą audycję będzie nam sponsorować literka A i B. Niekoniecznie w nazwie samych kapel, chociaż teraz akurat Black Sabbath, więc co może być bardziej Black niż Sabbath. Już za kilka tygodni kolejne Boże Narodzenie, też na literkę B. Przypominam sobie właśnie wyjazd grudniowy w ubiegłym roku do drugiego największego miasta w Wielkiej Brytanii, też na literkę B, czyli do Birmingham. Z Birmingham pochodzi Black Sabbath. Wszystko było wyklejone nie tylko właśnie w ozdóbki świąteczne, ale przede wszystkim w murale Black Sabbath. Wystawa poświęcona Ozziemu. W ławkę, która stoi nad kanałem, również poświęcona grupie Black Sabbath. No cóż, nic dziwnego, że miasto tak zwariowało, szczególnie po śmierci Ozziego Osborna, na punkcie tej kapeli, albowiem no naprawdę band rozsławił miasto na całym świecie, szczególnie po tym okresie świetności industrialnej, kiedy właściwie samo Birmingham troszeczkę się pogubiło, nie wiedząc co ze sobą zrobić przez minione kilkadziesiąt lat. Miasto zmienia się w oczach naprawdę. Jeden wielki plac budowy jak inne miasteczko na B, czyli Berlin na początku lat 90. Ja sam się kupiłem, ponieważ kwadrat po kwadracie jest po prostu przebudowywany. No ale dobra, przejdźmy do naszych mistrzów, założycieli metalu światowego. Black Sabbath w takim trochę nietypowym dla siebie utworze. Przypominam sobie cover tego właśnie numeru w wykonaniu amerykańskim bandu Pantera. W sumie obydwie wersje są naprawdę świetne. Tutaj do wokalu zostały użyte specjalne głośniki. Głośniki, które właściwie dedykowane były Hammondowi, czyli jednemu chyba z najbardziej znanych klawiszy na świecie. Mam na myśli oczywiście głośniki Leslie, które słyną z tego, że wirują i dają właśnie taki charakterystyczny wokal dla was. Planet Caravan. Nie będzie zbyt ostro, ale będzie w bardzo rozmarzony sposób. Właśnie coś na długie i wydłużające się jesienne wieczory.

0: Radio Wnet. Muzyka warta słuchania.
1: No, w Radiu Wnet, jak już wam wspomniałem, literka A i B dzisiaj nam tą audycję jakoś przysponsorowały, zupełnie przypadkowo. Być może uciekniemy teraz od nazw na literę B, ale w tytułach będzie bardzo B i bardzo black. Black, moi drodzy, zaledwie 17 minut pozostało nam do godziny 20. Zobaczymy, co będzie po godzinie 20. Ja wiem, że będzie jeszcze więcej muzyki, więc zostańcie z nami. Tymczasem dla was po raz kolejny klasyka. Tak, rodził się prawdziwy metal na świecie. Oczywiście, skoro już był Black Sabbath, dla was no co innego może być, jak i dwójka najbardziej konkurujących ze sobą kapel w latach 70. Brytyjczycy lubią takie kapele konkurujące, wiecie, Rolling Stones, The Beatles, Oasis i Blur też na by. No i oczywiście, co innego mogło jeszcze ze sobą konkurować? Oczywiście Deep Purple i Led Zeppelin. Więc najpierw dla was Black Knight i samo Deep Purple. Zakochałem się w tej kapeli, kiedy bodajże pierwszym razem ją usłyszałem gdzieś w połowie lat 80., kończąc podstawówkę. W ogóle, wiecie, w tamtych czasach ciężko było jakąś konkretną muzykę i kiedy usłyszałem ten band, akurat wracający na scenę po długim okresie nieistnienia ze swoją Perfect Strangers, po prostu mną zamiotło. Tymczasem ja was cofam jeszcze o kilka lat właśnie do tego numeru, który chyba bardzo dobrze znacie.

No, w Radiu Wnet chyba jeden z najbardziej znanych klasyków dobrego hard rocka, Black Knight i Deep Purple. O ciemnych nocach będzie jeszcze za chwilę. Tymczasem ja dostałem poza anteną od naszego stałego słuchacza, którego pozdrawiam jak najserdeczniej, info, że właśnie pod koniec nadchodzącego tygodnia Deep Purple pojawi się w Łodzi. Nie wiem, na ile to jest sprawdzona informacja, ale jemu akurat mogę ufać, więc moi drodzy, sprawdźcie, czy jeszcze są, bo mało prawdopodobne, że są dostępne bilety i każdy wychodzi do miasta Łodzi. Tymczasem, skoro już wspominaliśmy o kapelach konkurujących ze sobą, no oczywiście nie może zabraknąć i drugiej części tej konkurującej ze sobą pary panów, którzy w sumie konkurowali jedynie na scenie, bo w życiu osobistym bardzo, bardzo się lubili. Dla was Led Zeppelin i Black Dog.

No tak, kiedy czarny pies przebiegnie ci drogę, to nie jest dokładnie to samo, co kiedy czarny kot przebiegnie ci drogę. Kot może ci przebiec drogę, a pies może skoczyć do gardła. Black Dog i grupa Led Zeppelin na 6 minut przed godziną 6. Ja nie bez powodu się tak spieszę, albowiem już za chwilę nasza lista, więc zostańcie z Radiem Wnet. A skoro dzisiaj literka A i B sponsorowały naszą audycję, no to ja was zabieram teraz na północ Anglii. Stamtąd pochodzi grupa Burning Face. Podobnie jak grupa Eton założona przez Polaków, również i w Burning Face Polacy grają dla was. Revenge of Vikings. Ach, lubią się mścić ci Wikingowie, którzy 1000 lat temu podbili Wielką Brytanię i w Szkocji, a szczególnie tam na północy, na Orkadach, do dzisiaj swoje ślady pozostawili. Do usłyszenia już za tydzień, ale również zapraszam was już jutro do studia Londyn w Radiu Wnet. Startujemy jak co tydzień o godzinie 9. Jutro będziemy mieli fantastycznych gości. Po pierwsze, za tydzień przez cały weekend w Teatrze Polskiego Ośrodka Społeczno-Kulturalnego będzie się kręcić wielki spektakl z muzyką Młynarskiego, więc zapraszam was jak najbardziej. Będziemy tam w sobotę, ale w sobotę również w samym Westminster odbędzie się wielkie wydarzenie poświęcone znanemu, słynnemu polskiemu okrętowi OEP Błyskawica, który miał swój ogromny udział w obronie Cowes, stolicy Isle of Wight, wyspy u południowego wybrzeża Wielkiej Brytanii. Będziemy rozmawiać z osobą, która sama twierdzi, że gdyby nie Błyskawica, kto wie, czy ta ważna wyspa nie wpadłaby w czasie wojny w ręce nazistów, w ręce Niemców, tak jak wyspy na kanale Jersey i Guernsey. Do usłyszenia, mówi wam Aleks Sławiński. Ja tymczasem zostawiam was z Wikingami z grupy Burning Face.

0: Street Beat.
1: Reklama.
2: Mam ochotę na safari.
3: Na safari to trochę daleko.
2: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
3: A ile można upolować?
2: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
3: No to w drogę.
4: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
5: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
2: Już czuję ten dreszczyk. I wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
2: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
2: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
1: Po reklamie.
7: Autopromocja.
8: Studio Ostoja. To rozmowy prosto z serca natury o zdrowej żywności, świadomym stylu życia, innowacjach inspirowanych tradycją oraz o metodach współpracy z przyrodą. W programie odkryjemy tajniki produkcji żywności najwyższej jakości, podzielimy się recepturami na zdrowie, porozmawiamy z ekspertami, rolnikami i wszystkimi, dla których natura to nie tylko przestrzeń, to sposób życia. Zapraszamy w każdy poniedziałek o godzinie 18:00.
9: Morze, słońce, warkot skuterów i mały radioodbiornik do słuchania Dolce Farniente, czyli audycji o słodkim nic nie robieniu w Radio Wnet. W każdą niedzielę od godziny 16:00 słuchamy włoskich przebojów, które przeniosą nas do Włoch lat 40., 50. i 60., do świata festiwali i złotego okresu radia. Zapraszam, Mikołaj Murkociński.
7: To była autopromocja.
10: Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku. Banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart. Lista prawdy. Wasza lista.

0: Dobry wieczór Państwu, mówi Sławek Orwa z Wrocławia oraz...
1: Igor Toporowski z krakowskiego przedmieścia warszawskiego, ale krakowskiego, tak.
0: Tak, serdecznie, witam, Państwa witamy obydwaj i cieszymy się ogromnie, że możemy z Wami być, ale piosenka, która rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie, jest nieprzypadkowa, gdyż w roku 2015, dokładnie 3 października, odszedł do wieczności Franciszek Walicki. Człowiek legenda, człowiek, bez którego nie byłoby polskiego chyba rock'n'rolla, a już na pewno polskiego rocka tak szybko, jak się to zdarzyło. I napisał on teksty do bardzo wielu piosenek, bardzo wielu znanych wykonawców, takich jak chociażby Mira Kubasińska, właśnie co przed chwilą słyszeliśmy, Krzysztof Klęczon, Wojtek Korda, Czesław Niemen, Małgorzata Ostrowska, Ada Rusowicz, Urszula Sierpińska i wielu, wielu innych. Tak jak w tej piosence, którą właśnie wysłuchaliśmy, jest już pan Franciszek od roku 2015 na drugim brzegu tęczy. Jeżeli się uda nam dzisiaj połączyć, bo na razie nie mamy takiej możliwości, to porozmawiamy z Piotrem Artwichem parę minut, który jest zięciem Franciszka. Natomiast my z Igorem będziemy kontynuowali wczorajsze nasze dzieło, które z Adasiem Czerpakiem rozpoczęliśmy, czyli 332 notowanie. Igor, zdajesz sobie sprawę? Następne notowanie będzie 333.
1: No, to będzie wspaniała liczba jubileuszowo i kolejny raz, ponieważ niedawno to też dobrze brzmiało, 330.
0: Tak, ale 333, dobrze, że nie razy dwa.
1: No, to jeszcze troszkę, jeszcze kilka lat.
0: No więc właśnie. I drodzy Państwo, tutaj przypomnę może w tym momencie, co się działo wczoraj od miejsca 5-10. Na 50. Stanisław Szelc Kołdra, świętej pamięci Stanisław Szelc.
1: Na 49. i to również nowości, i generalnie wiele nowości przed nami. Na 49. Kingdom Waves oraz utwór o tytule Paper Wings.
0: To pamiętasz ten program, kiedy o pirackim metalu rozmawialiśmy? To właśnie pokłosie tego programu. 48. Tatuś Fryderyka Nguyena Van Bin Nguyen Chi Toi i po raz pierwszy na liście Polish Chart oficjalnie wietnamskojęzyczna piosenka. Ja nie wiem, chciałoby się powiedzieć.
1: Na 47. również pierwszy raz na liście, ale Grzegorz Kupczyk z utworem Naznaczony.
0: Moria, I Go to War, i ludziom się bardzo podobała ta piosenka, też metal. Więc już wczoraj było dużo metalu w ogóle.
1: Na 46, a na 45 Dolar na drogę i liść Jesienia.
0: Frontside i Chaosu nastał czas, i tutaj wiele odebrałem pochlebnych recenzji, między innymi od naszego Staszka, stałego słuchacza wnet, który mówił, że strasznie się cieszy, że taka piosenka trafiła na listę, bo Frontside growlowało ostro.
1: Ja również dzisiaj dołączam się do pozdrowień dla pana Stanisława, ponieważ był dzisiaj w gmachu Radia Wnet, sobie tutaj pogaworzyliśmy i właśnie pan Staszek tutaj wspominał, że czeka na listę Polish Chart i na tego gwoździa programu sobotniej nocy, sobotniego dnia, jakim jest właśnie Sławomir, redaktor Sławomir Orwat.
0: Oj, oj, oj. Tak. No i oczywiście redaktor tutaj Igor Toporowski, który ma też zagorzałych wiele fanek i fanów, z naciskiem na fanów.
1: Ja też tutaj pragnę się poprawić, ponieważ bez polskich znaków wpadłem w animusz Dolar na drogę i pewnie liść Jesienią, bo ta jesienia to tak troszkę
0: tak, dlatego, że ja zapomniałem dać polskie trzciątki. To
1: tak jest
0: moja wina, biorę.
1: Oj, tam,
0: mea culpa.
1: Nie, nie o to chodzi, mea culpa, mogłem się domyślić, przygotować wcześniej, prawda, przeczytać kilka razy to zdanie. Nie, ale dobrze, no to na 43 z kolei Lila i Czego nie wiesz.
0: No właśnie, Czego nie wiesz. I teraz będzie Remi Juśkiewicz, mój serdeczny przyjaciel, z którym wczoraj odbyłem bardzo długo jak na listę rozmowę, ale nie słyszeliśmy się kopę lat. Wraca do Polski i będziemy... Okazało się, że ja nie byłem radiowcem, kiedy wyjeżdżałem z Polski. On nie był muzykiem śpiewanym, czyli wokalistą. A tu nagle każdy z nas wrócił zupełnie z Wielkiej Brytanii, z innymi doświadczeniami, ale muzycznymi. No i będzie nam miło współpracować być może nawet.
1: No to wspaniale, no to owocny piątek tak zwany za nami. Imi i statek. I to też takie chyba poniekąd pokłosie może tej pirackiej muzy.
0: Nie,
1: chociaż nie kojarzy mi się to właśnie z poprzednim tygodniem, ale statek, no to tak brzmi morsko.
0: Powiem ci tak. Kojarzysz, bo to jest odkrycie nasze wspólne, ale bardziej nawet Tomasza Wybranowskiego. Taka jest artystka, która się nazywa Sabina. Sabina Carvalho.
1: Tak. To jest ta taka...
0: Znasz ten głos.
1: To jest ten
0: znasz
1: utwór, ten chyba dobrze mi się kojarzy, taki... ta wywrotowa narracja, prawda? Damska w tym utworze.
0: I wiesz co, dlaczego o tej pani mówię? Ponieważ IMI, statek, to jest głos, jakbym słyszał ją właśnie. Absolutnie...
1: Ale to nie jest ona, czy...
0: No właśnie, no nie jest. Słuchaj, może zróbmy taki myk, że zagrajmy IMI i samo sądzisz statek.
1: Oczywiście, już.
0: Bo ty tutaj... znasz to brzmienie głosu. A przy okazji jeszcze tylko powiedzmy, że na tym może zakończmy, chociaż gramy dzisiaj od 38, ale będziemy czytać od 40 osobno, więc może teraz zacznijmy. Tak mi przyszło do głowy, żebyś sam ocenił, czy ja się mylę, czy ja się nie mylę, że to jest głos... Brzmienie głosu jest bardzo podobne do Sabiny Carvalho właśnie.
1: Dobrze, posłuchajmy.

0: I co ty na to?
1: No to takie rodzą się po prostu pytania, czy to jakieś takie doppelgängerstwo z premedytacją, czy może tutaj Sabina pod innym pseudonimem stara się wkraść na listę Polish Charts? Nie wiem.
0: Nie sądzę, że to jest Sabina, bo ja patrzyłem w twórców i tam wyraźnie to nie jest ona. Natomiast pamiętasz, kiedy Szamara wchodziła, to ja mówiłem, że to jest to samo co Prorogi, wtedy to
1: no
0: było
1: tak,
0: prawda.
1: No tak, to wtedy to była prawda.
0: No właśnie, i drodzy Państwo, tutaj ciekawe to wszystko jest. Natomiast my mamy tutaj taki, że na 40 miejscu wczoraj zagraliśmy Rin i Warto Grać. Na 39 Me, Myself and I, Route 666. Natomiast teraz będziemy zapowiadali 38 miejsce. I co to będzie?
1: Kminek.
0: Kminek dla dziewczynek. Kiedyś była taka kaseta, bodajże.
1: Ja bardziej taki kminek na ziemniaczkach, o.
0: Ale pamiętam, że Manam wydał taką kasetę Kminek dla dziewczynek, jeżeli dobrze pamiętam. Noc to tytuł 38.

0: Ależ ci się podobało.
1: Tak, to prawda, to też taki zupełna zmiana klimatu, prawda? I tak nie powiedziałbym mrocznie, ale i spokojniej, nostalgiczniej. No to moje, jak zawsze, wibracje.
0: Tak delikatnie muśnięte psychodelą.
1: Tak, można to tak określić, oczywiście.
0: I to był Kminek Noc, a teraz, bo to do tej pory, od 50 do 38 były same nowości, zresztą jeszcze, które dzisiaj będą, jest mnóstwo nowości, nawet wysoko są. Natomiast my jedziemy w miejsce numer 37, które niestety jest spadek z 28 o 9 oczek i to będzie spadek z listy, aczkolwiek wiem, że Konstancja, kochaniec, to jest moja prośba do niej, szykuję mi następną niespodziankę na listę. Zobaczymy, co to będzie, ale widzę, że ty już zacierasz ręce.
1: O, więc, tak.
0: I to będzie w tej chwili drugi tydzień i ostatni tej piosenki, poza rozpaczą, to znaczy tego utworu. O, tak będzie.

0: I jak się nie rozpłynąć przy takim nagraniu po prostu, jeszcze gdy trwa ono te kilka minut, dłużej niż ta zwyczajowa długość teraz, prawda, gdzie utwory się coraz to skracają, to wspaniale się tak zatrzymać po prostu nad czymś i łatwo wpaść w tę kontemplację. Co ja uwielbiam zawsze, gdy po prostu utwór jest już tak, że utwór jest tak dobry, że staje się automatycznie tłem, jakby się taki bezpieczny staje dla człowieka, że on sobie może odpłynąć i zapomnieć troszkę o tej rzeczywistości, czy też o tym utworze, ponieważ on właśnie tak wytwarza tę nową rzeczywistość, jakby, w którą się wchodzi.
1: Było to miejsce 37 i to jest pierwsze miejsce, które nie jest nowością. 9 oczek w dół, 28, 2 tygodnie zestawienie, Konstancja Kochaniec Poza Rozpaczą. A teraz powiedz mi, czy ty słyszałeś kiedykolwiek, bo teraz będzie miejsce 36 i kolejna nowość, takie określenie jak ninja episkopat.
0: No nie słyszałem, to brzmi troszkę jak taki oksymoron wręcz, ale... Ale może są takie ninjowe episkopaty gdzieś w Azji, no, nie wiem.
1: Ja powiem tak, dobrze, że to nie jest Jedi episkopat.
0: Ale myślę, że to by bardziej pasowało, już jako tutaj z tym zakonem właśnie Jedi, rycerzami i tak dalej, no to już troszkę, troszkę bardziej.
1: I to będzie jeszcze Fit Emil Miszk.
0: Miszk.
1: Lynch your witches, czyli zlinczuj swoje wiedźmy.
0: Tak, to no, zgaduję, że to będzie takie już cięższe brzmienie.
1: Mam wrażenie, że to będzie, zresztą posłuchajmy, że to będzie dużo instrumentarium, które może ci się podobać.

0: Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Mam ochotę na safari.
5: Na safari to trochę daleko.
4: Wystarczy pójść do punktu Lotto.
5: A ile można upolować?
4: 10 głównych wygranych po 200 tysięcy złotych.
5: No to w drogę.
6: Nowa zdrapka safari dostępna w punktach Lotto. Kupuj, zdrapuj i wygrywaj nawet 200 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Po reklamie.
7: To nie będzie lipa, ani żaden żart. Nawija MC Orwa przy listy Polish Chart. Tu znajdziesz zacną, niezależną muzę. Wbijasz na listę, odkrywasz, głosujesz. Głosuj na stronie w NetFM od poniedziałkowego popołudnia do czwartkowego przedpołudnia na 5 ulubionych utworów. Słuchaj listy w piątkowe i sobotnie wieczory i zmieniaj polską scenę muzyczną z Radiem Wnet. Do usłyszenia na antenie. Sławek Orwat. No właśnie, a ja chciałem teraz powitać kolejnego wykonawcę, który nie jest nowością i tym razem idzie o jedno oczko w górę z 36 na 35, 4 tygodnie zestawieniu, oczko w górę, Piotr Olszewski, Czarny Chleb, witam cię Piotrze.
8: No witaj Sławku, w ogóle witaj.
7: Co czujesz, że twoja piosenka, znaczy może nie tyle twoja, ile dżemu.
8: Wykonanie dokładnie.
7: Twoje wykonanie.
8: No. Szczerze mówiąc, no. Radość. No nie spodziewałem się w ogóle, że będę w ogóle na liście, a co dopiero na 35. miejscu awansować, 36. No coś fajnego.
7: Ja się też cieszę, gdyż piosenki Ryśka zawsze są świeże, młode i na czasie. One się
8: dokładnie.
7: Nigdy nie zestarzeją.
8: Dokładnie. Się... Powiem jeszcze w ten sposób, że Dżem to absolutna klasyka, a Czarny Chleb ma w sobie właśnie tą niesamowitą, surową energię. No i śpiewając ten utwór, chciałem oddać po prostu Ryśkowi szacunek i włożyć coś od siebie, tak kawał serducha.
7: Co planujesz w najbliższym czasie nagrywać?
8: No, w przyszłym roku zobaczymy, co jest, co będzie w ogóle, tak szczerze mówiąc. Mam już kilka pomysłów i może będzie w końcu ta autorska płyta, ale czas pokaże.
7: W takim razie trzymam kciuki, aby ci się to udało i jak najbardziej wiem, ile znaczy dla ciebie muzyka, nie tylko
8: dokładnie.
7: Z tego powodu, nie tylko z tego powodu, że ją kochasz jak każdy chyba wrażliwy człowiek, ale też pomaga ci przetrwać w twoim cierpieniu, który na co dzień znosisz, tak jak wszyscy ci, którzy...
8: No, jest wiele więcej osób, które bardziej cierpią, natomiast muzyka zawsze od dziecka mi pomagała w trudzie codziennym, a szczególnie w chwili obecnej, więc to dla mnie po prostu jest tak, jak ktoś, nie wiem, powietrzem oddycha, a ja po prostu oddycham muzyką, więc to jest czego potrzebuję.
7: Piotr Olszewski, zapowiedz Piotrze, proszę, utwór z 35. miejsca.
8: Więc skoro awansowaliśmy na 35. miejsce listy Polish Chart, to zapraszam wszystkich słuchaczy do odsłuchania Czarny Chleb. I dzięki wielkie za głosowanie.

0: I po tej piosence Piotra Olszewskiego Czarny chleb miejsca 35 znowu kolejne dwa nagrania będą nowościami. Z tego co na początek zapytam Cię, czy Ty słyszałeś o panu, który się nazywa Hugo?
1: No oczywiście takiego znam i Wiktora, ale samego Hugo to nie wiem. Znam też takiego Hugo takiego obrośniętego, małego, który tam też na tym Hugo kopterze lata, ale samego Hugo chyba nie.
0: No i tu będziesz zaskoczony. Myślę, że mile. Obstawiam, że może Ci się też podobać to nagranie. Hugo i To nie mija.

0: Masz rację, Sławku. No nie znałem tego Hugo. Nie znałem.
1: Powiem tak. Jesteś tym motorem napędowym dla mnie, żeby wyszukiwać popowe nagrania tego mniej więcej formatu. Tak zwane nie skolimo podobne. Drodzy Państwo, teraz będzie temat rzeka i podróż. To taki tytuł, podróż, a temat rzeka to nazwa wykonawcy i też nowość, miejsce 33. I tutaj mi się wydaje, że powinno Ci się dużo bardziej podobać niż Hugo.
0: No to zamieniam się w słuch w takim razie.

No i teraz, drodzy Państwo, miał być gość honorowy, a może jeszcze będzie. Nie, będziemy zdradzali z Igorem, o kogo chodzi i dlaczego, gdyż ma być to niespodzianka. Natomiast na razie zagrajmy miejsce 32 z 14 i to też będzie spadek z listy. Piosenka Budki Suflera, Boję się kochać w wykonaniu Irenki Michalskiej. 18 oczek w dół, 5 tygodni w zestawieniu. Przepiękne, walcowate nagranie.

0: Drodzy Państwo, teraz będziemy mieli, bo to była budka suflera, miejsce 32. Kolejne trzy będą nowości znowu. Bardzo dużo nowości, tak jak mówiłem. I to była właśnie budka suflera, a teraz na 31. nowość Paweł Pusz. Jest z nami Paweł Pusz. Witam Cię, Pawle, jeżeli jesteś.
1: Witam Cię, Sławku.
0: Pawle, drogi, pamiętam swój początek przygody z Polish Chart, że bardzo optymistyczny numer, pamiętasz, to było będzie wszystko dobrze i w ogóle i tak dalej. Natomiast teraz trapią Cię rozmyślania o naszym systemie podatkowym chyba.
1: Och, wiesz, to chyba każdego.
0: No właśnie, ale nie każdy przelewa to na swoje artystyczne ego, które przekazuje coś, że coś trzeba z tym zrobić, bo tytuł piosenki jest PIT, CIT, VAT. I to jest utwór, który coś wyraża. Powiedz mi, co chciałeś przekazać nam w związku z systemem podatkowym, tym utworem, tą piosenką?
1: To jest trudne pytanie. Chciałbym tak odpowiedzieć, żeby nie spaść.
0: Nie, szczerze, no. Jedziesz. Tutaj nie ma cenzury w ogóle.
1: Wiadomo, że ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie teraz, naprawdę.
0: No to nie będę zmuszał.
1: Nie myślałem, że to pytać.
0: Ale w ogóle, wiesz co, ty mnie... Znaczy, podziwiam ciebie, a ty mnie zadziwiasz swoim procesem twórczym, gdyż Paweł, drodzy Państwo, praktycznie tworzył ten utwór na moich uszach. Dostawałem różnego rodzaju stopnie rozwoju tego utworu, aż doszliśmy do finału i stwierdziliśmy razem, że już dobrze, że można go puścić. Bo jesteś, Paweł, trochę perfekcjonistą, zgadza się?
1: Wiesz, ja zawsze uważałem całe życie, że muzyka powinna bronić się sama i nie zwracałem uwagi na te wszystkie kwestie techniczne, w sensie panoramowanie, który muzyk tam, gdzie, w którym miejscu stoi w głośniku i tak dalej, i tak dalej, mastering. Uważałem, że to jest mniej ważne, drugoplanowe. Ale kiedy mi koledzy zaczęli tłumaczyć i zacząłem sprawdzać to na swojej muzyce, która to nagle, kurczę, zaczęła oddychać, jak zacząłem ustawiać konkretne instrumenty w konkretnych miejscach w przestrzeni, jednak przekręciło się coś we mnie, zmieniło się i zacząłem ewoluować, zacząłem się tego uczyć. I jednak ten proces zaczął nabierać troszeczkę więcej czasu. Kiedy kiedyś po prostu używałem komputera, on nawet nie zakaczał, a teraz po kilku sesjach już po prostu się śpiesza.
0: Myślę, że tu macie dużo wspólnego z Igorem, który ze mną prowadzi ten program, gdyż on też używa czasami komputera do tworzenia swojej pięknej muzyki, więc się gdzieś tam rozumiecie lepiej, ale my, jak prości zjadacze chleba, poprosimy ciebie, żebyś zapowiedział ten utwór i posłuchajmy go po prostu. Miejsce 31. Paweł Pusz i utwór.
1: Proszę Państwa, bardzo czuję się zaszczycony móc zapowiedzieć swoją piosenkę PIT, CIT, VAT o podatkach i innych rzeczach trapiących zwykłego człowieka.
0: Posłuchajmy.

0: Podatek płaci. Katastrofy klimatyczne, miejscowe, uzdrowiskowe, targowy, reklamowy, cukrowy, małpkowy, rolny, leśny, ogródkowy, transportowy, tonażowy, ropny, benzynowy, od psów, od kotów, od kopalin, handlowy, detaliczny, witaliczny, finansowy, janosikowy, 50-procentowy, twórczy, miał być jeszcze bykowy, emisyjny, CO2, bankowy, od wód opadowych, odpływowy, od śmieci, plastiku, nieruchomości, cywilnych czynności, od spadków drugiego mieszkania, z tu stanu, wynajmowania, hodowlany, gatunkowy. Niech nikt nie wątpi, ciąg dalszy nastąpi.
1: No i tutaj można strach się bać, można powiedzieć, Igor.
2: No, myślę, że z wiekiem będzie mi to coraz łatwiej zrozumieć, prawda? Już po tym mitycznym osiągnięciu 26 roku życia. Jak najbardziej.
1: Drodzy Państwo, przeczytajmy teraz w szybkim tempie, gdyż czeka na nas bardzo ważny gość i to jest tak, na 40 RIN i warto grać.
2: Na 39 Me, Myself and I i Road 666.
1: Kminek Noc i 38.
2: Na 37 niestety spadek o 9 oczek w dół, Konstancja Kochaniec i Poza Rozpaczą.
1: Ninja Episkopat i feat Emil Miszk, Lynch Your Witches, 36.
2: Piotr Olszewski i Czarny Chleb na 35.
1: 34. Hugo Tonie Mija.
2: 33. Temat Rzeka i Podróż.
1: 32. Budka Suflera, Boję się kochać.
2: I Paweł Pusz właśnie z utworem, który właśnie usłyszeliśmy, Pit, Cit, Wat na 31.
1: I wchodzimy z impetem do 30 naszych najlepszych piosenek, a tutaj nagle się okazuje, że moje odkrycie całkowicie wyszło to tak, że zobaczyłem, że mamy dzień, Międzynarodowy Dzień Królika, a pod jeden z maili, który opiewał na zespół Rabbit Hole, prosił mnie o to, aby zagrać ich piosenkę, a ja zrobiłem coś więcej. Myśmy się spotkali tutaj w studio wrocławskim i zagrałem całą ich płytę. Rabbit Hole i Ula Radomska, szefowa tej instytucji. Witam Ciebie, Ula.
3: Dobry wieczór.
1: Powiedz mi, czy liczyłaś na to, że będziesz w pierwszej 30 i co czujesz?
3: Nie, no my się w ogóle nie spodziewaliśmy tego tak naprawdę, bo też jakby nie wiedzieliśmy, że słuchaczom radia wnet się może spodobać nasza piosenka, więc jestem mega zaskoczona pozytywnie i jest to dla nas zaszczyt być tak wysoko.
1: Cieszę się, że tak uważasz. Powiem Ci jedną rzecz jeszcze, żeby Cię jeszcze, że tak powiem, tutaj uradować, że jest pewna grupa, zespół nie z Wrocławia, ale bardzo liczący się zespół na naszej liście, który jak Cię usłyszał, Was usłyszał w tym nagraniu i w ogóle w tym programie, to stwierdził, że zespół powoli i Wy bardzo by chciał, żeby z nim wystąpił. Jest po prostu zauroczony tym, co

0: prezentujecie w Rabbit Hole. Więc się szykuj
1: jest mi,
0: na...
1: Jest mi tym bardziej miło.
0: Istniejecie przecież krótko dopiero, prawda? Nie, nie można powiedzieć, że jesteście jakimś długowiecznym zespołem.
1: Nie, około półtorej roku tak czynnie faktycznie zaczęliśmy grać. No i wiadomo, że to się zaczynało od takich bardzo małych koncertów, na które tak naprawdę przychodzili głównie nasi po prostu znajomi, a dopiero potem to się zaczęło rozkręcać bardziej.
0: Myślę, że nie będę tutaj odkrywczy. Ty myślę, że możesz przez skromność się nie zgodzić, a może się nie właśnie zgodzisz, że ty jesteś tą osobą, która bardzo jako lider i jako pomysłodawca tych piosenek i przede wszystkim twój imidż sceniczny bardzo dużo tutaj wnosi do tego, że takie popularne się zaczyna robić wasze brzmienie, bo no nie jesteś taką, bym powiedział, zwyczajną szarą myszką, tylko jesteś bardzo wyrazistą postacią.
1: No, zgadza się i tutaj ja w sumie nie zamierzam się skromnością zakrywać w żaden sposób, bo jestem świadoma tego, że raczej jestem zapamiętywalną bardziej postacią na scenie niż pozostali członkowie zespołu, z całym szacunkiem to mówię. No ale też taka jest po prostu moja rola jako frontmanki, żeby też ludzie zapamiętywali nie sam głos, ale całą osobę, która się z tym wiąże, bo ja jakby też nie bez powodu taką rolę po prostu mam, że ten zespół reprezentuje też swoją twarzą.
0: Czy czujesz się prowokatorką trochę, czy nie?
1: Może odrobinę, ale uważam, że to jest na plus zdecydowanie, bo bez takich kontrowersji jakichś minimalnych by nie było za bardzo dyskusji, by nie było żadnego skłonienia do myślenia też widowni, więc ja myślę, że prowokowanie w pewnych granicach jest jak najbardziej na plus.
0: Myślę, że też nie tylko twój imidż i wygląd sceniczny, ale też i poglądy, które głosisz, bo powiedz może tym, którzy nie słuchali naszego programu, o czym jest piosenka Jestem dziewczyną?
1: Jestem dziewczyną, no to jest w sumie nasz taki ostatni, największy utwór, który się odbił największym echem i generalnie się spodziewaliśmy tego, bo też z takim zamiarem on został napisany, żeby był to taki po prostu manifest, feministyczny manifest na temat tego, jak społeczeństwo chciałoby widzieć kobietę, dziewczynę, która właśnie jest wpisana w jakieś takie ramy, które ludzie wykreowali. No i my jak najbardziej chcemy zupełnie odwrotnie, chcemy przez to, że tekst dosłownie jest bardzo grzeczny, jest o tym, że właśnie tam kładę się wcześnie, chodzę spać o 20, chodzę spać o 21, to interpretacja tego tekstu ma być zupełnie przeciwna do tego, co tam dosłownie jest powiedziane. Tam, gdzie niegdzie między wersami jest właśnie jakaś taka kontrowersyjna wzmianka typu jestem dziewczyną, wypijam 07 i to są takie przebłyski tego, co to znaczy naprawdę być dziewczyną, czyli po prostu buntować się, być sobą przede wszystkim, a nie wpisywać się w jakieś społeczne ramy, które zostały stworzone najczęściej po prostu przez mężczyzn.
0: No i tam trzeba przyznać, też są odważne momenty i w piosence, i w tekście, i też i w samym teledysku, na czym już nie będziemy się tu skupiać, ale chcę o tym powiedzieć, żebyście wiedzieli, że to są świadome narzędzia w ręku tejże silnej dziewczyny, która nazywa się Ula Radomska i jest szefową zespołu Nora Królicza, czyli dokładnie ta nazwa też coś mówi, bo królicze nory kryją różnego rodzaju na pewno tajemnice. Myślę, że tutaj też właśnie Rabbit Hole to też taka nazwa trochę dająca do myślenia.
1: Delikatnie myślę, że tak, ale też to jest coś po prostu, w co można się zanurzyć. tak mamy nadzieję, na dłużej. I myślę, że to głównie o to tam chodzi. No i zresztą wyjaśniam też genezę całej nazwy. Wtedy w audycji, kiedy się spotkaliśmy udzielać tego wywiadu na temat albumu. Tam jest to bardziej rozbudowane, ale jak najbardziej się zgadzam.
0: Powiem tak. Przede wszystkim jest to punk rock, albo przynajmniej coś około punk rocka. I to jest właśnie ta muzyka, która jest, niesie bunt jako jedyna już chyba w tej chwili z muzyki rockowej. Gdyż tak jak powiedziałem to wtedy w programie, że po roku 91, czyli po Nirwanie i Seattle i w ogóle i takich historii, w zasadzie już tylko punk rock i rap zostały najbardziej chyba buntowniczymi gatunkami, gdzie się wyraża młode pokolenie.
1: Zgadza się jak najbardziej. No ja bym bardziej tą płytę tak utożsamiała punkowo-grunge'owo. Coś w tym stylu, no i w tym generalnie klimacie byśmy chcieli się rozwijać, bo jednak ten bunt nam towarzyszy na co dzień i ten album właśnie taki jest. Trochę jest taki dystopijny, trochę jest buntowniczy.
0: Każdy wyraża bunt swój, na swój sposób. Przed chwilą twój ziomal, czyli Paweł Pusz, też z Wrocławia, powiedział, co myśli o podatkach i zaczął wymieniać je wszystkie, aż się wystraszyłem, że taka ilość podatków istnieje, a teraz ty się wyrażasz w sposób feministyczny i teraz Ula, mam do ciebie prośbę. Zapowiedz, kto to wykonuje, jaka jest nazwa zespołu i utwór i zapowiedz oczywiście, że to jest miejsce, które już patrzymy, Rabbit Hole 30. Gratuluję.
1: Dziękuję jeszcze raz. I tak, Rabbit Hole, jestem dziewczyną teraz przed Państwem.

0: Powiem ci, Ula, że zdobyłaś moje serce, jeśli chodzi o tą muzykę, gdyż to jest muzyka, tutaj widzę, i Igor też chciał coś powiedzieć.
1: Tak, jestem zaszokowany, ale w pozytywnym sensie, i cieszę się, że też brzmieniowo, instrumentalnie jakby chłopaki, tudzież dziewczyny, jak sprawdziłem, gonią Ulę właśnie, wokal. I to też ta końcówka przyspieszająca. No, coś ciekawego.
0: Niesamowite w ogóle, że my mamy takie zespoły w Wrocławiu. To jest po prostu dar od losu. Bo dzisiaj już mało kto tak gra, jeżeli już tak gra, to tak nie śpiewa. Ty masz jeszcze świetny wokal, który się idealnie nadaje do tej stylistyki, którą sobie wybraliście.
1: To prawda.
0: No i teraz, drodzy Państwo, to był Rabbit Hole, jestem dziewczyną, natomiast ja jeszcze tylko dopowiem, bo czegoś, Igor, nie wiesz, teraz będzie dla Ciebie niespodzianka.
1: O, zamieniam się w słuch.
0: 14 listopada, drodzy Państwo i drogi Igorze, w Warszawie nastąpi koncert, w którym wystąpią, uwaga, The Buffons, Wojciec and Syn, Anemia i Bachor. I ten koncert będzie transmitowany przez Radio Wnet w paśmie od 20 do 23, czyli w naszym paśmie.
1: O kurcze.
0: Wszystko już jest uzgodnione. My będziemy tego pilnować w studio, a jak myślisz, kto tam będzie na miejscu w koncertu, żeby podłączyć wszystko do miksera i żeby to szło? Adaś Czerpak.
1: No nie.
0: No tak.
1: Wspaniale.
0: No i tutaj wielkie zaproszenie do wszystkich warszawiaków i nie tylko warszawiaków. Przyjeżdżajcie. My będziemy z Igorem was zabawiać w momentach, gdyby czasami jakiś tam przyczyn technicznych coś było opóźnione lub siadło. Natomiast cały koncert będzie, ja już nawet rozmawiałem z muzykami, żeby ten też tam wiedzieli, co do tekstów i tak dalej. Wiesz, co chcę powiedzieć.
1: No ci, co grają po 22, mają taryfę ulgową, no, trzeba przyznać.
0: No tak.
1: Ale ci, co przed, to muszą się liczyć, tak.
0: Natomiast są to chłopaki, z, jak wiesz, z czołówki naszej listy. No i tutaj będzie się działo, będzie zabawa. Będzie niesamowite wydarzenie, gdyż myśmy w przeszłości już często transmitowali tego typu rzeczy, aczkolwiek dość dawno nie było. Przynajmniej za waszej zmiany jest to chyba pierwszy przypadek. Pamiętam na przykład, jak ja prowadziłem koncert w Sulejówku pod Warszawą, jeszcze jak Asia Reiner ze mną wtedy tam była, to było parę lat temu. I takie rzeczy się zdarzały często i teraz będzie to, mamy wszystko uzgodnione z naszą redakcją, z naszą szefową, waszą szefową, i to wszystko, że tak powiem, nabiera już pikanterii i prawdy historycznej, że to się wydarzy.
1: Wspaniale, jeju, ja zaskoczony jestem. Ja tutaj pragnę słuchaczy zapewnić, że ja o tym nie wiedziałem zupełnie, ale zauważyłem, że tutaj Adaś Czerpak ze Sławkiem Rowatem w komitywie, ale bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, że znajdzie się to w trakcie też mojej kadencji tutaj, jakby będę mógł tego zaznać.
0: Tak.
1: Wspaniale.
0: Będziemy tutaj tak jak zawsze, tylko inaczej.
1: Tak, tak.
0: Drodzy Państwo, teraz będziemy mieli Martynę Wrochnę. Gościnny pokój. My mamy taką tutaj też audycję. Eli Mazol i Jerzego Mazola, Duży pokój, dobrze kojarzę?
1: Tak, chociaż już Dużego pokoju nie ma od jakiegoś czasu, jeśli mówimy o tym niedzielnym Dużym pokoju, prawda?
0: No tak, a tutaj się okazuje, że...
1: To był bardzo Duży pokój w sumie, w zasadzie.
0: To był bardzo Duży pokój.
1: Tak, bardzo Duży pokój.
0: Bo też tam i liczna rodzina jest i tak dalej, więc naprawdę każdy gdzieś swój kącik znalazł. A tutaj, drodzy Państwo, będzie utwór zatytułowany Gościnny pokój, Martyna Wrochna i miejsce 29. I co ty o tym powiesz, za chwilę usłyszymy.
1: No tak.

I tak oto, drodzy Państwo, brniemy sobie dalej pomiędzy coraz większy gąszcz tych rzeczy, które się mieszają, czyli te nowości z tymi spadkowiczami i tymi, co idą w górę. I tak oto przed chwilą zagrana była Martyna Wrochna, która całkowicie jest nowością totalną, bo pierwszy raz w ogóle jako ona, jako ta piosenka. Natomiast teraz będzie z 48 na 28, 20 oczek w górę. Drodzy Państwo, 2 tygodnie w zestawieniu, Andrzej Nowak i Złe Psy i Miłości Moc, która przeszywa do szpiku kości, gdyż on to nagrał krótko przed tym, zanim odszedł. I posłuchajcie, o czym on śpiewa w tej piosence.

Daj mi dłoń, to ja. To nie on, to ja. Błagam cię,

0: I ja się nie dziwię, że tutaj takie skoki są wykonywane, bo no naprawdę idzie się tutaj rozmarzyć aż. Wspaniałe, wspaniała, romantyczna pieśń, taka ballada można by rzec.
1: Zupełnie niespodziewana po Andrzejku.
0: No, więc,
1: to jest właśnie to.
0: Więc miłe zaskoczenie i takie naprawdę no uwodzicielskie wręcz, więc nie dziwię się, że tyle aż głosów przeważyło na takim skoku.
1: Teraz będziesz miał też niespodziankę.
0: O?
1: Mianowicie uważaj. Na pewno tutaj, znaczy ja obstawiam, że nie trafisz, bo to nie twoje pokolenie, ale może mnie zaskoczysz. Taka piosenka Pomyka jesień.
0: Oj nie.
1: Kojarzysz, kto w oryginale to wykonywał?
0: Niestety.
1: To były lata 70., jak ona w ogóle jeszcze nie była znana. Nikt nie wiedział, kto to jest Małgorzata Ostrowska, a Lombardu jeszcze nie było. I tą piosenkę wykona nasza znana z Icinga 1500 wszystkich coverów, jakie nagrała w życiu, a także wykonaniu mojej piosenki jednej z o tytułem Stygmaty, Agnieszka Wasiłek, Pomyka jesień. Bardzo stara piosenka naszej Małgorzaty Ostrowskiej z późniejszego Lombardu. Posłuchajmy. 27.

0: Teraz będzie trójka samych Spadkowiczów, aczkolwiek ten utwór, który teraz poleci, to spada zdecydowanie, bo jest 26, a te dwa następne udało im się zachować status quo, gdyż są 25 i 24, więc mają immunitet poselski.
1: Tak,
0: no tak. No więc zacznijmy od 26 i tutaj się chłopcy, panowie, aczkolwiek oni są wiecznie młodzi, mogę im tak powiedzieć, z zespołu Kabaret Otto, Daj mi lajka. Z 11 na 26, 15 oczek w dół, 3 tygodnie w zestawieniu, Daj mi lajka, i niestety to jest spadek.

0: a my będziemy teraz pozostawać znowu w Warszawie, bo przed chwilą warszawska formacja Kabaret Otto, a za chwilę będzie też spadek, ale dozwolony. Z 17 na 25, 8 oczek w dół, 4 tygodnie w zestawieniu, formacja Sugar. Bardzo mi się podoba ta piosenka. Formacja Sugar i utwór zatytułowany Prawda. Nie wiem, myśmy chyba nie mieli okazji się wymienić poglądami, więc bardzo chętnie wysłucham, co o tym sądzisz.
1: Tak jest.

0: zespół Sugar wyraźnie idzie wbrew temu, co mówią górale, bo tam jest jedno święto, prawda, no, prawda, i to jest prawda, a tu jest tylko jedna, więc...
1: Tak, i tak jak pytałeś mnie, Sławku, o to, co mogę pomyśleć sobie o takim utworze, to podobał mi się ten taki flegmatyczny wokal. Taka powściągliwość, taka niezależność, to nie jest to słowo, to jest ta dwuznaczność tego słowa. Chodzi mi, że właśnie wokal zachowuje się tutaj, jakby mu w ogóle nie zależało.
0: No mam tą przyjemność i radość wielką znać osobiście tego wokala.
1: O, to znany wokal, znajomy.
0: No, znaczy znany mi bliżej i to jest w ogóle ciekawy człowiek. Dobrze, to teraz w takim razie będzie małe zamieszanie, gdyż powiem tak, na najbliższych dwóch miejscach są zespoły, które bardzo mi są bliskie, gdyż na początek zespół, który był sobie zespołem z Lubina, nazywają się Lazy Snails. Kajetan Kółko, oczywiście wszystko już jest jasne. Jak to był kiedyś taki... oczywiście to jest tylko żart. Siara i wszystko jasne. To jak Kajetan ma silny motyw oddziaływania na moje, że tak powiem, oblicze i zawsze się uśmiecham, jak on coś wymyśla. Bo on wymyśla bardzo ciekawe rzeczy. Lazy Snails to zespół już teraz niekoniecznie tylko z Lubina, gdyż Kajetan jest mieszkańcem Wrocławia od paru dni. Nawet mi się pomógł dostać do domu ostatnio swoim autkiem. Więc takie rzeczy się tu dzieją na tym Dolnym Śląsku. Drodzy Państwo i drogi Igorze, dlaczego o tym mówię? Ponieważ pierwszy zespół to będzie Lazy Snails, Let Me Be The One. I mimo, że początek jest dość charakterystyczny do pewnego utworu, pewnego amerykańskiego zespołu, co usłyszysz od razu, to Kajetan powiedział, że to jest absolutny przypadek i inspiracja. Posłuchajmy.

To była formacja Lazy Snails, czyli leniwe ślimaki, i już można powiedzieć, że jest to formacja wrocławsko-lubińska w tej chwili, gdyż Kajetan Kółko jest już studentem świeżo upieczonym w Gaudeamus Igitur i można powiedzieć, wielką dumę nam tutaj przynosisz, świeżo upieczony studencie Kajetanie. No, natomiast dlaczego tak zażartowałem, że są mi bliskie te dwa zespoły, gdyż trochę, że tak powiem, wspieram duchowo ten zespół, bo to są sami nastolatkowie praktycznie. Tam nie ma, tam jest jeden człowiek, który na sześć osób, który ma więcej niż 20 lat. No i trochę ich wspieram, natomiast przypominam sobie moje początki jako dziennikarza muzycznego, radiowego, jeszcze z czasów brytyjskich, gdyż teraz będzie zespół, który, od którego dostałem kiedyś koszulkę Najlepszy tata na świecie, takie dzieci muzyczne na nie wołali moje, kiedy ja dolatywałem z Wielkiej Brytanii trzykrotnie do wielkiego namiotu Must Be The Music, a oni z Wrocławia dojeżdżali, nazywali się Katedra. A dlaczego o tym mówię? Bo na 23 miejscu Katedra, nigdy tak wysoko ostatnio nie była, jako nowość, piosenka z 2013 roku z płyty Zapraszamy na Łąki, czyli z tego okresu, kiedy oni wbijali się do finału. I teraz to jeszcze nie koniec historii w ogóle. Zobaczcie, jak wy to układacie jak puzzle. Zaraz wam powiem, dlaczego tego na następnej piosence będę mógł o tym powiedzieć. Katedra, oto widzisz, znowu idzie jesień i piosenka z roku 2013 zespołu Katedra. Posłuchajmy.

0: No i tak oto, drodzy Państwo, to był zespół Katedra i co jest ważnego i ciekawego w tej puzzlowej układance, że teraz będzie zespół, który nagrał bardzo nowe i świeże nagranie pod tytułem 1984, czyli trochę taki orwellowski tytuł, trzeba przyznać. Zespół się nazywa The Materia i jest to bardzo ostro grający metalowy band z Szczecinka. Co jest ciekawego, że w tymże roku 2013, kiedy Katedra wyśpiewała swój finał Must Be The Music, to tenże zespół Materia właśnie z nimi wygrał wtedy, a wygrał przede wszystkim niesamowitą historią, ponieważ wymyślili sobie, że na Wojtusia Iskiereczka z Mruga i tak dalej, w wersji metalowej, wyobrażasz to sobie, Igorze? Halo? Tam chyba się już...
1: Halo? Sławku, ponieważ tutaj mamy nagłe połączenie, więc nie wiem, czy możemy zaimprowizować.
0: Jak najbardziej. Czy to jest może pan Antoni? Halo? Jesteś, Antoni, na linii?
1: Tutaj halo. Nieustannie walczymy. Ja jeszcze raz spróbuję. Mam nadzieję, że się uda. Wybacz mi tutaj, Sławku, za brak odpowiedzi, ale niestety słuchawki nie działają w obie strony.
0: Ja to rozumiem. Antoni jest zaskoczony. To ja też chciałem, żeby to było trochę takie zaskoczenia, ponieważ dzisiaj jest pewna rocznica, która jest mu na pewno bardzo bliska. Ale nie będziemy tutaj może...
2: Halo?
0: Halo, witam cię, Antoni. Przepraszamy, że tak...
2: Dlaczego tak słabo słyszę, no?
0: No słuchaj, może się to ustalimy, nie włączaj przez moment radia, tylko Antoni, dzisiaj jest ta smutna rocznica, gdyż w roku 2015, 3 października, odszedł do wieczności pan Franciszek Walicki.
2: No tak.
0: I pomyślałem sobie, że niegodzien byłbym, gdybyśmy mogli z Igorem tutaj opuścić ten temat. Jest lista przebojów, idzie na żywo. I byłeś człowiekiem, jesteś człowiekiem cały czas, który dobrze pamięta Franka. Dzisiaj też
2: no będę... Miałem z nim cztery fizyczne... Cztery spotkania, prawda, z panem Franciszkiem. Pierwsze to był 4 października 1959 rok w Tomaszowie Mazowieckim i to był chyba ostatni raz grał koncert i on był w Tomaszowie Rhythm Blues, prawda, bo już za miesiąc i już któregoś tam października 59 roku został rozwiązany ten zespół i bardzo szybko powstał na kanwie byłych muzyków Czerwono-Czarni, też pana Franciszka Walickiego. I to właściwie takie było takie cudowne przejście, bo jeszcze wtedy używano terminologii Big Beat, a już Czerwono-Czarni to raptem tam były 2-3 tygodnie po upadku, już powstanie, prawda, bo i tam i Michał Burano i Wyrobek na moment wszedł do Czerwono-Czarnych, prawda, i Bernolak. Także, to tak szybko się rozpowszechnił. No i przed Janusz Godlewski, który już miał tam przemiarki, robił do rytm bluesa, ale oficjalnie nie wszedł, ale już z wielkim przebojem, bo pierwsza czwórka na Pronicie, jaką wydano w rock and rollową, już nazwa rock and roll, to była pierwsza czwórka, gdzie dwa utwory śpiewał Marek Tarnowski i dwa utwory śpiewał Janusz Godlewski. I słynne Sweet Little Sixteen. To był obłęd. Ja wcześniej nie słyszałem Chucka Berry'ego, a Janusza Godleckiego. I to była pierwsza czwórka, jaka wydał już pod egidą czerwono-czarnych, jaką to wysłano i to, wydano. I to było szaleństwo. To tego sobie, to był 60, to chyba pierwszy rok, a może 60. I to było dla mnie na przykład, jako już zarażonego tym rock'n'rollem, to było cudowne przejście z big beatu do rock'n'rolla. Chodzi o nazewnictwo, prawda, jakoś tak. I to pan Franciszek to już oficjalnie i aż potem mu odebrał, że tak powiem, Nierzychowski, Jacek Nierzychowski, Czerwono-Czarnych. No i dzięki może albo dzięki temu Czerwono-Czarni stworzyli już pod egidą estrady szczecińskiej, nie gdańskiej, i pan Jacek Nierzychowski zrobili Szukamy Młodych Talentów. I to był festiwal, prawda, i to był 62 rok w Szczecinie, ostatni dzień czerwca i pierwszy, drugi lipiec 62 roku, i to był pierwszy konkurs już taki oficjalny Szukamy Młodych Talentów. Karin Stanek, Gąsowski Wojtek, Wojtek Kędziora, czyli Korda. No, to zaczął się.
0: Antoni, powiedzmy sobie to otwarcie. Powiedzmy sobie to otwarcie, że gdyby nie postać pana Franciszka i jego wkład w to wszystko, co się działo, to przecież być może polski Big Beat w ogóle by się nie narodził.
2: Ja powiem ci nawet taką, Sławku, przygodę dzisiejszą o 8 rano. Bo z tego tytułu zadzwoniłem. Do kogo? Do Piotrka Artwicha, który zięcia pana Franciszka, zmarłej tej jego

0: też jest piękne, bo to było takie moje drugie spotkanie, bo miałem ich w sumie cztery, takie fizyczne. A drugie to miałem właśnie w non-stopie. To był 62 rok. Ja tam miałem tam jeszcze 17 lat, nie miałem, pracując w non-stopie z Wojtkiem Szymonem Szymańskim, obecnie z Nowego Jorku. To żeśmy w 62 roku już grali tam Niebiesko-Czarni, bo to był trzeci zespół. Bo jak Jacek Nierzechowski, że tak powiem, ukradł Franciszkowi Czerwonoczanek, to pan Franciszek już był w tym, on był tu tak już nasiąknięty tym rock'n'rollem, zbliżający się gość do 40, prawda, zajął się muzyką 18-20-25-latków. Także zrobił trzeci zespół Niebiesko-Czarny, który wygrał turniej ten Szukamy Młodych Talentów już z Niebiesko-Czarnymi, gdzie
1: Antoni,
0: tam zatrudnił.
1: Nie rozłączaj się, a my zagramy piosenkę, do której tekst napisał sam Franciszek Walicki właśnie. Wiem, że nie wrócisz.
0: Jako Jacek Grań.
1: Tak, tak.
0: Ja bo to wtedy wstydzono się, albo inaczej, raczej ci nasi tekściarze, poeci jakoś bali się oficjalnie używać swoich prawdziwych nazwisk. I tak samo Jacek Grań, czyli Franciszek Walicki, kilkadziesiąt utworów tekstów zapisał i nawet niektóre, jak dla Wojtka Kordy, na przykład też i muzykę, i tekst wziął, prawda, piękną sprytem od Korda mu się odwdzięczył na 50 lat non-stopu tym z tekstem trochę przefrazowanym takim, no. Dobra, Sławciu, no to cóż, no nie rozłączać się, czy się rozłączyć, zadzwonić.
1: Jeszcze chwilowo się nie rozłącza, jeżeli możesz, a my będziemy tutaj chcieli przykładowo podać nie tyle już wkład ten taki, nazwijmy to, organizacyjny, ale wkład tenże artystyczny. Jakie piękne. Dzisiaj rozpoczęliśmy nasz program Na drugim brzegu tęczy Breakoutu. To też pisał pan Grań, czyli właśnie Franciszek Walicki.
0: Tak, tak. On dość długo używał tej ksywy, że tak powiem, nieładnie, prawda, nawet z Piotkiem żeśmy kiedyś Artwichem rozmawiali, bo on był z nim bardzo blisko, to nawet Piotrek tak nawet nie wiedział, a pasowało mu nawet później. No ale już potem zaczęli się ujawniać, na przykład Marek Gaszyński już oficjalnie, prawda, jego arcydzieła, ja uważam do dzisiaj Marka Gaszyńskiego, dwa arcydzieła, to jest wiadomo dla Niemena Sen o Warszawie i dla Wojtka Gąsowskiego Gdzie te prywatki, to są dwa arcydzieła epoki wczesnego rock'n'rolla, czyli to, co było, to był Marek Gaszyński, fantastyczny człowiek, miałem też przyjemność z nim.
1: Też miałem dzięki tobie przyjemność z tym panem rozmawiać przez telefon i krótko przed jego odejściem, i to
0: tak,
1: było
0: właśnie,
1: przeżycie.
0: Ja pamiętam to, to chyba mówiliśmy na stulecie Franciszka, nie, czekaj, co to prowadziliście audycję, co było?
1: To było jakieś urodziny Frania właśnie, tylko nie pamiętam.
0: Andrzej Jordan, Piotrek Artwich, to była piękna audycja, ja ją mam tu zapisaną, proszę ciebie, w całości, bo to chyba 4
1: Wiem,
0: godziny
1: trwa. Wiem, że ty kolekcjonujesz.
0: No dobra, Sławciu,
1: to zagrajmy jedną z piosenek właśnie napisaną przez pana Franciszka, czyli Wiem, że nie wrócisz, Czesława Niemena. I jeszcze chwilę o nim porozmawiajmy, bo to jest postać niezwykła.
0: Dobrze.
1: Jeżeli masz siły.
0: Słucham, Sławciu, słucham, bardzo proszę. Czesiu Niemena.

0: Antoni Malewski jest naszym gościem przez jakieś parę chwil. Będziemy opowiadać tyle, co on będzie pamiętał. To oczywiście najlepiej, gdyż pamięta czasy Franka żywego. I powiedzmy sobie otwarcie, Antku, że przecież był to człowiek szczególny, bo nie tylko twórcą wielkich przebojów był i twórcą organizacyjnym Big Beatu polskiego, ale przede wszystkim też on właściwie zrewolucjonizował postać samego Czesława Niemena jako tego największego, bo gdyby nie Franek i jego małżonka, powiedzmy sobie to otwarcie, dalej by śpiewał prawdopodobnie swoje te brazylijskie, latynoskie historyjki i nie mielibyśmy dzisiaj takiego fantastycznego wykonawcy, jakim właściwie on swoimi ruchami zdecydował o przyszłości, można powiedzieć, Czesława Niemena poniekąd.
1: No tak, ja tak cię słucham, Sławku, i tak teraz w swoim tam tym główce szukam tych wszystkich takich wątków, które by to nie tylko potwierdzić, bo to są fakty, których nawet nie da się potwierdzić, bo one są, to są fakty, to są istniejąca rzeczywistość. Niemen był jako Wydrzycki, no też nie nadawał się do rock'n'rolla, aczkolwiek kilka rzeczy rock'n'rollowych w Niewyskoczanych i tam wykonał. Prawda, świetnie zresztą. Co jest właściwie, jeśli chodzi o Franciszka, to był świetny pióro miał. On pisał fantastyczne artykuły. Przecież był w Głosie Wybrzeża.
0: Dziennikarzem był przede wszystkim.
1: Znaną postacią. Jak zwrócisz, no nie ma co zwracać. Jego każdy tekst to ma jakąś logiczność, jakąś przedstawę, jakieś wydarzenie, prawda, czy danego wykonawcy. Także w ogóle porównując z innymi, ja uważam, że dla młodzieżowej muzyki to, co zrobił Marek Gaszyński i Franciszek Walicki, to dla Niemena nie tylko, ale tak jak już rozmawiamy, prawda, o Niemenie, to właśnie pan Franciszek, no to był wielka postać. Ja miałem
0: nie
1: taką
0: też. Nie ma już go między nami 11 lat już minęło, odkąd odszedł. Wierzyć się nie chce, że ten czas tak szybko przeleciał.
1: Tak. Proszę ciebie, ja taką też mam historię z panem Franciszkiem, że nigdy nie zapomnę 50 lat non-stopu tam w Widłach drzymały Chopina, tam gdzie był drugi non-stop, nie ten tutaj non-stop w Widłach Grunwaldzka, Powstańców Warszawy czy Monte Cassino, ale ten drugi non-stop Widłach tam drzymały Chopina Traugutta, tam gdzie odbyło się 50 lat non-stopu. I nigdy nie zapomnę wspaniałego, to było moje takie, ja się opiekowałem Markiem Karewiczem, bo Wieciusz Krymiński, stały opiekun, był w tej organizacji tych wydarzeń 50
0: lat. To jeszcze nawet ja to pamiętam dzięki tobie przecież pana Marka i tą historię.
1: Marek miał kiepską emeryturę jak wielu artystów, którzy nie płacili tej składki, tak zwanej tego podatku emerytalnego.
0: Ale o podatkach dzisiaj była piosenka, więc widzę, że temat jest bardzo gorący.
1: To zrobiono te wszystkie roll-upy, te wszystkie dzieła Marka, czy o Rolling Stonesów z tego 13 kwietnia 1967 roku, ten słynny koncert w sali kongresowej. No, że Marek tam tych zdjęć narobił, a Fundacja Sopockie Korzenie zrobiła z tego, no, robiła potem wystawę, czy to w formie roll-upów, czy projektu
0: Bohulandy. Ale dzisiaj trzymajmy się może bardziej postaci pana Franciszka, bo to jest jego święto, w zasadzie smutne, ale jednak święto, rocznica. Natomiast powiedz mi, Antku, jeżeli możesz, gdybyś miał tak się skupić teraz nie na jego dorobku artystycznym, nie na jego jakichś tam działaniach organizacyjnych, tylko jakim człowiekiem, jak ty odbierałeś go blisko będąc niego, jakim człowiekiem był Franciszek Walicki, jakbyś miał go ocenić jako cechy ludzkie, jakiego zabrałeś i zabierasz na resztę swojego życia w swojej pamięci, kim on był i jest dla ciebie?
1: Słuchaj, co ja mogę powiedzieć, ja byłem gówniarz, nie? I on nawet, ja tam dużo tych rozmów z nim nie miałem, ale miałem. Nawet oczekując na tą słynną premierę Heleny Giersz w filmie o tym...
0: Pamiętasz, kiedy Wojtek Korda śpiewał dla niego piosenkę na kolanach?
1: No to właśnie, powiedzcie jej, że ja ją kocham. To był przebój na przywoje, gdzie Franek podarował i muzykę, i tekst, a później na 50 lat non-stopu i na Franciszka Walickiego 90 lat w tym non-stopie obchodzono, co wspomniałem, tam w tych widłach drzymały Traugutta Chopina i Wojtek Korda śpiewa: powiedzcie mu, że ja go kocham, powiedzcie mu, że kocham go, i klęka wszedł, a trzymał pan Zacharewicz pana Franciszka na tej scenie razem z Korzeniowskim Wojtkiem z Fundacji Sopockie Korzenie, którzy organizowali te 50 lat non-stopu, a Wojtek klęka i śpiewa przefrazowany ten tekst, a Franek, no ja widziałem u niego łzy, chociaż Franek nie płakał, ale widziałem u niego, byłem
0: mamy
1: bardzo
0: dla
1: blisko.
0: Ciebie, mamy dla ciebie z Igorem niespodziankę, inną piosenkę Wojtka Kordy, którą też napisał właśnie pan Franciszek. Adagio Cantabile.
1: Adagio Cantabile. To też przepiękne. W ogóle Franciszek takie muzykę ktoś tam zrobił, a Franciszek dobierał tak cudowne teksty napisane. Dzisiaj to jakby jakiś wielki poeta tworzył. Stylu tam jakiś Słowacki, Mickiewicz czy inny. Tak to się dzisiaj odbiera. Inaczej dzisiaj słucham te teksty, co pisał tam 20-30 lat temu, a dzisiaj ten sam tekst tego samego wykonawcy, czyli ja dojrzałem, żeby móc to piękno wyśpiewane, jego piękno tego tekstu. No, bardzo proszę, dziękuję.
0: Bardzo nie rozłączaj proszę. Się, lecimy.
1: Okej. Okay.

0: To był Adagio Cantabile i w wykonaniu Wojtka Kordy. Natomiast naszym gościem jest w tej chwili, w tej części programu, sam Antoni Malewski, czyli legenda polskiego kronikarstwa, jeśli chodzi o polski rock, rock and roll. Antoni, tylko nieliczni mieli możliwość poznać tak bardzo blisko z pana Franciszka, bo przecież też napisał on piękną książkę, która się nazywa Rozmowy z Aniołem Stróżem. Ty pamiętasz, też dostałeś od niego...
1: Wspomnienia Anioła Stróża. To jest druga jego książka, która wyszła już po śmierci. On bardzo na tą książkę czekał. Ja jestem w jej posiadaniu. Nawet dzisiaj z Piotrkiem Arcmichem o tej książce rozmawialiśmy bardzo mocno. On mi te szczegóły takie dawał, że on już czuł, że umiera, a tam jeszcze poprawka, bo ona jest tak samo wydana jak Epitafium na śmierć rock'n'rolla. Ci sami autorzy tworzyli to jako przedmiot. Książkę jako coś cudownego. Czarno-białe, cudowne
0: zdjęcia. Też mam tą książkę na półce.
1: Masz tą książkę. I to, i to we wspomnienia Anioła Stróża, to jest taka trochę fantastyczna, trochę taka surrealistyczna ta książka, tak. Ale trzeba znać pana Franciszka, żeby ją lepiej przyswoić, zrozumieć. Ja często do niej u mnie na samym, jak wiesz, bywałeś u mnie te wszystkie rzeczy, czy Wojtka Gaszyńskiego, Marka Gaszyńskiego, czy prawda, pana Franciszka.
0: One tak, wszystkie są, te relikwie są u ciebie na honorowych miejscach.
1: Na podorędziu. Także nawet teraz, no nie chcę mi się światła palić, bo mógłbym tam wziąć do ręki, oczekując na swoją połączenie, jakiś tam zacytować. No ale tą cudowność. Ja mówię, ja z pana Franciszka, wydawałoby się, że rock'n'rollem zajmowali się jacyś tacy prymitywni, czy wykonawcy, kompozytorzy, ale w naszym kraju, w Polsce, wziął to w swoje ręce, jak to się mówi, wielki człowiek. Wielki, bardzo wielki. Świetnie piszący, świetne pióro. I nawet świetna poezja, bo tak trzeba nazwać te teksty do piosenki. Dużo by Wiesiu Wilczkow, jak był z nim bardzo ostatni 10 lat, był z nim bardzo, bardzo blisko, prawda? Także jest, ale ja też, no, moje krótkie takie 4 spotkania, ale zawsze one mi w moim sercu, w mojej duszy pozostaną. No zawsze nie chcę tutaj o panu Franciszku, aż go tak, nie chcę być ciotką Melą i zagłaskać postać Franciszka na śmierć, bo tak nie jest, ale też nie sposób inaczej. Ja też go dzisiaj inaczej odbieram. Rok temu inaczej, 2 lata i dzisiaj. Możliwe, że jak za rok się spotkamy też na antenie Radia Wnet, to mówię, Boże, może jeszcze będę doskonalszy, w sensie, żeby utrwalić piękno tej postaci. To jest to naprawdę, naprawdę.
0: Teraz mam do ciebie wiadomość, że Igor Toporowski, który ze mną prowadzi dzisiaj ten program specjalnie dla ciebie, znalazł pewną pieśń, o której dzisiaj mówiłeś, Wojtka Kordy, którą zaśpiewał na kolanach. I my posłuchajmy teraz tej pieśni specjalnie dla ciebie, Antoś.
1: To jest chyba najcudowniejsze, to Wojtka się takim, jak się mówi o Wojtku Kordzie, to synonimem jest właśnie to, co mi zaoferujecie dzisiaj, prawda, z teksta pana Franciszka.
0: To jest dla ciebie też to święto, chociaż to święto jest smutne i dotyczy
1: smutne,
0: Franciszka,
1: tak.
0: Ty byłeś jednym z kronikarzy.
1: To jest, w tej smutności jest radosne, że mamy okazję nawet przez kosmiczną drogę o tym człowieku porozmawiać. To jest wielka radość. Ja trochę inaczej już to odbieram, jak to jest, ale nie zawracam. Antek, nie zawracaj gitary. Słuchajmy Wojtka Kordy i powiedzcie jej.

0: Antoni, ja jeszcze chcę nawiązać do tego wątku początków polskiego rock'n'rolla, czyli zespołu, który się nazywał Rhythm and Blues. Bo to, co zrobił Franciszek, to my wiemy już, czym się zakończyło, że była to eksplozja, która pochłonęła was wszystkich, co wasze pokolenie. Ja staram się zrozumieć to, gdyż miałem też kilkanaście lat, kiedy ta druga fala rocka polskiego, czyli lata 80. się rozpoczynały i wiem, czym to było dla mnie i dla mojego pokolenia. Ale myśmy już byli bogatsi o wasze doświadczenia. Franek zaryzykował. Tak naprawdę zrobił coś niesamowitego, gdyż puścił tych wszystkich Godlewskich, tych wszystkich Burano i tak dalej. Znikąd ludzi, którzy byli czasem lekko wyśmiewani przez niektóre środowiska artystyczne, chociażby na przykład Hey Jimmy Joe i Karin Stanek, a on po prostu poszedł za ciosem i się nie bał.
1: No właśnie, pan Franciszek, nawet nie jestem w stanie sobie tego wytłumaczyć, bo Franek był już 35-letnim facetem, kiedy na tapetę wziął i stworzył styk, bo jak on był marynarzem, był oficerem marynarki pana Mieszkowskiego po śmierci i tego Konrad Milała rzucił to wszystko, bo prawda, go tam w tym słynnym tej słynnej oszczerstwie Tatara, prawda, to było i to był jego, nawet był ojcem chrzestnym jego pierwszego dziecka, tej córki z pierwszego małżeństwa, ten pan Mieszkowski, i on o tym rzucił. Ja teraz nawet, jak rozmawiamy, wziąłem do ręki płyta, która wyszła cudownie zrobiona, Rhythm and Blues, Bogusław Wyrobek, Michał Burano i Wojtek Gąsowski,
0: Godlewski.
1: Przepraszam, wziąłem do ręki, a tak trochę po ciemku siedzę, proszę. I Marek Tarnowski, Rock E Bity Boogie, taki tytuł, nagrania arcyciekawe, archiwalne nagrania z 1959 roku. Trzymam w ręku, to są mały druk i czytam. I to są tutaj właśnie ta płyta. Po tylu latach wspominałem tą czwórkę, ten singiel z Pronitu z Janusza Godlewskiego i Marka Tarnowskiego jako pierwsze w ogóle w 1961 roku. I w tym roku wyszła właśnie ta płyta 2026 rok. Czyli wyszła już taka, już tu przeczytałem tych trzech wykonawców, bardzo ładnie wydana jest lekka historia. I też ją mam dzięki, ja nie wiem jak ona tam wyszła, ale mam ją, cudowne zdjęcia kolorowe, bardzo ładnie wykonane, świetne, i przysłał mi ją Piotr Gartwich. To jest takie dzieło, które wysłał mnie i Wojtkowi Szymańskiemu, Szymonowi do Nowego Jorku. I Wojtek też jest w posiadaniu, bo to razem byliśmy na tym w 59 roku. W 1959 roku razem byliśmy w byłym kinie Mazowsze, w Tomaszowie Mazowieckim, na ulicy Jerozolimskiej, na tym koncercie. Zamiast Poranka, drugi raz nie było Poranka, za generała, wiadomo, w stanie wojennym też nie było Poranka. I trzymam w ręku, wiesz co, to ja to uważam jako świętość, to jest dla mnie muzealna sprawa, to tak stara. Oczywiście ja mam na różnych innych kompilacjach te wszystkie utwory, ale pan, to mam jako...
0: To jest jako, oryginał po prostu.
1: A to jest eksponat, który wyszedł w 2026 roku.
0: Czyli tak zwany reprint, mówiąc językiem księgarskim, taki reprint po prostu.
1: Tak, tak, o właśnie. I to jest no pięknie, że dożyłem, że wydano tą płytę zespołu, który istniał niespełna pół roku. Prawda? I to rozwiązał to wszystko
0: A my mamy dla ciebie z Igorem, żebyś sobie odpoczął teraz, tę kolejną piosenkę do tekstu pana Franciszka Walickiego. Jak myślisz, tym razem będzie to ktoś, kto jeszcze dzisiaj nie śpiewał? Przysyłaj choć puste koperty.
1: O, piękne, no wiadomo, Halina. Chyba też to śpiewał Fabian.
0: Piotr Szczepanik.
1: To śpiewało z paru, bo też to śpiewał, mam to nagranie, miałem...
0: Ale oryginał śpiewał Piotr Szczepanik, na 100%.
1: Piotr Szczepanik, tak. Przysyłaj choć puste koperty. Tak. Piękne, no bardzo miło mi, dziękuję. No Wigrowi dziękuję tam koledze, który tam dzisiaj reżyseruje to nasze i zapewnia nam bezpieczeństwo muzyczne.
0: Igor jest gigantem swojego fachu.
1: Igor, jeżeli mogę ci tak powiedzieć, dziękuję ci, bo już mieliśmy okazję wspólnie na Radio Wnet współpracować właśnie w tekst muzycznie. Bardzo fajnie, no jak to się mówi, z dziką rozkoszą wysłucham puste koperty Piotra Szczepanika.

0: I tak oto powstaje nam dzisiaj, drogi Antoni, dzięki Tobie kolejny program wspomnieniowy. Jesteś kopalnią wiedzy, gigantem kronikarstwa i można powiedzieć człowiekiem, bez którego nie wyobrażam sobie już istnienia w ogóle polskiego rock'n'rolla. I tutaj pan Franek na pewno z nieba patrzy na Ciebie i uśmiecha się.
1: Na nas! Bardzo pięknie, że go... Ja też Wam dziękuję ślicznie, Sławku, że byliśmy w stanie, czy Tomkowi Pewlanowskiemu, czy Igorowi tam siedzącemu, tam już rzucające nam tekst. Ale też Ci powiem dzisiaj dla mnie i dla mojej córki, którą miałeś okazję poznać. Proszę Ciebie, takie wydarzenie z 4 października.
0: Antoni, mamy dla Ciebie niespodziankę. Uważaj teraz, kto się odezwie. Witam Ciebie, Piotr.
2: Halo, halo, witam Radio Wnet, witam Ciebie i witam Antoniego.
1: O Piotr, jak? O Piotrek, ty poranny ptaszku, dzisiaj mi z głowy zawróciłeś samego rana, a Cię jeszcze słyszę przed dobrą nocą. No, no tak, fajnie, tak. Pięknie, Piotrusiu. Ale co jeszcze chciałbym, jeżeli Piotr, tak powiem też i tutaj na antenie do Sławka. Dzisiaj minęło 7 lat, jak z córką swoją w Pałacu Sportowym w Łodzi byłem na koncercie Shakin' Stevensa. Równe 7 lat. I miałem w tym dniu weekend, bo też to wypadało chyba piątek albo sobota, miałem weekend w Zakościelu, które i ty, Piotrze, i Sławek wiedział. A tam mieliśmy takie przyjazne spotkanie i ja musiałem jechać do Łodzi z moją wnuczką, z moją córką, przepraszam, która była w 13 roku życia i Shakin' Stevens przywołał prawdziwy rock and roll z lat 50. po śmierci Elvisa Presleya. Bo muszę powiedzieć, że Jack Gold nagrał w 3 miesiące po śmierci Elvisa pierwszy musical Elvis, gdzie środkowego Elvisa odtwarzał Shakin' Stevens i dzięki Elvisowi wypłynął dokładnie na wielkie wody. I ja byłem na jego na koncercie z moją wnuczką. I pamiętam ostatni autobus Łódź-Radom, żeby dojechać do Zakościela, gdzie tam wszyscy byli moi bliscy znajomi i żona i synem. I myśmy ostatnim autobusem, kto zna Łódź, tam z Pałacu Sportowego na dworzec fabryczny, żeby na autobus pół godziny czasu. A moja córcia miała nowe buty i jemu pijały. I to dzisiaj właśnie tak się zbiegło.
0: Antoni, ale wróćmy na moment jeszcze oczywiście do naszego bohatera dnia, bo tak jak, Piotrze, wiemy, 11 lat mija od momentu, kiedy Franciszek Walicki przeszedł do wieczności. A tak naprawdę do naszych serc, bo przecież dzisiaj gramy od już prawie godziny, oczekując na Twój przybycie do studia, z Antonim wiele piosenek, które napisał tekst do nich właśnie Jacek Grań, czyli Twój teść, Piotrze, czyli graliśmy sporo Wojciecha Kordy, graliśmy Piotra Szczepanika, graliśmy Czesława Niemena i jeszcze zagramy Czesława Niemena na koniec. Powiedz mi, proszę, bo jesteś najbliższym członkiem rodziny, który najlepiej powinien chyba znać, tak mi się wydaje, Franciszka, jakimże człowiekiem go zapamiętałeś?
3: O Boże, to jest ciężko tak szybko opowiedzieć. Postaram się w takim ekspresowym tempie i skrócie. Więc tak, pierwsza cecha Franciszka, pracowitość. Człowiek, tytan pracy. Naprawdę, to jest coś niebywałego. On potrafił pracować 23 godziny na dobę. Godzina snu i potem dalej.
0: Już go lubię.
3: Następna cecha, taka bardzo, bardzo charakterystyczna, to punktualność, której wymagał od innych, ale od siebie oczywiście również. I wszelkie jakieś wahnięcia tutaj były bardzo surowo krytykowane, niezależnie od tego, czy to byli członkowie rodziny, czy zaproszeni muzycy, to rzeczywiście, no mam pewną taką opowieść z tym związaną, ale nie, już nie będę tutaj może przytaczał. Ważną cechą Franciszka, chyba nawet powiedziałbym taką podstawową, to była intuicja. On miał niezwykłą artystyczną intuicję. Te wszystkie zespoły, ci muzycy, których on znajdywał, no to oni tworzyli pewną taką realizację jego wizji, jego pomysłów muzycznych. Do czego przyłożył rękę, wszystko się udawało. To naprawdę jest coś niesamowitego, ale to wszystko było też zawsze bardzo precyzyjnie zaplanowane. Tam nie było takich chaotycznych jakichś historii. Oczywiście no, są niespodzianki, nie zawsze mogło wszystko wyjść jak trzeba, ale on planował bardzo precyzyjnie. I to, co wymyślał, to wydawało się w tamtym czasie takie mało realne, że to nie zawsze się uda zrobić, ale jak on się uparł, to zrealizował to. Więc upór to była jego następna.
0: Wiesz co, ja dzisiaj powiedziałem, zanim przyszedłeś tutaj do nas na antenę, takie zdanie, że jak się tak głębiej zastanowić, to przecież to była wielka odwaga, co on zrobił z rytmem bluesem w 59, bo przecież ten nurt miał samych wrogów na początku. Mało tego, to nie byli tylko wrogowie polityczni, ale to byli też zapatrzeni, troszeczkę zadufani w sobie niektórzy artyści, którzy uważali, że to jest gorsza odmiana muzyki, która w ogóle tutaj się nie równa z naszym artyzmem, i takie były historie, jak wyśmiewano chociażby Jimmy Joe, na przykład Karin Stanek, pamiętasz. I tutaj wielkie brawa dla Franciszka Walickiego, bo to nie chodziło o to, że on wprowadził ten polski big beat na dywany. Tu chodzi o to, że on się nie bał zaryzykować, że ktoś go obśmieje.
3: To oczywiście, to jest prawda. Zresztą pamiętam też, jak wspominał swoją rozmowę z Czesławą, czyli teściową moją, jego żoną, która mówiła mu: Franku, daj ty sobie spokój z tym wszystkim. Jesteś poważnym dziennikarzem. Czym ty się chcesz zajmować?
0: No, rock and rollem?
3: Tak, były takie historie.
0: Co ty na to, Antoni?
1: Nie, więc słucham, ja, Piotruś, ja ci dziękuję, bo chociaż wspominaliśmy niejednokrotnie pana Franciszka, ale pięknie teraz cię słucham, bo mniej więcej to samo bym powiedział, tylko wolałbym, żebyś przed to mówił, nie zakładając, że ten wstrętny Sławek cię przywoła do tego mikrofonu, do tego studia. Ale dziękuję wam obu, że to tak pięknie wypadło, a dla mnie nie
0: a tutaj nie trzeba nawet podziękować też Igorowi Taborowskiemu, dzięki któremu tej chwili technicznym znajomością w ogóle was mogę razem słuchać.
1: No piękna rzecz.
3: Ja też dziękuję.
1: Także Sławcie, zrobiłeś kawał dobrej roboty. Nie zakładałem, że będę dzisiaj i z rana, i z...
0: Ja też nie zakładałem.
1: Słuchał Piotra. Pięknie. Bardzo uważam, że to najlepsza zrobiona audycja o panu Franciszku. Pamięć. Jeszcze raz pamięć. I radosne, bo to uważam za radosne wspomnienia. Mówić o człowieku, który 11 lat temu odszedł, tak radośnie, tak pięknie. Za rok, jak się nam uda i znów się spotkamy, czy to w Radio Wnet, będziemy jeszcze piękniej wspominali. Im gęściej w tym lesie, tym piękniej ta przyroda wygląda.
0: Ja mam panu Piotrowi Artwichowi, czyli zięciowi naszego bohatera Franciszka Walickiego i jednemu z najważniejszych kronikarzy w historii polskiego rock'n'rolla, czyli Antosiowi Malewskiemu z Tomaszowa Mazowieckiemu, bardzo dziękuję. I do tych wszystkich piosenek, których dzisiaj zagraliśmy, a już jest ich na pewno około 10, gdzie tekst napisał pan Franciszek, dochodzi tam, na koniec zostawiliśmy z Igorem, czy mnie jeszcze pamiętasz?
1: Pamiętasz, tak.
0: To też jest jego tekst.
2: Tak, piękne. Przepiękny utwór.
1: Piękne.
2: Jeden Piotruś, z pięknych.
1: Piotruś, dziękuję ci za przybycie, Sławek. Dziękuję ci za wywołanie mnie również do tego cudownego wieczoru. I bardzo proszę, pamiętaj jak zawsze, żeby to, co zapisane jest, żebym miał u mnie, u siebie w posiadaniu. Dziękuję ślicznie.
2: Ja też, Sławku, bardzo ci dziękuję, że przywołałeś mnie i taką niespodziankę zrobiłeś, mając na antenie również Antoniego, który dzisiaj rano do mnie dzwonił.
0: To Igor, to jego wiedza techniczna i tutaj oddajemy hołd ci, Igorze. A teraz, czy mnie jeszcze pamiętasz, i Czesław Niemen, do tekstu oczywiście Jacka Grania, czyli pana Franciszka.

0: To był Czesław Niemen do tekstu oczywiście Franciszka Walickiego, który był postacią wiodącą naszej ostatniej ponadgodzinnej audycji, ale to jest postać, która należy się ten hołd i należał się go ten program, a tobie Igorze serdecznie ci dziękuję za tę gigantyczną pracę, jaką złożyłeś, żeby to wszystko, te kabelki i te historie połączyć ze sobą i zdobyć te nagrania. Więc wielki szacun i tutaj podziękowania. Podziękowania dla panów Malewskiego i Artwicha. Dla was wszystkich oczywiście kontynuujemy za tydzień listę Polish Chart, natomiast są takie miejsca i czas i ludzie, którzy wymagają specjalnych zadań i myśmy te zadanie spełnili. A na koniec chcemy z Igorem złożyć komu życzenia?
1: Panu Mietkowi Jureckiemu oczywiście.
0: Basiście naszego ukochanego zespołu Budka Suflera, tak, który dziś obchodzi swoje... O Matko Boża... Daj Boże, że my też będziemy tyle mieli, ale...
1: Tak, tak.
0: 70-lecie urodzin. Mietku, kochany, oby ci ta budka suflera trwała jeszcze dziesiątki lat i żebyś miał możliwość się wypowiedzieć artystycznie i nie tylko artystycznie, bo jesteś gawędziarzem, który jedynie może się mierzyć z Antosiem Malewskim. Jeśli chodzi o siłę rażenia i o ilości opowiadanych godzin. A wybrałem specjalnie dla ciebie piosenkę, którą zawsze mi mówiłeś, że to jest przeciwieństwo Radia Wnet. Że Radio Wnet to jest kochane radio, natomiast ty śpiewasz piosenkę Po co komu takie radio? A my chcielibyśmy panu Jureckiemu na koniec tego programu złożyć życzenia i podziękować państwu. I do usłyszenia za tydzień w piątek o 21:00, a w sobotę o 20:00 jak zawsze. Dziękuję serdecznie. Sławek Orwat się kłania i...
1: Igor Toporowski, dziękuję bardzo. To był świetny program. Dzięki.
0: Dzięki.

Słuchaj, głosuj, decyduj i zmieniaj świadomość. Od krainy łagodności poprzez raperski flow, aż po bezlitosne łojenie. Nie banujemy żadnego gatunku, banujemy tylko tandetę i obciach. Polish Chart, lista prawdy, wasza lista.

0: to promocja.
1: Republika Latina, czyli to i owo o Ameryce Łacińskiej. Po prostu pełna latynoska esencja. W każdą niedzielę o godzinie 19 serdecznie zapraszam, Zbyszek Dąbrowski.
2: Szybciej, wyżej, dalej. Kto pierwszy, drugi, trzeci, a może ostatni? Analiza zwycięstw, ale też porażek, motywacji, sportowych charakterów. Czy więcej talentu, a może pracy decyduje o końcowym wyniku? Te i inne tematy w audycji Porozmawiajmy o sporcie. W każdą niedzielę od godziny 18. Grzegorz Milko, zapraszam.
3: Festinalente, czyli spiesz się powoli.
4: Rozmowy o sztuce, kulturze i o wszystkich rzeczach oczywistych, o których zdążyliśmy zapomnieć.
3: Pomnożyliśmy nasze dobra, ale zredukowaliśmy wartości. Dlatego czytamy za mało książek, a telewizji oglądamy zdecydowanie za dużo. W każdą niedzielę o godzinie 15 opowiemy o wybranych książkach z perspektywy młodych artystów. Kiedy spieszysz się powoli, pozostaje ogrom przestrzeni na obcowanie z drugim człowiekiem i sztuką. Taką przestrzeń zapewnia audycja Festinalente.
5: Audycje będą prowadzić dla Państwa Igor Toporowski
4: i Tymoteusz Dąbrowski. Zapraszamy.
0: To była autopromocja.
6: www.wnet.fm

0: Nocne powtórki wnet.
1: Woź wnet.
2: Czy wiecie, że w Stanach Zjednoczonych trwa wielki proces reindustrializacji gospodarki? Czy wiecie, że Donald Trump w ten sposób dowozi swoją obietnicę odbudowy amerykańskiej wytwórczości i przywrócenia w Stanach Zjednoczonych trwałych, dobrze płatnych miejsc pracy, tych wszystkich, które zniknęły z powodu trwających przez kilka poprzednich dekad procesów turboliberalnej globalizacji. Dzieje się to częściowo przez politykę celną, częściowo wymuszają to zachęty rządowe. Częściowo jest tak, ponieważ administracja amerykańska dość ostro wzięła się za amerykański biznes. Od taki choćby obrazek we wrześniu tego roku, 2026 roku, firma Mesabi Metallics zapowiedziała, że zbuduje w amerykańskim stanie Iowa fabrykę stali kosztem $15 miliardów i stworzy w ten sposób prawie 2000 miejsc pracy. To tylko jeden z bardzo wielu przykładów tego, że odbudowa amerykańskiej wytwórczości trwa i dzieje się to pomimo dąsów, jęków i ansów tych wszystkich przeciwników Trumpa, którzy pozamykali sobie oczy, uszy, a ze znajomych usunęli wszystkich, którzy mogliby powiedzieć im coś, co wprawiłoby ich w jakiś rodzaj dysonansu poznawczego. Jeżeli chcecie się dowiedzieć więcej, chcecie poznać przykłady i dowiedzieć się, jak to działa, to zostańcie tutaj ze mną w programie Woź Wnet w Radiu Wnet i w dowolnym momencie na YouTubie. Także można to sobie odwinąć. No. Na początek garść danych, żeby nie było, że to wszystko jakieś plotki i fake newsy. Ta odbudowa amerykańskiej wytwórczości, ta odbudowa amerykańskiego przemysłu odbywa się na trzech równolegle ze sobą występujących polach. Jedna działka, duża gałąź gospodarki, to są te nowe technologie związane z przemysłem high-tech i głównie z rozwojem sztucznym inteligencji, czy jak preferuje obecna administracja Białego Domu, super inteligencji. Jest to pokłosie faktu, że obecna amerykańska administracja dość mocno postawiła sobie za cel nie tylko koncentrację i przyciągnięcie do Stanów Zjednoczonych pieniędzy, które tak czy owak byłyby w różnych miejscach świata wyłożone na rozwój superinteligencji, ale także po to, żeby nie przegrać w wyścigu technologicznym z pretendentem do bycia światowym mocarstwem technologicznym i nie tylko, czyli z Chinami. Ta opowieść, ta rywalizacja ma oczywiście wiele aspektów i wiele odsłon. Jednym z nich jest to, że faktycznie mamy do czynienia obecnie w Stanach Zjednoczonych z taką centralizacją, intensyfikacją i skupieniem na amerykańskiej ziemi bardzo wielu inwestycji w tej dziedzinie. No, choćby koncern Apple ogłosił, że wyda $600 miliardów na program inwestycyjny, którego celem jest przyciągnięcie z powrotem do Ameryki różnych elementów potrzebnych do budowy infrastruktury związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Od hardware'u poprzez centra technologiczne po software tym wszystkim zarządzający. Inna firma, inny wielki światowy gigant na tym polu, firma NVIDIA, największy na świecie producent układów scalonych, głównie procesorów graficznych, czyli tego, na czym oparte są dzisiejsze technologie sztucznej inteligencji, też zapowiedziała, że wyłoży okrągłą sumkę $500 miliardów właśnie w Ameryce celem rozbudowy tamtejszej infrastruktury AI. Jest też inny globalny koncern TCMC, który tajwański producent półprzewodników, też znowu największy na świecie, który zapowiedział właśnie, że wyda 265 miliardów dolarów na budowę półprzewodników i fabryk półprzewodników w amerykańskiej Arizonie. Jest wreszcie projekt Stargate, to jest już wspólna inicjatywa prywatnego kapitału, głównie tych dużych graczy z branży AI, czyli firma OpenAI, firma Oracle, razem chcą budować i inwestować w centra danych na amerykańskiej ziemi i tu znowu pada suma 500 miliardów dolarów. Jeżeli dla kogoś ta branża jest czymś takim bardzo abstrakcyjnym, albo te liczone w setkach miliardów dolarów sumy są zbyt duże i trudne do wyobrażenia, no to idźmy dalej, bo obok tego, obok tej branży high-techowej jest inna część biznesu, inna część przemysłu, inna część wytwórczości, taka bardziej tradycyjna, taka starsza, która też się w Ameryce w ostatnim czasie rozwija. To klasyczny przemysł ciężki i samochodowy. To, co zwykle kojarzyło się z takim porządnym zachodnim dobrobytem po II wojnie światowej i to dokładnie ta część gospodarki, która w 30 latach neoliberalizmu sukcesywnie, ale skutecznie znikała z pejzażu zachodniej gospodarki. No więc przemysł samochodowy, przemysł ciężki, to również dość duże inwestycje, które się dzieją teraz w Stanach Zjednoczonych. Firma Stellantis, to jest jeden z największych na świecie producentów samochodów, to jest konglomerat, który jest wspólnym przedsięwzięciem takich gigantów jak Fiat, Peugeot czy Chrysler. Oni razem funkcjonują obecnie na rynku właśnie pod nazwą Stellantis. Stellantis zapowiada wydanie 13 miliardów dolarów na rozbudowę swojej infrastruktury wytwórczej w Stanach Zjednoczonych. Chce między innymi przywrócić zamknięte uprzednio fabryki w stanie Illinois, a także rozbudować i upgrade'ować te, które już ma w Michigan, w Ohio czy w Indianie. O firmie Mesabi Metallics już wspominałem, ale powtórzę raz jeszcze. To jest projekt szacowany na 15 miliardów dolarów i polegający na tym, że w południowo-wschodniej części stanu Iowa, czyli dokładnie tam, gdzie, no właśnie dokładnie tam, skąd pochodzi nawet wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, czyli J.D. Vance, w samym środku tego pasa rdzy amerykańskiego, tego miejsca, które zapomniane przez Boga i ludzi było, nie rozwijało się, pozostawało gdzieś na obrzeżach amerykańskiego kapitalizmu ostatnich 50 lat. Właśnie tam powstanie największa w Ameryce fabryka stali. Firma US Steel otworzy znowu zamknięte i przygaszone swoje stalownie w Indianie. I jeszcze mamy choćby firmy takie jak zagraniczne koncerny, producenci samochodów Toyota, 3 miliardy dolarów. Hyundai, 9 miliardów. Firma Hitachi, także ciężkie miliardy. Wszystko to są inwestycje, które albo już się dzieją, albo właśnie się rozkręcają i łączy je jedno. Mają produkować rzeczy i zatrudniać ludzi nie gdzieś daleko w Azji czy w innych częściach świata, tylko właśnie w Stanach Zjednoczonych, no konkretnie tam, gdzie skąd miejsca pracy w poprzednich dekadach wyciekały. Jeśli komuś tego mało, no to mamy jeszcze inną działkę, nie mniej ważną działkę przemysłu. Przemysł farmaceutyczny, zdrowie, to też duże inwestycje takich firm jak Roche, 50 miliardów na inwestycje w kilku stanach USA. Firma Novartis, 23 miliardy. Johnson & Johnson, 55 miliardów na rozbudowę zupełnie nowej fabryki w Karolinie Północnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można by te kolejne projekty wymieniać, ale chyba już wiedzą Państwo, o co mi chodzi. Coś się w Ameryce dzieje. Coś się w Ameryce dzieje i to coś jest zupełnie nowym trendem. Trendem innym niż to wszystko, z czym mieliśmy do czynienia w poprzednich dekadach. No, w poprzednich dekadach problem z zachodnią gospodarką, a w gospodarce amerykańskiej on był szczególnie dobrze widoczny, polegał, proszę Państwa, właśnie na tym, że chciwość i żądza zysku w połączeniu z możnością, z takim przyzwoleniem ze strony elit politycznych i opiniotwórczych spowodowała, że amerykański, a co za tym idzie cały zachodni kapitalizm, zaczął się rozwijać w kierunku kapitalizmu finansowego. Ten kapitalizm finansowy, proszę Państwa, on polegał głównie na outsourcingu produkcji do krajów tańszych. Drogą do tego celu była właśnie globalizacja, albo jak kto woli, finansjalizacja przepływów kapitałowych. Od kapitał zakorzeniony na Zachodzie, ale wyzwolony z różnych zobowiązań, jakie miał w kraju pochodzenia, głównie z tego zobowiązania kreacji miejsc pracy u siebie, zaczął krążyć po świecie i tam generować zyski. Ten proces trwający 1, 2 czy 5 lat nie tworzył jeszcze nowej rzeczywistości. Natomiast po 30 latach zaczęły być widoczne bardzo konkretne konsekwencje. Otóż jedną z tych konsekwencji była druga strona tego medalu. Rozwój czegoś, co można nazwać kapitalizmem produkcyjnym w Azji. Ten kapitalizm produkcyjny, polegający właśnie na tym, że w krajach azjatyckich, głównie w Chinach, zaczęła się koncentrować produkcja i tam też powstawały miejsca pracy, które uciekły z Zachodu, stworzył nową dynamikę. Praca była na wschodzie, kapitał przepływał sobie spokojnie z zachodu na wschód, generując krociowe zyski, ale już nie zwracając ich z powrotem do kraju pochodzenia. Na pewnym etapie rozwoju tego modelu, tego neoliberalnego modelu, pojawiła się taka nakładka na cały ten proces. Tę nakładkę można by nazwać zieloną transformacją. Polegała ona coraz bardziej na tym, że już nie tylko praca, już nie tylko wytwórczość uciekała z Zachodu, ale także kolejne etapy łańcucha produkcji i tworzenia wartości dodanej. No bo nagle okazało się, że przecież na Zachodzie można już nie produkować surowców, można już nie bawić się w ich przeróbkę, tylko wszystko to można wypchnąć także na wschód, gdzie także jest taniej, będzie nawet bliżej do tego miejsca, gdzie potem z tych surowców i z tych procesów uzdatniania tychże surowców do użytku składa się to w jedną całość i tworzy te produkty, które potem wracają na zachód w formie gotowych towarów. To wszystko sprawiało, że Zachód stopniowo uzależniał się od dostawców surowców z zagranicy. Zachód coraz bardziej uzależniał się od tych, którzy dla nich gdzieś daleko, poza zasięgiem wzroku, te produkty rafinowali. Od choćby przykładem tego stanu rzeczy jest wygaszanie zdolności do rafinacji ropy naftowej, o którym mówiłem w tym miejscu tydzień temu, a co jest dzisiaj olbrzymim problemem zachodnich gospodarek, bardziej nawet europejskiej niż amerykańskiej. Oczywiście okazało się, że ten proces daje Zachodowi, zachodniemu kapitałowi bardzo wiele, bo z jednej strony zdejmuje im z głowy konieczność wydawania znacznie wyższych pieniędzy na to, żeby ktoś te produkty nie tylko zmontował, ale i dobył tych surowców, które są potrzebne w procesie produkcji, by potem je przetworzył. Wszystko to właśnie zostało wypchnięte gdzieś daleko, dzięki czemu było taniej. Pieniądz, który w ten sposób został wygenerowany, krążył sobie spokojnie i się multiplikował właśnie poprzez nową bańkę spekulacyjną, polegającą już nie jak na pierwszym etapie neoliberalnego rozwoju i tej finansjalizacji, która w międzyczasie jest dość dobrze opisana, tylko to był już kolejny etap tego samego procesu. To była taka zielona bańka spekulacyjna, spekulacje w rozwój odnawialnych źródeł energii, w handel emisjami, w elektromobilność, w różnego rodzaju subsydia państwowe, które ukrywały nieopłacalność przeróżnych zielonych technologii właśnie za hasłem, że to wszystko jest bardzo przyszłościowe i bardzo eko. Ta zasłona ideologiczna oczywiście zdejmowała z kolei opinii publicznej z głowy taki kłopot właśnie polegający na tym, że oto zaczynali się buntować mieszkańcy zachodnich krajów, którzy tracili pracę, tracili grunt pod nogami. Im się mówiło, że w zasadzie no, nie mogą się nie zgadzać z tym, żeby gospodarka była coraz bardziej czysta, a wszyscy, żebyśmy ratowali planetę. W ten sposób zamykano usta krytyką, tworząc coś w rodzaju zachodniej wersji pedagogiki wstydu, tego czegoś, co my znamy bardzo dobrze z wcześniejszych etapów polskiej transformacji ustrojowej. Tutaj w formie ekonomicznej bardzo dobrze to także działało. Ci, którzy tracili na zielonej transformacji, ci, którzy tracili na outsourcingu produkcji, mieli siedzieć cicho właśnie dlatego, żeby nie ściągnąć na siebie podejrzenie, że oto ośmielają się być na przykład przeciwko ratowaniu planety przed spłonięciem. Koniec, liberałowie przekonywali nas, że to wszystko idzie przecież w dobrym kierunku, że przecież na koniec dnia wszystkie te zyski, które są generowane przy pomocy całego tego outsourcingu, i tak wracają na zachód, bo przecież tutaj są siedziby, tutaj mieszkają i żyją, choć już coraz mniej często, ci wszyscy, którzy na tych procesach korzystają. Tylko że z tego obrazka eliminowano koszty. No bo eliminowano, nie mówiono o uzależnieniu od produkcji i od zaopatrzenia w surowce, które się w międzyczasie pojawiło. Nie mówiono o utracie przewagi technologicznej, o utracie przewagi politycznej, o utracie przewagi geopolitycznej Zachodu na rzecz Wschodu, która miała miejsce. Nie mówiono o degradacji wewnętrznej Zachodu, właśnie o biedzie, o nierówności i o strukturalnym bezrobociu. Zielony sektor bardzo dobrze się okopał na swoich pozycjach, do tego stopnia, że jeszcze do dziś dosyć skutecznie się broni, odmawiając przyjęcia do wiadomości, że tutaj potrzebna jest fundamentalna zmiana. No i pojawia się ktoś taki jak Donald Trump, który chce to wszystko wywrócić do góry nogami. Pojawia się polityk, który chce zmiany status quo, który chce sprawić, żeby te miejsca pracy i ta produkcja, która została outsourcowana właśnie w wyniku procesów, o których tutaj mówiłem, żeby wróciła z powrotem do Ameryki. Co mówią jego przeciwnicy, co mówią wszyscy ci, którzy przez lata korzystali na tym, na tym procesie? No, oczywiście nie powiedzą, ma chłopina rację, trzeba się nad tym zastanowić. No tylko, co się robi w takiej sytuacji? No, nastąpił bezprecedensowy, bezpardonowy atak na tego, który ośmielił się powiedzieć, że król jest nagi. Nastąpiło to coś, co znaliśmy w czasach pierwszego Trumpa i znamy bardzo dobrze teraz, czyli totalne podważanie wszystkiego, co robi lub nie robi amerykański prezydent. I tu ważna uwaga wstępna do wszelkich rozważań na temat dorobku politycznego administracji Donalda Trumpa. Przy każdej rozmowie o Trumpie i trumpizmie musimy pamiętać, że Trump jako jak każdy ruch antyestablishmentowy, który rzucił wyzwanie systemowi, działa w bardzo specyficznym otoczeniu, by móc w ogóle komunikować to, co zrobił, by móc przedstawić realne fakty, musi najpierw przebić się przez taką wielką zasłonę dymną, którą tworzą jego przeciwnicy. Jego przeciwnicy, którzy są bardzo mocno umocowani w systemie, są bardzo dobrze zaczepieni albo nawet kontrolują świat mediów, świat kultury, świat akademii, świat wielkiego biznesu. biznesu i nie zamierzają siedzieć z założonymi rękami i mówić, no zobaczmy, czy mu się uda, czy mu się nie uda. Oni w sposób aktywny go zwalczają, tworząc cały czas przekonanie, że to nie oni są problemem, tylko problemem jest ten, który chce zmienić status quo dla nich wygodne. Oczywiście do tego procesu przyłączają się ci wszyscy gracze zewnętrzni, od jak choćby Chiny, które bardzo na tej rozlazłości Zachodu i na tej chciwości pompującej kapitalizm produkcyjny w Azji, a kapitalizm finansowy na Zachodzie, korzystają. Więc oni siłą rzeczy również mają interes w tym, żeby tę bajeczkę o Trumpie szaleńcu, Trumpie faszyście, Trumpie autokracie i tak dalej utwierdzać. Ale nawet w takich warunkach, w połowie, bo już jesteśmy blisko połowy drugiej kadencji obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, nawet w tak trudnej sytuacji, w takiej sytuacji symbolicznego oblężenia, Trumpowi i jego administracji udaje się całkiem nieźle komunikować jakieś takie właśnie ich pierwsze sukcesy, czy przynajmniej wskaźniki, na które gdyby spojrzeć w sposób uczciwy, można by powiedzieć, no obiecał pewien kierunek i zmierza w tym kierunku. Może się to komuś podobać, może można z tym polemizować, ale trudno nie zauważyć, że tak się właśnie dzieje. No bo co my tu, co tu mamy? O przykładach polityki reindustrializacji mówiłem już na początku. Do tego są pewne twarde wskaźniki. No, mamy choćby informacje o dość dobrych dla trumpistów wynikach z amerykańskiego rynku pracy. No to mamy trwający od półtora roku nieprzerwany przyrost etatów w sektorze prywatnym. Mamy przełamanie trwającego od 2022 roku trendu spadkowego, jeśli chodzi o generację miejsc pracy w wytwórczości. Od tamtej pory przybyło w Stanach Zjednoczonych 100 tysięcy miejsc pracy w przemyśle, a te wszystkie inwestycje, o których tutaj mówiłem, to jest dopiero melodia przyszłości. To dopiero nastąpi. Jakiś kierunek już tutaj widać. Innym ważnym elementem tego całego obrazka jest coś, co bardzo się nie podoba tym wszystkim, którzy próbują obserwatorów przekonać do takiego obrazka, że Trump jest jakimś takim wykwitem super bogatej kasty multimiliarderów, którzy osadzili go w roli pewnego aktora, który tam ma mówić różne dziwne rzeczy, ale tak naprawdę utwierdzać ten świat i te reguły gry, na którym to oni najlepiej się dorabiają. No, w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. No, Trump jest wyzwaniem, jest buntem wobec właśnie tych reguł gry, które pompowały przez ostatnie 30 lat olbrzymi wzrost nierówności. No, tutaj to hasło, ktoś próbuje pokazać, że Donald Trump nie tylko obiecał, że podniesie najsłabiej sytuowanych Amerykanów, tę właśnie zapomnianą, zlekceważoną i poniżoną dawną klasę średnią, klasę robotniczą Stanów Zjednoczonych, no, nie jest już w tym momencie zupełnie bez argumentów. No bo na przykład można wskazać, że w tym pierwszym roku administracji, rządów administracji Trumpa poziom odsetek Amerykanów żyjących poniżej progu ubóstwa spadło i to w sposób bardzo znaczący. No, w tej chwili wynosi ten odsetek mniej więcej 10% i jest aż o 5 punktów procentowych niższy niż w czasach Baracka Obamy czy na przykład Billa Clintona, kiedy były takie górki ubóstwa w Stanach Zjednoczonych i kiedy pod granicą ubóstwa żyło około 15% amerykańskiej populacji. Aż do wybuchu wojny w Iranie i aż do spowodowanych tym wzrostów cen paliw, Mogli się też trampiści pokazać, pochwalić niezłym wzrostem płac realnych. Obecnie z powodu wzrostu cen paliw, ten wzrost realnych płac w Stanach Zjednoczonych znacząco od połowy roku spadł. Nadal jest pozytywny, ale to już nie jest coś, co można przedstawiać jako pierwszoplanowy argument za tym, że trampizm działa. To oczywiście jest przez przeciwników Trumpa bardzo chętnie wykorzystywane w kontekście nadchodzących już w perspektywie miesiąca wyborów połówkowych do kongresu. No tutaj jest to rzeczywiście pięta Achillesowa trumpizmu, ale jeszcze zobaczymy, co tutaj się na tym polu wydarzy. Tam dynamika jest dość duża. To, co Biały Dom też komunikuje, a co bardzo niechętnie pokazują jego wrogowie i krytycy, to są pewne realne posunięcia na poziomie poprawy jakości życia najbiedniejszych Amerykanów, czy tam słabiej sytuowanych Amerykanów, jeśli chodzi o sektorowy dostęp do niektórych potrzebnych towarów, od choćby na przykład leków. Administracja Trumpa zrealizowała od początku swojej tej drugiej kadencji dwa takie duże programy. Jeden program dotyczy leków na receptę. Drugi pozostałych leków, w tym na przykład na leków takich chorób cywilizacyjnych jak otyłość czy leczenie bezpłodności. W obu przypadkach są to programy polegające na ostrej interwencji administracji rządowej, w tym samego prezydenta, w bezpośrednich relacjach z koncernami farmaceutycznymi. Był to rodzaj takiego szantażu, który Trump i jego otoczenie wobec tych dużych koncernów zastosowało, wymuszając spadek cen tych leków. I tutaj faktycznie te spadki są dość duże i tutaj faktycznie jest to taka dziedzina, której im obywatel słabiej sytuowany, tym dla niego to jest ważniejsze. No, mam do tego możemy jeszcze dodać od choćby bardzo dobre wyniki dotyczące statystyk przestępczości. No, przestępczość od czasu przejęcia władzy przez Trumpa znacząco spadła w ubiegłym roku z podziałem na różnego typu ciężkie przestępstwa. To były dosyć duże spadki, niektóre nawet nienotowane od wielu dziesięcioleci. Do tego jeszcze dochodzi oczywiście kwestia twardego podejścia do migracji. Znów tutaj jest tak, że przeciwnicy czynią z tego Trumpowi zarzut. Jego polityka wymuszania deportacji i w takiej dość bezprecedensowej walki z nielegalną, nieudokumentowaną migracją jest przez demokratów, zwłaszcza przez opiniotwórcze liberalne elity, przedstawiane jako przejaw jego antyludzkiej polityki. W rzeczywistości raczej należałoby to spojrzeć zupełnie inaczej. Migracja jako kwestia ściśle klasowa najbardziej uderza w liberalna polityka migracyjna jest najbardziej w interesie zamożniejszych części społeczeństwa, bo zamożna część społeczeństwa w zasadzie ma tylko zyski z migracji, zyski choćby spowodowane dostępem do taniej siły roboczej, do tanich usług oferowanych przez migrantów, a nie płaci kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu opartego o dużą migrację. Te koszty to jest choćby presja na system opieki społecznej, jest to presja na ceny nieruchomości, o które zabiegają najsłabiej sytuowani, czy też poziom bezpieczeństwa w miastach. Tutaj polityk, demokratyczny polityk oczywiście musi się opowiedzieć. Musi powiedzieć, czy jest raczej po stronie elit wyrażających wolę i interes klas średniowyższych. Czy chcę im pokazać, proszę bardzo, jestem za społeczeństwem otwartym, jestem taki jak wy, czy też chcę realnie stanąć po stronie interesu tych słabszych, nawet narażając się na zarzut, że nie prowadzi takiej polityki, jaka byłaby oczekiwana przez poprawnie nastawione elity liberalne. Tutaj Trump tego wyboru dokonał, jest to wybór jak najbardziej skierowany na realizację interesu klas słabiej sytuowanych, klas pracujących, no ale jest to realny polityczny wybór. Oczywiście nie twierdzę, że wszystkie te elementy, albo przynajmniej część tych elementów zostanie przez wyborców wzięta pod uwagę przy okazji wyborów połówkowych do kongresu, które już za chwilę będą miały miejsce, ale nawet nie to jest tutaj przedmiotem tych rozważań. To, jak ludzie głosują, zależy od bardzo wielu czynników, począwszy od tego, że nie są to wybory prezydenckie, tylko wybory do kongresu, po to, jaki jest aktualny stan debaty i po czyjej stronie sytuują się media. To, co próbowałem Państwu dziś powiedzieć, to jest to, że pod rządami Trumpa w Ameryce realnie coś się zmienia. Tu zachodzi zmiana. I ta zmiana zachodzi pomimo tego, że bardzo wielu obserwatorów, większość obserwatorów, przeważająca większość obserwatorów udaje, że to się nie dzieje. Mimo tego, że to się dzieje. No ale czasem warto spojrzeć na to, co się dzieje naprawdę, a nie tylko poprzestawać na opinii tych, którzy chcą, żebyście myśleli tak, jak im jest wygodnie.
0: Woź wnet. Nocne powtórki wnet.
3: Radio wnet.

0: Nocne powtórki wnet.
1: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich.
2: Klub przyjaciół metali ziem rzadkich. Wtorek, 29 września. Klubowicze Piotr Nowak, Szczepan Ruman.
3: Dzień dobry.
2: No i goście honorowe. Pan profesor Andrew Michta. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry państwu.
2: Jak pan powiedział prosto z Korei, o tej Korei można będzie porozmawiać można przez chwilę, ale najpierw my jesteśmy prosto z hotelu Werte, który jest na podwalu, czyli 150 metrów od siedziby Radia Wnet, czyli od krakowskiego przedmieścia 79. Przed chwilą i na gorąco możemy to skomentować, słyszeliśmy, co powiedział pan premier Mateusz Morawiecki. Razem ze Szczepanem miałem zaszczyt, siedziałem koło Szczepana i razem słuchaliśmy pana premiera i panie Szczepanie, no i co?
3: To jest konferencja pod tytułem Energetyka i odporność, tak powiedzmy. Więc to przemówienie premiera Morawieckiego było dobre, tylko ja cały czas spodziewałem się, że ono zmierza do pewnej puenty, a tej puenty zabrakło, dlatego że premier mówił, że Europa nie może utrzymać trzech rzeczy, to znaczy państwa dobrobytu, wydatków na obronność i polityki klimatycznej, i w dosyć oczywisty sposób rekomenduje rezygnację z polityki klimatycznej. Mówił o tym, że trzeba zwiększyć wydobycie tych paliw kopalnych w Europie. Tylko zabrakło jednej rzeczy, to znaczy zabrakło słowa węgiel, bo struktura surowców na terenie 27 państw Unii Europejskiej jest taka, że 95% naszych zasobów to jest węgiel brunatny i węgiel kamienny i 4% z hakiem to jest gaz i ropa. Jeżeli chcemy naszą gospodarkę oprzeć na 4% zasobów, które mamy, to skazujemy się na import, obojętnie czy to jest Nord Stream, czy to jest gaz łupkowy ze Stanów, czy to jest z Kataru, jesteśmy skazani na import. W związku z czym ja chciałem zadać pytanie, ale nie było na to miejsca, więc aż wyszedłem za panem premierem i mu zwróciłem na to uwagę, że my w Polsce mamy gaz z łupków, on się po prostu nazywa węgiel brunatny. To znaczy nasz gaz to jest węgiel, a nasz gaz z łupków to jest węgiel brunatny i kropka. To znaczy jeżeli w Stanach Zjednoczonych można budować 6 gigawatów mocy data center podłączone bezpośrednio do elektrowni i ta elektrownia zapewnia mu energię po 100 zł za megawattogodzinę z gazu z łupków, to w Polsce jesteśmy w stanie to zrobić bazując na tylko jednym zasobie, on się nazywa węgiel brunatny.
2: Możemy jak dwaj jaskiniowcy, tylko panu Piotrowi wytłumaczę razem ze Szczepanem, bo my siedzieliśmy i trzymaliśmy kciuki, żeby wypowiedział pan premier słowo węgiel, ale brnął, były kopaliny, było wszystko, był szelf norweski, wszystko było poza węglem i dwaj jaskiniowcy, zresztą jeszcze większym jaskiniowcem niż ja jest oczywiście Szczepan, bo założył się z ministrem o to, że wybudujemy kopalnię węgla, a minister, były minister wprawdzie Zyska, powiedział, że nie wybudujemy kopalni, bo wiesz dlaczego, bo nie będzie na to pieniędzy.
3: No więc jesteśmy akurat w momencie, kiedy prezydent najsilniejszego państwa na świecie, tego, z którego przyjeżdża do nas profesor, nie mam na myśli Korei, tylko Stany Zjednoczone, tak? Z prezydentem drugiego najsilniejszego państwa na świecie, czyli Chin, uzgadniają deal, jeden z niewielu dealów uzgodnionych, to jest, że Chiny kupią 20 milionów ton amerykańskiego węgla, czyli najbogatsze i największe państwo
2: gospodarcze. Tak jest, panie profesorze.
4: Tak, takie są, prawda, słuchy.
3: Więc najbogatsze, najsilniejsze państwo świata zajmuje się wydobyciem węgla również na eksport, a u nas w Polsce mówienie o węglu wciąż jest jakimś takim wstydliwym tematem, że ludzie próbują unikać tego słowa, a prawda jest oczywista, to znaczy jeżeli chcemy zasilić jakieś data centers AI, jeżeli chcemy robić elektryfikację w przyszłym roku, za 2 lata, za 3 lata, nie będziemy tego robić na energetyce wiatrowej, morskiej, lądowej. Nie będziemy tego robić na energetyce jądrowej, którą nie będziemy jeszcze mieli przez ponad dekadę. Nie będziemy tego robić na horrendalnie drogim w Europie gazie, który nie stanieje, bo Europa ma strukturalny problem z gazem, dlatego że gaz stanowi niecałe 2% zasobów surowców energetycznych Europy.
2: Ale będzie Nord Stream 2 uruchomione.
3: to do Niemiec i oni szybko bardzo ten gaz zużyją i dla nas też nie będzie taniego gazu. Jedynym zasobem, jaki mamy, jest węgiel. Jedynymi elektrowniami, jakie mamy, których pracę jesteśmy w stanie zwiększyć i dostarczyć więcej energii realnie, żeby ona zapewniła te potrzeby elektryfikacji, to są elektrownie węglowe i po prostu trzeba się pogodzić z rzeczywistością, z faktami i przestać wokół tego robić jakiś taki chocholi taniec.
2: I ponieważ w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich panuje wolność słowa, to od razu powiem, że pan Piotr Nowak się zgadza z tobą.
3: Ja tego nie wiem, no on zawsze Piotr może, Piotr może sam to powiedzieć.
5: Ale po co? Po co ten wysiłek?
3: Zgadzam się. Beautiful clean coal. Piękny, czysty węgiel.
5: Nie, my mamy to...
6: Ma rację, no. W sensie, no tak, no węgiel powinniśmy robić. Nie ma co tutaj, jeżeli ktoś nie odpowiada na ten temat, no to nie będę tego komentował.

0: profesorze, to jest takie dziwne, bo rzeczywiście są klucze, rozmaite są klucze do rozwiązania wielu problemów w Polsce, tylko te wszystkie klucze leżą w jakimś sejfie i nie możemy z nich korzystać, bo coś takiego się dziwnego dzieje.
1: Ale gdzie ten sejf jest?
0: No właśnie, to jest pytanie. Jedni mówią w Berlinie, drudzy mówią w Tłum, trzeci mówią tam, nie wiadomo, szukamy.
1: Wie pan, ja byłem w Niemczech, pracując za Departamentu Obrony, kiedy wreszcie Niemcy odcinali część tego gazu po tym, kiedy była druga inwazja Ukrainy i mieli jeszcze 3 operacyjne reaktory i je zamknęli. A jednocześnie kupują elektryczność od Francuzów, którzy przez miedzę, że tak powiem, operują dosyć starą technologią jądrową. Więc ja się temu przyglądałem i się zastanawiałem, o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Pamiętam rozmowy również z kolegami w Niemczech, którzy mówili, no tak, energia jądrowa, ale co tutaj zrobić na przykład ze zużytym paliwem? To moja odpowiedź była, że ja mam taki piękny stan, nazywa się Nevada, ma dużo piachu i pustyni. Za odpowiednią cenę wywiercimy dziurę, wsadzimy to głęboko, zasypiemy i na następne miliony lat będzie sobie tam siedzieć. Żartuję oczywiście, ale ja poważnie mówiąc jestem naprawdę zdziwiony, skąd ideologia klimatyczna doszła do takiego miejsca, kiedy Stany Zjednoczone używają wszystkich dostępnych środków w tej chwili. Zresztą to samo mamy z samochodami elektrycznymi. Przemysł europejski pada na twarz, zwłaszcza niemiecki, dlatego że zainwestowali wszystko w elektryczne samochody. Natomiast wygląda na to, że albo technologia nie jest gotowa na prime time, albo struktura ładowania tych samochodów, a przede wszystkim generacja energii. Więc i ostatnia rzecz, która mnie zawsze bardzo ciekawiła, no przecież i naturalny gaz, i węgiel, no pochodzą z podobnego złoża ziemskiego, prawda? No mówimy o kopalinach. Ale jednak narracja jest taka, że gaz jest czysty, że jest zielony, że jest gateway do renewables, a węgiel nie. Natomiast są technologie do spalania węgla w taki sposób, żeby ograniczyć CO2, więc to jest dla mnie naprawdę fascynujące. Może panowie mi wytłumaczą, może pan Piotr?
2: Znaczy, no to jest ideologia, tak? To nie ma nic wspólnego z prawami ekonomii, z prawami fizyki generalnej. Dlatego to się po prostu nie spina i dopóki i tak długo, jak będą politycy trzymali to po prostu jako decyzja polityczna, no to będzie to, co jest. I dlatego już rozmawialiśmy na ten temat. My jako Polska, patrząc na to, co się dzieje gospodarczo, w jakim kierunku idzie, nazwijmy to, cała ta gospodarka cyfrowa, centra danych, które są de facto, stają się powoli takim fundamentem do funkcjonowania gospodarki i przewag konkurencyjnych, czytaj, tania energia jest do tego potrzebna, no nic innego. Tak jak rozmawialiśmy, są negocjowane wieloletnie ramy finansowe. Nie wiemy tak na dobrą sprawę, bo rząd tego nie mówi, ja nie rozumiem czemu, jaki jest ten budżet, ile Polska netto dostanie korzyści. No płacimy też składki przecież co roku. Plus mają być wprowadzone nowe środki własne, czytaj, nowe podatki na spłatę środków z KPO, no bo to były granty i pożyczki przecież, tak? Więc za granty Unia Europejska musi oddać, więc de facto to nie były granty dla nas, tak się to mówiło, ale to nie były żadne granty. No więc netto, jeżeli to weźmiemy wszystko do kupy, jaki jest bilans, jeśli chodzi o naszą gospodarkę i dołożymy do tego wysokie ceny energii? Bo może się okazać, że okej, my możemy powiedzieć, dobra, my chcemy wyłączenie z tego ETS-u, nas to nie obchodzi, nakładajcie na nas kary, bierzcie sobie te środki, które mamy i netto okaże się, że nasza gospodarka dużo lepiej funkcjonuje i niemieckie firmy przychodzą do nas się otwierać i francuskie, bo jest tania energia, tak?
1: Oczywiście.
2: I to jest fundament, taką analizę powinien przeprowadzić rząd, a nie ślepo brnąć w te wszystkie po prostu zakamarki. To samo. No, ja rozumiem, że ktoś może postawić słuszną diagnozę, co nie jest, nazwijmy to, rocket science, no bo to już od dłuższego czasu przecież wszyscy wiemy. Natomiast problemem jest pokazanie rozwiązań i doskonale wiemy, że nie ma możliwości przekonać Brukseli do tego, żeby wyszli z Zielonego Ładu. Ile razy było już, ile było podejść, ile było dyskusji, pokazywanych dokumentów, nawet zwykłych dowodów na to, jak chodzi o same ETS-y, żeby przestały być choćby instrumentem finansowym, tak? Tam jest zafiksowanie w tym kierunku. Ja nie potrafię wytłumaczyć, skąd ono się bierze. Do tego stopnia, że przecież na globalnych forach pojawiały się kiedyś nawet na G7, były dyskusje, czy nie wprowadzić tak zwanej jednolitej ceny dla ETS-ów na całym świecie z minimalną ceną i bogate by się składały na biedniejsze kraje, żeby objąć tymi również te kraje tak zwanego południa, były takie dyskusje kiedyś. Więc nie wiem, skąd się to bierze, natomiast to jest nieracjonalne i my jako Polska, jeżeli chcemy przetrwać, a mamy z jednej strony problemy finansów publicznych, problemy z gospodarką niemiecką, która się dusi, od niej jest uzależniona nasza gospodarka i niestety ta czkawka, czy tam ta choroba, która jest w Niemczech, zaraz się do nas będzie wlewała,

0: czy my tego chcemy, czy nie. I z drugiej strony musimy mieć wytężone wydatki, potężne wydatki na lata, na zbrojenia, bo mamy z boku ruskich, którzy tak jakby no, cały czas rozpędzają swoją machinę wojenną. No jak to wszystko pogodzić? I ja uważam, oczekiwałbym od mężów stanu, naszych liderów politycznych, żeby w końcu przedstawili spójny plan, pokazujący z jednej strony, jak będą się zachowały finanse publiczne, jak będzie się zachowała gospodarka, jakie mamy w kolejnych latach przeznaczone środki i plan zbrojeń. Bo tego nie ma, tego brakuje, tak? Ciągle rozmawiamy, że nie ma strategii bezpieczeństwa narodowego przyjętego. No, mamy, jesteśmy za 5-12, nie daj Boże, wojny, ale musimy się na to przygotować, a my cały czas sobie, że tak powiem, chodzimy w kapciach, bo jeszcze zdążymy się przebrać. No to jest jakiś żart.
1: Wie pan, to była bardzo ciekawa rozmowa na tej konferencji, gdzie właśnie pana Krzysztofa spotkałem w hotelu Werte na dole. Przepiękny hotel, bardzo mi się podobał. Miałem rozmowę z generałem Gromadzińskim na jednym z paneli na temat roli, jaką odgrywa bezpieczeństwo energetyczne w sprawach wojskowych. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o zdolności generowania energii w wypadku, kiedy grid jest częściowo niszczony, tak, żeby były alternatywy, ale chodzi również o to, żeby utrzymać zdolności społeczeństwa, dlatego że to narody, a nie wojsko idzie na wojnę, więc żeby utrzymać spójność, utrzymać możliwość funkcjonowania, to powinno być głównym priorytetem w tej chwili. Jedną rzecz, o której mówiliśmy, to były mikroreaktory nuklearne, które w tej chwili wojsko amerykańskie będzie wprowadzać. To jest projekt Pele. To są reaktory, które można naprawdę przenosić na dużych ciężarowych wozach, takich jak tutaj jeżdżą po Europie, ale mogą też być stacjonarne. I w większości wypadków armia amerykańska będzie używać tych reaktorów, mikroreaktorów do generowania energii przy jakiegoś rodzaju deployments, ale one są też brane pod uwagę jako alternatywy w wypadku, kiedy grid zostaje zniszczony i jest możliwość na mniejszą skalę generowania elektryczności, bez czego nie działają ani radary, ani prawda, systemy naprowadzania, więc to jest kluczowe dla bezpieczeństwa.
2: No ale jeżeli, to ja już nie rozumiem, bo się pogubiłem, jeżeli jest taka technologia mikroreaktorów atomowych, to w takim razie jest też technologia na SMR-y. Jeżeli są mikroreaktory atomowe i to jest możliwe, no to rozproszona energetyka jest jeszcze bardziej możliwa. I więc o czym to wszystkie te dyskusje
3: mikroreaktory,
2: są?
3: Te mikroreaktory są drogie w przeliczeniu na koszty energii.
1: Jest projekt DARPA, zrobił za ogromne pieniądze rządu amerykańskiego.
3: Także to nie jest jakby technologia na ten moment komercyjna. Ona ma uzasadnienie wojskowe. Natomiast na wypadki kryzysu ona może też zapewnić, powiedzmy, wojsko dysponujące takim reaktorem, może też trochę energii dać do sieci. Ja bym zwrócił uwagę na jedną rzecz, która w Polsce według mnie nie odbiła się dosyć szerokim echem. To jest próba zamachu, która miała miejsce 2 dni temu w Wielkiej Brytanii na jedno z lotnisk wojskowych, gdzie pod to lotnisko podjechały 3 wany z ludźmi, nazwijmy to, urody bliskowschodniej, wypełnione materiałami wybuchowymi. I ten zamach nie doszedł do skutku, bo jakaś pani wracała z imprezy bocznymi drogami, być może miała potem, jak mówił Marek Budzisz, przyczyny, żeby nie jechać główną drogą. No i zobaczyła, że gdzieś przy lotnisku, jak 3 wany zaparkowały, jacyś dziwni ludzie się kręcą. I ci goście zostali zdjęci, czyli całkowity przypadek, tak?
2: A to jest lotnisko, na którym stacjonują amerykańskie samoloty.
3: Tak, i teraz jeżeli by tam ten zamach z tą ilością materiałów wybuchowych, które oni mieli, doszedł do skutku, to mógłby być zamach, który by wstrząsnął całą Europą, tak? I to pokazuje, że z całym szacunkiem tam MI5, MI6, no jakoś nie najlepiej, tak? Dlatego, że zapobieganie tym zamachom, tego typu zamachom, nie polega na tym, że jest odpowiednio gęsto straż miejska, prawda, rozstawiona i złapią wszystkich, którzy przyjadą jakimś vanem, tylko polega na tym, że są tak infiltrowane różne środowiska, no że nie jest w stanie ktoś zrobić takiej operacji, to pomyśleć, że to było chyba kilkanaście osób, 3 duże samochody, materiały wybuchowe, to wszystko zostało zebrane, zorganizowane i przyszykowane i ten zamach zupełnie z rządzeniem tylko losu nie doszedł do skutku, tak? To pokazuje, w jakim momencie jesteśmy, tak? To był zamach na terenie Wielkiej Brytanii. Za chwilę może być tego typu zamach w Niemczech, we Francji, nie daj Boże w Polsce. gdzie okaże się, że akurat nie będzie wracała jakaś pani na podwójnym gazie i nie zobaczy tego, tak? Więc jesteśmy w krytycznym momencie i wydaje mi się, że łącząc te dwa tematy, to znaczy to szaleństwo klimatyczne niestety upadnie dopiero w wyniku jakiegoś potężnego kryzysu, do którego z dużym prawdopodobieństwem w najbliższych miesiącach tej zimy w Europie może dojść.
2: Kryzysu energetycznego.
0: A to jest jeszcze kwestia taka, tak jak Szczepan powiedział, tam były spekulacje, że aresztowano 5 tych mężczyzn, a ta pani raportowała podobno, że ich było więcej. Natomiast okazało się, że oni, z tego co widziałem, to są wszyscy obywatele Wielkiej Brytanii. Także to nie jest tak, że to byli przyjezdni, których da się zinfiltrować, ale Wielka Brytania płaci niestety cenę za swoją błędną politykę od lat przyjmowania migrantów i tak jakby naturalizowania ich na szeroką skalę bez większego sprawdzenia. Ostatnie lata pokazują, że ten trend przyspieszył bardzo mocno, gdzie wczoraj chyba mimo tego incydentu powiedziała się pani minister spraw wewnętrznych Wielkiej Brytanii, która jest zadeklarowaną muzułmanką, co po swojej nominacji nawet mówiła, że prawo islamskie, szariat jest dla niej ważniejsze niż to prawo takie stanowione ludzkie. Widzieliśmy, co się działo, jeśli chodzi o jakiekolwiek protesty muzułmańskie, czy znowu protesty, nazwijmy to szeroko rozumianych chrześcijan, jakby policja się zachowywała, gdzie te środowiska się bardzo rozpanoszyły i ona wczoraj, mimo że taka sytuacja miała miejsce, ona powiedziała, że właśnie jako MSW, ja nazwijmy to spraw wewnętrznie, nie wiem, jak to dokładnie się nazywa, tak? Internal Affairs, ale nie wiem, jak to tam wygląda, ale ktoś, kto odpowiada za właśnie za wewnętrzne służby, za policję, cały ten taki law enforcement, jeśli chodzi o bezpieczeństwo wewnętrzne kraju, mówi, że przygotowujemy nowe rozwiązania i nowe kanały przyjmowania migrantów do Wielkiej Brytanii jeszcze więcej, na większą skalę. To jest jedna kwestia. Druga kwestia jest niepokojąca o tyle bardzo, bo patrząc systemowo na Wielką Brytanię, tam minister edukacji, nie pamiętam kto jest, ale minister edukacji tam zajmuje się pewnymi sprawami finansowymi, jeśli chodzi o edukację, natomiast pod ministrem edukacji jest dyrektor, też nie pamiętam jak się nazywa, to jest również pan, który jest zadeklarowany muzułmaninem z wielką brodą i ktoś może powiedzieć, no się czepiam. Tak, tylko ten pan wprost również jest radykalnym muzułmaninem i ten pan ma wpływ na cały program kształcenia w szkołach Wielkiej Brytanii. No więc widzimy, że z jednej strony MSWiA jest opanowane przez te środowiska, a z drugiej strony edukacja, więc Wielka Brytania z tego punktu widzenia, nie wiem, czy nie jest za późno, żeby zawróciła i to są pierwsze tego typu oznaki.
2: Ja próbowałem sobie przypomnieć, ale nie wiem, bo to chyba nie pan profesor powiedział w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich, że Wielka Brytania będzie pierwszym europejskim krajem trzeciego świata. Kto to powiedział? Który gość? Nie, nawet Szczepan nie pamięta.
3: Nie pamiętam. No ale to pamiętam, że była taka wypowiedź.
2: Tak, ale...
3: Co więcej, jest to możliwe.
2: Ale to dobrze, to tak powoli przechodzimy do takich, do tych, właściwie nie powoli, tylko szybko, do tematów międzynarodowych, czyli szczyty. Ale najpierw, panie profesorze, refleksje z Korei Południowej, w końcu kraj frontowy.
1: To jest jeden z czterech krytycznych teatrów regionalnych, jeżeli chodzi o stabilność w ogóle systemu. I jak kiedyś rozmawialiśmy, o ile pamiętam, problem nie jest to, że w pewnym momencie wezmę jakiś tam lider, rzuca się i zaczyna globalną wojnę, tylko że ona się staje wtedy, kiedy regionalne balansy zaczynają się załamywać. Jeżeli pan spojrzy na przykład na historię II wojny światowej, to miał pan wojnę w Mandżurii, miał pan wojnę cywilną w Hiszpanii, miał pan Anschluss, miał pan Czechosłowację i tak dalej. I w pewnym momencie to pęka. Jest podjęta decyzja, że następny krok będzie podjęty. W tej chwili mamy Europę, Środkowy Wschód, który jest tak właściwie pod teatrem Europy, Półwysep Koreański i Indo-Pacyfik. W dwóch z tych teatrów ma pan pełnoskalową wojnę w tej chwili. Ukraina i Iran. Iranie tak idzie w górę, w dół, ale Iran ma inicjatywę strategiczną, mimo tego, że armia została zniszczona, marynarka została zniszczona, ale atakując trzecich graczy w regionie, jest w stanie wywierać ogromny wpływ. Do tego pan doda kontekst Stanów Zjednoczonych w tej chwili, wybory międzyterminowe i tak dalej. Napięcie na Indo-Pacyfiku rośnie, natomiast Korea może być w mojej ocenie takim ostatnim piórkiem, że łamie grzbiet wielbłąda, o czym mówię. To jest państwo, które znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji, jeżeli chodzi o relacje z Północną Koreą. Północni Koreańczycy, zresztą prezydent Trump o tym mówił, Więc zakładam, że jest to już oficjalne. Tak jak powiedział, Korea ma 57 głowic nuklearnych w tej chwili. W naszych wyliczeniach północ buduje około 8 do 9 głowic rocznie. Rosjanie przekazali im z tego wszystkiego, co widzimy, silniki do napędu rakiet. Koreańczycy Północ im wystrzelili pierwszego satelity i budują w tej chwili pociski rakietowe, które będą mogły dosięgnąć samego terytorium Stanów Zjednoczonych. A druga sprawa, obecność amerykańska tam, 8 armia, to jest jakieś 28 tysięcy żołnierzy, do tego pan doda całą tą resztę, którą generał Brunson kontroluje, że 50 tysięcy personelu amerykańskiego, wojskowej i cywilnej. W porównaniu do armii północno-koreańskiej, gdzie jest milion i prawda, dodatki, no to nie można tego nawet porównywać. To jest taki trochę kanarek w kopalni, więc bez współpracy z Armią Republiki Koreańskiej jest bardzo trudno mówić o efektywnym odstraszaniu i obronie. I teraz pamiętacie, panowie, że było spięcie dosyć duże w relacjach między Seulem a Waszyngtonem, kiedy prezydent Trump powiedział, że on chce ściąć, a nawet zlikwidować te ćwiczenia, które były przygotowane przez cały rok. Więc możecie sobie wyobrazić, w jaki sposób na to zareagowali Koreańczycy. A problem jest taki, że zarówno siły amerykańskie, jak i koreańskie spinają się, zwłaszcza jeśli chodzi o logistykę. Więc to jest pierwszy problem. Drugi problem to jest taki, że Iran zasysa wszelkie możliwe systemy antyrakietowe. I zarówno z Europy, jak i z Korei, Indo-Pacyfik, jeśli chodzi o obecność lotniskowców. Więc ja patrzę na Koreę jako ten moment, bo jeśli pan spojrzy na tą oś dyktatur, ma pan Rosję, Chiny, Północną Koreę i Iran. Jeżeli do tej pory Amerykanie byli w stanie sekwencjonować wojny, to znaczy robimy Irak, potem robimy Libię, potem i to było przeciwko przeciwnikom, którzy nie byli zbyt zdolni, jeśli chodzi o zdolności bojowe. Można było planować tyle i tyle broni, tyle i tyle logistyki, tyle i tego. W tej chwili zbliża się potencjalny kryzys jednoczesności. To znaczy, że przy wojnie na przykład na teatrze europejskim w Ukrainie, jeżeli Chiny zdecydują się ruszyć, albo Północna Korea nie musi atakować, wystarczy zaczną strzelać w przestrzeń zdemilitaryzowaną albo wywierać jakieś naciski, to pociągnie za sobą resursy z innych teatrów. Więc jesteśmy w sytuacji, której wielkość środków, które mamy, a Europa jest nadal rozbrojona. Bez względu na to, co tam opowiadają Niemcy, że zrobią to i zrobią tamto, to mówimy o dekadzie odbudowywania i przemysłu zbrojeniowego i Bundeswehry. Zresztą nikt się nie kwapi do Bundeswehry tak naprawdę, jeśli chodzi o takie profesjonalną rekrutację. Więc jesteśmy w sytuacji coraz bardziej delikatnej. I teraz zobaczy pan, co robią Rosjanie. I na granicy fińskiej budują nowe bazy, modernizują. Ta godzina policyjna, która była ogłoszona z granicą Estonii, z Narwą, prawda, na noc. Naruszanie przestrzeni. Ostatnia uwaga. Ja mam nadzieję, że przynajmniej studio wnet, bo tu są metale ziem rzadkich, więc jest siła intelektualna, przestaną mówić o wojnie hybrydowej. Dlatego, że to jest polityczny kapał. Wie pan, jeżeli rakieta panu wlatuje w przestrzeń, to nie jest żadna hybryda, tylko to jest rakieta, która panu wlatuje. I ja wolę mówić o fazach, i to jest przynajmniej faza zerowa, czyli kształtowanie przez Rosjan obszaru bojowego przed działaniami kinetycznymi. Za każdym razem, kiedy się tak dzieje, radary się zapalają, procedury działają, oni sobie wszystko mapują doskonale. Dwa dni temu chyba Europejczycy znów mieli debatować na temat tego, w jaki sposób odpowiedzieć, prawda? I znów się nie mogą dogadać, bo jedno państwo uważa to, drugie państwo uważa tamto. I w związku z tym jesteśmy w sytuacji, w której ten apizmen się niestety kontynuuje. To znaczy, po 20 latach, i tutaj głównie Niemcy są odpowiedzialni za to, bo to mówię o polityce energetycznej, którą dotykaliśmy, Rosja nigdy nie zapłaciła żadnej prawdziwej ceny do 22 roku za używanie siły wojskowej, żeby wygrywać geopolitycznie w różnych teatrach. I ja uważam, że nawet gdyby Ukraińcy się poddali, czy przestali się bić w 22 roku, byłoby coś bardzo podobnego. O, czy to nie jest koszmarne, prawa człowieka zostały naruszone i tak dalej, i tak dalej. Tutaj administracja Bidena, która postawiła Europę, że tak powiem, na baczność, mówiąc koniec, tu musi być zadziałanie, zmusiło większość państw europejskich do przyjęcia jasnej pozycji. I gdyby, pamiętacie panowie ten Zeitenwende speech kanclerza Scholza, no ale pomyślmy, gdyby on tego przemówienia nie dał, to nagle Niemcy były drugim największym przegranym po Rosji, jeżeli chodzi o relacje transatlantyckie. Więc jesteśmy w sytuacji, w której ciągle ze strony Europy nie ma decyzji o podejmowaniu ryzyka. Jest niemalże chroniczna obawa co do podejmowania ryzyka, co daje inicjatywę stronie rosyjskiej. I uważam, że im dłużej to będzie trwać, tym bardziej niebezpieczna będzie ta sytuacja.
2: To ja bym powiedział profesor Andrew Michta, Szczepan Rumen.
3: Ja bym tutaj kontynuował tą refleksję. Pan profesor powiedział o tej osi dyktatur, kiedyś ona była tam nazywana oś zła. No bo, a co jeżeli postawimy taką tezę, że one koordynują swoje działania?
1: Oczywiście, że tak.
3: I w związku z tym to jest trochę tak jak, no nie wiem, jak się obserwuje naturę, drapieżniki atakują czasem jakieś zwierzę większe od siebie, tak? Ale tego zachodzą dookoła z jednej strony, z drugiej strony i doprowadzają do takiej sytuacji, żeby tą sytuację wygrać. Jeżeli się spojrzy na to, co w tej chwili dzieje się na Ukrainie, gdzie tej zimy może dojść do kryzysu humanitarnego, to jest realny scenariusz, że znowu miliony ludzi przyjdą na polską granicę, dlatego że nie będzie ogrzewania, nie będzie prądu, a będzie mroźna zima. Europa będzie pogrążona w kryzysie energetycznym na własne życzenie, to znaczy ponieważ właśnie nie może nam przejść przez gardło słowo węgiel, to jesteśmy w stanie zniszczyć swoją gospodarkę, zniszczyć swoje bezpieczeństwo, zniszczyć wszystko, byle tylko nie wypowiedzieć tego słowa. Iran wiąże ogromne zasoby militarne w innym miejscu, ale też ten zamach, który miał być w Wielkiej Brytanii, no z bardzo dużym prawdopodobieństwem był finansowany przez Iran, co pokazuje, że czy zorganizowany po prostu przez irański wywiad, co pokazuje, że no można się liczyć z tym, że za chwilę taki zamach zorganizowany przez drugiego wroga, tak? To znaczy tu będzie Rosja z Ukrainą, będzie tworzyła presję z tej strony, a Iran może zrobić coś niezależnego w Europie. I to może być taka sytuacja, w której no właśnie w Korei okaże się, że ten teatr koreański po prostu dołączy do tego konfliktu, zwłaszcza, że na Kim Jong-un ma te 57 głowic, to trochę jest tak, że do pewnego stopnia może się czuć bezkarny, no bo co mu zrobią? To znaczy on się ruszy na Koreę Południową, nie używając broni jądrowej. I co? I jaka będzie odpowiedź świata, skoro on może odpowiedzieć rakietą z głowicą jądrową, tak?
1: Znaczy jest jeszcze jeden problem. To, co pan mówił o koordynacji między Północną Koreą, Iranem, Chinami i Rosją. Proszę pamiętać, że jakiś rok temu, chyba w lipcu, Wang Yi, który jest ministrem spraw zagranicznych Chin i jeszcze wysoko postawiony w Komitecie Centralnym Komunistycznej Partii Chin, powiedział Europejczykom bezpośrednio, że Chiny nie pozwolą na to, żeby Rosja przegrała na Ukrainie, dlatego że to wyzwoliłoby resursy amerykańskie na teatr Indo-Pacyfiku. To jest pierwsza sprawa. Ja jestem przekonany, zresztą szereg studiów, które robiliśmy, Chińczycy w tej chwili dostarczają Rosjanom komponentów, kupują ich energię, używają mapowania tak samo, jak zresztą Rosjanie robią to teraz dla Iranu. Dla Rosjan Iran jest no, z nieba zesłany, że tak powiem, bo to jest dla nich Ukraina na odwrót. To oni w tej chwili dają informacje do naprowadzania, do celowania, do targeting, żeby zabijać Amerykanów i niszczyć ich zasoby. Natomiast ja jestem przekonany, że gdyby na przykład Rosjanom zabrakło całkowitych platform, to zobaczylibyśmy i platformy chińskie. Mówię tu o czołgach, o samolotach, o dronach, o tym wszystkim. Więc sytuacja jest taka, w której w Europie, i to mnie najbardziej niepokoi, do tej pory żaden z przywódców nie zwrócił się do społeczeństwa w taki sposób, żeby przedstawił groźbę sytuacji i jednocześnie poprosił, czy powiedział, co należy zrobić. Bo ostrzeżenia się dzieją, prawda? To, co telewizja francuska mówiła, że Macron przewiduje, że może jesień 27, tak jak generał Grinkiewicz mówił, główny dowodzący sojuszu, może dojść do konfliktu z NATO. Czy do lat 30 przynajmniej. Tutaj w Polsce widziałem, premier Tusk się wypowiada na ten temat. Tylko, że kiedy się mówi A, to musi pójść B. To znaczy, jeżeli masz przeciwko sobie zmobilizowaną gospodarkę wojenną Rosji, a ona się znajduje w takim stadium, ja uważam, że tej zimy, to co pan Szczepan mówił, Rosjanie rzucą na Ukrainę wszystko i zlew kuchenny. Dlatego, że będą próbować przełamać opór narodu ukraińskiego. Nie chodzi nawet o wojsko, tylko złamać naród ukraiński. I ja nigdy nie zapomnę rozmowy, którą miałem tuż po inwazji w 1922 roku. Mieliśmy delegację parlamentarną z Ukrainy właśnie w Garmisch, w centrum Marszala. I w czasie takiej zamkniętej rozmowy później wychodzimy stamtąd i jedna z parlamentarzystek mówi: słuchaj, wy dacie nam Abramsy, wy nam dacie F-16, wy nam dacie Hajmarsy, ale może być za późno, bo każdy naród ma punkt, w którym się łamie. Nie ma niekończących się wojen. Więc brak strategii ze strony Zachodu. I to mówię i o stronie amerykańskiej, i stronie europejskiej. Brak przywództwa, który jest w stanie zorganizować te zasoby, które Europa ma i odpowiedzieć. Najważniejszy problem to jest obawa przed podjęciem ryzyka. Elity europejskie są wychowane w tym świecie, po pierwsze, no, toczenia się w maśle przez 30 lat, że tak powiem, czyli dobrobyt, poczucie pełnego bezpieczeństwa. Amerykanie dają obronę, bo mają bazy, bo mają to. Nie trzeba wydawać pieniędzy na obronę. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, dla mnie to było bardzo widoczne w czasie kryzysu COVID-u. Że społeczeństwo mówiło: zróbcie co tylko chcecie z nami, z naszym życiem, z naszymi biznesami, ale dajcie nam gwarancję, że przeżyjemy, że będziemy bezpieczni. No z całym szacunkiem, ale przywództwo, zwłaszcza przywództwo w czasie kryzysu, wymaga podejmowania ryzyka. Nie, bywam tak, bez myślenia o tym, ale ryzyka, które jest przemyślane i które jest wymagane, żeby odstraszyć napadającego zbója. No i w tej chwili tego po prostu nie widzę.
2: Ale jak takie, czym miało być to ryzyko?
1: Odpowiedzenie na przekroczenie granic. Jeżeli panu rakieta wlatuje na terytorium pana państwa, czy to jest atak, czy to nie jest atak? Jeżeli myśliwce rosyjskie wiszą nad Talinem 10 mil od tego, w pełni uzbrojone, no czy to jest atak, czy to nie jest atak? A odpowiedź Marka Rutte wtedy była, i ja go bardzo lubię, uważam, że to jest doskonały polityk, wielu zasad, jeśli chodzi o jego zdolności, no ale on w pewnym momencie mówi, że my nie będziemy zestrzeliwać rosyjskich myśliwców, które są na terytorium sojuszu, tylko je elegancko wyprowadzimy. I to jest znak naszej siły. Jeżeli Mark wierzy w to, że Putin jest pod wrażeniem tej eleganckiego wyprowadzania, no to są żarty po prostu. To jest sygnał do Rosji, że Zachód po prostu jest na piętach do tyłu, boi się i marzy tylko o jednym, żeby rzeczy wróciły do stanu przed.
0: Tak. I to, co pan profesor powiedział,
2: Piotr Nowak.
0: Nie chodzi tylko o elity polityczne, ale również my jako społeczeństwa i jako nawet to pokazuje życie gospodarcze, tak? W Stanach jest podejście do ryzyka zupełnie inne, o czym wiemy przez finansowanie gospodarki, przez venture capital, przez startupy, przez innowacje. W Europie tego nie ma, bo mamy inne podejście do ryzyka. Mamy dużą, bardzo mocną awersję do ryzyka i to widać nie tylko w decyzjach politycznych, ale i właśnie w gospodarczych, więc całość jako społeczeństwa. I mnie bardzo niepokoi to, ponieważ to, co pan profesor również powiedział, no nic się w wielu kwestiach nie dzieje. Mamy budżet, który pokazuje na ten rok przyszły, że środki, które są zaalokowane budżetem dla naszych służb specjalnych w okresie wojny, zamiast bardzo mocno dynamicznie rosnąć, one się kurczą. Budżet dla służb na rok 28, środki zaalokowane są mniejsze, na 27 są mniejsze niż w 26, tak? No to jest jakiś absurd. Rząd stara się ukrywać różnego rodzaju rzeczy, ale budżet trzeszczy i wszystkie różnego rodzaju rzeczy, jeśli chodzi o zbrojenia, są anulowane, aneksowane, opóźniane, przedłużane. Wszyscy dobrze mówimy o tym, że potrzebne jest szkolenie wojskowe. Żaden z polityków nie chce, boi się ci, którzy rządzą, podjąć decyzję, że faktycznie, nie wiem, mężczyźni, kobiety, całe społeczeństwo powinno być przeszkolone. Mówimy, dyskutujemy o tym od, nie wiem, 3-4 lat. Czy my mamy zbudowane ośrodki, gdzie te osoby mogłyby być szkolone? Ja nie słyszałem, żeby powstawały jakieś nowe masowo ośrodki w powiatach, gdzie będzie można być przeszkolony, dodatkowe strzelnice, dodatkowe, nie wiem, miejsca, gdzie można szkolić. Nic. To nawet jeżeli podejmiemy decyzję o masowym szkoleniu społeczeństwa, nie ma gdzie tego robić nawet, tak? Więc to są rzeczy, które niepokoją. Jest firma amerykańska, która podpisała z PGZ-em MOU, nie wiem, jakoś w maju czy w kwietniu na budowę rakiet o zasięgu tam do 1000 kilometrów. Minęło, nie wiem, od kwietnia no prawie pół roku i Agencja Uzbrojenia w ogóle nie zakupiła tych, nie ma w ogóle przetargu na te rakiety, tak? Ta firma w Australii otworzyła od A do Z fabrykę, budującą autonomiczne łodzie podwodne na Wiranie została tam gdzieś przechwycona, ale w ciągu roku to zrobili. U nas minęło 6 miesięcy i nawet w ogóle przetargu nie było na rakiety, które możemy odpalać na 1000 kilometrów i odstraszać, a nawet kąsać, nazwijmy, czy szkodzić Rosji, tak, potencjalnie. No to jest ten absurd, tak? Dochodząc do tego, co pan profesor powiedział, no to jest, Mark Rutte oczywiście był premierem Holandii, ja mam do niego troszeczkę inne podejście, ponieważ on co do zasady nie lubił Polski, no, zawsze beształ jak mógł, nie rozumiem czemu. Nawet robili reklamy kiedyś za jego rządów w telewizji, że jedzie wypchana ciężarówka banknotami z Unii Europejskiej, wjeżdża taki napis Polska i tam jest taka czarna dziura i ta ciężarówka znika. Tak, to był właśnie jego, nazwijmy to, jego obóz polityczny robił tego typu kampanię.
2: No i odkręcał, ale patrząc na to, jak zostały spożytkowane środki z KPO, to dużo było prawdy, no tak, w takiej reklamie.
0: Ale wracając do tematu. Wiele lat temu była podobna sytuacja, gdzie rosyjskie myśliwce raz naruszyły przestrzeń rosyjską. Erdogan powiedział: jeszcze raz i was zestrzelimy. Przyleciał drugi raz, przyleciał drugi raz, został zestrzelony, tak? Putin zaczął tam, brzydko mówiąc, nawoływać, że tu zaraz będzie wojna. Erdogan powiedział: chcesz, no to chodź. Za 2 miesiące ściskali się w ramieniach przyjaźni, tak? Putin rozumie tylko język siły, czego w Europie nie ma i mnie to niepokoi, tym jestem zaniepokojony, bo wiem, że nie będzie. Kraje typu Francja, Hiszpania, Portugalia nie zgodzą się na to, tak? Nie ma szans. To, co pan profesor powiedział, nawet dla części Niemiec będzie sytuacja taka, że okej, no wróćmy do tego, jak było, to jest naturalne, jesteśmy w stanie zapłacić, pewną cenę zapłacić. Czy tą ceną może być kraje bałtyckie, Polska, wpływy, to, co było przed NATO, to, co Putin zażądał. Tak on w tym liście, którym wysłał do Bidena w grudniu 2021 roku, on nie żądał podboju Europy. On zażądał przywrócenia tego, co przed rozszerzeniem NATO, gdzie NATO kończyło się...
1: 97
0: rok. Tak jest. I ja uważam, że Europa Zachodnia jest w stanie tą cenę zapłacić, bo wie, że do nas i tak nie dojdą. I to jest problem nas jako Polski, a my jako Polska właśnie nic nie robimy w tym kierunku, tak? To jest coś, co jest oburzające, bo nie wiem, czy powinien być okrągły stół, czy to, nie wiem, kto to powinien przymusić, nasze elity, nazwijmy to, żeby usiąść, porozmawiać i faktycznie pokazać strategię, co chcemy zrobić już, bo jest za 5:12 jest, a my po prostu chodzimy, mówię, w szlafroku, kapciach i mówimy, że zdążymy. No to jest jakiś żart.
3: Ja jeszcze bym dodał, jak ten scenariusz według mnie może wyglądać niestety w nadchodzących miesiącach, w kontekście tego, co Piotr powiedział, czyli finansowanie służb, które jest obcinane, to no, kluczową służbą, która odpowiada za kontrwywiad i za to, żeby na przykład do takich sytuacji jak w Wielkiej Brytanii nie dochodziło, u nas w Polsce jest ABW. ABW ze swoimi kurczącymi się funduszami jest obecnie przez prokuratorów zadaniowane, żeby wykonywać polityczne zlecenia przeciwko opozycji, przeciwko politycznym wrogom obecnej władzy. W związku z czym, jak Polacy mają postrzegać to, że jest jakieś realne zagrożenie, jeżeli po pierwsze taka służba nie dostaje finansowania, a po drugie nawet te zasoby, które są marnotrawione na polityczne zlecenia przez upolitycznioną prokuraturę. Ale zwrócę uwagę na jedną rzecz. Jeżeli opór narodu ukraińskiego zostanie złamany, bo myślę, że Rosjanie doszli do takiej konkluzji, że łatwiej niż pokonać Ukrainę na polu bitwy będzie złamać opór narodu ukraińskiego poprzez kryzys energetyczny w zimie, to państwo jakby może upaść, to wtedy może być taki scenariusz, że w Ukrainie powstanie jakiś tam taki rząd kolaboracyjny, który będzie normalizował relacje z Rosją, część Ukrainy zostanie wchłonięta do Rosji, część Ukrainy będzie jakimś takim państwem kolaborującym z Rosją. I wtedy się okaże, że jest kilkaset tysięcy, co najmniej kilkaset tysięcy osób z doświadczeniem frontowym, które podlegają dowództwu, które nie jest przyjazne Zachodowi. Po pierwsze. Po drugie, ci ludzie są, duża ich część zostanie zdemobilizowana i pójdą sobie do cywila. Nie będzie dla nich pieniędzy, nie będzie dla nich jakichś tam rent i tak dalej, to państwo ukraińskie będzie biedne. Oni zaczną tworzyć organizacje przestępcze. Putinowi w to gra i to znaczy scenariusz, w którym Ukraina pada, to jest scenariusz, w którym w dużej mierze zasoby wojskowe Ukrainy zostaną obrócone przeciwko nam. I również Ukraińcy na naszym terytorium. Mieliśmy teraz tego nożownika, który zaatakował księdza, tak? No, my nie mamy, powiedzmy, społeczności bliskowschodniej takiej dużej jak Wielka Brytania, ale mamy u nas społeczność ukraińską. Ta sytuacja może się bardzo szybko, diametralnie dla nas zmienić. Bardzo niekorzystnie.
2: To jest prawda, ale teraz bardzo takie poważne zadanie przed panem profesorem, żebyśmy sobie nakreślili choć odrobinę jasnego scenariusza, dlatego że mamy, no właściwie to jest tak, że w tej talii już nam zostaje jedna karta i to jest dwójka tref, z którą nie można nic zrobić, no bo co mamy zrobić z tą dwójką tref, jak te wszystkie asy, damy i króle są rozdane, a może coś jednak mamy w tej talii, może jest jakaś nadzieja w tym wszystkim, panie profesorze.
1: Ja się tutaj nie zgodzę, że Polska ma tylko dwójkę tref.
2: A nie Polska w ogóle, ja myślę o całym Zachodzie.
1: W Zachodzie też tak nie jest, ale pozwoli pan, że użyję przykładu Polski. Jesteśmy w Warszawie. Zawsze, kiedy jestem w Polsce, czy to rozmawiam z oficerami, czy rozmawiam z politykami, czy analitykami, najważniejsze pytanie, które ja chciałbym od nich usłyszeć odpowiedź, to jest, jaki jest najgorszy scenariusz dla Polski w wypadku konfliktu? No i słyszę różnego rodzaju teorie. W mojej ocenie najgorszą tragedią dla Polski, gdyby po raz kolejny została sama w wypadku konfliktu z Rosją. I teraz scenariusze, o których pan mówi. Ja robiłem taki projekt przez 2 lata z MITRE Corporation właśnie na temat różnego rodzaju scenariuszy na flance. I w tym północno-wschodnim korytarzu jednym ze scenariuszy, no jak patrzę na to, jak się Rosjanie zachowują, to mi to bardzo przypomina to, nad czym myśmy pracowali. To znaczy celem Putina, tak, co jak pan Piotr mówił, jest wyrzucenie Stanów Zjednoczonych z centralnej Europy i w ogóle anulowanie rozszerzenia sojuszu. I teraz, jeżeli by doszło do prowokacji, czy w Narwie, nie, proszę pamiętać, że Putin w tej chwili przepuścił prawo przez Dumę, że Rosja jest odpowiedzialna za wszystkich rosyjskojęzycznych, prawda, ludzi na świecie. Tak jakbym powiedział, że Brytyjczycy są odpowiedzialni za Amerykanów, a Brytyjczycy są odpowiedzialni za Ganę, wie pan, takie różne nonsensy. Ale Zachód niestety to przyjął do wiadomości, co było ogromnym błędem. Jeżeli dojdzie do kryzysu, czy to będzie jakaś dywersja wewnętrzna, czy to będą zielone ludziki, czy to będą jakieś pociski wlatujące do Estonii, czy przede wszystkim jakiś kocioł w Narwie się odbywa, no to jak się Estonia zachowa? Na pewno będzie się domagać artykułu 5. Zostało naruszone jej terytorium. Państwa, które są w tym korytarzu na flance północno-wschodniej, uważam, też tutaj poprą Estonię. Znaczy Finowie, Szwedzi, Łotysze, prawda, Litwini i Polscy, Polacy powiedzą artykuł 5. Co powie Berlin? Co powie Londyn? Co powie Paryż? A najważniejsze, co powie Waszyngton? Jeżeli te stolice powiedzą artykuł 4, nie artykuł 5.
2: Czyli konsultacje tak zwane.
1: Tak, czyli Putin wtedy de facto rozłożył sojusz. To już nie ma żadnej kredybilności, że on potrafi zadziałać w wypadku konfliktu. Ja sądzę, że NATO by odpowiedziało. Ja nie jestem tak, ale daję najgorszy scenariusz, prawda? Ja uważam, że strona amerykańska przede wszystkim odpowiedziałaby na tego rodzaju prowokacje. Natomiast to w wypadku ekstremalnym, jeżeli sojusz przestanie funkcjonować, Polska musi mieć regionalne struktury bezpieczeństwa, które powinna budować pod strukturami natowskimi. Państwa, sojusze się zawsze tworzy w oparciu o 2 zasadnicze rzeczy. Poczucie zagrożenia, którym się dzielimy i interesy, które z tego wypływają. Nordycko-bałtycki, środkowoeuropejski, ten korytarz ma taką samą percepcję zagrożenia rosyjskiego. Jeżeli pan rozmawia z Finami, czy pan rozmawia z Bałtami, czy pan rozmawia z Duńczykami, jest absolutne zrozumienie, że to są rzeczy, no, których nie można przepuścić. Polska oczywiście nie można tego mówić. Stąd wypływają wspólne interesy. Ja się zastanawiam od 22 roku, dlaczego w tym regionie nie buduje się planów struktur operacyjnych pod parasolem natowskim. Że te struktury nie są ćwiczone, bo odstraszanie bez prawdziwych ćwiczeń to jest tylko gadanie, wie pan. Że tutaj Rosjanie widzą, co te wojska wspólnie mogą robić. Że samoloty 4. generacji są w stanie operować pod jednym dowództwem. Że z tymi propozycjami nie jadą do Waszyngtonu i mówią, rozumiemy, dokładnie, że konwencjonalne odstraszanie i obrona musi przejść na Europę, że obecny system jest nie do przyjęcia i my proponujemy konkretnie takie i takie struktury. Potrzeba nam od Waszyngtonu te środki, te enablery, prawda, i oczywiście gwarancje nuklearne. I wtedy w wypadku, gdyby NATO nawet się rozsypało, Polska ma regionalnych sojuszników. I to dla Rosji będzie bardzo silnym elementem. I tu wracam do tego. Ja uważam, że państwem, które powinno być konwenorem tego, jest Polska. Dlatego, że Polska jest takim hubem, jak była Republika Zachodnio-Niemiecka w czasie zimnej wojny.
2: Tak, tylko panie profesorze, i to rzeczywiście w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich często w ogóle ja zapominam, może wszyscy panowie pamiętają o tym, ja zapominam, że w Polsce premierem jest Donald Tusk, a on jest premierem Polski i jest architektem polskiej polityki w tej chwili i w tej architekturze nie widać tego, o czym mówi pan profesor, zresztą tego nie było widać też w polityce poprzedników było trochę widać, tak? No bo było Trójmorze, były jakieś takie wspólne plany, natomiast tutaj nie ma.
3: Ostatnio wspominaliśmy tę sytuację z 2009 roku, kiedy w święto niepodległości Stanów Zjednoczonych 4 lipca premier Tusk powiedział, że my nie chcemy tej tarczy antyrakietowej u siebie. I parę miesięcy później, symbolicznie 17 września prezydent...
2: Poprzedni, Tusk pierwszy.
3: Prezydent Obama powiedział, że dobra, nie chcecie, to nie będzie.
2: No to był reset z Rosją.
3: I teraz 17 września prezydent Trump mówi, że u nas będzie, jest duża szansa, że będzie stała baza Stanów Zjednoczonych, ale nasz minister Paweł Zaleski mówi, że my tu nie chcemy amerykańskich głowic, więc wydaje się, że powtarza się ta sytuacja, w której to Amerykanie bardziej chcą nas bronić, niż my sami chcemy, żeby Amerykanie nam pomagali. No, tak to
1: ja, może ja odpowiem tak, znaczy nie chcę wchodzić w wewnętrzną politykę polską, nie jestem polskim obywatelem, więc to byłoby nieodpowiednie. Natomiast z tego co wiem, kraje w regionie są zdecydowane na to, żeby współpracować, żeby budować struktury regionalne. Kiedy byłem w Atlantic Council, pamiętam, spotykałem się z ambasadorami państw bałtyckich na przykład, na jakiś lunch, jakaś tam rozmowa. Rozmawiałem często z ambasadorem Magierowskim na ten temat również i z fińskim ambasadorem. I ja miałem wrażenie, że jest oczekiwanie na ruch ze strony Polski. I myślę, że takie inicjatywy by się spotkały z bardzo pozytywną odpowiedzią. Dlatego, że jeśli pan spojrzy na zasoby ludzkie Finlandii przy całych zdolnościach wojskowych, to jest problem. To jest 5,6 miliona ludzi. Oni mają głębię terytorialną, mogą nasycić artylerią, minami, prawda, całą wschodnią część Finlandii. 830 granicy to jest jednak mil, to jest coś niesamowitego. Natomiast Polska nie jest w takiej sytuacji. Polska nie będzie bombardować Białego Stoku, prawda, żeby odstraszyć Rosjan. Więc również planowanie wspólne na temat tego, w jaki sposób działać w wypadku rosyjskiej agresji. W 23 roku w Ramstein Skandynawowie podpisali umowę wspólnego wykorzystywania i ćwiczenia swoich samolotów czwartej generacji. To jest 250 maszyn. To jest ogromna siła. Finowie mają mieć F-35, Polska dostaje F-35. To są platformy do zagłuszania rosyjskich systemów antydostępowych. Więc tu są zdolności, które można włożyć, tylko to trzeba spiąć w jakiś plan. Dlaczego jest to takie ciągnięcie nóg i to się nie robi szybciej? No to ja to zostawiam panu do oceny, bo lepiej rozumiecie politykę wewnętrzną w Polsce ode mnie.
0: My jako obywatele polscy często komentujemy politykę wewnętrzną Stanów Zjednoczonych. Proszę nie krępować, panie profesorze.
1: No dziękuję.
0: Ale to jest problem i nie ma tego ruchu ze strony Polski. Ja nie rozumiem tego, bo nawet jak tu pan profesor mówi, nawet jeżeli mamy współpracować jako region, tak, no to przecież nawet wojska, czy te sztaby, które potem, czy sztab, który ma być jeden centralny jakiś tutaj dla naszego regionu, powinna być interoperacyjność platform generalnie, sensorów porozumiewania się, tego też nie ma. Tego się nie zbuduje z dnia na dzień, tak? Trzeba wybrać jedną platformę, wdrożyć, to wszystko zajmuje czas, potem wyszkolenie tego wszystkiego i to nie jest robione. Nie, ja nie jestem w stanie zrozumieć. Dla mnie zawsze jak, no, to nie jest tak, że my, no Polska nie chce, no, ale są konkretni ludzie, którzy o tym decydują. No my nie możemy, natomiast no premier, ja wychodzę zawsze z założenia, że człowiek kieruje się tam, gdzie jest w pewnym sensie jego serce. No jeżeli ośrodek życiowy pana premiera jest de facto poza Polską, no bo stamtąd ma dochody, emeryturę z Brukseli, sobie może wsiąść w samolot, by jechać. Jeżeli ktoś ma, proszę państwa, no każdy po ludzku to zrozumie, jeżeli ktoś ma, nie wiem, duży majątek gdzieś, czy nawet w Polsce, czy poza Polską, to zupełnie inaczej traktuje szefa w pracy. Jeżeli ja wiem, że on może mnie wyrzucić, ale znaczy w sensie, że wiem, że mam majątek i on nie ma problemu, jak mnie wywali z pracy, to zupełnie podchodzę nonszalansko do pracy, do szefa. A jeżeli wiem, że mam kredyt, nie mam innych źródeł dochodu, to zupełnie inaczej podchodzę do tego szefa. No i to są takie odruchy ludzkie, tak? No jeżeli mam, mówię, majątek i ośrodek życiowy poza Polską mogę mieć, no to podchodzi nonszalansko do sytuacji, interesuje go tu i teraz, tak? A nie to, co może się stać za rok, za dwa, bo budowanie odporności i odstraszania, tego się nie robi w weekend. To się tak jak kręci jak tankowcem. Jak nie zaczniemy tego robić dzisiaj, to za 3 lata tego nie będziemy mieli. To nie da się zbudować w ciągu tak jakby no miesiąca, tak? I to jest niepokojące, że tak jakby nawet nie widać woli, tak jak pan profesor powiedział, do tego, żeby to zrobić, bo nie ma woli. Jak będzie wola, daj Boże, to jest pierwszy krok, potem jeszcze jest execution, w którym też pokazujemy, że no elektrownię budujemy atomową 30 lat, czy CPK tak samo powstaje, powstacie może, tak? No, ale no, u nas nawet woli nie widać. To jest, nie wiem.
1: To, co pan Szczepan powiedział odnośnie tej wypowiedzi polskiego wiceministra obrony, skoro pan Piotr mnie tutaj zachęca do krytykowania, i no uważam, że był to ogromny błąd. Po prostu ogromny błąd. Nuclear sharing stawia państwo w sojuszu natowskim w zupełnie innej kategorii, w zupełnie innej lidze. Bomby grawitacyjne powinny być na terytorium tego państwa, które jest w nuclear sharing. Ja naprawdę nie bardzo rozumiałem to takie rozdzielania włosa na cztery, że my będziemy w nuclear sharing, a nie będziemy mieć bomb grawitacyjnych. To po prostu nie ma żadnego sensu. I druga rzecz, która mnie zaniepokoiła wtedy, to było, wydawało się, że wewnątrz polskiego rządu, a zwłaszcza jeśli chodzi o Ministerstwo Obrony, nawet to nie było do końca uzgodnione, bo to było w jakiś sposób dementowane. No,
2: przez wicepremiera też.
1: Trzeba mówić jednym głosem. Nie ma innej możliwości, dlatego że to jest sygnalizacja i dla Rosjan, i dla sojuszników. Amerykanie robią rotację wojskową na Bałtyku, czyli przy wszystkich tych opowieściach tutaj, że Stany Zjednoczone wychodzą, porzucają to i to, interesy amerykańskie w Europie pozostają takie, jakie są. One są komunikowane w sposób, powiem, mało ortodoksyjny przez prezydenta Trumpa. To jest jego styl, to jest jego sposób mówienia, sposób zachowania, ale jeżeli pan spojrzy na to, na przykład, co zrobiła kwatera armii amerykańskiej w Europie i w Afryce. Mówię tutaj o inicjatywie odstraszania na wschodniej flance. To jest niezwykle komprehensywny program, który łączy i zasoby europejskie, i amerykańskie. Tyczy się najnowszej technologii. To zrobił generał Donahue w Wiesbaden od właściwie końca 24 roku. I no to są dla mnie wszystko sygnały, że wprost przeciwnie, Stany Zjednoczone szukają formuły, żeby obniżyć koszt swojego bycia w Europie, odstraszania w Europie. Natomiast interes amerykański, żeby mieć projekcję siły i tu, i na Pacyfiku, to pozostaje takie samo.
2: O trzech wystąpieniach moglibyśmy przez chwilę porozmawiać, bo właściwie ważne rzeczy się działy też w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przemówienie Donalda Trumpa, przemówienie premiera Izraela, przemówienie już nie w ONZ-cie, ale przemówienie pani von der Leyen w Parlamencie Europejskim. No to trzy jakieś konstrukty się pojawiły. Spotkanie prezydenta Trumpa z prezydentem Chin. To są do czterech zdarzeń przemówień. Komentarze są potrzebne w Klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Tylko jeszcze powiem, że było jeszcze jedno ważne wystąpienie. Oczywiście Leona XIV, jego cała pielgrzymka do Francji. To jest tak, że my jesteśmy w takich szarościach, tak jak nasz stół, który niedługo będziemy remontować w studio, taka szarość i ten, a wizyta Leona XIV to była wizyta słoneczna. To było tyle pozytywnych emocji, tyle takiej radości od młodych do starszych. Koło miliona Francuzów, którzy przyszli na plac Zgody, na Champs-Élysées, żeby posłuchać Leona XIV i potem jego wystąpienie też polityczne dotyczące przyszłości Europy. Ważne, chociaż schowane, bo one dotyczą jakby środka człowieka, a nie tych rakiet, które mają latać. Czy ten środek człowieka kiedyś zwycięży na tej ziemi? Na razie jest to wątpliwe, ale panie profesorze, nie o Leonie XIV, tylko o tych pozostałych wystąpieniach.
1: Więc od razu powiem, że w mojej ocenie wystąpienie pani von der Leyen było po prostu niemądre. Dlatego, że ta ortodoksja, jeśli chodzi o politykę energetyczną, jest dla mnie, no to już mówiliśmy o tym wszystkim, Europa ma 4 razy większe koszty przemysłowej energii niż mają Stany Zjednoczone, mówiąc o Chinach. Więc jeżeli i przy tym, jeżeli spojrzymy na ilość emisji CO2 z Europy, no to ile to jest? 7 do 8, może 9%?
0: 8%, bo 8% teraz pewnie mniej nawet.
2: Teraz to już jest mniej niż 7.
1: Więc można z Europy zrobić muzeum, do którego będą przyjeżdżać bogaci Chińczycy i Amerykanie.
2: Albo
1: z tego nic nie wynika. Natomiast rzecz, która mnie absolutnie zaskoczyła, to była jej wypowiedź, że ona chce stworzyć associate membership w Unii Europejskiej dla Kanady. I ja rozumiem, że Europejczycy i właśnie ci biurokraci lubią mówić o, prawda, wartościach i że pan Carney się wszystkim bardzo podoba. Ja uważam, że został źle potraktowany przez prezydenta Trumpa. Cała to napięcie w relacjach amerykańsko-kanadyjskich, to jest prawda. No ale na miłość boską, pani von der Leyen, niech pani spojrzy na mapę. Jeżeli pani się zda sprawę, gdzie znajduje się Kanada, pomysły na tego rodzaju zagrania tylko podważą jeszcze dalej i zniszczą relacje amerykańsko-europejskie. Tego się po prostu nie robi. A więc nie rozumiem, skąd ten pęd w tym kierunku. Jeżeli chodzi o wizytę Xi Jinpinga, ja uważam, że Chińczycy głównie wygrali to, co chcieli. To znaczy oni chcieli po pierwsze uznanie Chin jako de facto drugie supermocarstwo i taka jest narracja w chińskich mediach na ten temat. Chińczycy mieli naprawdę zabawę z tego, gdzie tam widzieli panowie żołnierze wygładzają, prawda, ten. Więc to leciało, tu tam było powieści o żonie pana Xi, która jest taka wspaniała kobieta, trzymają się za ręce, kochają się, mają takie różne drdy małe. I oni nie osiągnęli pewnych rzeczy. Znaczy oni chcieli na przykład, żeby strona amerykańska oficjalnie wypowiedziała się, że nie jest za niezależnością Tajwanu, co by wstawiło Stany Zjednoczone w narrację chińską. No tego Trump nie zrobił. Znaczy, jeżeli panowie się przyjrzycie, jak to wyglądało, kiedy obydwaj prezydenci się wypowiadali, no prezydent Trump nie wyglądał na szczęśliwego. Był raczej mocno spięty, siedział taki po tych rozmowach. Co do papieża, nie będę się wypowiadał, tylko powiem, że to jestem coraz bardziej pod wrażeniem tego, kim on jest, co on robi, w jaki sposób on podnosi z powrotem kategorie etyczne. I kryzysem, przecież Francja zawsze była kwintesencjalnie katolickim państwem, no to było to chrześcijaństwo we Francji, no mówię przed migracyjnymi zmianami, to było definiujące. Dla mnie katedra Notre Dame jest tego symbolem. Więc to, że on przypomina Europejczykom, że tak powiem, czym jest chrześcijaństwo, czym są wartości. Cywilizacja zachodnia straciła dużo asertywności, dlatego że coraz mniej ma pewności siebie. Jeżeli pan pomyśli o tym, jak patrzyli na świat ludzie z pokolenia, nie wiem, Kolumba, czy ludzie, którzy kolonizowali de facto cały świat z tego maleńkiego państewka, prawda, które stało się Wielką Brytanią. No więc to byli ludzie, którzy mieli ogromne przekonanie i o swojej cywilizacji, i o tym, co robili, i odwagę. Ja podejrzewam, że gdyby dzisiaj pan wsadził pana Macrona i pana Merca na Santa Maria i mieliby odpłynąć, to ten statek by nigdy nie wypłynął. Prawda? No bo to jednak wymagało...
2: Na Majorkę by popłynęli.
1: No bo po prostu by rozmawiali o tym, jakie tu jest ryzyko, co tutaj trzeba robić. Więc ogromnie ważne wydarzenia w mojej ocenie. Natomiast najważniejsze to jest to, że ja nadal nie widzę pomysłu ze strony europejskiej na relacje ze Stanami Zjednoczonymi. Poza tym, że oczywiście Trump doprowadza wszystkich do białej gorączki i natychmiast są te osobiste jakieś wycieczki, wypowiedzi. Stany Zjednoczone niepotrzebnie w mojej ocenie podważyły dużo zaufania, ale z drugiej strony no ten system, który Europa zbudowała, że my sobie tutaj robimy latę, prawda, jeździmy na wakacje, nie wydajemy ani centa na obronę, a wy tutaj, panowie, byliście w Stanach Zjednoczonych, my mamy porozbijane autostrady i gryd energetyczny, który trzeba naprawiać, no z całym szacunkiem. Ja bym chciał, żeby nasi przyjaciele europejscy tutaj się dołożyli. Co mnie najbardziej niepokoi? Ja coraz częściej słyszę w Europie wyrażenie partnerstwo ze Stanami Zjednoczonymi, a nie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Słowa mają znaczenie i to, że w ten sposób się zaczyna o tym mówić, bardzo mnie niepokoi.
2: No i jeszcze jedna rzecz, czyli Grenlandia. To jest sukces Donalda Trumpa.
1: Grenlandia, wie pan, od samego początku ja twierdziłem, że najprostszą sprawą było usiąść z tą panią premier Danii w zamkniętym pokoju, nalać sobie kawy i powiedzieć, słuchaj, potrzebuję to i to i to dla obrony Stanów Zjednoczonych, dla obrony Danii i dla obrony całego sojuszu. I przecież jest jasne, że ta pani by się na wszystko zgodziła. No to tutaj musi pan pytać o idiosynkrację prezydenta Trumpa. Dlaczego on się tak zachował? Jaką ma osobowość, prawda? Dlaczego jego to kręci. Jest niezwykle medialnym stworzeniem, jak zauważyliście, prawda? Ciągłe konferencje prasowe, ciągłe rozmowy w tym owalnym gabinecie niekończące się. No on tym żyje. Ale uważam, że no rozwiązanie jest takie, jak oczekiwałem. Po prostu teraz kwestia jest tylko, czy Duńczycy się wreszcie uspokoją i zaczną znów oddychać normalnie w tym wszystkim.
2: Szczepan Roman.
3: Ja bym głównie skupił się na tym spotkaniu prezydenta Trumpa z prezydentem Xi w kontekście Europy, bo wracając do energetyki, która jest kręgosłupem tego wszystkiego i która myślę, że za chwilę nam pokaże, że to energetyka rozstrzyga te wojny, a nie rakiety i inne urządzenia, to myślę, że wśród części elit europejskich było takie podejście, że powiedzmy globalny rynek tych kopalnych surowców ropy, gazu jest kontrolowany przez Stany Zjednoczone, więc my teraz na złość tym Amerykanom, których tak nie lubimy, pójdziemy w odnawialne źródła energii, które są kontrolowane przez Chińczyków i przytrzemy nosa Amerykanom. I ja bym powiedział, że tutaj jest taki zasadniczy problem klientelizmu, to znaczy albo będziemy klientem Stanów Zjednoczonych, albo będziemy klientem Chińczyków. A pytanie jest, a nie możemy po prostu być, tak jak oni lubią to sformułowanie, suwerenność strategiczna. No cóż, Europa ma 95% zasobów surowców energetycznych węglu. Suwerenność strategiczna Europy polega na tym, żeby kopać węgiel i opierać się na własnym. I powiem więcej, to byłoby naśladowanie obu tych, nazwijmy to imperiów, które spotkały się ostatnio w Waszyngtonie, dlatego że z jednej strony Chińczycy mają dokładnie bardzo podobną sytuację do Europy, czyli 95% zasobów surowców energetycznych na terenie Chin to jest węgiel, przy czym oni mają głównie węgiel kamienny, nie mają tam brunatnego za wiele. I co zrobili Chińczycy? No, olefiny produkują z węgla, cała energetyka stoi na węglu, nawozy azotowe produkują z węgla, produkty, które my w Europie produkujemy z ropy naftowej albo z gazu, Chińczycy robią z węgla. Przeprowadzili elektryfikację transportu, po co? Bo elektryczny samochód w Chinach to jest samochód, który jeździ na węgiel. Energia z węgla napędza samochód. I jeżeli jest kryzys na rynku ropy, na rynku gazu, Chiny są w dużej mierze odporne. Europa, mając podobną strukturę, powinna iść podobną drogą. To znaczy naśladujmy to, co oni robią, a nie kupujmy od nich produkty, które nazywały się OZE. Stany Zjednoczone robią dokładnie to samo. Mają tani gaz z łupków. Co robią? Robią elektrownię na tani gaz z łupków. Na tej elektrowni stawiają AI. I rozwijają je. Dlaczego? Dlatego, że mają to tanie. Europa, jeżeli chciałaby robić tanie elektrownie, one przede wszystkim byłyby na węglu brunatnym i na tym moglibyśmy rozwijać to AI. I to jest coś, co chciałem jakby tak kończąc już komentowanie tego. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, mieliśmy ostatnio wypowiedzi tych różnych tych technologicznych liderów. Oczywiście najdalej jak zwykle posunął się Bill Gates, który powiedział, że sztuczna inteligencja zabije, bez nadzoru może zabić miliard ludzi. To, no, wiecie, nie będę mówił, ale no, miliard może zabić.
4: Może myślę o Chinach.
3: To już jest inne pytanie. Natomiast
1: wskazanie powiem 5 miliardów.
3: Natomiast chodzi o to, że ewidentnie jest dążenie do tego, żeby zacementować oligopol. I to całe straszenie ludzkości i straszenie też administracji, bo Donald Trump powiedział, że nie będzie żadnych tych ograniczeń, a oni by chcieli po prostu zrobić oligopol tych najbogatszych, że już myśmy już rozwinęli sztuczną inteligencję, a teraz ją uregulujemy, żeby nikt inny nie rozwijał, tak? Natomiast drugą rzeczą
2: nie
3: jest
2: to... Ja jestem pewny, że akurat masz rację.
3: No to chodzi o kasę, cieszę się, tak, że mamy różnicę poglądów. Natomiast druga rzecz jest taka, że w ogóle jeśli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji, to wiele osób dostrzega, że broń oparta na sztucznej inteligencji będzie tym, co zdominuje broń jądrową. To znaczy era dominacji broni jądrowej kilkudziesięcioletnia zostanie zastąpiona przez to, że sztuczna inteligencja będzie potrafiła zneutralizować jakby zasoby jądrowe przeciwnika, bo tak zaawansowane będą te rozwiązania. I teraz można się spodziewać, że wytworzy się taki system jak układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, że niektórzy wejdą do tego klubu, dwóch na pewno mieliśmy ostatnio w Waszyngtonie, czyli Stany Zjednoczone i Xi Jinping, czyli Chiny, że zbudują te najbardziej zaawansowane, nowoczesne rozwiązania sztucznej inteligencji. I w pewnym momencie powiedzą, już wystarczy. W sensie, ty wy już inni to już nie budujcie, będziecie korzystać z naszych, tak? Europa, po co wam tam data centers i tak dalej, jak wy macie gaz po 80 euro? My mamy gaz po 8 euro, to kupujcie od nas tą sztuczną inteligencję, będzie taniej. I Europa, zamiast naśladować Stany Zjednoczone, zamiast naśladować Chiny, Europa miota się pomiędzy tym, jakby u kogo będzie bardziej klientem i rozluźnia relacje ze Stanami Zjednoczonymi z sojuszu na jakieś partnerstwo, budując równolegle drugie partnerstwo.

0: Miany szacują na 2 biliony złotych polskie, 2 biliony dolarów po polsku, bilion, czyli tryliony po amerykańsku. Spółka, która ma roczną stratę...
1: pieniądze?
0: Od emerytów bogatych. Roczną stratę 40...
1: Ale oni już zainwestowali w połowę 40, świata. 40, mają wszystko, nawet mają...
2: Nie docenia pan amerykańskich rynków.
1: Ale nawet odkryłem, że sucharki beskidzkie należą do amerykańskich emerytów.
0: Ale Anthropic ma stratę 40 miliardów dolarów generalnie, tak? A przy stracie 40 miliardów dolarów wycenę 2 biliony dolarów, tak? To polega na tym, że te przyszłe przychody będą i zyski będą potężne, ale jeżeli się okaże, że open source goni to wszystko, no to tu jest problem. A tworzą tą atmosferę zagrożenia, żeby pokazać, że mamy technologię, której innym nie dajemy, jakąś cudowną i faktycznie będziemy ciągle ahead konkurencja, co jest nie do końca prawdą. Ale absolutnie, Mark Carney, tak jak tu rozmawialiśmy, trzeba pamiętać, że Mark Carney jest ideologicznie bardzo bliski obecnej szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, bo jak był szefem Bank of England, co było też fenomenem, że Kanadyjczyk w sumie był szefem Bank of England, on był jednym z gości w forpoczcie, która pchała całą tą zieloną transformację. Masował jako szef Bank of England, pchał w środowiskach finansowych taksonomię tą zieloną, żeby banki nie pożyczyły firmom i przedsiębiorstwom, które są tam w paliwach kopalnych. Potem, jak skończyła mu się kadencja, został, jeśli dobrze pamiętam, takim pełnomocnikiem, czy nie pamiętam, jak się nazywało, w Organizacji Narodów Zjednoczonych do całej tej zielonej transformacji na świecie, tak? Więc ideologicznie on jest z tym zafiksowany, potem został premierem Kanady, więc stąd ta więź taka emocjonalna z panią von der Leyen ideologiczna. Natomiast musimy sobie, tak jak dyskutujemy tutaj, no, wszyscy gdzieś tam mamy poczucie, że ten układ taki geopolityczny po II wojnie światowej pęka. Całe Bretton Woods, cały ten system, który powstał, powoli trzeszczy. Wymiana handlowa, rola dolarów, całej finansjery, to powoli trzeszczy. Ale zapominamy dodawać tej kropki, bo to mnie najbardziej interesuje, bo my jesteśmy tu w Polsce, że Unia Europejska tak samo była geopolitycznym takim układem, który powstał na bazie zakończenia II wojny światowej. Jeżeli ten duży układ pęka, to czemu my kurczowo trzymamy się cały czas, że Unia Europejska musi funkcjonować w tym formacie, który jest? Nie było zagrożeń militarnych, więc sobie funkcjonowała gospodarczo. Przy zagrożeniach militarnych ze strony Rosji, profil ryzyka, profil wysiłku gospodarki, kosztów, które są ponoszone, zupełnie inaczej przemodelowuje całą tą strukturę. Czy ona wytrzyma? Mi się wydaje, że nie. Jeśli chcemy utrzymać korzyść dla Polski. I mi się wydaje, że tutaj pan prezydent Trump, no, czy Stany Zjednoczone generalnie powinny wyjść te z inicjatywą, tak jak w regionie jest oczekiwanie inicjatywy od Polski, tak samo mi się wydaje, że cały ten układ transatlantycki, oczywiście są sceptycy, jak te kraje, które chcą wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy, ale wydaje mi się, że tu jest pole manewru dla Stanów Zjednoczonych, żeby wyjść z inicjatywą stworzenia nowej organizacji. Tak jak jest na przykład G7 czy G20, to jest pole stworzenia nowej organizacji, nie wiem jak ona ma się nazywać, ile ma mieć członków, ale to byliby członkowie, którzy chcą współpracować ze Stanami Zjednoczonymi, być może tworzyć nowy ład i relacje gospodarcze. I po to, żeby mieć energię tańszą, żeby mieć dostęp do technologii, które kraje nie chcą, tak? Jeżeli jesteśmy sojusznikami i my tutaj mamy wspólne interesy geopolityczne, ale i militarne, no to również zmieńmy strukturę gospodarczą. I nie, żeby zaprosić, tak jak, nie wiem, do G20 może wyjdziemy, no ale mówię, G20 według mnie trochę się kończy, bo trudno mi sobie wyobrazić wybudowanie wspólnych relacji, gdzie mamy Rosję, Indie, no trudno powiedzieć, jak się będą zachowywały, ale Chiny, tak? Stany Zjednoczone, Europolska w ogóle nie jest reprezentowana przez wiele lat. Niech prezydent Trump zaprosi tych, którzy chcą być sojusznikami Stanów Zjednoczonych i wtedy niektóre kraje też się określą, tak? To się wiąże ze zobowiązaniami. On tworzył tą radę tam pokoju dotyczącą bliskich, no ale to była trochę tam, nie mam obywatelstwa amerykańskiego, nie będę krytykował wewnętrznej polityki Stanów Zjednoczonych.
1: Ta rada wciąż istnieje. Nawet ma 2 miliardy, czy ileś.
0: Natomiast mi się wydaje, że tu jest inicjatywa dla Stanów Zjednoczonych stworzenia nowej organizacji, która będzie zaczynała układać relacje gospodarcze w nowym kształcie geopolitycznym, bo czujemy, że to się zmienia. To nie ma na co czekać. Tak?
2: Pozwolę, że się odniosę do tego, bo to jest bardzo ważne. Wspólnota węgla i stali była stworzona po pierwsze pod parasolem amerykańskim.
0: Tak.
2: Po drugie, głównym celem stała się platforma na niemiecko-francusko pojednanie. To był jeden z najbardziej krwawych nienawiści w systemie międzynarodowym. Jeżeli pomyślicie o tym, w jaki sposób Francuzi traktowali Niemców, na przykład po pierwszej wojnie światowej i ta nienawiść, która wyszła z tej drugiej. I tu chodziło i żeby zinternacjonalizować zagłębie rury, i żeby stworzyć te systemy rynkowe, zadziałało doskonale. Wielką przegraną tej organizacji było

0: to, że po zakończeniu zimnej wojny nie próbowano zrobić tego drugiego pojednania, to znaczy niemiecko-polskiego, niemiecko-wschodniego, na tej zasadzie, że po prostu trzeba tę przeszłość przepracować, a nie udawać, że ona się nie stała. Więc to był pierwszy błąd. Niemcy wybrali, jeżeli chodzi o relacje na wschodzie, bezpośrednie relacje z Moskwą. To było wyraźnie widać u pani Merkel. Ja zawsze mówiłem Niemcom, którzy dla mnie pracowali właśnie w Centrum Marszala, że ja nie mam problemu, że wasz kanclerz leci sobie do Moskwy, ale po drodze powinna się zatrzymać w Tallinie, zwołać wszystkich premierów z flanki, dać im briefing na temat tego, co będzie omawiane i zapytać o ich wkład i wracając, zatrzymać się w Warszawie, zwołać wszystkich z powrotem i zrobić debriefing na ten temat. W taki sposób się buduje zaufanie. Berlin wybrał inne podejście do tego. To, co pan mówi, jest bardzo ważne. Byłem w poniedziałek ubiegłego tygodnia na tym szczycie ekonomicznym polsko-amerykańskim w Nowym Jorku. Tam i panel, który prowadziłem, i było panelem o współpracy przemysłu zbrojeniowego amerykańskiego i polskiego. I kilka rzeczy mnie uderzyły, zwłaszcza w kuluarowych rozmowach z wysokimi, prawda, executives, czy z Lockheed Martin, czy z Northrop. Biorąc pod uwagę, jakie są wymagania produkcji zbrojenia w tej chwili, produkcji amunicji, mamy zupełnie inny klimat odnośnie współpracy. I w przeszłości było tak, oczywiście kupuj się od nas broń, ale my tutaj już będziemy kontrolować, w jaki sposób ta technologia będzie później częścią tego dealu. W tej chwili są potrzeby produkcji, które przewyższają zdolności tych firm, tych pięciu primes, że tak powiem, żeby to robić. Zupełnie inne otwarcie, czyli są interesy, którymi zaczynamy się dzielić w bardzo poważny sposób. Dużo było rozmowy o tym, co nazywamy dual use production capacity. W Polsce się dużo mówi o dual use technology, technologii podwójnego użycia. Natomiast głównym problemem dla mnie jest właśnie nie tyle nawet, że można się dzielić technologią podwójnego cywilno-wojskową, tylko że jeżeli się nie stworzy zdolności produkcyjnych tej technologii, to jest wszystko gadanie, taka wizja, że tak powiem, nic poza tym. I teraz Stany Zjednoczone nie mają bazy przemysłowej, cywilnego przemysłu, takiego, jaki miały w okresie II wojny światowej, prawda? Ale co mają, to o czym pan mówił o tych emerytach, mają niezwykłą głębię kapitałową. I teraz kwestią stworzenia systemu, w której prywatni inwestorzy wchodzą, budują zdolności produkcji, robią to bardzo szybko, ale oni tego nie zrobią, jeżeli się okaże, że to ma tylko służyć projektom wojskowym. Bo kontrakt wojskowy się kończy, wyprodukować by tyle i tyle dronów, no a ja tutaj zainwestowałem grube biliony w maszyny i wszystko. Ale te technologie, które później mogą być produkowane na rynek cywilny, bo dron może mieć model, który jest wojskowy, może mieć model cywilny, to wszystko można zrobić. I tutaj jest ogromna szansa dla współpracy ekonomicznej Polski ze Stanami Zjednoczonymi, Polski z Stanów Zjednoczonych z innymi państwami. Polska ma przewagi, jeśli chodzi o koszt pracy, wyedukowaną siłę roboczą, inżynierów. To jest wszystko do zrobienia. I to, co pan Piotr mówi, jest bardzo ważne. Taka rozmowa się powinna odbywać.
1: A ocena tego spotkania polsko-amerykańskiego w Nowym Jorku?
0: Ja uważam, że to było bardzo pozytywne, muszę panu powiedzieć. Trochę było więcej Polaków niż Amerykanów. To mnie trochę zdziwiło, bo jednak to jest unikalny moment, żeby sprowadzić jak najwięcej ze strony amerykańskiej. Prezydent Nawrocki był tam, też dawał medale różnego rodzaju ludziom, którzy się zasłużyli dla Polski. O ile pamiętam, jedna pani została nazwana ambasadorem takim at large. Ale było poczucie tego, że ta społeczność amerykańska zaczyna odchodzić od tej tradycyjnej polonijnej, że tak powiem, roli i zaczyna się stać autentycznym partnerem. Co jest jeszcze ciekawe, rozmawiałem tam też z szefem WB Electronics America, czyli polskie firmy zaczynają wchodzić na terytorium Stanów Zjednoczonych, stają się partnerami do rozmowy. To powinno być wspierane w 100% przez rząd polski. Tak jak mówimy o bazie, przecież w końcowej analizie ta baza musi być wynegocjowana przez rząd, nie przez prezydenta. Tu chodzi o pieniądze, o budowę infrastruktury. To musi być dopięte przez rząd. A prezydent otworzył drogę do tej negocjacji. Uważam, że zrobił bardzo ważny kawałek roboty tutaj, ale dopięcie musi być stąd.
2: I jedną jeszcze rzecz dopowiem to, co pan profesor powiedział odnośnie właśnie dual use, tak? Bo technologia technologią, ale chodzi o zdolności budowania. Nie da się wybudować wiele dronów na zaś, bo one się bardzo szybko starzeją. Tak. Trzeba mieć zdolność kliknięcia i przestawienia fabryki, która robiła drony, nie wiem, jakieś rolnicze czy inne, na drony militarne. Tak samo jest cała, są wypowiedzi niektórych amerykańskich przedsiębiorców mówiących o tych, że to jest między innymi również strategia Chin, polegająca na tym, żeby dorżnąć przemysł samochodowy w Europie. Tak, ponieważ bardzo łatwo, mając fabryki samochodowe, przeswitchować, że produkowały czołgi, rakiety, tego typu rzeczy. Jak tego nie będzie, tak jak profesor powiedział, odbudować tą bazę będzie bardzo ciężko, tak? Więc powinniśmy również pod tym kątem patrzeć, gdzie powinniśmy to budować, a cały ten Zielony Ład, to wszystko, no to jest zaprzeczenie tego właśnie.
0: Pozwoli pan, że jeszcze powiem jedną rzecz, bo ja czasami słyszę to, co pan Szczepan mówił na temat nie potrzebujemy broni jądrowej w Polsce i tak dalej. Sfinalizowanie tej bazy amerykańskiej jest kluczowe.
2: Tak.
0: Tu powinny być wszystkie ręce na pokładzie, dlatego że przy obecnym Force Posture Review minimum będzie redukcja 20-25% obecności amerykańskiej na kontynencie. Berlin się bardzo tym niepokoi, dlatego że duża część tych wojsk, które wyjdzie z baz, które są w tej chwili w Niemczech. I tu jest problem taki, że z jednej strony duża armia amerykańska kocha Niemcy. Dlaczego? Bo jest tam od kilku pokoleń. Każdy amerykański pułkownik, który się raportował do mnie, następnego dnia kupował sobie bawarską kurteczkę, kapelusik, szedł się napić Helles, a jeżeli nie był żonaty, to chodził na randki z Niemkami, a potem czasami się z nimi żenił, wielu zostaje na retirement. To jest budowanie więzi społecznej, które stwarza pewną oczywistość dla Amerykanów, że tak, Niemcy trzeba bronić, bo to jest miejsce, gdzie jesteśmy. Nikt nie zbuduje w Polsce nowego Landstuhl Centrum Medycznego, czy Grafenwöhr do trenowania wojska, czy Hohen Fels. To pozostanie, ale Niemcy też mają tutaj dużo do zrobienia. Powinni stworzyć struktury do wsparcia właśnie tego kluczowego frontu, głównie Polski, i te zasoby powinny być przeniesione do Niemiec Wschodnich. Tu chodzi o zbudowanie infrastruktury północ-południe, stąd ten port komunikacyjny w Polsce, centralny port komunikacyjny, on nie powinien jeździć szybciej do Wrocławia, tu chodzi o północ-południe konektywność. Chodzi o rurę paliwową, która pozwoli dużym transportowcom, prawda, po wylądowaniu tam zatankować i dalej operować. To są wszystko rzeczy związane z bezpieczeństwem państwa. Tak jak mówiliśmy o energii. To jest to samo. Tu nie ma rozdzielenia wojskowe, cywilne. To się wszystko schodzi na jedno, na bezpieczeństwo narodowe państw.
3: No to w tej kwestii
1: te
3: wszystkie projekty zostały, jak wiemy, wstrzymane, a nasz premier powiedział, że nie będziemy podbierać Niemcom wojska, więc myślę, że rząd niestety, obawiam się, że może robić dużo, żeby ta baza w Polsce nie powstała. Natomiast ja chciałem jeszcze odnośnie tego szczytu i odnośnie różnych wypowiedzi w ONZ-cie, może będziemy mieli okazję jeszcze w kolejnych edycjach wrócić do tej przemowy Benjamina Netanyahu. Natomiast myślę, że bardzo małym echem odbiło się w Polsce, że nasz prezydent miał taką prestiżową rolę, że drugi dzień tego posiedzenia otwierało przemówienie naszego prezydenta, które było dobre, bo ja starałem się przesłuchać zarówno Trumpa, Netanyahu, naszego prezydenta i tak dalej. Może zabrakło tam jakiegoś takiego bon motu, który mógłby stać się headlinem do różnych mediów i to była taka może wada, natomiast my tu funkcjonujemy w Polsce w kompletnie zatrutej wodzie, jeśli chodzi o media, to znaczy podczas gdy nasz prezydent otwierał drugi dzień posiedzenia plenarnego Narodów Zjednoczonych, to my się zajmowaliśmy tym, że jakaś fundacja zbierała i tak dalej, i tak dalej. I to było wiodącym tematem. Ten szczyt, na którym był pan profesor, był dobry. Te dwuznaczności, które się wokół niego zrobiły, były niefortunne i nie powinny mieć miejsca co do zasady. Natomiast dobrze, że był taki szczyt. Myślę, że jest to bardzo prestiżowe, że nasz prezydent otwierał ten drugi dzień. I wielka szkoda, że, no, że pojawiły się tego typu dwuznaczności, które dały no, nieprzychylnym mediom, powiedzmy sobie szczerze, niemieckim, możliwość do niszczenia obrazu głowy państwa, niszczenia obrazu tego, co się w Stanach Zjednoczonych naprawdę wydarzyło, bo to były rzeczy, które budowały i siłę Polski, i prestiż Polski. I szkoda właśnie, że my mówimy o przemówieniu Trumpa, o przemówieniu Netanyahu, a tutaj nie robię tego jako zarzut, ale nie powiedziałeś, że może byśmy też skomentowali przemówienie naszego prezydenta.
0: Panie
3: nie? A on otworzył drugi dzień, tak? Tak jak mówię, tam myślę, że zabrakło jakiegoś takiego bon motu, który by właśnie sprawił, żeby to było szerzej komentowane. ale...
1: Komentowaliśmy tak, to w radiu i cytowaliśmy w radiu i było dużo o przemówieniu prezydenta Karola Nawrockiego. To prawda, że powinienem uzupełnić o przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego i jeszcze o jedno spotkanie Ławrowa z ministrem spraw zagranicznych Niemiec, bo też tam gdzieś w kąciku sobie się
3: stara
1: spotkanie.
3: Miłość nie wieje.
1: No właśnie.
0: Znaczy prezydent Nawrocki miał dwa wystąpienia na tym szczycie ekonomicznym. Jedno otwierające je i później, kiedy dawał odznaczenia zasłużonym ludziom tam. I muszę powiedzieć, że słuchając reakcji amerykańskich, ludzi, którzy tam byli właśnie z przemysłu, było to bardzo dobrze przyjęte, zarówno jeżeli chodzi o jego message współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, gotowości do inwestowania, tutaj przyjmowania inwestycji, ale również inwestowania w Stanach Zjednoczonych, współpracy, jeśli chodziło o produkcję amunicji i tego wszystkiego rodzaju rzeczy, no i współpracy energetycznej. Jednym z paneli był panel na temat energetyki. Tam była pani z Westinghouse, która właśnie dosyć obszernie mówiła na temat, jakie są plany odnośnie reaktora i jak to szybko może być zrealizowane. Więc ze strony przemysłu amerykańskiego był też człowiek, który jest dyrektorem na cały region dla Lockheed Martin. Był szef międzynarodowej dywizji Lockheed Martin, więc to, że ten szczyt jednak przyciągnął ludzi tej kategorii, jeśli chodzi zwłaszcza z tych największych półek prime contractors, to jest sukces. To jest naprawdę sukces i wystąpienie prezydenta tam zostało przyjęte, myślę, prezydenta Nawrockiego w taki sposób, że na tym trzeba budować.
3: Ten prezydencki pokład biznesu to jest inicjatywa, która na pewno powinna być kontynuowana i która już można uznać, że jest sukcesem i której najwyraźniej wielu zazdrości prezydentowi. Natomiast no tam w troszkę inny sposób na przyszłość, ale niewątpliwie to jest bardzo dobre rozwiązanie, że wreszcie biznes jeździ z głową państwa polskiego przekuwać wizyty dyplomatyczne w realne projekty gospodarcze, bo tak to się robi we wszystkich krajach Zachodu i tak to powinno być robione w Polsce.
1: Nie, a ambasador Stanów Zjednoczonych w Warszawie musi napisać w swoim telegramie, że coraz więcej policjantów jest w Alei Szucha przed Trybunałem Konstytucyjnym, bo nie wiadomo, co tam się stanie i nie wiadomo w ogóle, czy w Polsce obowiązuje jakiekolwiek prawo. No taka jest sytuacja, że z jednej strony prezydent Karol Nawrocki mówi w Nowym Jorku o inwestycjach i o przyszłości, a z drugiej strony mamy taką smętną polską rzeczywistość, która nawet się nie podoba Fundacji Batorego, która stwierdziła, że w Polsce powinno dojść do resetu konstytucyjnego, że nie można siłą przejmować Trybunału Konstytucyjnego, bo to naprawdę się źle skończy, ale więcej policjantów pilnuje, być może pilnuje tych, którzy manifestują, bo tam jest miasteczko przed Trybunałem Konstytucyjnym wybudowane, panie Piotrze.
2: No i to jest problem właśnie, no. Kolejny, no bo to ma znaczenie, powiedzmy, jeżeli mamy, nie wiem, pokój na świecie, to okej. Okay. Natomiast z tego punktu widzenia, no, who cares, nie? Czy, nie wiem, Putin powie, dobra, ja nie wjeżdżam tam gdzieś, no bo tutaj się tłuką, nie chcę się sami pierw wytłuką, tak? No to jest bez sensu, tak? Jest Westinghouse, my chcemy zbudować elektrownię atomową. Westinghouse teraz będzie wchodził na giełdę, tak? Robi IPO, około 50 miliardów dolarów. To jeżeli my poważnie jako rząd podchodzimy do tego, że chcemy mieć tą elektrownię atomową budowaną przez Westinghouse, to taki PFR na przykład powinien wejść kapitałowo, kupić pakiet akcji, po to, żeby mieć tam albo członka w Radzie Nadzorczej. Z czego punktu widzenia, że Westinghouse zakolejkował sobie różne inne kraje, też chcą budować. Przy naszym podejściu rządu, to my będziemy znowu obsuwani w kolejce na dole. To będziemy mieli po pierwsze udział, na czym będziemy też zarabiali. Po drugie, będziemy mieli swojego człowieka wewnątrz Westinghouse'u w siedzibie, który będzie pilnował, żeby Polska nie była degradowana w dół. No, tak się, a my to mamy, to weźmy policjantów, 5-10, ten pałką walnie, tamten nie walnie, pokażmy w telewizji i jedziemy z koksem, tak? A to, że świat chce nas zgnieść.
1: Bez koksu, bo to
2: albo,
1: węgiel.
2: No, w cudzysłowie. Albo odjechać.
0: Co to
2: nam,
0: znaczy,
2: tak?
0: Jedziemy z koksem?
2: No to jedziemy do przodu. Do przodu, tak?
1: Koks to o co innego chodzi.
2: No, ja pochodzę z Ornety i takie
3: smutkowe pojedzenie. Ministrowie,
2: Ale generalnie i to jest problem, tak? Bo świat nie będzie czekał na to. Mamy z jednej strony, to się potężnie rozwija bardzo mocno do przodu, a my na każdym polu, który jest fundamentalny, z jednej strony dla bezpieczeństwa, ale też nie zapominajmy, musimy się skupiać na bezpieczeństwie, bo jest fundamentem naszego egzystowania, ale nawet kraj, który prowadzi wojnę, nie musi 100% się skupiać na wojnie, tylko musi dalej rozwijać inne rzeczy, bo jak wygra wojnę, to przegra pokój, bo mu cały świat technologicznie odjedzie i będzie, że tak powiem, krajem piątego świata, więc trzeba myśleć o wielu, że tak powiem, frontach naraz, a my się skupiamy, czy tam policja, trybunał, czy nie, czy ten sędzia, neosędzia, tamten nie, czy tamten, nie wiem, no to jest jakiś żart po prostu, no.
3: No dlatego nikt nie traktuje poważnie tego, jak nasz rząd czy premier mówi, że w ogóle w ciągu kilku miesięcy będzie wojna albo nie wiadomo co, bo wszyscy widzą, że dla niego najważniejszy jest front wojny wewnętrznej. I teraz ten front przebiega pod Trybunałem Konstytucyjnym i służby polskie nie są angażowane w bronienie Polaków przed narastającymi zagrożeniami z zewnątrz, tylko są angażowane w prowadzenie wojny wewnętrznej. No, to jest sytuacja tragiczna.
2: I jeżeli my tak w sposób tutaj rozmawiamy, przepraszam, że tak rozmawiamy, każdy racjonalny powinien powiedzieć, że powinniśmy robić to, powinniśmy robić tamto, powinniśmy robić. Teraz ja się postawię w butach, nie wiem, Stanów Zjednoczonych. Ja powiem tak, no potrzebujemy kogoś sensownego, jakiś kraj, który by te rzeczy działał, żeby tu faktycznie budować region, scalić region, tak? Zbudować odstraszanie w stosunku do Rosji generalnie. No kogoś, kto ten plan będzie realizował w sposób dobry dla swojego kraju i dobry dla regionu i na tym też skorzysta. My patrzą na Polskę, my co tam robią? On do właśnie pisze te noty, ambasador, tu się tuką pod Trybunałem Konstytucyjnym, tam jakąś szkołę przejmują, tam jakiś poseł przez płot wschodził, tamten nie wychodził, tam... Ty, no to weź, mamy jakiś inny kraj? No nie, no dobra, no to może trzeba odpuścić. No, ale co mają robić? Mają nas za uszy ciągnąć? W imię czego?
3: A na koniec wyjdzie Paweł Zaleski i powie, że nie chcemy nie tylko głowic jądrowych, ale reaktorów jądrowych też nie chcemy.
2: I to, co pan profesor powiedział, żeby Polska nie została sama, ale my sami chcemy zostać sami, bo odwalimy po łapach wszystkich, którzy chcą nam pomóc właśnie tym pałkami policyjnymi. Nie, zostawcie nas, my tu sami się w swoim tam sosie będziemy kiełbasić, nie? I zostaniemy sami. To historia
3: to jest,
2: pokazywała.
3: To jest
2: który kraj miał trzy rozbiory swojego kraju.
3: To jest
2: kraju.
3: Myśl strategiczna, strategia z Kunksem.
2: No my to wkurza, delikatnie mówiąc, bo no, u mnie też przodkowie ginęli za wolną Polskę i cały rząd pluje w twarz, tak jakby, no bo jak to jest? Ładne te już mówiłem o tym, uroczystości, wspominamy tam 1 września, powstanie warszawskie, jakieś inne bitwy, super, politycy kwiaty składają, ale swoim zachowaniem wszystkim tym, którzy zginęli za wolną Polskę, plują w twarz. I mnie to po prostu boli, bo tak nie powinno być. I tyle.
1: No i tyle. W takim razie. Pan profesor Andrew Michta, panie profesorze, bardzo dziękuję za kolejną wizytę w klubie Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich. Mam nadzieję, że jeszcze przed wyborami amerykańskimi spotkamy się, bo to temat...
0: To jest możliwe, prawdopodobnie będę na Warsaw Security Forum i później jest jakaś konferencja też tutaj 19 Więc października, więc na pewno przed wyborami. Natomiast w Stanach Zjednoczonych istnieją tylko midterms w tej chwili. To się tylko i wyłącznie o tym mówi.
3: Czyli będziemy mieli świeże informacje.
0: Świeże
3: tego,
0: informacje
3: jak to
0: z pierwszej ręki, jak to wygląda.
3: W ostatniej chwili.
0: I to było bardzo ciekawe, że w wystąpieniu prezydenta Trumpa w Narodach Zjednoczonych on też się do tego odnosił, że tutaj Iran czeka, aż ja tutaj wybory mnie nie dotyczą. Natomiast z kolei w czasie swojego wiecu mówił, głosujcie tak, jakbym był na balocie. Głosujcie, bo prawda, jeżeli ci ludzie przyjdą do władzy, to wszystko zniszczą, co zrobią.
1: Ale Trump mówi komuniści.
0: No mówi.
1: Dlaczego?
3: No jakaś część
0: jeżeli
3: ich to
0: pan
3: są
0: spojrzy
3: komuniści.
0: Na programy, które tak zwany demokratyczny socjalizm proponuje. Ja miałem rozmowę z bardzo taką senior demokratką, panią, która kiedyś była szefową komisji Partii Demokratycznej. I ona jest bardzo mocno zmartwiona tym, że twarze, które są wypychane przez radykalno-lewicowe elementy Partii Demokratycznej, doprowadzą do tego, że znów wybiorą republikanina. Znaczy, ja kiedyś byłem na kolacji takiej w Waszyngtonie i pamiętam, to był głównie demokraci, byli donerzy do think tanku. No i tam było Trump. Ja się straciłem cierpliwość. Powiedziałem, nie ma lustra dostatecznie dużego dla Partii Demokratycznej, żeby spojrzała w niej i powiedziała, jak wybrali Donalda Trumpa dwa razy. Dlatego, że pierwszy raz pani Clinton, która była tą bezalternatywną kandydatką, ona była tak nieprzyjemną osobą, jeżeli chodzi o relacje w ogóle z wyborcami, że panowie pamiętacie, strzeliła na kilka dni przed wyborami o tym koszyku tych takich koszmarnych rasistów, prawda, to cała ten no nie można wrzucić połowy elektoratu pod autobus i domagać się, żeby na pana głosowali. No a później powiedziałem, przez trzy lata kłamaliście w żywe oczy, kiedy widać było, że prezydent Biden, no jest starszym człowiekiem, który ma demencję, ma Parkinsona. Teraz wiemy, że ma raka prostaty 4. kategorii. A wyście mówili, jaki ten Joe jest, prawda, tutaj. Po czym zrobiliście debatę przed konwencjami, co jest nigdy nie robione. No i Joe Biden nie wiedział, gdzie jest góra, gdzie jest dół. No i później wyciągnęli się panią Harris z tego kapelusza i wydali, demokraci wydali 2,5 biliona dolarów na kampanię.
1: Miliarda,
0: przepraszam, i przegrali. Więc to jest problem, że jeżeli my mówimy na przykład o pewnych ekstremach, które się odbywają wewnątrz partii republikańskiej. Partia jest teraz bardzo podzielona, bo Trump trochę stracił wsparcia od MAGA, właśnie z tego tytułu, głównie Iran, ale też inne rzeczy. No ale demokraci nadal jadą na tym szalonym koniu. Jeżeli do tego dojdzie, że oni wybiorą kandydata, który się będzie podobał w Nowym Jorku, bo mówi o demokratycznym socjalizmie, autobusy za darmo, prawda, takie rzeczy, no to całe społeczeństwo, jak ja pana zapewniam, że głosujący w Iowa, nawet jeśli jest demokratem, nie będzie na takich ludzi głosował.
3: Ja bym dodał tutaj jeszcze jedną rzecz. Słucham dość często takiego komentatora amerykańskiego, który się nazywa Victor Davis Hansen. To pan profesor
0: to on jest
3: też
0: szefem,
3: też
0: będę go
3: zna.
0: Widział właśnie w przyszłym tygodniu. Prowadzi wspaniałą konferencję na temat wojny i historii.
1: Gdzie?
0: W Hoovera, Hoover Institute.
3: Więc on ma takie bieżące swoje komentarze. Ostatnio mówił o tym, że wszyscy szykują tak zwane October Surprise, ponieważ te wybory są ważne dla całego świata, te midterms.
0: Absolutnie.
3: Okazuje się, że dla Iranu są ważne, dla Chin są ważne, dla Rosji są ważne.
0: Dla pani von der Leyen są.
3: Dla pani von der Leyen też są kluczowe i tak dalej.
2: Zasadzie, nas nie.
3: A my
0: proszę cię, nic się nie mówisz
3: z kraja, my nie chcemy żadnych głowic, żadnych reaktorów, panie.
0: Spokojnie, cicho.
3: Dokładnie. W każdym razie to też może być z tego powodu bardzo dynamiczny czas geopolitycznie, globalnie. Ja bym wskazał dwie rzeczy. Raz, że jakby Iran może szukować swoją taką October Surprise, żeby wpłynąć na wynik wyborów, coś w stylu tego, co mogło się wydarzyć w Wielkiej Brytanii, ale się nie wydarzyło. Natomiast z drugiej strony prezydent Trump mówi o tym, że ograniczy eksport diesla ze Stanów Zjednoczonych. I to jest znowu Europa przez naszą całą kochaną zieloną politykę. My nie mamy mocy rafineryjnych. Europa straciła w ostatnich 20 latach kilkadziesiąt procent mocy rafineryjnych. Jesteśmy strukturalnie i trwale uzależnieni od importu, co nie dotyczy Stanów Zjednoczonych. Oni mają nadwyżki, ale ceny w tej chwili płacone przez rolników, na przykład właśnie w Stanach Zjednoczonych, którzy potrzebują diesla do maszyn rolniczych, są bardzo wysokie, dlatego że są zawyżane przez popyt na eksport. Europa bardzo dużo importuje diesla ze Stanów Zjednoczonych, tak? I Trump może wprowadzić ograniczenie i wtedy ceny w Stanach od razu spadną. Mogą, jeszcze ma czas, że mogą spaść na midterms, mogą być z powrotem niskie ceny, natomiast u nas eksplodują. W sensie to 12 zł za litr diesla jest.
1: Skąd ten Szczepan się wszystko wie?
0: No trzy dni temu, to ma rację.
3: Słucham Wiktora Davis Hansona.
0: Trzy dni temu tankowałem samochód, patrzyłem na stacji benzynowej. Diesel był 6,50 centów za galon. Benzyna premium była 5,50. Zwykła benzyna była prawie 5. I wie pan, jeżeli pan spojrzy na fakt, że wszystko w Stanach Zjednoczonych jest rozwożone ciężarówkami tymi dużymi, nawet kolejowe linie używają dieslowych lokomotyw przede wszystkim, więc ta cena się przekłada na inflację od żywności całej gospodarki. No i rzeczywiście, jeżeli doprowadzi do tego, że będzie nagły spadek, wszystkie te przewidywania też się mogą okazać bardzo, bardzo dziwne. Widziałem niektóre polling data, ostatnia uwaga, GOP 30 parę, 40 parę, Trump ma 32-33 wsparcia, natomiast Partia Demokratyczna ledwo 50. Więc takie wahnięcia też mogą doprowadzić, przynajmniej na poziomie Senatu, do dużych niespodzianek.
2: A ja odpowiem na te ceny benzyny w takim samym stylu, jak nasz rząd odpowiada na zmiany geopolityczne. Ja się tym nie przejmuję, bo ja zawsze tankuję za stówkę. I ceny benzyny nie mają znaczenia.
3: Tylko coraz mniej możesz przejechać. No.
1: Piotr Nowak, były wiceminister finansów.
0: Ale zawsze tankuje za stówkę.
2: Czy za benzynę gra roli? Stówkę
1: Szczepan Ruman i profesor Andrew Michta, Krzysztof Skowroński, życzę Państwu miłego wieczora, a tym z Państwa, którzy oglądają nas na kanale YouTube, miłego tego momentu, w którym Państwo będą oglądać Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
4: Klub Przyjaciół Metali Ziem Rzadkich.
5: Nocne powtórki w net.
6: Wrocław 96,8 FM.

0: naprzód!
1: Cała naprzód, mili państwo, i za chwilę będziemy się przenosić do w trawę. Będzie w trawie piszczy, a siedzi tutaj za konsoletą Adam Czerpak. Hurra, hurra. I za chwilę łączymy się z naszym wspaniałym Maciejem Perzyną i będziemy rozmawiać no właśnie o zwierzakach, ale w kontekście świętego Franciszka, bo wszystko jest w kontekście świętego Franciszka w tym tygodniu z powodu 800. rocznicy odejścia do niebios wspaniałego świętego Franciszka, a on ze zwierzaczkami to bardzo był zakolegowany. Ale teraz jeszcze, zanim się połączymy, ogłoszenie parafialne, bardzo ważne, uwaga.
2: Wielkimi krokami zbliża się nasz 16. Festiwal Widzących Duszą, czyli impreza, na której występują niewidomi i niedowidzący artyści z całej Polski. Tegorocznym tematem muzycznych poszukiwań będą piosenki Czerwonych Gitar i Seweryna Krajewskiego. Podczas tego festiwalu odbędzie się ogólnopolska premiera filmu Czarne Słońce reżyserii Michała Wojtasika. Jest to film generalnie o utracie wzroku w oparciu o doświadczenie życiowe szefa bydgoskiej światłowni Grzegorza Dudzińskiego. Ten film jest częścią większej całości. Ma posłużyć jako wstęp do długometrażowego filmu na temat niewidomych. Taki film planuje nakręcić właśnie reżyser Michał Wojtasik. W Bydgoszczy zobaczycie wstęp tego, co chciałby osiągnąć. Wracając do festiwalu, zachęcam wszystkich grających i śpiewających, niewidomych i niedowidzących artystów, aby zgłaszali się na nasz festiwal. Jeszcze do 15 października można się zgłosić. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie festiwalowej. Źródło wciąż bije w zakładce Festiwal Widzących Duszą. Tam zobaczycie, co należy ująć w zgłoszeniu. Przede wszystkim muszą być to dwa nagrania piosenek, parę słów o sobie dla konferansjera i jakiś telefon kontaktowy, jakieś namiary na siebie. Zapraszamy, przyjeżdżajcie. Wysokie nagrody finansowe, ale nie to jest najważniejsze w naszym festiwalu. W Festiwalu Widzących Duszą najważniejsze jest to, że my, niewidomi, niedowidzący, możemy spotkać się we własnym gronie, poczuć się pewniej, pokazać swój talent światu, zmusić osoby widzące do tego, aby odbierały nasz talent właśnie przez pryzmat podziwu, a nie fałszywej litości. Traktujemy naszych artystów w kategoriach właśnie czysto artystycznych i wszyscy występujący mają możliwość porozmawiania z jurorami, czyli jest to rodzaj warsztatów. Możecie tutaj wiele się nauczyć, wiele wynieść, poznać wielu nowych ludzi. Zapraszam serdecznie, zgłaszajcie się na 16. Festiwal Widzących Duszą. Grzegorz Dudziński.
3: Co w trawie piszcze?
1: Czyli cztery pory roku w przyrodzie. No właśnie, panie Macieju, Maciej Perzyna z nami, co w trawie piszczy, w związku z, no z czym? Z Franciszkiem, no bo Franciszek to przecież musi być bliska panu postać niezwykle, prawda? Bo on, no lubił te zwierzaki, coś mi się wydaje.
4: No, ja bardzo lubię zwierzaki, właśnie skończyłem konsumować krowę, ale, ale Francesco to był niezły gość i on w ogóle, jak zwykle w popkulturze umyka meritum, wszyscy się cieszą z jakiejś takiej landrykowej fasady. A to był taki nieprzeciętny balankowicz. Nieprzeciętny balankowicz, trochę zabijaka, trochę żołnierz, a później